0: ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części 5 województw: śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Od poranka aż do środy możliwe są tam porywy wiatru do 75 km na godzinę. Nadal obowiązują także alerty przed burzami w znacznej części kraju. Synoptycy prognozują intensywne pady deszczu, silny wiatr i lokalnie nawet grad. Dodatkowo dla południa województwa śląskiego i części Małopolski wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 40 mm wody.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: A w sporcie wracamy jeszcze do historycznego sukcesu siatkarzy z Zawiercia. Aluron CMC Warta z pierwszym mistrzostwem Polski. W piątym decydującym meczu finału Plus Ligi Zawiercianie 3-1 pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin z siatkarzami Aluronu Jakubem Popiwczakiem i Jurijem Gladyrem, a także z prezesem klubu Kryspinem Baranem. O emocjach związanych z mistrzostwami rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Śmialiśmy się, Kuba, przede wszystkim gratulacje, ale śmialiśmy się przed chwilą, że czasy się zmieniają, a Kuba Popiwczak nadal z medalami.
3: Bardzo mi miło, że tak się śmialiście i bardzo mi miło, że można tak mówić. No niesamowity sukces, nie będę ukrywał, że jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi, w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
2: Jak wyście się pozbierali po tym pierwszym secie dzisiaj, no bo to wyglądało tak groźnie.
3: Już parę razy w tym roku się musieliśmy zbierać, więc trochę tego doświadczenia mamy. Natomiast no nie będę ukrywał, że było nerwowo. No, nie tak wymarzyliśmy, nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania. Było ciężko, natomiast zwycięstwo się nie sądzi. Nie ma to znaczenia, jak to się skończyło. Fajnie, że... Nie ma to znaczenia, jak to się zaczęło. Fajnie, że tak się skończyło, że dzisiaj możemy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
2: No właśnie, bo jakby szukać, jak to się zaczęło, to play-offy też się nie zaczęły najlepiej, ale finał jest chyba taki, jaki sobie mogliście wymarzyć.
3: Mi się wydaje, że żeby w życiu coś wygrać, właśnie trzeba przetrwać pewne trudne momenty, trzeba mieć gdzieś tam kłodę po drodze, pod nogami, trzeba i w różny sposób, czasami przeskoczyć, czasami przejść bokiem, czasami, nie wiem, wykopać dziurę i przejść dołem. My te kłody mieliśmy w tym sezonie i mam wrażenie, że to hartowało nas zespół właśnie na takie momenty jak ten mecz dzisiejszy, na takie momenty jak ten mecz w środowy w Lublinie, bo nie będę ukrywał, że tydzień temu po tym spotkaniu tutaj byliśmy smutni, byliśmy naprawdę w średnich nastrojach i taka aura wokół drużyny nie była najlepsza. Dlatego tym bardziej świetnie smakuje to co czujemy teraz. Jak gra się 5 meczów w finale, jak gra się ciężki mecz mentalnie jak dzisiaj, to ani na chwilę nie możesz sobie pozwolić na rozprężenie, bo wiesz, że ten przeciwnik jest w stanie zawsze ci zrobić kuku, także po prostu ja się mega cieszę, nie będę ukrywał, że emocje zeszły, bo kilka ostatnich tygodni było ciężkie, było intensywne. Samo to, że 5 meczów zagraliśmy w tych finałach, ja w ogóle pierwszy raz miałem okazję w takim czymś uczestniczyć, to też pokazuje, jak duże emocje, jak dużo się działo w tym roku w Plus Lidze.
2: Może dobrze?
3: To nie koniec sezonu, ale nie będę ukrywał, że w tym momencie kompletnie nie chcę sobie tym zakrzątać głowy, bo Zawiercie czekało na to mistrzostwo wiele lat, zawsze byli blisko. Czuć było w drużynie ogromny głód, ogromne pragnienie tego, żeby wreszcie stanąć na podium ze złotym medalem, a nie gdzieś tam z boku patrzeć, jak inni się cieszą. I ja się bardzo cieszę, że to się wydarzyło, bo to środowisko, ci ludzie, pan prezes, kibice, oni wszyscy zasługują na to, żeby być najlepszym w Polsce.
2: Ile dostaliście dni wolnego teraz?
3: Nie wiem, ale no myślę, że co, jeden dzień i zaczniemy pracować. Ostatnio było głośno o tym, jak Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski w piłce nożnej. Tam w niedzielę, poniedziałek, od wtorku zaczęli trenować, także my tak samo, tym samym trybem.
2: No kosmicznie to brzmi, nie? Takie te kolejne mistrzostwo po takiej walce, zaciętym boju, 5 meczów. No piękny scenariusz napisaliście sobie sami.
4: Zgadza się, brzmi to po prostu wręcz niesamowicie, że Zawiercie zostało mistrzem Polski, ale tak naprawdę ten klub i ta cała społeczność, to miasto, wszyscy na to zasługiwali, bo to widać, że jak wszyscy ludzie tym żyją i krok po kroku, jeżeli chodzi o prezesa Kryspina Barana, on budował zespół, który z roku na rok robił się lepszym i wreszcie udało się, to zaskoczyło w tym roku, jesteśmy mistrzem Polski. No coś wspaniałego, no nie da się to opisać.

0: znowu musieliście wychodzić z tarapatów, jak w tym sezonie w kilku momentach, w tym piątym decydującym meczu, no bo ten pierwszy set, no trochę zdziwienie, do 15 tak dość pewnie Lublin wygrał.
1: Tak, pierwszy set to był blamasz z naszej strony, bo byliśmy troszeczkę, mi się wydaje, że za bardzo spięci, tak to można określić, bo nie pokazywaliśmy swojej gry, tego co potrafimy, jak pojechaliśmy do Lublina i zaprezentowaliśmy się pod bardzo dużą presją swojej umiejętności jako zespół przede wszystkim. I powiedzieliśmy sobie w pierwszym secie, że po prostu nie możemy tego znowu zrobić, jak to wyglądało w drugim i trzecim secie, kiedy coś nas sparaliżowało, bo trzeba tak to odkreślić, taki paraliż delikatny w nasze szeregi wstąpił, ale dzięki w drugim secie to się rozwijało i zaskoczył nas serwis, parę kontr skończonych i delikatnie jakby zeszło z nas to negatywne takie ciśnienie. I później już było, tylko napędzaliśmy się tą pozytywną energią na boisku, tymi dobrymi zagraniami i to poskutkowało mistrzowskim tytułem dzisiaj.
0: Wyjątkowym dla ciebie, bo ten puchar podnosiłeś razem z Mateuszem Bieńkiem, on cię poprosił o to.
1: On mnie poprosił o to, dziękuję bardzo, bo tak podejrzewam, że ma do mnie szacunek ze względu na wiek, no i raczej, że nie zobaczycie mnie już w zespole Zawiercia, to poprosił mnie o to i teraz zeszliśmy do szatni na chwilę, żeby ostudzić głowy, to powiedział, że nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale powiedział, że po tym mistrzostwie zrobiłem się chyba najbardziej utytułowanym obcokrajowcą w historii Plus Ligi. Nie wiem, ja nie śledzę żadnych statystyk, ale najbardziej mnie cieszy fakt, że nikomu się nie udała taka sztuka wygrać Mistrzostwo Polski z trzema różnymi klubami. I to chyba jestem pierwszym zawodnikiem, któremu się udało. Okej, dużo czasu mi to zajęło pewnie, ale jestem pierwszy i o to chodzi. Nie? Pozostali mogą to później powtarzać, ale chodzi o to, że mi się to udało jako pierwszemu.
0: Świętowanie na pewno będzie, ale chyba nie za długie, no bo jeszcze jest o co grać w tym sezonie dla was.
1: Na pewno świętowanie będzie dzisiaj i dzisiaj chyba wszyscy nie zaśniemy, bo nie trzeba się oszukiwać, że Mistrzostwo Polski jest wielkim sukcesem, na który pracowali wszyscy i musimy to dzisiaj ucelebrować, oczywiście bez jakichś tam wielkich może super szaleństw, bo wiemy co nas czeka i jesteśmy do tego przygotowani, co pokazały te finały, dlatego z całą pewnością mamy świadomość do tego, że idziemy w czwartek już do Turynu i ten wielki cel, który przyświeca nam, a jesteśmy jakby świadomi tego, że nie możemy sobie jakoś pozwolić, nie wiadomo, na jakieś szaleństwo, ale o tym pomyślimy dopiero pojutrze, bo chyba mi się wydaje, że dzisiaj będzie dobrze i od tej środy już cały fokus na Turyn, bo to jest też cel, który mi przyświeca i chciałbym taką klamrą, powiedzmy, zakończyć ten sezon, żeby nasz klub z taką ciężką, podwójną koroną zakończył. Życzyłbym nam wszystkim tego.
0: Tak spojrzał pan przed chwilą wymownie na tą złotą blachę z takim szerokim uśmiechem. Warto chyba było tak długo o to walczyć.
2: Tak, to znaczy ja starałem się i zespołowi, sztabowi, ale sobie też nie nakładać takiej presji, że kiedyś musimy wygrać złoto. Ja przy każdej corocznej imprezie zamykającej sezon mówiłem kibicom, kiedyś mistrzem Polski będziemy, tylko jeszcze nie wiem kiedy. I to miało sprawić, żebyśmy cały czas byli w topie, żebyśmy cały czas walczyli o te medale. Natomiast mistrzostwo przyjdzie wtedy, kiedy będziemy na to gotowi. Uważam, że w tym roku byliśmy zdrowi, dobrze przygotowani fizycznie, byliśmy po prostu też mentalnie gotowi. W związku z tym bardzo się cieszę, że teraz to przyszło, a nie kiedy indziej, kiedy był to przypadek czy słabość przeciwników. Jestem dumny z zespołu.
3: Z przedstawicielami klubu Aluron CMC Warta Zawiercie rozmawiał nasz reporter z redakcji sportowej Wojciech Marczyk.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce godzina 3:00. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Wenezuela nie będzie kolejnym stanem USA, tak stanowczo odpowiada Donaldowi Trumpowi pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed hantawirusem. Unia uruchomiła już dodatkowe procedury. Jutro już druga w Polsce fabryka sztucznej inteligencji rozpoczęła swoją działalność. Wczoraj ma pomóc małym przedsiębiorcom. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez odrzuciła sugestię Donalda Trumpa o możliwym uczynieniu tego kraju 51. stanem USA. Oświadczyła, że Wenezuela nie jest kolonią, lecz wolnym krajem i zapowiedziała dalszą w obronę suwerenności państwa. Trump, przypomnijmy, mówił wcześniej, że poważnie rozważa taki scenariusz. Wypowiedź padła w trakcie trwającego sporu granicznego między Wenezuelą a Gujaną o bogaty w złoża ropy region Essequibo. Możliwe są kolejne przypadki hantawirusa, ostrzega szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Sprawę śledzi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borwiną. Jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
2: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować. Ponadto oddelegowano dodatkowych unijnych ekspertów, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie techniczne i operacyjne władzom Hiszpanii. Według informacji ECDC dostępne dane nie wykazują, aby ten konkretny wirus był bardziej zaraźliwy lub groźniejszy niż jego znane wcześniejsze warianty, a ryzyko dla ogółu populacji w Unii Europejskiej pozostaje bardzo niskie.
1: I przechodzimy do spraw krajowych, bo prawie co drugi pytany Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. A jak politycy komentują to badanie, to sprawdził nasz reporter Jakub Rybski.
3: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreśla, że okres przed wakacjami to nie jest najlepszy czas na rekonstrukcję rządu.
4: Wiemy z mojego doświadczenia, że najlepszym czasem na rekonstrukcję jest koniec wakacji i początek nowego sezonu politycznego.
3: Koalicjanci bronią jednak swojego rządu, mówiąc, że problemy niektórych ministerstw to pokłosie 8 lat władzy PiSu.
5: Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiSie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
3: Mówiła mi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost: nie rekonstrukcja, a zmiana całego rządu.
6: Tak naprawdę ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, no to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
3: Powiedział mi poseł PiSu Marcin Horała. Opozycja wskazuje, że rekonstrukcja w pierwszej kolejności powinna objąć resorty zdrowia, środowiska i klimatu oraz finansów.
1: Rekonstrukcja rządu coraz bliżej. Oto co myślą Polacy. Ten artykuł znajdziecie na rmf24.pl. A do tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów.
7: Polska nauka w faktach RMF FM.
1: Jej sercem będzie superkomputer Gaia, wyposażony w kilkaset najnowocześniejszych akceleratorów GPU. Wczoraj w Krakowie zainaugurowała działalność druga w Polsce fabryka sztucznej inteligencji. Pomoże ona budować modele językowe, m.in. dla startupów i małych przedsiębiorstw.
8: I dzięki temu, że ułatwimy takiemu startupowi dostęp do danych, dzięki temu, że ta moc obliczeniowa, która często jest barierą, będzie nieodpłatna, dzięki temu, że będziemy w stanie im

0: dlatego że to jest bardzo ważne, żeby ludzie w całej Polsce mieli poczucie szans rozwojowych. I to już
1: pytanie,
0: jako Polska 2050 robiliśmy.
1: Ale teraz pytanie o
0: jestem po to, żeby zmieniać rzeczywistość.
1: O drugi poziom podatkowy. No, minister Domański chyba jasno deklaruje, że nie będzie żadnego podniesienia drugiego progu.
0: Minister Domański na razie powiedział tak. Próg podatkowy w 26 pozostaje bez zmian. No to jest oczywista. Próg podatkowy na 27 na razie nie jest zdecydowany. Mniej więcej tymi słowy. Poza tym przypominam, że to Platforma Obywatelska miała postulat, obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
1: Z wyliczeń wynika, że się nie da.
0: Tak, to kosztuje i się zgadzam. Nie da się. Ja nie jestem populistką. Widzę, że 50-60 miliardów, bo tyle, ile by to kosztowało, się nie da. W związku z tym zróbmy to, co się da. To jest około 8 miliardów i wycelowane dokładnie w tą grupę, która dzisiaj jest naprawdę ogromnie niesprawiedliwie obciążona.
1: Akcyza
0: najbardziej,
1: to jest możliwe,
0: bo trafia w 32% próg. Tak, to jest możliwe i będzie głosowany nasz projekt Polski 2050 po raz pierwszy. No nie powiem, że nie musieliśmy tego trochę popchnąć i zachęcić. Wreszcie odmrożony na tym Sejmie. To jest możliwe, dlatego że prezydent powiedział jasno, jeżeli zostanie to przekierowane na zdrowie wszystko, to on podpisze. I po prostu my w naszej ustawie przekierowaliśmy całą tę podwyżkę akcyzy na zdrowie. No panie redaktorze, czy jest bardziej oczywista zmiana, jak dodatkowe prawie 3 miliardy z małpek na zdrowie?
1: Ja generalnie jestem abstynentem, więc mnie to w ogóle nie rusza. Absolutnie. Jestem wielkim zwolennikiem podnoszenia akcyzy na alkohol.
0: Wszystkich, których pytam, mówią tak, to ta małpka może 50 groszy więcej kosztować, a będzie prawie 3 miliardy więcej na zdrowie. To jest oczywista oczywistość. Druga... Rzecz w tym, żeby dać to do pracy i do głosowania w Sejmie, a nie blokować.
1: Drugie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę. Ma pani drugą kopertę. Tata Zbierzchu chyba jest teraz tym razem. Bardzo proszę.
0: Czy Polska 2050 rozważałaby współpracę z Mateuszem Morawieckim, gdyby były premier zdecydował się opuścić PiS? Na dzisiaj moim zdaniem żadnego PiSu były premier Morawiecki nie opuszcza. Ja mam wrażenie, że on wręcz walczy o przywództwo w PiSie. Taka jest moja ocena tej sytuacji, więc to jest takie pytanie, co by było, gdyby
1: ale
0: było.
1: Jego przeciwnicy
0: od razu uprzedzam,
1: w PiSie...
0: bo pytano mnie, czy się gdzieś w tajemnicy spotykałam z Mateuszem Morawieckim.
1: No
0: nie, spotkałam się na dwóch debatach publicznych, więc każdy widział w Instytucie Sobieskiego w Krynicy. Czy kiedykolwiek spotkam się jeszcze na debatach, czemu nie? Czy jeżeli uznam za stosowne, to się spotkam z nim i z każdym, z którym uznam za stosowne, się spotkam.
1: Będę, również prywatnie.
0: Nie prywatnie, będę o tym mówić jawnie.
1: A na kolacji u Adama Bielana?
0: Będę mówić o tym jawnie, jeśli uznam za stosowne, jeśli uznamy za stosowne w świetle reflektorów i przy, że tak powiem, otwartej przyłbicy. Nie będzie nikt mówił Polsce 2050 i mi, z kim politycznie dla dobra Polaków wolno, rozmawiać. Na razie spotkałam się publicznie na dwóch debatach.
1: Pytamy się o to także dlatego, że przeciwnicy Mateusza Morawieckiego w PiSie mówią, szykowany jest nowy projekt polityczny. Polska 2050, PSL, Mateusz Morawiecki jako nowa trzecia
0: szykowany
1: droga.
0: Szykowany przez kogo?
1: No przez te trzy podmioty.
0: To ja jasno mówię, że nie rozmawiałam na ten temat z Mateuszem Morawieckim. Na moje oko dzisiaj on się ubiega o przywództwo w PiSie.
1: To jeszcze pytanie o współpracę w innych kwestiach. Tu PSL popiera i również Paweł Ślis poparł nowego kandydata na szefa IPN-u. Polska 2050, Mateusza Szpytnę poprze?
0: Zdecydowaliśmy, że tu nie będzie dyscypliny. Nie ma żadnych ustaleń koalicyjnych w tej sprawie, bo jakby były ustalenia koalicyjne i my byśmy coś uzgodnili z koalicjantami, to byśmy się tego trzymali, ale nie ma uzgodnień koalicyjnych. W związku z tym pozostawiamy naszym posłom decyzję według ich uznania, bo ta decyzja nie jest tu jednoznaczna.
1: A pani zdaniem to jest dobry kandydat?
0: Ja osobiście chyba bym nie poparła, ale to jest właśnie chyba. Natomiast nie jest to kandydat jednoznacznie zły. Są też inne przekonania u nas w klubie i ponieważ nie ma uzgodnień koalicyjnych, zdecydowaliśmy, że nie będzie tu dyscypliny.
1: Dobrze, to pytanie, co z Szymonem Hołownią? Powinien zrzec się immunitetu? Teraz jakieś kolejne postępowania. Czy czekać, aż zostanie pozbawionego?
0: Ale panie redaktorze, mamy... Ja już abstrahuję ten kontrast, tak? Zaczęliśmy od Ziobry i tego pana to naprawdę

0: Warto by było wreszcie postawić przed polską sprawiedliwość, a tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie za każdym razem, jak coś się dzieje wokół Polski 2050, to wypływają kolejne jakieś przecieki w sprawie jakichś nie wiadomo...
1: Ale kto za tym stoi w takim razie?
0: Nie wiem, ale zastanawiam się, sama bym chciała wiedzieć, kto za tym stoi, kto dzisiaj kontroluje system ścigania w Polsce.
2: No, wiemy, kto kontroluje system ścigania. No przepraszam, przecież chyba wasza koalicja kontroluje.
0: Nie wiem, pan Giertych zechciał na przykład wypowiedzieć się w tej sprawie, że to PiS. Jednym słowem...
2: Nie, przepraszam, ale to jest kpina. Znaczy, pani minister, przepraszam. Prawo i Sprawiedliwość po... prawie 3 latach waszego rządu kontroluje służby specjalne i prokuraturę.
0: Pan Giertych nie ma racji i tutaj akurat się zgadzam, ponieważ zazwyczaj uważam, że nie ma racji. Rzadko uważam, że ma rację, o tak. Niemniej, opiszmy w takim razie sytuację. W każdej sytuacji, kiedy Polska 2050 idzie jakąś asertywną, własną, opartą na naszych przekonaniach i wartościach drogą, pojawiają się przecieki z prokuratury. To się już dzieje chyba po raz trzeci czy czwarty.
2: Pani
0: i teraz
2: mówi,
0: znowu się to zdarzyło.
2: Pani minister, ale pani mówi...
0: Ale ja nie widziałam w ogóle tego aktu oskarżenia. Nikt nic nie wie.
2: Ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że koalicja przeciwko własnemu koalicjantowi gra materiałami procesowymi.
0: Ja tego nie powiedziałam, panie redaktorze.
2: Ale pani powiedziała, to się dzieje, nie PiS kontroluje, no to ktoś to robi.
0: Ja mówię o faktach. Ja jestem sama tymi faktami mocno skonfundowana, naprawdę. Mówię o faktach, że jak na przykład była sprawa po wyborach, w których przegrał Trzaskowski, niestety, bo głosowałam na niego, wygrał Nawrocki i była presja wiadoma i mętna woda, wówczas marszałek Hołownia powiedział, że będzie się zachowywał zgodnie z nakazami demokracji, czyli będzie...
2: No i zaczęło się tak.
0: Zaczęło się wówczas tak, że i nic potem się, oczywiście żaden, nic się nie pojawiło. I teraz znowu, jak Polska 2050 postawiła wyraziście różne sprawy, dobre dla ludzi i ważne dla zmian w Polsce, nagle znowu to się pojawia. Nie wiem, jestem tym skonfundowana, a jednocześnie sprawa Ziobry wygląda jak wygląda i różne inne sprawy rozliczeniowe, które autentycznie bym chciała, żeby doszły do konkluzji, wyglądają jak wyglądają. Jestem tym skonfundowana.
2: Zostanie Szymon Hołownia w polityce, pani zdaniem?
0: To jest pytanie do niego i marszałek Hołownia odpowie na to pytanie, kiedy uzna za stosowne. Teraz jest w polityce, jest w klubie Polski 2050.
2: No, jest nawet wicemarszałkiem, no nie ma wątpliwości.
0: Jest wicemarszałkiem.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Do usłyszenia.
1: A teraz jeszcze fakty RMF FM punktualnie o godzinie 5. Najważniejsze informacje o poranku przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA może zostać złożony najwcześniej za kilka miesięcy, przekazała prokuratura. Koncerny paliwowe notują rekordowe zyski i to mimo zamkniętej cieśniny Ormus. Impreza techno w muzeum, ta odbyła się w Wilanowie. Dyrektor placówki przeprasza, a resort kultury sprawdza, jak do tego doszło. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie możliwy po dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, tak przekazał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej. Oznacza to, że na złożenie tego wniosku trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy, o ile w ogóle zostanie sporządzony. Były minister sprawiedliwości, przypomnijmy, opuścił Węgry i udał się do USA. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Kluczowe dla prokuratorskiego wniosku jest wydanie przez sąd postanowienia na zażalenie o areszcie dla Ziobry. To nastąpi nie wcześniej niż 8 września. Nie wiadomo też, jakie to postanowienie będzie.
4: Musi być ten krok sądowy wcześniej. Krok polegający na prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu.
3: Bo takie prawomocne postanowienie musi być załączone do wniosku ekstradycyjnego, dodał prokurator Nowak. Na razie więc śledczy potwierdzają, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście uciekł do Stanów Zjednoczonych. A jeśli tak, w jaki sposób uzyskał wizę, skoro nie ma ważnego paszportu? Prokuratura poinformowała też, że bada już, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Za tak zwane poplecznictwo grozi 5 lat więzienia.
2: Komisja Europejska nie zgadza się z zarzutami, że ta jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni. Jak już informowaliśmy w faktach, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli. O szczegółach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z Komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w Komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
6: Najnowsze notowania z rynku w RMF FM.
2: Mimo zamkniętej cieśniny Ormus, koncerny paliwowe notują rekordowe zyski. Jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Saudi Aramco, podsumował przychody za pierwszy kwartał. Teraz z raportem zapoznał się dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: Ponad 32 miliardy dolarów zysku na czysto zanotował koncern Saudi Aramco. To oznacza, że ten zarobek, licząc rok do roku, wzrósł o 25%. Koncernowi skutecznie udało się przekształcić część dostaw z morskich na lądowe przez ropociąg przecinający Półwysep Arabski, tak zwany Wschód-Zachód. W Polsce również znajdą się beneficjenci kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czekamy na wyniki Orlenu, który przecież nie tylko zarządza stacjami paliw, ale sam produkuje paliwa. W podzieleniu się zyskami miałby pomóc podatek od ponadmiarowych zysków.
8: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo i dzisiaj tę sytuację analizuje.
7: Mówił w RMF FM minister energii Miłosz Motyka, a resort finansów szacuje, że dla budżetu taki podatek przyniósłby nawet 4 miliardy złotych, ale przepisów cały czas nie ma.
2: Burza po imprezie techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dyrektor tej placówki przeprasza, a Ministerstwo Kultury wyjaśnia, dlaczego w ogóle doszło do organizacji głośnego koncertu. Podczas hucznej sobotniej zabawy na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczono trawniki i krzewy. Spłoszono też zwierzęta.
9: Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek od organizatora nigdy nie wpłynął do resortu. Szkody ma ocenić konserwator zabytków, a minister Marta Cienkowska nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji muzeum w Wilanowie.
10: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów, już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło, jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
9: Wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków. W decyzji zobowiązał organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni dni niezbędne naprawy zostaną wykonane.
2: Te informacje zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. A kolejna dawka sprawdzonych informacji już za niecałe pół godziny. O 5.30 startuje poranne wydanie Faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarze 5:30, czas na poranne wydanie faktów RMF FM, które prezentuje Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry we wtorek, to jest 12 dzień maja. 40 minut temu był wschód słońca, no i w wielu miejscach Polski musimy uwierzyć na słowo, bo to, co widać na niebie, to tylko deszczowe chmury. Oprócz pogody w faktach budzący kontrowersje pomysł PiS-u dotyczący rynku kryptowalut i koniec Tomasza Lenca w Koalicji Obywatelskiej. Posłowie PiS złożyli projekt zakazujący prowadzenia działalności w zakresie kryptowalut. W uzasadnieniu czytamy, że obrót kryptowalutami stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Zgodnie z propozycją PiS, za prowadzenie takiej działalności groziłaby kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Krytyczny wobec tego pomysłu był w rozmowie w internetowym radiu RMF24 ekspert w dziedzinie kryptowalut, profesor Krzysztof Piech z uczelni Łazarskiego.
2: Zakaz kryptowalut byłby po pierwsze zły dla naszej gospodarki, a po drugie niezgodny z prawem Unii Europejskiej, a po trzecie niezgodny z polską konstytucją, więc naprawdę trudno zrozumieć, o co chodzi.
1: W rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się też innymi projektami o kryptowalutach, w tym rządowym i prezydenckim. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej i to zarówno z partii, jak i z klubu parlamentarnego. Decyzja została podjęta na wniosek premiera Donalda Tuska podczas posiedzenia prezydium partii. To konsekwencje sprawy opisanej przez media. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim syn senatora miał odbyć zabieg poza standardową procedurą i bez kolejki. Po kontroli placówki Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę finansową na placówkę. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Co na wyrzucenie senatora mówią politycy?
3: Politycy Koalicji Obywatelskiej mówią wprost. Wyrzucenie senatora Lenca to słuszna decyzja.
4: To też sygnał dla wszystkich, że nie ma zgody w Koalicji Obywatelskiej na nadużywanie procedur i na nadużywanie władzy.
3: Mówiła mi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Z kolei były poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski twierdzi, że senator Tomasz Lenz jest tylko jednym z polityków koalicji rządzącej, którzy nadużywają swojej władzy.
5: To jest patologiczna formacja. Nadal jest Tomasz Grodzki. Jest pełno ludzi, jest znak zapytania co do ich uczciwości.
3: Zdaniem polityków opozycji wyrzucenie Tomasza Lenza z partii nie kończy sprawy, bo po kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na szpital w Aleksandrowie Kujawskim została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych.
1: Dzisiaj w porannych faktach m.in. wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM o tym, co Polacy myślą o aferze zonda krypto. No jak się okazuje, zdania są mocno podzielone. Będzie też o hantawirusie. Przypomnijmy, jego ognisko wykryto na statku wycieczkowym MV Hondius. Czy Polska wprowadzi dodatkowe procedury bezpieczeństwa? Odpowiedź w porannych faktach RMF FM. W rozmowie o 7:00 u Piotra Salaka Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pytanie o to, czy Polska może sprowadzić z USA Zbigniewa Ziobrę. Z kolei 2 minuty po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Pamiętamy oczywiście też o ósmoklasistach. Patrzę na zegarek, oni pewnie jeszcze śpią. No ale dzisiaj przed nimi egzamin z matematyki. Jak nastroje?
6: Matma na pewno będzie trudniejsza niż polski.
7: Matematyka to ciężki temat, to jest to ciężki orzech do zgryzienia.
1: Tak nam powiedzieli wczoraj po wyjściu z egzaminu z języka polskiego. Start tego egzaminu z matematyki o godzinie 9:00. A my słyszymy się w faktach dokładnie za niecałe pół godziny o 6:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szoki inflacyjne niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł, za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Muzyka w RMF FM. Na chwilę zamilknie, dokładnie właśnie tak.
1: Bo teraz Rita nie ora, teraz czas na fakty.
0: Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przed nami.
2: Dzień dobry.
3: No to zaczynamy. Zaczynamy fakty od aktualnego ostrzeżenia za czwórki.
2: Chodzi o rozlane paliwo i śliski w jasną obwodnicę Krakowa z lotniska w Balicach.
3: Ponad 2 lata prokuratura usiłowała zebrać dowody przeciwko Zbigniewowi Ziobrze w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Obecnie były prokurator generalny przebywa w USA. Co z ewentualną ekstradycją? Posłuchajcie.
3: O 6:00 także polska skarga na umowę Unia-Mercosur.
2: I wygrana Igi Świątek w Rzymie.
3: Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców próbujących wjechać na A4 na wysokości lotniska Balice.
2: To jest sygnał sprzed chwili z gorącej linii RMF FM.
4: Wyjazd z lotniska Balice w Krakowie na autostradę A4 w kierunku Warszawy za ostatnim rondem, gdzie jest jezdnia jednokierunkowa, rozlana ropa na jezdni. Czuć bardzo mocny zapach ropy. Służby są powiadomione, także podejrzewam, że tam straż zaraz podjedzie. No, ale trzeba bardzo uważać, bo jest naprawdę mega, mega ślisko na tej mokrej jezdni.
3: Ostrzega nasz słuchacz Dominik.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
3: A dzisiaj w okolicach Krakowa pada deszcz, miejscami widoczność ogranicza mgła, także uważajcie.
2: Na razie nie ma szans na wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry, przyznaje prokuratura.
3: Złożenie takiego wniosku po pojawieniu się informacji, że polityk PiS wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Dlaczego wniosku nie będzie? O tym teraz Krzysztof Zasada.
5: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września. Nie wiadomo też, jakie to orzeczenie będzie. Na razie więc śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce.
6: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
5: Jak dodał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej, nie jest wykluczone odrębne śledztwo w tej sprawie. Za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości grozi 5 lat więzienia.
3: A do tego tematu wrócimy w rozmowie o 7:00.
2: Gościem Piotra Salaka będzie dziś prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati. Zapraszamy.
3: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że otrzymał polską skargę na umowę Unii z Mercosurem.
2: Dodatkowo Polska przesłała wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie.
3: A co wiemy o skardze? O tym Katarzyna Szymańska-Borginał.
7: Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji w sprawie umowy, żądając stwierdzenia jej nieważności. Polska kwestionuje podział umowy na część handlową, która już zaczęła obowiązywać od 1 maja i polityczną, którą mają ratyfikować parlamenty narodowe. Polska podkreśla, że część handlowa powinna być zatwierdzona przez Radę Unii, czyli państwa członkowskie, a nie tylko przez Komisję Europejską. Warszawa dołączyła także wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Decyzja wiceprezesa CUE w sprawie zabezpieczenia zapadnie najszybciej, w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. Natomiast na wyrok we właściwej sprawie trzeba będzie czekać około 20 miesięcy.
2: Obywatel polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa nie ma objawów choroby.
3: Chodzi tu o osobę, która na lądzie miała kontakt z pasażerką wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko choroby. Zakażenie potwierdzono u 8 osób, 3 z nich zmarły.
2: Nowe fakty w GIS-ie uzyskał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry Michale, co jeszcze ustaliłeś?
8: Dzień dobry, osobą zdrową i także bez objawów jest drugi obywatel polski, kapitan wycieczkowca Jan Dobrogowski. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzysiowski.
9: Osoby wszystkie, które są na pokładzie są bezobjawowe i kapitan również jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem, także to mamy potwierdzone.
8: Wycieczkowiec docelowo ma dopłynąć do Rotterdamu. Gdy zakończy podróż, kapitan trafi na 6-tygodniową kwarantannę. Polskie służby sanitarne na wszelki wypadek, jak ustaliłem, przygotowują warunki, gdyby zapadła decyzja, że ta kwarantanna ma odbyć się w Polsce.
3: Więcej o hantawirusie w faktach o 7:00. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę i jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie.
2: Przed French Open Polka komplementowana za styl, w jaki wygrała ten wieczorny mecz na zimnych kortach w stolicy Włoch.
10: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
2: Mecz trwał niespełna 1,5 godziny, a jutro rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula.
3: Po 6:30 pierwsze dzisiaj fakty sportowe w RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Jeżeli narysujemy teraz taką linię łączącą Białystok z Wrocławiem, to na południe na dół od tej linii pada, a na północ na górę od tej linii nie pada. Tak jest teraz.
1: Dobra, jak będzie? Bo widzę, że tutaj... Czy to, co leci u nas z nieba za oknem, to jest jakiś śnieg z deszczem?
0: To jest jakiś taki badziew, tak. Aha. Narysujmy taką łamaną linię Suwałki, Łódź, Zakopane.
1: Bardzo połamana, ale mam to.
0: O 14 na prawo, czyli na wschód od tej linii będzie padać, a na zachód od tej linii nie będzie padać.
1: Strasznie

0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
1: Ponad 2 lata prokuratura usiłowała zebrać dowody przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Jakie możliwości ma teraz polski wymiar sprawiedliwości, gdy eksprokurator generalny jest za oceanem w USA? O to będziemy pytać w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, mecenas Przemysław tak, Rosati.
1: Dzień dobry. Piotrze, witamy w faktach. Ewentualna ekstradycja Ziobry. Tak. To będzie, jeżeli będzie, długa procedura. Czy zatem tak prokuratura jest na straconej pozycji?
3: No właśnie o tym będziemy rozmawiać, czy rzeczywiście trzeba czekać aż do września, gdy zapadnie orzeczenie o zażaleniu na wniosek w sprawie aresztowania Ziobry. Tak mówi prokuratura krajowa. Pytanie, czy nie jest zbyt ostrożna? Czy brak europejskiego nakazu aresztowania ma znaczenie dla decyzji o ewentualnej ekstradycji? Czy to jest bardziej w ogóle decyzja prawna, czy polityczna? Czy amerykański sędzia będzie teraz musiał zapoznać się z 6000 tomów akt byłego polskiego ministra sprawiedliwości? I jak traktować te działania wspierające Ziobrę w jego staraniach o wizę amerykańską? O to wszystko będę pytał mecenasa, także Zapraszamy.
1: Ta rozmowa w faktach o 7:00. A teraz Francja, która obawia się hantawirusa.
2: I wprowadza nowe zasady, o których teraz nasz korespondent Marek Gładysz.
4: 2 razy dziennie szef rządu będzie spotykał się w swojej rezydencji z ministrami i epidemiologami, by śledzić na bieżąco rozwój sytuacji. Osoby bezpośrednio narażone na zarażenie się hantawirusem oraz te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą poddawane izolacji w szpitalach, która może trwać do 6 tygodni. Już w tej chwili odizolowano od reszty świata 27 osób, w tym było pasażerów statku wycieczkowego MV Hondius, u której oficjalnie wykryto hantawirusa.
1: A co w związku z tym wirusem zamierza zrobić Polska?
2: O tym w faktach za pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od Rzymu czy Barcelony?
1: No może jednak na początek mistrzowska feta w stolicy Katalonii. Piłkarze FC Barcelony przejechali odkrytym autokarem przez miasto, fetując wraz z kibicami zdobycie 29. w historii klubu Mistrzostwa Hiszpanii. Na froncie tego autokaru rozbawiony duet Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. No i powracające pytanie.
7: To zostaniesz w Barcelonie?
8: No ty mi mówisz coś innego, ale...
7: Nie, bo słuchaj, bo w Barcelonie jest więcej Polaków niż w Chicago już.
8: A w innych miastach?
1: To fragment live'a kanału sportowego, prosto z Barcelony. No, w innych miastach, na przykład portugalskim Porto, Polaków jest już 3. No i podobno klub Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego wziął na celownik właśnie kapitana reprezentacji Lewandowskiego. Więcej o futbolu w sporcie 8:30, a teraz już Rzym i doskonała Iga Świątek. 6-2, 6-1. Pokonała Japonkę Naomi Osakę. I po raz 5 awansowała do ćwierćfinału tenisowego Italian Open. W pojedynku trenerów Hiszpan Francisco Roig, lepszy od trenującego teraz Osakę, byłego trenera Świątek Tomasza Wiktorowskiego, na Foro Italico jutro ćwierćfinał z Amerykanką Jessicą Pegulą. W turnieju mężczyzn silna włoska reprezentacja, 25. zwycięstwo Janika Sinera. Nie przegrał od 19 lutego, w 1/8 zagra z Andreą Pellegrino. Ten włoski kwalifikant wyeliminował Amerykanina Francesa Tiafoe. Za to inny z gospodarzy, Flavio Cobboli, pokonany przez nowego giganta. Gigante Tirante, tak ochrzczono w Rzymie Argentyńczyka. Thiago Agustina Tirante. Na RMF24 siatkarskim kibicą polecam natomiast rozmowę z Bartłomiej Lemańskim. W reprezentacji zadebiutował u trenera Ferdinando de Giorgiego prawie 10 lat temu, a teraz wraca do narodowej drużyny prowadzonej przez Nicolę Grbicia.
9: Równolegle jestem na studiach, to już wcześniej zacząłem też tu psychologię, a to bardziej myślałem już w kontekście tego, co bym chciał robić po prostu po karierze sportowej, bo tak jak mówiłem, już ta trójka z przodu wyskoczyła.
1: No, a w kolejnym sporcie zawodnicy, którym z przodu wyskoczyła 4 i oni właśnie jadą na piłkarski mundial.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.radio.rmf24

0: Tu Radio RMF 24. Witamy Was we wtorek, 12 maja. Piotr Salak, kłaniam się za chwilę o przyszłości. Przyszłości Zbigniewa Ziobry z Przemysławem Rosatim. Po 8 u Tomasza Terlikowskiego, Tomasz Trela z Lewicy. Ale zaczynamy nasz poranek informacyjny. Jak zawsze oczywiście. Zaczynamy od faktów. W studiu faktów już czekają na Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zaczynajmy zatem, bo jest 7.
1: A zaczynamy fakty od Handa Wirusa i głównego inspektora sanitarnego.
2: Pytamy o Polaków i wycieczkowiec MV Hondius.
1: Potem sondaż Opinia 24 dla RMF FM, w którym tematem jest afera Zonda Krypto.
2: 16% pytanych obwinia za aferę prezydenta.
1: 15% stwierdzi, że zamknięcie giełdy kryptowalut to wina rządu.
2: A gościem faktów i radia informacyjnego RMF 24 jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, mecenas Przemysław Rosati.
1: Polska nie wprowadzi na razie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem Hanta Wirusa, które pojawiło się na statku wycieczkowym MV Hondius, ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby. Zmarły, przypominamy, 3 osoby.
3: Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Stan mężczyzny na szczęście jest dobry, nie ma objawów choroby.
1: Michał zameldował się w porannych faktach. Ty rozmawiałeś z głównym inspektorem sanitarnym.
3: Tak.
1: Z czego wynika nasz spokój i brak dodatkowych procedur?
3: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy hantawirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa, kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka. Ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
4: Gdyby pojawił się w Polsce taki pasażer jak na statku, no to oczywiście jego ryzyko przenoszenia wirusa jest. Natomiast nie mamy w tej chwili żadnych informacji, ani żadnych nawet przesłanek, żeby myśleć, że ktoś taki do Polski dotarł czy dotrze. Dla Polski nie ma zagrożenia.
3: Hantawirus pojawił się na statku prawdopodobnie przez pasażera, który wcześniej obserwował ptaki w Argentynie. Tuż obok miejsca obserwacji było wysypisko śmieci. I właśnie tam najprawdopodobniej zaraził się wirusem od szczurów i potem wsiadł na pokład.
1: Teraz w faktach Polacy podzieleni w sprawie afery Zonda Krypto.
2: 16%, jak mówiliśmy, obwinia za aferę prezydenta Karola Nawrockiego.
1: A 15% respondentów ocenia, że zamknięcie giełdy kryptowalut to jest wina rządu.
2: To wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Szczegóły tego badania zna dziennikarz ekonomiczny Igor Skrzypek. Igorze, dzień dobry. Kto jeszcze zdaniem respondentów jest winny tej sytuacji?
5: Co ósme badane wskazuje, że odpowiedzialność powinny ponieść instytucje nadzoru finansowego. 12% respondentów oceniło, że to one zaniechały działań. Prawie co dziesiąty wskazuje na Polski Komitet Olimpijski, czyli instytucję sponsorowaną przez Zonda Krypto. Niewiele rzadziej jako winne wskazywane są służby specjalne. 8% odpowiedzi. Zaskoczeniem może być, jak wiele osób o aferze Zonda Krypto nie słyszało. 20% badanych. Jeszcze większy jest odsetek, który nie ma zdania w tej sprawie. Statystycznie co trzeci Polak.
1: W sprawie Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, która przestała wypłacać pieniądze klientom, spłynęło dotychczas ponad 1,5 tysiąca zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
2: Kwota, której dotyczy śledztwo, to ponad 350 milionów złotych. Za 2 godziny ponad 390 tysięcy uczniów 8 klas napisze egzamin z matematyki.
1: O nastawienie pytaliśmy uczniów podstawówki nr 29 na warszawskim Powiślu.
6: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
7: Matematyka to ciężki temat, jest ciężki orzech do zgryzienia.
8: No, jestem spokojny, ale nie chcę, żeby było zadanie z wyrażeń algebraicznych, ale będzie.
9: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
1: I niech tak właśnie będzie.
10: RMF FM. Czas na rozmowę.
2: Piotr Salak i jego gość. Zapraszamy.
0: Dzień dobry, a w rozmowie o 7 Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
11: Dzień dobry.
0: Panie mecenasie, czy jest możliwy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, gdy nie mamy prawomocnego orzeczenia o aresztowaniu i nie mamy europejskiego nakazu aresztowania?
11: Umowa o ekstradycję, która jest zawarta pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, nie wymaga, aby postanowienie miało charakter prawomocny. Proszę też pamiętać, że zgodnie z polskimi przepisami postanowienie zostało wydane w pierwszej instancji, jest wykonalne, więc w świetle tych przepisów, ale także w świetle polskiego KPK nie ma formalnych przeszkód, aby wystąpić z wnioskiem o ekstradycję. Natomiast kwestia owej prawomocności może być oczywiście badana w ramach postępowania ekstradycyjnego, ale już bezpośrednio przez sąd amerykański. Przecież nie stanowi to przeszkody do wystąpienia z wnioskiem.
0: Panie mecenasie, czy amerykański sędzia będzie musiał przeczytać te 6 tysięcy tomów akt, przetłumaczonych jeszcze na angielski, rozumiem?
11: To wszystko zależy od decyzji sądu w Stanach Zjednoczonych, dlatego że proszę pamiętać, że umowa o ekstradycję wskazuje, jakie dokumenty powinny być załączone. To z jednej strony jest postanowienie, o które pan redaktor zapytał, z drugiej strony materiały, które mają uzasadniać zarzuty, które postawiono osobie objętej wnioskiem o ekstradycję. Natomiast zawsze może być tak, że sąd amerykański może zażądać dodatkowych materiałów i wtedy musi się liczyć również z tym, że będzie musiał zapoznać się z tym obszernym materiałem dowodowym, który jest zebrany w tej sprawie.
0: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie mecenasie, Departament Stanu właśnie odmawia przyznania, w jakim trybie Zbigniew Ziobro wjechał do Polski. Na pytania naszych dziennikarzy między innymi, to pańskim zdaniem świadczy o tym, że to stanowisko Departamentu Stanu i w ogóle administracji amerykańskiej będzie dość sztywne?
11: Można tak wywnioskować z tego obecnego stanowiska, natomiast proszę też pamiętać o tym, że kwestie dotyczące wydawania wiz, wszelkie okoliczności z tym związane i przede wszystkim podstawy, zasady, tryb, a także sposób postępowania z informacjami objętymi tą procedurą wizową reguluje prawo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Nie można wykluczyć, że Departament Stanu, powołując się na te przepisy, podjął taką, a nie inną decyzję.
0: A czy uważa pan, że możliwe jest wyciąganie konsekwencji wobec osób, które pomogły załatwić Zbigniewowi Ziobrze wizę do Stanów Zjednoczonych?
11: Powiedział pan redaktor o tak zwanym

0: jeżeli prokurator zdecyduje się na skierowanie aktu oskarżenia. Instrumenty i oczywiście możliwość pociągnięcia, czy może przeprowadzenia takiego postępowania istnieje, jest to decyzja prokuratury, natomiast zawsze pozostaje otwarte pytanie, czy prokurator będzie w stanie zebrać materiał dowodowy, który uprawdopodobniłby na obecnym etapie przestępstwo poplecznictwa.
1: Mówi pan tak, panie mecenasie, jakby to było bardzo trudne i trudne do udowodnienia przed polskim sądem.
0: W pewnym zakresie troszkę tak, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na kwestie łączące się z tym, co może być nielegalnym pomaganiem uniknięcia odpowiedzialności karnej, a co może być legalną obroną, to ta linia jest w jakimś sensie w pewnym momencie dość cienka. Natomiast to wszystko zależy od prokuratora, to też wszystko zależy od tego, jakie i kto czynności podejmował, które właśnie składałyby się na umożliwienie osobie, która jest ścigana, uniknąć odpowiedzialności karnej lub podjęcie takich działań, które utrudniałyby prowadzenie postępowania karnego. Nie są to proste sprawy, ale z drugiej strony wszystko zależy od skuteczności prokuratury.
1: Panie mecenasie, jeżeli jest tak, ja opieram się tylko oczywiście tak jak większość z nas na doniesieniach medialnych, ale jeżeli jest tak, że Zbigniew Ziobro dostał wizę amerykańską na podstawie dokumentów potwierdzających, że jest pracownikiem, jest dziennikarzem telewizji TV Republika, czy to nie jest wprowadzanie w błąd amerykańskiego systemu konsularnego?
0: Panie redaktorze, z jednej strony można powiedzieć w ten sposób, że jest to działanie legalne, dlatego że pozwalają na to przepisy, każdy może być komentatorem, a każdy pracodawca, myślę tutaj o jakimś koncernie medialnym czy stacji telewizyjnej, liczy się tylko z pewnym ryzykiem reputacyjnym, jeżeli podejmuje decyzję o współpracy z osobą, która jest poszukiwana, ale nie ma przepisów, które zabraniają tego typu czynności. Z drugiej strony można powiedzieć, że rzeczywiście gdyby nie te przepisy, to prawdopodobnie nie doszłoby do tak skutecznego przeprowadzenia procedury wizowej i umożliwienia osobie, o której rozmawiamy, wjazdu i pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych. Te wszystkie okoliczności musi ocenić prokurator. Ja absolutnie rozumiem też emocje społeczne, bo w takich sytuacjach należy bezwzględnie podkreślić, że trudno wyjaśnić ludziom, którzy nas słuchają, że takie działanie polskich parlamentarzystów jest działaniem, które pokazuje równość wobec prawa. No jest to ekstraordynaryjny tryb. Wykorzystanie też możliwości, których nie posiada zwykły śmiertelnik. No a na końcu należy się zastanowić, czy mamy już do czynienia z poplecznictwem, czy też jeszcze jest to legalnie prowadzona obrona w ramach legalnie podejmowanych czynności. Te wszystkie okoliczności powinna zbadać prokuratura, ustalić, nazwać to i przesądzić, czy było to działanie legalne, czy też zostało instrumentalnie wykorzystane prawo po to, aby umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości uniknięcie odpowiedzialności karnej, a co najmniej, czy nie były to działania utrudniające prowadzone postępowanie karne.
1: Panie mecenasie, czy w ogóle ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych to jest bardziej decyzja prawna? Tutaj sędzia będzie decydował głównie, czy będą jednak decydowali politycy?
0: Panie redaktorze, proces ekstradycyjny jest procesem, który tak naprawdę składa się z takich trzech elementów. I te elementy się przenikają w różnych momentach tego procesu. Z jednej strony jest to proces prawny i w tym procesie bierze udział prokurator, minister sprawiedliwości, sąd. Ale z drugiej strony jest to proces polityczny, bo mamy Departament Sprawiedliwości, mamy sekretarza stanu, mamy ministra sprawiedliwości, który w Polsce jest również prokuratorem generalnym. I z trzeciej strony jest to proces dyplomatyczny, dlatego że szereg czynności podejmowanych na podstawie umowy o ekstradycji, o której powiedziałem na początku naszej rozmowy, jest podejmowanych właśnie w drodze dyplomatycznej. Zaczyna się od wniosku prokuratora, który prowadzi postępowanie kierowanego na ręce polskiego ministra sprawiedliwości. Następnie minister sprawiedliwości drogą dyplomatyczną przekazuje taki wniosek do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i zgodnie z zawartą umową Departament Sprawiedliwości przekazuje ten wniosek do sądu. I tu się toczy właściwe postępowanie sądowe. I w tym postępowaniu sąd orzeka o dopuszczalności ekstradycji, czyli innymi słowy wyraża zgodę na wydanie lub odmawia zgody na wydanie osobie poszukiwanej. Jeżeli odmawia, to kończy to procedurę. Jeżeli wyraża zgodę, to sprawa wraca w tym wypadku do administracji, czyli myślę tutaj oczywiście o administracji federalnej i sekretarz stanu lub inna wyznaczona przez niego osoba decyduje o wydaniu osoby objętej wnioskiem, czyli czynnik polityczny na koniec decyduje o tym, czy dochodzi, czy nie dochodzi do wydania osoby objętej wnioskiem. I proszę pamiętać, w umowie o ekstradycji jest bardzo czytelny zapis, który umożliwia odmowę wydania osoby objętej wnioskiem w sytuacji, kiedy sekretarz stanu lub inna wyznaczona osoba stwierdzi, że wniosek został złożony z przyczyn politycznych. Jest to przesłanka bardzo uznaniowa, nie podlega żadnemu trybowi odwoławczemu, czemu.

0: ewentualna decyzja o odmowie wydania, a polityk tak naprawdę decyduje na koniec, czy osoba objęta wnioskiem fizycznie zostanie przekazana, no w tym wypadku do Polski. Więc jak łatwo się zorientować, procedura skomplikowana, raczej długotrwała, naznaczona bardzo mocno czynnikiem politycznym.
1: Jak pan mówi, czy to jest decyzja polityczna, czy nie, będzie decydował Departament Stanu, ale rozumiem, że nie ma określonych żadnych ram, które definiują, co to znaczy decyzja polityczna.
0: Nie. W umowie o ekstradycji jest zapis, który mówi o tym, że niezależnie od okoliczności wskazanych w umowie, które stanowią podstawę do odmowy wydania, o czym decyduje sąd, dodatkowo zarezerwowano sekretarzowi stanu lub innej osobie przez niego wskazanej prawo odmowy wykonania wniosku, jeżeli... I wierny cytat. Wniosek został złożony z przyczyn politycznych i kropka. Nie wyjaśniono, jakie przesłanki należy brać pod uwagę, powołując się na wskazaną możliwość, która stanowi podstawę do odmowy wydania, a jednocześnie też tak naprawdę, jeżeli na spokojnie, tak na chłodno przeanalizujemy ten przepis, no to oczywistym jest, że jest to decyzja uznaniowa. Te przesłanki są nieostre, bo ich w zasadzie nie ma i decyduje polityk tak naprawdę, kierując się różnymi okolicznościami, które może brać pod uwagę przy podjęciu takiej decyzji.
1: I łatwo mi jest sobie wyobrazić, że Zbigniew Ziobro lub jego adwokaci, jego pełnomocnicy będą przedstawiali dokumenty, że to jest element walki politycznej, to co się dzieje wokół niego i te zarzuty, które postawiła mu prokuratura. Jak pan sądzi, jak to będzie odbierał amerykański wymiar sprawiedliwości? Sędzia czy Departament Stanu?
0: Panie redaktorze, na pewno trzeba się liczyć z tym, że pan minister i jego obrońcy będą realizowali przysługujące panu ministrowi prawo do obrony. Jeżeli chodzi o to, jak zostanie to ocenione, to trudno powiedzieć, ale zwróćcie państwo uwagę na toczący się od wielu miesięcy już przed sądem w Westminsterze proces, no nie ekstradycyjny, ale proces bardzo zbliżony, dlatego że zmierzający do wykonania tak zwanego nakazu aresztowania, nie mylić z europejskim nakazem aresztowania. Nakaz aresztowania jest instrumentem bardzo podobnym do europejskiego nakazu aresztowania, przewidzianym w umowie brexitowej. On dotyczy sprawy, jeżeli dobrze pamiętam, RARS-u. I zwróćcie państwo uwagę, jak długo proceduje sąd w Westminsterze. I proszę pamiętać, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania są w grupie państw, które stosują common law. Co oznacza, że ten proces wyjaśniania wszelkich wątpliwości, sprawdzania przesłanek dopuszczalności ekstradycji i ostatecznej decyzji o dopuszczalności lub odmowie wykonania ekstradycji jest złożony, rozciągnięty w czasie i należy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość i liczyć się z tym, i tu myślę oczywiście o państwie polskim, że wszelkie okoliczności, które mogą być podniesione, zostaną podniesione, a sędzia w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych będzie musiał przede wszystkim zważyć i zwrócić uwagę na to, czy osoba, w stosunku do której ma podjąć decyzję o ekstradycji, w państwie, w którym ma być przeprowadzony proces, bo temu służy ekstradycja, czyli przekazaniu osoby poszukiwanej w tym wypadku do Polski, będzie miał zapewniony rzetelny proces karny, będzie miał zapewnione prawo do obrony, nie będzie to proces o charakterze politycznym. No i to, co jest oczywiście istotne, czy przestępstwa, które są zarzucone, czyli czy te 26 przestępstw jest również, czy są również przestępstwami na terenie Stanów Zjednoczonych. I proszę też pamiętać, że ekstradycja jako instrument procesowy jest osadzona na zasadzie pewnej wyłączności. Dowodzi to rozumieć w ten sposób, że jeżeli jest dopuszczalna ekstradycja i sąd, a następnie sekretarz stanu wyraża na to zgodę, to osobę objętą wnioskiem ekstradycyjnym można pociągnąć do odpowiedzialności karnej, czyli innymi słowy sądzić przed polskim sądem tylko za przestępstwa wymienione we wniosku ekstradycyjnym, na który to wniosek zgodę wyraziła strona amerykańska.
1: Czyli jak dobrze pana rozumiem, z tych 26 zarzutów może być tak, że zostaną 3, bo te 3 pojawiły się na przykład we wniosku ekstradycyjnym. Dobrze rozumiem, panie mecenasie?
0: Tak, to co jest we wniosku ekstradycyjnym wyznacza niejako ramy, w ramach których następnie polski sąd będzie mógł się poruszać, jeżeli chodzi o przeprowadzenie postępowania karnego, które łączy się z elementem ekstradycyjnym, bo jeżeli sąd amerykański wyraża zgodę, to wyraża zgodę na prowadzenie postępowania w granicach, na które de facto się zgadza, uwzględniając wniosek o ekstradycję. Jest to taka skomplikowana procedura, ale tak wynika z umowy o ekstradycję, którą zawarła Polska ze Stanami Zjednoczonymi. Tak zupełnie na marginesie, pod umową, o którą rozmawiamy, jest podpis pana ministra Zbigniewa Ziobry.
1: Tak jest.
0: Zresztą pewnie państwo pamiętacie też 20 lat temu, to pan minister Zbigniew Ziobro toczył boje jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny toczył boje w Ameryce, które zmierzały do przeprowadzenia, jak się później okazało, nieskutecznego procesu ekstradycyjnego pana Edwarda Mazura. W związku z powyższym Polska, biorąc pod uwagę ten konkretny proces ekstradycyjny, nie ma dobrych doświadczeń, jeżeli chodzi o prowadzenie ekstradycji na terenie Stanów Zjednoczonych.
1: A panie mecenasie, gdyby było prawomocne orzeczenie o aresztowaniu, albo gdyby był europejski nakaz aresztowania, to wtedy te karty polskiego rządu byłyby mocniejsze, czy polskiej prokuratury byłyby mocniejsze?
0: Panie redaktorze, nie, dlatego że to, co powiedziałem na samym początku, w Polsce jest zasada bardzo prosta. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jest wykonalne z chwilą wydania. Gdybyśmy przyjęli taką logikę, że musi być prawomocne, o czym, i to wyraźnie chcę podkreślić, o czym nie ma mowy w umowie ekstradycji, ani w polskim kodeksie postępowania karnego, to proszę sobie wyobrazić, że osoba, w stosunku do której należałoby przeprowadzić ekstradycję, przeciągałaby postępowanie odwoławcze, w istocie rzeczy blokując możliwości polskiego państwa skierowane na wykorzystanie ekstradycji. Jest to oczywiście nielogiczne rozumowanie, w związku z powyższym ta prawomocność, która pojawia się od dnia wczorajszego, mam wrażenie, że jest taką trochę zasłoną dymną. Dziś polska prokuratura, minister sprawiedliwości muszą podjąć odważną decyzję i ją zakomunikować. Albo Polska występuje o ekstradycję, albo nie występuje o ekstradycję. Zasłanianie się przesłanką prawomocności lub nieprawomocności z punktu widzenia umowy o ekstradycję pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi nie ma żadnego znaczenia, bo nie jest to przeszkoda formalna do tego, aby wystąpić z wnioskiem o ekstradycję. Proszę pamiętać, wystąpienie z wnioskiem o ekstradycję to jest rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej, natomiast kwestia ta może pojawić się w ramach postępowania sądowego przed sądem w Stanach Zjednoczonych, ale proszę pamiętać o tym, że postępowanie przed sądem w Stanach Zjednoczonych nie odbędzie się jutro. Ono prawdopodobnie nie odbędzie się do września. Natomiast do września, miejmy nadzieję, bo taki jest termin wyznaczony przez sąd okręgowy, zostanie rozstrzygnięta ta kwestia, której dziś boi się polska prokuratura, czyli kwestia prawomocności postanowienia o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Albo sąd uwzględni, albo nie uwzględni zażalenia i sprawa będzie przesądzona.
1: A swoją drogą, panie mecenasie, czy pan nie uważa, że to świadczy o pewnego rodzaju słabości naszego systemu wymiaru sprawiedliwości, skoro dopiero we wrześniu sąd będzie decydował o prawomocności ewentualnego orzeczenia o aresztowaniu?
0: Panie redaktorze, powiem panu szczerze, uważam, że w pewnym sensie tak, w pewnym sensie ma pan rację. Z takiego bardzo prostego powodu, że z jednej strony, oczywiście ja jestem w stanie zrozumieć, że jest tam bardzo dużo materiału dowodowego. Mówi się o ponad chyba milionie stron, które należy przeczytać. Być może tak jest. Natomiast z drugiej strony, no zwróćcie państwo uwagę, co chwila docierają do nas sygnały o tym, że dochodzi do zmiany składu orzekającego. No, trochę za dużo przypadków. Oczywiście ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której faktycznie zupełnie niespodziewanie, to jest zupełny absolutny przypadek, dochodzi do różnych perturbacji w ramach rozpoznawania określonego zawalenia. Natomiast z praktyki ja się nie spotkałem z tak długim czasem trwania postępowania, a proszę mi wierzyć, że są sprawy, które są równie skomplikowane i które mają również bogaty materiał dowodowy. Tu oczekiwałbym, żeby zdecydowanie szybciej procedował sąd przy rozpoznawaniu tego typu spraw, zwłaszcza, że jest to sprawa, która ma, jak się chyba okazuje, istotne znaczenie dla opinii publicznej, a sposób procedowania nad tą sprawą zasadnie w ocenach opinii publicznej no, stawia wiele znaków zapytania. No, z drugiej strony, ja powtórzę jeszcze raz, te sprawy najczęściej są rozstrzygane zdecydowanie szybciej niż ta sprawa.
1: No, rozumiem, panie mecenasie, z pańskich słów bardzo delikatnych i takich wypowiedzianych językiem prawniczym, ale rozumiem, że to są pozamerytoryczne czy pozaprawne przyczyny pańskim zdaniem tego, że ta procedura uprawomacniania tego orzeczenia o aresztowaniu trwa tak długo.
0: To znaczy, procedura uprawomocnienia to jest być może taki pewien zbitek słów, natomiast chodzi o rozpoznanie zażalenia.
1: Rozpoznanie, znaczy, tak. Że to postępowanie sądu jest po prostu niemotywowane działaniami czysto prawnymi, tak? Pana rozumiem? Dobrze to pana rozumiem?
0: Nie, ja absolutnie nie stawiam takiej tezy, natomiast mówię tylko o tym, że tego typu sprawy są zdecydowanie sprawniej rozpoznawane. W związku z powyższym ten czas oczekiwania na rozpoznanie zażalenia, no, kilka miesięcy, jest takim czasem znaczącym, mówiąc od strony czysto praktycznej.
1: A czy pana zdaniem prokuratura mogłaby zrobić więcej w tej sprawie? Czy generalnie jest, czy problem polega tutaj na opieszałości działania polskich sądów, czy polskiej prokuratury?
0: Panie redaktorze, prokuratura nie ma tutaj tak naprawdę instrumentów, które mogłaby wdrożyć, to znaczy nie może sięgnąć po jakieś ekstra rozwiązania, które by przyspieszyły. Sprawność postępowań sądowych w Polsce zależy od sprawności działania sądów i sędziów orzekających w danych sądach. Natomiast no, prokurator jedynie co może, to może konsekwentnie zwracać się do sądu na piśmie o przyspieszenie rozpoznania sprawy. To jest jedyny instrument, no umówmy się, nie mający tak naprawdę większego znaczenia. To jest instrument, który może tylko zmierzać do sygnalizowania, że prokuratura stoi na stanowisku, że sąd powinien procedować szybciej nad daną sprawą. Ale to jest wszystko, co może prokuratura. Natomiast od sądu zależy, na ile sprawnie prowadzone jest dane postępowanie.
1: Panie mecenasie, jeszcze jedna sprawa, bo tak w sprawie Zbigniewa Ziobry nie mamy ani ENA, ani prawomocnego orzeczenia o aresztowaniu. Natomiast Marcin Romanowski ma wystawione ENA. Jeżeli jest w Stanach Zjednoczonych, nie mamy takiej pewności, ale jeżeli jest w Stanach Zjednoczonych, czy to ułatwi, czy to powoduje, że jego na przykład proces ekstradycyjny będzie inaczej przebiegał?
0: Nie, panie redaktorze. To jest dokładnie taka sama sytuacja procesowa, jak sytuacja pana Zbigniewa Ziobro. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych proszę pamiętać, że nie obowiązuje europejski nakaz aresztowania. Jedyną procedurą, która zmierza do tego, aby zatrzymać i doprowadzić przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości osobę, która jest podejrzana, czyli w stosunku do której postawiono zarzuty i która jest poszukiwana i prokurator uznaje, że powinna być z wielu powodów aktywnym uczestnikiem, czy w ogóle może uczestnikiem postępowania na terenie Polsce, czyli powinna być do dyspozycji polskich organów ścigania, to jest procedura ekstradycyjna. Nie ma innej procedury prawnej, która mogłaby być w tej sytuacji wdrożona, a fakt, czy wydano, czy nie wydano europejski nakaz aresztowania jest faktem wtórnym, nie mającym znaczenia z punktu widzenia jurysdykcji państwa amerykańskiego nad panem Zbigniewem Ziobro i panem Marcinem Romanowskim.
1: Panie mecenasie, czy to jest droga procedura? Znaczy, czy to jest drogi proces, taki proces ekstradycyjny? Amerykańscy adwokaci raczej są drugimi adwokatami.
0: To wszystko zależy zawsze od umowy zawieranej pomiędzy klientem a adwokatem. Natomiast no, wielokrotnie słyszymy o tym, że stawki prawników w Stanach Zjednoczonych są wysokie. Natomiast trudno mi powiedzieć, o jakich kosztach prowadzenia obrony w Stanach Zjednoczonych mówimy w tego typu sytuacjach. Ja myślę, że tak jak procedura ekstradycyjna naznaczona jest pewną indywidualnością ocen, tak samo określenie wysokości honorarium prawnika w Stanach Zjednoczonych zapewne jest również określone indywidualnością ocen danej sprawy.
1: Pana zdaniem to będzie długa procedura, co do tego nie ma wątpliwości, o tym też mówią wszyscy prawnicy, ale pan myśli o latach, czy pan myśli o miesiącach?
0: Ja myślę, że to będą miesiące, które w pewnym momencie przejdą w lata, bo proszę też pamiętać o tym, że realizacja prawa do obrony, jeżeli są to działania legalne, jest podstawowym prawem każdego podejrzanego. W konsekwencji, biorąc też pod uwagę zakres materiałów w tej sprawie, biorąc pod uwagę ilość zarzutów, należy liczyć się z tym, że nie będzie to procedura, która będzie przebiegała w sposób szybki, co nie oznacza, że nie będzie przebiegała w sposób sprawny, ale często sprawne przeprowadzenie wymaga również czasu z uwagi na obszerność na przykład materiału, czy obszerność analizy, która musi być przeprowadzona po to, aby podjąć decyzję o dopuszczalności lub niedopuszczalności ekstradycji.
1: A panie mecenasie, już tak czysto po ludzku, pańskim zdaniem, kto ma łatwiejsze zadanie? Pełnomocnik polskiej prokuratury przed sądem amerykańskim, czy pełnomocnik Zbigniewa Ziobry?
0: To trudno ocenić z jednego bardzo prostego powodu. Nie znamy materiału dowodowego. Znamy tak naprawdę tylko szczątkowe informacje, które budują nam obraz tej sprawy. Czyli, że podejrzanym jest były minister sprawiedliwości, prokurator generalny. 26 zarzutów w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, opuszczenie Polski, pobyt na Węgrzech, transfer do Stanów Zjednoczonych, czyli de facto niedostępność dla polskiego wymiaru sprawiedliwości podejrzanego. Natomiast nie znamy pełnego materiału dowodowego. Trudno tak naprawdę dzisiaj powiedzieć, na jak wysokim stopniu prawdopodobieństwa operuje prokuratura, jeżeli chodzi o podejrzenie popełnienia tych przestępstw. Myślę, że też z punktu widzenia polskiej prokuratury wypowiedzi wielu polityków, które łączą się z tym konkretnym postępowaniem, a które padały zupełnie niepotrzebnie, nie będą pomagały polskiej prokuraturze. Natomiast dopóki piłka jest w grze, to umówmy się w ten sposób, że te szanse są równe, tak? Natomiast ta procedura ekstradycyjna, ona w swym przebiegu, w swych zasadach, przesłankach również nie jest procedurą, która daje gwarancję i pewność sukcesu polskich władz, w tym wypadku polskiej prokuratury przed sądami amerykańskimi. I to, co już dziś padło, no proszę pamiętać, że na końcu i tak decyduje polityk, czyli tu można sparafrazować to powiedzenie sąd sądem, a na końcu decyzja zostanie podjęta przez polityka.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, razem z nami w rozmowie o 7:00. Pięknie dziękujemy, panie mecenasie.
0: Dziękuję bardzo.

0: i czas na fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, 7:30.
1: Nie ma formalnych przeszkód, by wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobro, tak przekonywał w faktach Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu.
2: Kwestia prawomocności może być oczywiście badana w ramach postępowania ekstradycyjnego, ale już bezpośrednio przez sąd amerykański.
0: Panie mecenasie, a czy amerykański sędzia będzie musiał przeczytać te 6000 tomów akt, przetłumaczonych jeszcze na angielski, rozumiem?
2: Zawsze może być tak, że sąd amerykański może zażądać dodatkowych materiałów i wtedy musi się liczyć również z tym, że będzie musiał zapoznać się z tym obszernym materiałem dowodowym, który jest zebrany w tej sprawie.
3: Usłyszał Piotr Selek od swojego gościa. Cała rozmowa z Przemysławem Rosatim jest na rmf24.pl. Polacy podzieleni w sprawie afery zonda krypto.
1: 16% przypominamy obwinia za aferę prezydenta.
3: 15% respondentów ocenia, że zamknięcie giełdy kryptowalut to jest wina rządu.
1: To są, przypominamy, wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Czy rząd zatem powinien z tych wyników wyciągnąć jakieś wnioski?
3: O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Tomasz Trela, polityk Nowej Lewicy. W warszawskim studiu jest Tomasz Tarlikowski. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień
3: o co
4: dobry.
3: Jeszcze będziesz pytał polityka?
4: Rząda krypto to jeden z tematów, ale przecież nie jedyny. Oprócz tego będę pytał także o azyl dla Zbigniewa Ziobry w USA, o to, czy powinno się wyciągnąć konsekwencje wobec Stanów Zjednoczonych, jak sugerował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także o to, kto zawalił w tej sprawie. Nie zabraknie także pytania o sondaże, o przyszłość lewicy i koalicji rządowej, a także o rekonstrukcję rządu, o której od jakiegoś czasu miał mówić premier.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Temat kryptowalut wraca do Sejmu. O tym teraz już Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Temat wraca i to w kilku odsłonach. Tym zajmą się dziś posłowie. Łącznie mamy 4 projekty uregulowania rynku kryptoaktywów. 2 poselskie, rządowy oraz prezydencki. Bardzo radykalną propozycję przedstawili wczoraj posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pomysł zakazać działalności na rynku kryptowalut pod groźbą więzienia.
7: Największym problemem inwestowania jest nie tyle nieuczciwość ludzi, którzy prowadzą podmioty kryptowalutowe, ale brak wiedzy użytkowników, inwestorów na temat ryzyk, które z tym się wiążą.
6: Komentował propozycję w Radiu RMF 24 profesor Krzysztof Piech, ekonomista z Uczelni Łazarskiego. Pozostałe propozycje obecne w Sejmie to zdecydowanie łagodniejsze przepisy. Projekt rządowy i prezydencki są w znacznej mierze podobne. Najważniejsza różnica to czas blokowania rachunków kryptowalutowych przez nadzór finansowy. W ustawie prezydenta Karola Nawrockiego jest on krótszy. Również kary są mniejsze. O cyfrowych już powiedzieliśmy, to teraz czas na tradycyjne waluty. Złoty stabilny o poranku, euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,89. No a jak waluta obecnych trudnych czasów? Ropa droga z kolejnymi niewielkimi wzrostami, obecnie około $100 za baryłkę na międzynarodowych giełdach. Dla kierowców mamy jednak dobre wieści, tych wzrostów na razie nie zobaczymy, wręcz przeciwnie. Mamy obniżki w rafineriach, jutro tankowanie będzie odrobinę tańsze. Ceny maksymalne powinny pójść w dół o 5-10 groszy za litr.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Fakty, których nie możesz przegapić. Trwa poranek Radia RMF 24.

0: Za 24 minuty będzie godzina 8, poranek w Radiu RMF 24 i teraz będzie o hantawirusie. Polska nie prowadzi i nie wprowadzi na razie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa, które pojawiło się na statku wycieczkowym Hondius. Mówiliśmy dziś o tym w faktach, mówiliśmy o tym na naszej antenie. Wczoraj ostatni pasażerowie tego statku opuścili pokład u wybrzeży Teneryfy.
1: Acabamos de terminar el operativo.
0: Zakończyliśmy tę operację sukcesem. Ewakuowaliśmy 12 pasażerów i członków załogi z 23 państw. Są albo w swoich krajach, albo jak widzieliście, są do nich zabierani. Tak zapewniała wieczorem hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia. 125 pasażerów oczywiście z 23 państw. Wycieczkowiec w ciągu 5 dni razem z 30 członkami załogi i kapitanem Polakiem Janem Dobrogowskim ma wrócić do swojego macierzystego portu w holenderskim Rotterdamie, gdzie zostanie poddany dezynfekcji. Chciałbym zapewnić załogę, odważną załogę, która wciąż jest na statku, o naszym wsparciu. Będziemy ich nadal monitorować, będziemy wspierać w każdy możliwy sposób. Tak z kolei zapewniał Theodoros Adhanom Ghebreyesus, to jest szef Światowej Organizacji Zdrowia. Tymczasem z Holandii napływają do nas informacje o 12 pracownikach szpitala w Nijmegen, którzy zapobiegawczo trafili na 6-tygodniową kwarantannę. Zarzucono im, że w trakcie opieki nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur, stąd ta kwarantanna. Do tej pory przypadki zakażeń hantawirusem potwierdzono jeszcze w Hiszpanii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Zmarły 3 osoby. Wszystkie były pasażerami wycieczkowca Hondius, który na początku września wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Za 17 minut będzie godzina 8. To jest poranny program w radiu RMF24. Dawno nie zaglądaliśmy na Bliski Wschód. A to już 74 dni trwa wojna między USA i Izraelem z Iranem właśnie. Porozumienie o zawieszeniu broni znów wisi na włosku. W każdej chwili może zostać zerwane, a operacja przeciwko Iranowi znów może być kontynuowana. Tak przynajmniej donosi z oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle?
1: Dzień dobry. Nie ukrywa tego sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Stwierdził, że zawieszenie broni jest bliskie zapaści. Pojawiają się informacje, że USA przygotowują się do kolejnych uderzeń na cele w Iranie. Prezydent Donald Trump nie jest zadowolony z propozycji pokojowej Iranu. W czasie rozmowy z dziennikarzami nazwał ją głupią. Trump ocenił, że przesłana przez Iran w niedzielę odpowiedź na jego propozycję była głupia i tak zła, że nie doczytał nawet jej do końca i tylko Barack Obama mógłby ją przyjąć. W ten sposób kolejny raz uderzył w jednego ze swoich poprzedników. Prezydent twierdził, że jeszcze dwa dni wcześniej Irańczycy zgadzali się na przekazanie zapasów wzbogaconego uranu Stanom Zjednoczonym, lecz nie zawarli tego w odpowiedzi, którą dostał. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że rozejm w tej sytuacji jest niesamowicie słaby, porównując jego stan do pacjenta sztucznie podtrzymywanego przy życiu, któremu lekarz daje 1% szans na przeżycie. Z kolei rzecznik irańskiego MSZ powiedział, że irańska kontrpropozycja zawierała m.in. zakończenie wojny, zniesienie blokady irańskich portów, uwolnienie irańskich aktywów, które zostały niesłusznie zamrożone w bankach. Rzecznik poinformował, że Iran żąda także zagwarantowania bezpieczeństwa w całym regionie, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z proirańskim Hezbollahem. Teheran miał domagać się ponadto uznania suwerenności nad Ormuzem i reparacji wojennych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: A do kontynuowania wojny z Iranem nawoływał też wczoraj wieczorem premier Izraela. Benjamin Netanyahu powiedział wczoraj w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CBS, że konflikt nie jest zakończony, to jest cytat, bo wciąż pozostaje do rozwiązania kwestia wzbogaconego uranu i irańskiego potencjału rakietowego. Tyle jeśli chodzi o Bliski Wschód. My troszkę o sporcie za chwilę w Radiu RMF24. Znakomity mecz Igi Świątek pokonana na

Za 8 minut będzie godzina 8, radio RMF24. Nie ma większej przyjemności jak donoszenie i informowanie o sukcesach polskich sportowców. Szczególnie kiedy Idze Świątek wreszcie zaczęło wychodzić, to był znakomity mecz. Rzeczywiście korty ziemne w Rzymie, ulubione korty naszej najlepszej tenisistki i fantastyczne zwycięstwo nad Japonką Naomi Osaką. I to w jakim stylu? Sześć jeden. Bezlitosna Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału. turnieju WTA 1000, czyli tego najważniejszego turnieju, jeśli chodzi o klasyfikację WTA, pomijając oczywiście wielkie szlemy. W ćwierćfinale zagra z Jessicą Pegulą, a Polka na pomeczowej konferencji była bardzo zadowolona, no i trudno się dziwić, bo przyznała, że wróciła jej pewność siebie. Chwaliła też swojego nowego trenera. Jak powiedziała, doskonale rozumie się z Francisco Roigiem, który kiedyś pracował z Rafaelem Nadalem. Będziemy oczywiście przyglądać się temu, co Iga Świątek będzie wyczyniała i liczymy na to, że te jej wyczyny będą równie fantastyczne jak wczorajszy mecz z Naomi Osaką. Ale i tak najważniejsze będzie to, przynajmniej jeśli chodzi o tę część sezonu, co wydarzy się w Paryżu, a nie w Rzymie. Przed nami zatem ćwierćfinał z Jessicą Pegulą, a przed nami również fakty o godzinie 8. To za 7 minut, a potem Tomasz Terlikowski i Tomasz Trela z Lewicy.

0: Tomasz Trela z Lewicy będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. Ta rozmowa już za moment na naszej antenie i na pewno pojawią się pytania o tym, co dalej ze Zbigniewem Ziobro, ale wcześniej oczywiście fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski w Studiu Faktów już czekają na Was z najnowszymi doniesieniami.
1: Kto jest winna afery Zonda Krypto?
2: Mamy najnowsze wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
1: I od tych wyników zaczynamy.
2: A potem komentarz polityczny na gorąco.
1: Bo za moment poranna rozmowa w RMF FM.
2: Gościem jest Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
1: Jest ósma. Ósmoklasiści zatem powoli zbierają się do szkół.
2: Dzisiaj egzamin z matematyki na zakończenie podstawówki.
1: A co w tym czasie robić będą uczniowie innych klas?
2: No, to jest dobre pytanie. Prawda, rodzice?
1: Prezydent i rząd na czele listy winnych afery Zonda Krypto. Takie wyniki przynosi sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
2: Co trzeci ankietowany nie wie, kto jest winny w sprawie giełdy kryptowalut, a co piąty nawet o niej nie słyszał.
1: Pełne wyniki na rmf24.pl, a w faktach ponownie nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, co jeszcze mówi nam ten sondaż?
3: Winnych za aferę Zonda Krypto wskazujemy zgodnie z naszymi preferencjami politycznymi. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowanie najczęściej oskarżają prezydenta Karola Nawrockiego oraz Polski Komitet Olimpijski. Zwolennicy Nowej Lewicy sądzą podobnie, ale równie mocno winią instytucje nadzoru finansowego. Z kolei wyborcy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że winny jest rząd premiera Donalda Tuska. Jeszcze inne spojrzenie na aferę Zonda Krypto mają sympatycy Konfederacji. Ich zdaniem winny jest rząd, ale też równie mocno służby specjalne.
1: Po nocnym wypadku jeszcze kilka godzin potrwać mogą utrudnienia na dwójce w pobliżu Woli Lubiankowskiej w Łódzkiem.
2: Tam między Łodzią a Ołowiczem zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. A teraz pod lupą faktów szkolny przestój.
1: Trwają matury i egzaminy dla uczniów ósmych klas, więc dla pozostałych roczników lekcje najczęściej są odwoływane.
2: O poranku przy szkole podstawowej numer 4 we Wrocławiu jest nasz wóz satelitarny i Martyna Czerwińska. Martyno, ty rozmawiałaś.
4: Dzień dobry, witam.
2: Z rodzicami. Czekają, aż wrócą normalne lekcje?
4: Na pewno bardziej niż dzieci. Rodzice pracują i nie zawsze mają jak zająć się pociechami. Czasami decydują się wysłać dziecko do świetlicy. Jak się okazuje, szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklarację, ale zazwyczaj zostają z dziećmi w domu, tak jak pan Norbert z synem.
5: W moim przypadku nie było problemu, bo ja mam w dużej mierze pracę w domu, więc 3 dni zorganizować dla niego to żaden problem. Natomiast myślę, że dla większości rodziców to jest problem.
4: Syn nudzi się w domu, czy trzeba mu jakoś organizować ten czas?
5: No, niestety trzeba. Ale ma kumpli, no wiadomo, jego rówieśnicy siedzą, więc się umawiają na rowery. Dłużej pośpi, jest fajnie, nie? Oskar?
4: Cieszysz się z wolnego?
6: Tak, fajnie jest.
5: Chciałbyś, żeby częściej ósmoklasiści zdawali egzaminy?
4: Egzamin już za godzinę. Pierwsi uczniowie tu przed szkołą podstawową numer 4 we Wrocławiu są już na miejscu.
7: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. Witam, panie pośle.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Wynikami naszego sondażu. W zasadzie porówno Polaków oskarża rząd i prezydenta.
9: No to tak jak w kluczowych sprawach. Albo winna koalicja 15 października, albo winny PiS i Karol Nawrocki.
8: Świat polityków.
9: Wie pan, no tak jak widzimy to sondaże, gdzie pokazują partie demokratyczne na równi z partiami prawicy i skrajnej prawicy, tak pewnie będzie do samych wyborów w przyszłym roku. Ciężko jest przebijać tę bańkę prawicy i skrajnej prawicy. Trzeba to robić, trzeba docierać do ludzi, ale to nie jest wcale takie proste.
8: Ale nie ma pan nic do zarzucenia też rządowi czy służbom, no bo to jest dość mocny zarzut. Spora część, spora grupa Polaków zarzuca również instytucjom nadzoru finansowego, służbom, czy nawet rządowi.
9: Ja nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi, dlatego że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
8: A mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne, ale służby wiedziały, że to jest niebezpieczne.
9: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka i ten, kto inwestował w kryptoaktywa, podejmował ryzyko na własny rachunek, ale chcieliśmy to uregulować. Kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki.
8: Dobrze, ale to teraz jest propozycja posłów Prawa i Sprawiedliwości. 17 z nich złożyło projekt, żeby całkowicie zakazać działalności związanej z kryptowalutami na terenie Polski.
9: No i Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije, odklei.
8: A nie odbije się? No teraz to wy musicie się tłumaczyć, dlaczego jesteście za tym, żeby handlować.
9: Ale to Jarosław Kaczyński musi się wytłumaczyć, dlaczego jego zastępca brał kasę i jego fundacja Zbigniew Ziobro, dlaczego Karol Nawrocki był z Dudą na imprezie, gdzie Zonda Krypto finansowała tę imprezę. To już przy nich zostanie, oni się z tego będą musiał tłumaczyć.
8: Kluby zachodnie brały te pieniądze, wszyscy brali to, dlaczego myśmy mieli?
9: A wie pan, Lewica nie brała, ja nie brałem, inne stowarzyszenia,
8: no bo Partii Demokratycznej raczej się
9: nie brały.
8: Do prawicy
9: nie, ale wie pan, no to są rzeczy, z którymi Jarosław Kaczyński musi się zmierzyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby każdy inwestował w co chce, ale jestem zwolennikiem, żeby państwo miało nad tym kontrolę i to weryfikowało, więc rozumiem ten rozpaczliwy gest Jarosława Kaczyńskiego i jego druhów, natomiast dzisiaj jest pierwsze czytanie w Sejmie, jutro jest Komisja Finansów w tej sprawie i nie spodziewam się, żeby projekt PiSu był rozpatrywany, dlatego że on za późno wpłynął, on musi poddany być obróbce parlamentarnej.
8: Ale pan by zagłosował za takim projektem?
9: Nie, znaczy ja osobiście nie, dlatego że ja nie jestem zwolennikiem, żeby kryptoaktywów zakazać, bo niech każdy inwestuje w co chce, tylko niech będzie regulacja tego rynku. Poza tym jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy kryptoaktywami posługują się w formach płatności i nie możemy tego zakazywać, tylko musimy to regulować tak, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński...
8: To wierzy pan, że w ogóle jakaś ustawa przejdzie, być może Polski 2050 wie i pan, prezydent ją podpisze?
9: Ja wierzę w to, że zdrowy rozsądek w końcu zagości w głowie Karola Nawrockiego i rozumiem politykę, ale rozumiem, że bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze. Nie wiem, jak Karol Nawrocki wytłumaczy się teraz wobec swoich wyborców, że na przykład chce wspierać Jarosława Kaczyńskiego, żeby zakazać kryptoaktywów.
8: Z całą pewnością nie poprze, natomiast ja mówię o czym innym, to znaczy, jeżeli przedstawicie trzeci raz te same zapisy, no to w imię czego Karol Nawrocki miałby zmienić zdanie?
9: W imię informacji.

0: Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski również w Stanach Zjednoczonych. To kompromitacja wymiaru sprawiedliwości?
1: To kompromitacja zastępcy Jarosława Kaczyńskiego, pana Ziobry i jego pomagiera Romanowskiego.
0: Dlaczego kompromitacja? Uciekł!
1: Najpierw chronił się przy garniturze Orbana, a teraz stwierdził, że skoro Orban przegrał wybory, ucieknie pod garnitur Donalda Trumpa i tam będzie się krył. Ten, kto ucieka, ten, kto uporczywie utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, wydaje na siebie publiczny wyrok swojej winy i tutaj co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.
0: A nie ma pan wątpliwości co do tego, że jednak prokuratura nie dowiozła, nie ma europejskiego nakazu aresztowania, nie ma pewnych decyzji.
1: I to jest, panie redaktorze, to jest ostateczny dowód na to, że państwo prawa działa, że koalicja 15 października przestrzega standardów. Działa dlatego, że prokurator składa wniosek, sąd podejmuje decyzję. To, że Zbigniew Ziobro ma dostęp do obrońcy, to, że obrońca utrudnia postępowanie sądowe, to znaczy, że państwo działa. Państwo funkcjonuje. Czy ja jestem zadowolony, że Ziobro uciekł najpierw na Węgry i do Stanów Zjednoczonych? Nie jestem. Czy ja bym chciał, żeby Ziobro był tutaj w Polsce? Chciałbym, ale nie mogę działać niezgodnie z przepisami prawa i nie mogę nadwyrężać przepisów
0: czym
1: prawa.
0: Czym innym jest prawo do obrońcy? To jest oczywiste. I czym innym jest prawo do odwołania? To jest oczywiste. Człowiek ma się prawo bronić. A czym innym jest fakt, że on ucieka, a polskie państwo nic nie jest w stanie zrobić. Bo ucieka do naszych sojuszników, najpierw na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych.
1: Dlatego teraz ta sprawa jest wyjaśniana. Ambasador został poproszony i Departament Stanu o informację. Będzie wniosek ekstradycyjny. To oczywiście jest procedura długotrwała, ale będziemy postępować zgodnie z prawem.
0: Ale wierzy pan, że ona się skończy sukcesem?
1: Wie pan co? Wierzę w to, że Donald Trump nie będzie wiecznie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: A czyli zakłada pan, że jak on przestanie być prezydentem?
1: Nie, wierzę w to, że są w listopadzie wybory połówkowe i wszystko wskazuje na to, że republikanie nie będą mieli większości. Wierzę w to, że na rozmowach strategicznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi też będzie wrzucany temat Zbigniewa Ziobry. I w końcu wierzę w to, że Donald Trump jest tak chwiejnym politykiem, że rano mówi jedno, wieczorem mówi co innego, więc rano mógł powiedzieć: Zbyszku, zapraszam, a wieczorem może powiedzieć: nie, Zbyszku, panie, ja już ciebie tutaj nie chcę.
0: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary,
1: tylko
0: odpowiem w ten sposób.
1: Obserwuję to, jak zachowuje się Donald Trump.
0: Żeby go wypuścić.
1: Pamięta pan zachowanie Donalda Trumpa, jak już przejmował Grenlandię, jak nakładał wielkie cła na różne kraje i później się z tego wycofywał?
0: Został naciśnięty.
1: To dlatego różnie może być. Ja wiem jedno. Jarosław Kaczyński ma zastępcę, który jak szczur po kanałach ucieka na Węgry do Budapesztu, do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych i kombinuje, żeby nie poddać się weryfikacji przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
0: Ale do tematu oczywiście wrócimy w Radiu RMF 24. W naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Teraz żegnamy słuchaczy radia RMF FM. A naszym gościem, przypominam, jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. Co się stało, że Donald Tusk milczy? To jest człowiek, który często tweetuje, wrzuca nagrania na TikToka i gdzie indziej. A tu milczenie,
1: tego nie
0: wielka
1: wiem.
0: Cisza.
1: Tego nie wiem.
0: Nie ma pan jakiegoś podejrzenia?
1: Nie mam takiej wiedzy i nie wiem, kto steruje przekazem pana premiera Donalda Tuska.
0: Będzie jakaś wrzutka, jakiś nowy temat, żeby przesłonić tą porażkę.
1: Nie wiem, czy dzisiaj jest, zdaje się, posiedzenie rządu, więc myślę, że pan premier coś na ten temat powie.
0: Może Tomasz Lenz został pierwszą ofiarą
1: Zbigniewa Ziobry. Natomiast jeszcze będziemy o panu Ziobrze wielokrotnie pewnie rozmawiać, jeszcze będziemy wyjaśniać te sprawy, natomiast ja będę cały czas uporczywie podkreślał, że ucieka tylko ten, kto ma nieczyste sumienie i brudne ręce.
0: Panie pośle, Tomasz Lenz jest pierwszą ofiarą Zbigniewa Ziobry?
1: Nie, to są sytuacje w Koalicji Obywatelskiej u naszego partnera koalicyjnego.
0: A to jest dobra decyzja?
1: Wie pan, ja nie wiem, jakie są i panują standardy w Koalicji Obywatelskiej, skoro zarząd partii podjął taką decyzję, no to widocznie wiedzą być może więcej niż ja wiem, może mają dostęp do innych materiałów, może wyjaśnienia.
0: Te materiały są dość jednoznaczne, nawet pan, te, które znamy publicznie.
1: No dlatego właśnie o tym mówię. No może wyjaśnienia pana senatora nie do końca przekonały. Jest taka podjęta decyzja i w moim przekonaniu to sprawę zamyka. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mówimy o sytuacji związanej z placówką ochrony zdrowia. W moim przekonaniu złe zachowanie senatora, a z drugiej strony mamy gościa, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, ma mieć 26 zarzutów postawionych, jest zastępcą Kaczyńskiego i ma się bardzo dobrze. No to są właśnie te standardy.
0: Ma się dobrze, bo go Donald Trump przyjął.
1: A Kaczyński go cały czas trzyma na zastępcy. On jest cały czas widnieje na stronie internetowej zastępca Jarosława Kaczyńskiego.
0: Ja
1: na uchodźstwie, ale jest.
0: On może wystartować w wyborach.
1: No jeżeli nie będzie prawomocnie skazany, może wystartować.

0: występować rzeczywiście w wyborach, może robić kampanię z Donaldem Trumpem. I powiem panu więcej, życzę tego PiS-owi, życzę tego skrajnej prawicy, żeby Donald Trump wspierał ich w kampanii wyborczej, bo jak ostatnio wspierał Orbana, to przegrał z Kretesem.
1: A powinniśmy przemyśleć, jak sugeruje pana dla odmiany szef Włodzi Bieszczorzasty, politykę wobec Stanów Zjednoczonych i pewne gesty przyjaźni wobec nich?
0: Gesty tak, i ja się pod tym podpisuję, natomiast Zbigniew Ziobro to
1: od
0: osoba...
1: Zbigniewa Ziobry ma zależeć nasza polityka zagraniczna?
0: Nie. Gesty, bo sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, nasze wydatki na obronność, dodatkowe pieniądze z programu SAFE, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy bardzo dobrym, twardym, konsekwentnym i przewidywalnym partnerem Stanów w NATO. Natomiast tak jak powiedziałem w pierwszej części, kiedy będą rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską, temat Ziobry trzeba podnosić, bo to jest człowiek, który sprzeniewierzył publiczne pieniądze, ma mieć 26 zarzutów postawionych.
1: Pytania naszych słuchaczy, bardzo proszę wylosować dwie koperty od razu i żeby było pierwsza i druga, fantastycznie, zaczynamy od drugiej.
0: Od drugiej, tak.
1: Druga koperta, bo ostatni będą pierwszymi.
0: Dlaczego lewica tak mało zdecydowanie walczy o wprowadzenie małżeństw jednopłciowych? Pyta pan Krystian. Odpowiadam, panie Krystianie, lewica walczy, lewica podejmuje działania, natomiast koalicja 15 października to nie koalicja większościowa partii lewicowych.
1: Ja tylko zwrócę uwagę, że pan Adrian pyta o małżeństwa,
0: Pan Krystian
1: o małżeństwa, a nie o związki.
0: Tak, dlatego mówię, że walczymy, ale... Wygląda koalicja, jak wygląda. Pierwszy krok to związki partnerskie. Transkrypcja teraz, o którą walczy pan premier Gawkowski i prowadzi rozmowy z m.in. panem ministrem Kierwińskim. I te rozmowy się dzieją. Natomiast powiem panu Krystianowi więcej.
1: Pan minister Kierwiński hamuje?
0: Nie mówię, że hamuje, natomiast to są decyzje, które muszą zapaść. Trwają rozmowy, trwają ustalenia. Natomiast powiem panu Krystianowi więcej. Jak lewica w przyszłym parlamencie nie będzie miała ponad 20 parlamentarzystów, tylko ponad 70-80, na pewno na będzie łatwiej o te sprawy walczyć.
1: Ale o małżeństwa będziecie walczyć?
0: No, przecież to jest dość naturalna sytuacja, że jeżeli pary tej samej płci zawierają małżeństwo w Niemczech, w innym kraju Unii Europejskiej, no to dlaczego mieliby nie zawierać tego w Polsce? Przecież to jest standard, gdzie my nie powinniśmy się wtrącać w to, jak ludzie żyją i kto z kim żyje.
1: Panie pośle, to jeszcze pytanie o adopcję, bo to zawsze pada. Adopcja to jest dzieci
0: kolejny,
1: przez pary.
0: To jest kolejny krok. Najpierw załatwmy tę sprawę.
1: Najpierw, a potem?
0: Najpierw załatwmy tę sprawę.
1: Ja, panie pośle, ucieka pada do odpowiedzi.
0: Nie, dlatego, że wie pan,
1: bo jeżeli pan mówi, to jest standard, to również adopcja jest standardem
0: najpierw,
1: w wielu krajach
0: ale
1: zachodnich.
0: Ale najpierw chciałbym załatwić, żeby wszyscy byli szanowani, wszyscy byli równi, każdy żył tak jak chce, żeby prawica, skrajna prawica nie wchodziła ze swoimi buciorami do łóżka, do sypialni, do domów ludzi, którzy są szczęśliwi, zadowoleni, płacą tu podatki, pracują,
1: no, ale to
0: a później
1: mówi,
0: będziemy mówić
1: skrajna
0: dalej.
1: Prawica wygląda na to, że minister Kierwiński mówi,
0: nie da się tak po prostu transkrypcji dokonać. To są nasi partnerzy, więc ja o nich będę mówił tylko dobrze, natomiast z partnerami trzeba po partnersku rozmawiać, czasami twardo, ale to o kulisach rozmów nie będziemy mówić.
1: No ale to rozumiem, że jest tak twardo, jak pan tak mówi.
0: Jest pan premier Gawkowski jest twardy i dynamiczny, jeżeli chodzi o te sprawy, więc
1: A minister Kierwiński jest twardy i dynamiczny?
0: Jest twardy i dynamiczny, to jest bardzo
1: i
0: dobry
1: i ma odmienne zdanie?
0: Ja nie ma odmiennego zdania, szukamy przestrzeni, żeby to jak najszybciej zrealizować.
1: To drugie pytanie od naszych słuchaczy, ja też będę twardy i dynamiczny tak, w sprawie pytań od naszych słuchaczy i ich interesów. Bardzo proszę.
0: Kto bardziej zasłużył na dymisję? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek czy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda? Pyta pani Kamila. Pani Kamilo, ani pan minister Żurek, ani pani minister nie zasłużyli na dymisję. O tym, kto jest ministrem, decyduje premier po konsultacjach z liderami partii
1: koalicyjnej. Czyli są wystarczająco twardzi i dynamiczni.
0: To znaczy, ja jestem usatysfakcjonowany pracą pana ministra Żurka. Mi ten styl pracy się podoba.
1: Minister zdrowia?
0: Ja od pani minister zdrowia, jak i cała lewica, oczekujemy bardziej ofensywnych działań, jeżeli chodzi o zwiększone nakłady na ochronę zdrowia. I jako lewica, pani minister wprost na naszym klubie przedstawiliśmy nasze rozwiązanie. Pani minister analizuje nasz pomysł zastąpienia składki zdrowotnej podatku zdrowotnego i tego oczekuję od pani minister. Natomiast gdybym miał być obiektywny, no to za problemy w ochronie zdrowia nie ponosi odpowiedzialności tylko pani minister, tylko system jest
1: tylko
0: bardziej złożony.
1: Wszyscy kolejni ministrowie. sprawie tak, i wszystkie kolejne rządy, w tym wasz.
0: Oczywiście, że system jest niedoskonały, natomiast tutaj proszę mi pozwolić powiedzieć o jednej rzeczy. Przejmowaliśmy w 2023 roku rządy pieniądze na ochronę zdrowia 170 miliardów złotych, teraz 250, a w przyszłym roku 270 miliardów złotych. Zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia, do czego się zobowiązaliśmy. A może być jeszcze więcej pieniędzy, jak zostanie zrealizowany postulat Lewicy.
1: Dobrze. Panie pośle, będzie rekonstrukcja?
0: Nic na ten temat nie słyszałem, a jeżeli jakiekolwiek zmiany będą, to one nie będą dotyczyły obszarów, za które odpowiada Lewica, bo nasi ministrowie w rządzie są najlepsi.
1: O, to jest naprawdę chwalić
0: to jest, ale to jest oczywista.
1: Mamo, chwalą nas, my to jest ich, oni nas.
0: Ale wie pan, to jest taka zasada, jak my się sami nie pochwalimy, to myśli pan, że ja oczekuję, że pan mnie pochwali, przecież pan mnie nie pochwali.
1: Najlepszy marszałek Sejmu, najlepsi ministrowie. Kto jeszcze jest najlepszy z Lewicy?
0: Najlepszy marszałek
1: Tylko
0: Sejmu.
1: Ludzie nie doceniają, bo sondaże nie ma.
0: Ale wie pan, są sondaże coraz lepsze, natomiast to nie jest tak, że sondaże biorą się z niczego. Ja odpowiadam w partii za objechanie 250 powiatów do końca tego roku, kilkanaście powiatów objechanych, kilkadziesiąt w planach, jeżdżą najważniejsze osoby z Lewicy, spotykamy się z ludźmi, przekonujemy, na spotkaniach z marszałkiem Czarzastym po 300, po 400
1: i nawet
0: osób.
1: 10% i konkretnie nie macie.
0: Momencik, spokojnie, pomału.
1: To w ogóle jestem spokojny, koniec, wyluzowany, ja nie startuję w tych wyborach.
0: Ja startuję, może mniej wyluzowany jestem, natomiast cel jest taki, żeby do końca tego roku poparcie było ponad 10% i bardzo konsekwentnie będziemy to robić działaniami politycznymi, działaniami w naszych resortach, naszych ministrów, wiceministrów, bo Lewica ma najlepsze kadry.
1: Panie pośle, poza jeżdżeniem po Polsce, co jeszcze zrobicie? Może skrócenie tygodnia pracy, taka propozycja
0: jest,
1: była.
0: Jest ten program pilotażowy, który prowadzi pani minister Agnieszka.
1: To dla wybranych.
0: Ale musimy to sprawdzić, jak to działa, jaka jest efektywność tego programu. Jak będą wyniki tego pilotażu, pani minister to przedstawi, zarekomenduje konkretne działania. Ale od lipca,
1: że to jest możliwe.
0: Ale od lipca powiem panu, co już nie tyle co planujemy, co już zrobiliśmy. Od lipca zabieramy się na serio, bo wchodzi w życie ustawa, która walczy z umowami śmieciowymi. Od 89 roku każdy o tym mówił, nikt nie miał odwagi, żeby to zrobić. Myśmy to zrobili, ustawa przeszła, jest podpis i działamy od lipca.
1: Skoro jesteśmy przy rekonstrukcji, to jeszcze pytanie, co z klubem Centrum? Słyszał pan coś? Dostaną tych wiceministrów? Nie dostaną?
0: Słyszę, że koleżanki i koledzy z klubu Centrum zabiegają o to i myślę, że biorąc pod uwagę, że mają liczebnie tak samo duży klub jak Klub Polski 2050, to pewne stanowiska, jeżeli o tym będzie dyskusja, im się należą.
1: Będzie więcej wiceministrów.
0: Ja myślę,
1: to znaczy,
0: że
1: będzie jeszcze poszerzenie rządu.
0: Ale wcale, żeby ktoś został powołany, nie trzeba stwarzać dodatkowego miejsca.
1: Można kogoś odwołać.
0: Może jest w jakimś ministerstwie wakat, tego dokładnie nie wiem.
1: Z jakiegoś ze swoich znakomitych ministrów byście zrezygnowali dla
0: wie pan,
1: klubu
0: Centrum. Jak ministrowie są znakomici, to z nikogo nie można rezygnować.
1: A Ryszard Petru? Słyszał pan, że ma zostać wiceministrem?
0: No, to mój dobry kolega Ryszard Petru.
1: Nie, ale pytam się, czy słyszał pan o tym?
0: Tego nazwiska dokładnie nie słyszałem, natomiast gdyby Ryszard Petru wszedł do jakiegoś resortu z swojego obszaru działań, myślę, że to dla resortu mogłoby być tylko dobrze.
1: A do którego?
0: Finanse na przykład.
1: Może Ministerstwo Zdrowia by wspomógł panią minister.
0: Jeżeli podjąłby takie wyzwanie, to
1: cięcia
0: tak.
1: By zrobił.
0: Chociaż uważam, że resort zdrowia po decyzji pana premiera i jego sugestii jest wyłączony z parytetów koalicyjnych, więc raczej to się nie wydarzy. Natomiast przestrzegam każdego, kto myśli, że na ochronie zdrowia można zaoszczędzić. Nie, na tym po prostu nie można oszczędzać i dajmy sobie spokój, że ktoś zaoszczędzi 100-200 milionów złotych, a odbije się na jakości świadczonych usług. Nie. Na ochronę zdrowia powinno perspektywicznie iść więcej pieniędzy. System powinien być szczelny, żeby te pieniądze właściwie pracowały.
1: A co z Lewicą? Co z Razem? Podaje pan rękę Adrianowi Zandbergowi?
0: Oczywiście.
1: A Marcelinie Zawiszy?
0: Oczywiście.
1: Czyli witacie się, jest super.
0: Znaczy, wie pan,
1: sympatycznie.
0: Wie pan, partia Razem i ludzie partii Razem to są moi przyjaciele. Ostatnio widzieliśmy się w Łodzi na manifestacji. Struktura łódzka do mnie
1: od przyjaciół
0: przyszła,
1: z wrogami sam sobie poradzę. Zna pan to przysłowie?
0: Tak, oczywiście. Przyszła, przywitała się ze mną. Ja się witam ze swoimi koleżankami, kolegami. Z Adrianem Zandbergiem rozmawiamy ze sobą i powtórzę tutaj za panem marszałkiem Czarzastym, że gdyby stworzyła się okoliczność, żeby można było pójść dużą listą Lewicy w przyszłym roku, byłoby to z korzyścią dla Lewicy i dla naszego kraju, bo poparcie wtedy byłoby zdecydowanie wyższe.
1: Ale stworzy się taka możliwość?
0: W polityce wszystko jest możliwe. W polityce...
1: To jest stała odpowiedź polityków.
0: Zawsze to słyszę, wszystko jest możliwe.
1: Nic na to nie wskazuje. Jak się rozmawia z czterema posłami razem, to przynajmniej troje z nich mówi Nigdy.
0: Dobrze, tylko wie pan co? Pan jako wytrawny obserwator sceny politycznej i dziennikarz pamięta rok 2019. Nie,
1: tak,
0: do pomyślenia,
1: w takim wieku, że pamiętam.
0: Nie do pomyślenia, żeby Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Razem i Wiosna Roberta Biedronia stworzyły jeden blok. Stworzyliśmy jeden blok, wróciliśmy do parlamentu. W 2023 roku startowaliśmy wspólnie na jednej liście. Mamy odmienne podejście do realizacji swojego programu, natomiast programowo z Partią Razem prawie wszystko jest podobne.
1: Ale od Nowej Lewicy słyszę to cały czas, tylko od Partii Razem nie słyszę, a w tym też cały jest ambaras.
0: Ale oczywiście, dlatego wie pan, jak spotkamy się, a pewnie, mam nadzieję, spotkamy się w przyszłym roku, mniej więcej o tej porze, to będziemy więcej wiedzieć, natomiast my się nie kłócimy, my się nie będziemy błotem obrzucać, my nie będziemy reagować na żadne zaczepki, my robimy swoje, oni robią swoje, natomiast...
1: A z badań wam wynika, że to rzeczywiście wzmocni listę, że one się sumują te
0: wie
1: wyniki?
0: Pan, nie ma sumowania nigdy poparć jednostkowych, natomiast myślę, że każdy obserwator i każdy socjolog, który analizuje wyniki sondażowe, wie, że wspólna lista Lewicy to jest poparcie grubo powyżej 10 punktów procentowych. Niektórzy twierdzą, że 15-17%.
1: Ale to w ogóle nie wynika z tych sondaży.
0: Bo sondaże się nie sumują. Doskonale wiemy.
1: No, ale to musiałby się mnożyć, nie sumować.
0: No wie pan, no ostatnio były sondaże dla Lewicy 7,5, 8,5, 8. Różne są sondaże dla Partii Razem. 5, 4, 3. Różne są sondaże. Natomiast wie pan, gdyby pójść w dwóch blokach do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku, taki blok centrowy, gdzie jest na przykład Koalicja Obywatelska, PSL, Stowarzyszenie Centrum i blok lewicowy, to uważam, że te dwa bloki mogłyby spokojnie walczyć o stabilną większość parlamentarną. Nawet mógłbym się pokusić, że to nie będzie 230, 240, a więcej.
1: A słyszał pan wypowiedź Benjamina Netanyahu, który mówi, że Europa to po prostu no, przegrała swój moralny mandat i w ogóle dramat, bo zakazuje osadnikom żydowskim w Autonomii Palestyńskiej wyjeżdżać. No, nakłada na nich pewne ograniczenia.
0: Wie pan co, na temat zbrodniarza wojennego wolałbym się nie wypowiadać, bo dla mnie działanie pana Netanyahu nie różni się specjalnie niczym od działania pana Putina. Ten i ten morduje ludzi.
1: Benjamin Netanyahu mówi tak, kiedy Izrael i USA wykonują za Europę brudną robotę, walcząc za cywilizację przeciwko dżihadystycznym szaleńcom w Iranie i w innych miejscach, UE pokazuje swoje moralne bankructwo, przedstawiając fałszywą symetrię między obywatelami Izraela a terrorystami z Hamasu.
0: Niedaleko upadł Netanyahu od Putina.
1: Karanie Żydów, dalej mówi Netanyahu, za to, że żyją w Judei i Samarii, jest niedopuszczalne. Judea i Samaria to jest oczywiście określenie, którego prawica izraelska skrajna używa na określenie terenów
0: wszystko
1: okupowanych.
0: Wszystko na temat pana Netanyahu powiedziałem i to jest naprawdę to, co robi z Palestyną, to jak się zachowuje, to jak wykorzystuje instrumentalnie do pewnych swoich politycznych gier, zabójstw, też Stany Zjednoczone jest naprawdę porażające.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. 51. stan Stanów Zjednoczonych, Wenezuela. Donald Trump powiedział, że jest wszystko gotowe, bo kochają go tam.
0: Tak, no znaczy, a gdzie nie kochają Donalda Trumpa? Na Nowogrodzkiej to wie pan co robią, codziennie modlą się do wizerunku Donalda Trumpa. No to jest człowiek, który uważa, że gdzie nie pojedzie, to wszyscy go kochają, tylko gdzie ta miłość? Nikt tego nie widział.
1: Historycznie pytanie, zamach majowy, rocznicę mamy. Grozi nam powtórka z rozrywki?
0: Nie, z rozrywki?
1: No tak nie. Się mówi czasem, powtórka nie. Z historii.
0: Nie.
1: Nie, nie grozi nam.
0: Nie.
1: Nie będzie. A jak pan, no nie chcę zapytać, jak pan wspomina.
0: Nie. Nie wchodźmy w takie dyskusje.
1: Nie chce pan wchodzić w historyczne dyskusje.
0: Wie pan, ja wolę...
1: Historia jest nauczycielką życia.
0: Ale oczywiście, że tak, tylko ja wolę myśleć o tym, co jest dzisiaj, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co będzie za dekadę, dwie dekady, bo to jest ważne. 200 miliardów ściągnęliśmy dodatkowo na obronność. To są bardzo ważne rzeczy. Wydajemy je ponad 90% dla polskich firm. To są ważne rzeczy. PiS był przeciw, Konfederacja przeciw, Nawrocki przeciw, a myśmy to zrobili.
1: Łubu dubu na koniec. Tomasz Trela, poseł
0: Nowej
1: Lewicy.
0: Sama prawda. Dziękuję bardzo.

0: 8.30, Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski zapraszają na Fakty.
1: Departament Stanu odpowiada RMF FM w sprawie Zbigniewa Ziobry i zasłania się tajemnicą.
2: Paweł Żuchowski, nasz korespondent w Waszyngtonie na linii Faktów. Paweł, Amerykanie nie chcą ujawniać, na jakich zasadach wjechał do USA eksminister Ziobro.
3: Dzień dobry, resort amerykańskiej dyplomacji, powołując się na poufność danych wizowych, odmówił odpowiedzi na pytanie o to, na jakich zasadach do USA wjechał Zbigniew Ziobro. Pytania w tej sprawie wysłałem też do Białego Domu. Przedstawiciele prezydenta nie odpowiedzieli dotąd w tej sprawie. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że prowadzone są już rozmowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi na szczeblach dyplomatycznych i na tym szczeblu ma pozostać wymiana informacji w tej sprawie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Kilkaset osób ma wziąć dziś udział w manifestacji, którą przed kancelarią premiera w Warszawie organizują po południu lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
1: Będą domagać się jak najszybszego otwierania nowych centrów zdrowia psychicznego.
2: Jutro Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego zaprezentować ma strategię rozwoju tych placówek.
1: Teraz w całym kraju funkcjonuje 118 takich miejsc. Dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa Polaków.
2: Wczoraj o tej porze prezydent Francji Emmanuel Macron na poranny jogging ruszał z legendą maratonu Eliudem Kipchoge.
1: Pobiegł ulicami kenijskiej stolicy Nairobi, gdzie rozpoczął się szczyt Africa Forward.
2: Szczyt, którego współorganizatorami są Kenia i Francja. Gromadzi głowy państw, inwestorów i decydentów z Afryki i Europy.
1: Macron w sprytny sposób połączył sport, symbolikę i delikatną dyplomację.
2: Podziękował też za cierpliwość czterokrotnemu medaliście olimpijskiemu Eliudowi Kipchoge.
1: Za chwilę Fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: W Faktach Sportowych RMF FM odliczanie mundialowe.
2: Tak jest. 30 dni i niespełna 14 godzin do piłkarskiego mundialu. No a potem, panie, panowie, 104 mecze od 11 czerwca do 19 lipca. Bośniak Edin Dzeko dołączył właśnie do grona mundialowych 40-latków. Napastnik Schalke Gelsenkirchen powołany do kadry Bośni i Hercegowiny. Na mundialu zagrać mają też 40-letni Luka Modric i 41-letni Cristiano Ronaldo. A niemal dwa razy starszy Holender Dick Advocaat może niespodziewanie powrócić na stanowisko trenera reprezentacji Curaçao po tym, jak jego następca Fred Rutten zrezygnował zaledwie miesiąc przed debiutem reprezentacji na mistrzostwach. Advocaat już zapisał się w historii Karaibów, gdy w listopadzie ubiegłego roku poprowadził wyspę do finałów, no ale zrezygnował 3 miesiące później ze względu na stan zdrowia córki. Jeżeli teraz wróci, zostanie najstarszym trenerem w historii piłkarskich mistrzostw świata. Tak właśnie śpiewano Holendrowi w listopadzie po awansie Curaçao. W naszej krajowej ekstraklasie nastroje raczej dalekie od euforii.
6: Ambicja była u zawodników dużo, duże serce dzisiaj było.
2: Ale zabrakło bramek. Krakowia trenera Bartłomieja Grzelaka 0-0 zremisowała z Radomiakiem. Ten punkt wystarczy, by Radom utrzymał się w ekstraklasie, ale Krakowi zostały dwie szanse, by uniknąć spadku. Na awans do ekstraklasy poczekać musi Śląsk Wrocław, bo wczoraj tylko zremisował 2-2 z LKS-em Łódź, a jutro, przypominam, najwyższa komisja odwoławcza zajmie się nierozegranym meczem Śląska z Wisłą Kraków. Biała Gwiazda za niepojawienie się na tarczyńskiej arenie została ukarana walkowerem. Dzięki temu wrocławianie dopisali sobie 3 punkty. Gdyby NKO zmieniła decyzję, przewaga Śląska nad konkurencją zmalałaby do 2 punktów. W koszykarskiej lidze NBA OKC Oklahoma City Thunder eliminuje Los Angeles Lakers. Wygrywa serię 4-0, awansuje do finału konferencji zachodniej. Pytanie, co teraz zrobi legenda przegranych LeBron James? Na koniec jeszcze mocne uderzenie. Paddy Pimblett, angielski zawodnik UFC, wyzwany na pojedynek przez influencerów. Miała być zabawa, no ale trwała do chwili, gdy The Paddy Paddy nie zirytował się po kolejnym przyjętym ciosie. No i wtedy się zaczęło. Lepiej nie zadzierać z byłym mistrzem Cage Warriors w wadze piórkowej.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Trwa poranek Radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9 w Radiu RMF 24. Wracamy do tematu hantawirusa. Rządy kolejnych europejskich krajów śledzą sytuację związaną z hantawirusem właśnie. Nowe zasady sanitarne wprowadziła m.in. Francja. Chodzi oczywiście o sprawę wycieczkowca Hondius. Tam pojawiło się ognisko tego wirusa. I nowe informacje przynosi do nas Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry.
0: Zastanawiam się, co myśleć o tej całej sprawie, bo musimy najpierw uporządkować informacje. Ilu polskich obywateli miało kontakt z tym wirusem? Na pewno rozumiem, że kapitan, czyli Jan Dobrogowski, tak?
1: Tak, to jest jedna osoba, jedna z dwóch osób, bo jest jeszcze jedna osoba, jeden obywatel polski, który jest w tej chwili za granicą i ten obywatel polski miał kontakt z jedną z pasażerek w drugiej połowie kwietnia, gdy na kilka godzin pasażerowie tego właśnie wycieczkowca zeszli na ląd i tam właśnie ten obywatel polski spotkał się z pasażerką numer dwa. Ta pasażerka potem okazało się, że jest zakażona i niestety zmarła. Natomiast ten Polak, ten obywatel polski jest od soboty objęty zdalnym nadzorem epidemiologicznym. On nie przyjechał do Polski, natomiast musi sprawdzać swój stan zdrowia. O jego sytuacji rozmawiałem m.in. z głównym inspektorem sanitarnym, z doktorem Pawłem Grzesiowskim.
2: Osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu takim, że podlega samoobserwacji i jeżeli coś w jej stanie zdrowia by się zmieniło, to jest z nami w kontakcie. No i mamy jednego Polaka na pokładzie, którym jest kapitan i ta osoba w tej chwili jest odpowiedzialna za przeprowadzenie skutecznej ewakuacji.
1: Wspólny mianownik tych dwóch historii, tych dwóch osób jest taki, że obie te osoby, o dwóch tych obywateli Polski jest w dobrym stanie, są zdrowi, nie mają objawów choroby, zakażenia hantawirusem, natomiast kapitana czeka kwarantanna i to już niedługo, gdy już dobije do portu, to będzie 6 tygodni kwarantanny.
0: Michał, słyszę te uspokajające informacje, także słyszę te uspokajające informacje ze strony polskiego sanepidu, ale to oznacza, że nie będzie żadnych dodatkowych procedur zabezpieczających nas przed tym hantawirusem?
1: Na razie nie ma i na razie nie będzie, bo nie ma powodu. Tak to tłumaczą służby sanitarne. Powód byłby, gdyby w Polsce była choć jedna osoba chora i zakażona hantawirusem. W tej chwili nie ma takiej osoby, ani jednej. Nie ma także źródła. Nie ma tych specyficznych gryzoni, czyli tych specyficznych myszy i szczurów, które mogą być źródłem zakażenia hantawirusem. Te myszy, te szczury są przede wszystkim w Argentynie. Tam obowiązują ostrzeżenia i najprawdopodobniej tam, bo stamtąd wyruszył ten wycieczkowiec, właśnie doszło do tego pierwszego zakażenia. Tam było źródło.
0: A czy my możemy mu w ogóle porównywać tę sytuację do sytuacji z nie wiem, z COVID-em, czy z wirusem grypy?
1: Na razie mało jest wspólnych mianowników. Tutaj mówimy o wirusie, który jest specyficznie związany z tamtą częścią świata. Myślę, że to jest taki punkt wyjścia dla nas przed wakacjami, przed sezonem letnim, związany z medycyną podróży, aby dokładnie sprawdzać, jakie zagrożenia także epidemiczne są w różnych częściach świata, tam gdzie jedziemy, bo to są często zupełnie inne zagrożenia epidemiologiczne, zdrowotne niż u nas, niż w naszej szerokości geograficznej. Oczywiście też jest to groźny wirus. Przypomnę tylko, że hantawirus ma dwa typy. Jeden z tych typów tego wirusa atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten, który atakuje płuca i on jest o tyle podobny z tymi wirusami, Piotrze, o których mówisz, czyli z wirusem grypy, czy SARS-CoV-2, czyli COVID-19, że jeśli człowiek zarazi się tym hantawirusem płucnym od szczura, albo od myszy, albo od innego gryzonia, to zarażony człowiek może także zarażać innego człowieka drogą kropelkową. Tak jak my się często zarażamy w sezonie infekcyjnym, mówiąc, kaszląc, czy nawet kichając. Ten bliski kontakt wtedy ma znaczenie i może być niebezpieczny. Natomiast na przykład zakaźność tego wirusa jest dużo mniejsza, ponieważ taka jedna osoba chora zaraża zwykle tylko dwie osoby. W przypadku COVID-19 czy grypy to dużo więcej. Wysoka jest niestety śmiertelność. To widzimy tutaj na statku. 8 osób zakażonych, 3 osoby zmarły. Jest to wirus bardzo niebezpieczny, ale wciąż ta skala w skali całego problemu, całej historii jest niewielka, jednak na szczęście.
0: A co mówią lekarze, z którymi rozmawiałeś? Co mówią epidemiolodzy? Jakie wnioski można wyciągnąć na razie z tych zdarzeń, z tych historii, które słyszymy?
1: Myślę, że to przede wszystkim wniosek przed sezonem letnim, czyli dokładnie sprawdzajmy, dokąd jedziemy, jakie jest zagrożenie. Ostrzeżenia przed hantawirusem dla podróżujących do Ameryki Południowej, do Argentyny już obowiązują od kilku lat i myślę, że to jest taki punkt wyjścia, który dzisiaj, w pierwszej połowie maja, gdy myślimy o tym, gdzie pojedziemy w czerwcu, albo gdzie polecimy w lipcu czy sierpniu, to może być dodatkowy powód, aby sprawdzić, aby dopytać, aby porozmawiać może z lekarzem o tym, czy przyjąć jakąś szczepionkę, czy przyjąć jakieś leki, które mogą być niezbędne, które mogą być bardzo potrzebne, jeśli jedziemy, czy to do Azji. Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie wiemy, że wielu z was, wielu z nas wciąż planuje podróże w tamtym kierunku. Trzeba się przygotować, bo z jednej strony malaria, bo z drugiej strony wirusowe zapalenie wątroby, żółtaczka, i tak dalej, i tak dalej. I to są konkretne wytyczne i myślę, że to może nas trochę uwrażliwić.
0: A Michał, czy mamy taką wiedzę, czy masz taką wiedzę, czy w ogóle w tej chwili polskie służby sanitarne sprawdziły gryzonie, które są u nas w Polsce?
1: Z tego co wiem, to nie. Mogę zadać oczywiście to pytanie. Do tej pory nie było takich przypadków właśnie choroby odgryzoniowej, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o tę płucną część, jeśli chodzi o tego wirusa, chociaż zakażenia hantawirusem zdarzają się w Polsce, ale to były do tej pory tylko te nerkowe objawy, a w przypadku, jeśli ta choroba atakuje nerki, to nie ma możliwości zarażenia się od człowieka, bo ten wirus jest wtedy w układzie krwionośnym, oczywiście, po prostu w nerkach. Natomiast groźna była tutaj ta postać właśnie płucna. Rozmawiałem oczywiście z epidemiologami, także z przedstawicielami sanepidu, że gdyby w Polsce teraz, to jest taka może zabawna historia, mówimy o poważnej sprawie, ale może wywoła uśmiech. Zastanówmy się, co musiałoby się wydarzyć, żeby pojawił się gryzoń, który może nas zaatakować. To znaczy musiałby najpierw przyjechać człowiek chory i zarazić tego gryzonia, żeby ten gryzoń potem mógł zaatakować ludzi, żeby oni mogli siebie nawzajem zarażać. Ciekawe jest też to, jak zaczęła się ta historia. Ja dzisiaj o tym mówiłem o poranku w Faktach. Najprawdopodobniej, tak wynika z postępowania epidemiologicznego Światowej Organizacji Zdrowia, wszystko zaczęło się od pasażera, który zanim wsiadł na statek, ten wycieczkowiec w Argentynie poszedł obserwować ptaki. To był taki ornitolog amator. Tylko obserwował te ptaki w takim miejscu, że obok było wysypisko śmieci. Na tym wysypisku szczury. I wdychał to powietrze i najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, tam doszło do tego pierwszego kontaktu z hantawirusem, a potem ten mężczyzna, obserwator ptaków, wsiadł na statek, na pokład i zaraził innych. I tak to się zaczęło. Najprawdopodobniej taka dzisiaj wersja jest brana pod uwagę.
0: I o tym wszystkim opowiadał nam w radiu RMF24 Michał Dobrołowicz. Bardzo dziękujemy, Michał.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pewnie najnowsze informacje też oczywiście w Faktach.
1: Tak, i z Polski, i z zagranicy, jeśli chodzi o hantawirusa.
0: Polecamy gorąco do Faktów o godzinie 9:00. No, zostało nam tylko kwadrans.

0: Za 12 minut będzie godzina 9, Radio RMF 24, Zonda Krypto. Nie będziemy mówili teraz do końca o tym, jaka jest merytorycznie sprawa związana z Zonda Krypto. Porozmawiamy bardziej o odbiorze tej afery. Kto jest winny? Kto jest winny aferze Zonda Krypto? To pytanie zadaliśmy w sondażu przeprowadzonym przez Opinię 24 dla RMF FM. Wynik? No właśnie. Bardzo ciekawy, bo niektórzy mówią prezydent, a tuż za prezydentem, uwaga, rząd. I to są najczęściej wskazywane odpowiedzi w pytaniu o to, kto jest odpowiedzialny za upadek kryptogiełdy. Igor Skrzypek, nasz dziennikarz ekonomiczny, dzień dobry, razem
1: dzień
0: ze mną
1: dobry,
0: w Radiu RMF 24, który przeanalizował te badania. No i powiedz, jak ta afera Zonda Krypto wypada w statystykach.
1: No tak jak już powiedziałeś, tutaj liderem tego obwiniania jest prezydent w sondażu Opinia 24. 16% respondentów wskazało, że to Karol Nawrocki jest winny afery Zonda Krypto, ale tuż za nim jest rząd jako ten główny odpowiedzialny, 15%, a więc tylko jeden punkt procentowy różnicy. Na kolejnej pozycji podium zamyka wskazanie takie instytucje nadzoru finansowego, czyli tu moglibyśmy podpiąć i Komisję Nadzoru Finansowego i być może UOKiK i Rzecznika Finansowego, tutaj opcji jest też kilka, to jest 12%. Pozycja czwarta, Polski Komitet Olimpijski.
0: Dopiero na czwartej pozycji,
1: ale nie? Też to jest ciekawe, że też został jakby
0: ujęty w tym wszystkim.
1: Kolejne miejsce, służby specjalne, 9%. Pozostałe wskazania już nie są tak precyzyjne, ktoś inny, inne instytucje. Też ciekawa jest fakt, że wiele osób o sprawie nie słyszało. Co piąta osoba pytana nie słyszała o aferze Zonda Krypto.
0: Być może to wynika z tego, że stosunkowo niewiele osób inwestuje w... Bo to jest taki mechanizm dosyć specyficzny, jeśli chodzi o inwestowanie, tak. Prawda? Trzeba być mocno świadomym i umieć się posługiwać.
1: Lub nie, i wtedy można zostać ofiarą, owszem. Też nie ma też... spora grupa Polaków nie wie, kogo wskazać. 30% ponad nie wie, kto jest winny afery Zonda Krypto, więc duże rozbicie w tym
0: duże
1: badaniu.
0: Duże rozbicie, tak. To zwraca uwagę, prawda, Igor, że jest stosunkowo duże rozbicie, że nie ma jednego odpowiedzialnego tak za tę aferę. A to nie jest tak, że te wyniki wskazują na to, że to, kogo obciążamy odpowiedzialnością za aferę, jest powiązane z naszymi preferencjami politycznymi?
1: Zdecydowanie na to wskazują te dokładniejsze badania. No bo gdybyśmy tak chcieli przejrzeć te wskazania Polaków, kto jest winny? Prezydent zawetował ustawę.
0: Dwukrotnie.
1: Rząd trochę późno do tych ustaw się zabrał. Gdyby zostały przyjęte, prawdopodobnie vacatio legis i tak by nie pozwoliło na ochronę klientów Zonda Krypto. Instytucje nadzoru finansowego być może zrobiły za mało, nie mają uprawnień, owszem, ale czy nie dało się nic więcej zrobić? PKOL? No, wydaje się, że nie spowodował samej afery, natomiast czy firmowanie własną marką Zonda Krypto nie dołożyło do całej tej afery? Wydaje się, że każdy tu może być winien, ale gdy spojrzymy bliżej w te statystyki, no to widać, że tutaj obwiniamy preferencjami politycznymi zdecydowanie, bo zwolennicy Koalicji Obywatelskiej winią prezydenta. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, rząd, w przypadku Nowej Lewicy, tutaj już jest trochę większe rozbicie, ale prezydent plus, co ciekawe, instytucje nadzoru finansowego, tutaj wśród wyborców Lewicy się wybiły na mocny taki odsetek. Trzecia droga, Polska 2050, PSL, też raczej prezydent. Konfederacja na przykład wini służby specjalne w znacznym odsetku. Oczywiście rząd również na pierwszym miejscu, ale tuż chwilę później to właśnie służby specjalne, więc te wskazania widać, że politykom udało się tę aferę rozegrać we własnych interesach, tak żeby umocnić pewne tezy, pewne punkty widzenia na całą sprawę Zonda Krypto. To się udało. A czy kto jest winien, to już trudno odpowiedzieć.
0: To kolega,
1: to nie my.
0: A co się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o Zonda Krypto?
1: Śledztwo trwa. Mówimy tutaj o tej odnodze, powiedzmy, konsumenckiej, czyli klienci poszkodowani, którzy nie mogli wypłacić swoich środków, to prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Kwoty, liczby rosną, ponad 1500 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa od klientów giełdy Zonda Krypto. 350 60 milionów złotych co najmniej. To jest ta kwota, o którą się tu śledztwo toczy. Przemysław Kreale, prezes Zonda Krypto, przepadł. Aha. Podobnie jak
0: nie daje znaku życia.
1: Nie daje znaku życia. Są doniesienia medialne, że może być w Izraelu. Do tego przecież mamy śledztwo wcześniejsze, zdecydowanie Sylwester Suszek, czyli poprzednik Przemysława Krala, założyciel wtedy jeszcze giełdy BitBay, później przekształconej w Zonda Krypto, zaginął bez śladu kilka lat temu. Trop się urwał, więc na razie w sprawie, w śledztwie nie ma nowości, nie ma pieniędzy, nie ma śladów po tokenach. Przecież też Olimpijczycy czekają na wypłaty. Nic tutaj się na razie nie rozwinęło, żeby mówić, że mamy przełom.
0: Igor Skrzypek w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Do godziny 9 zostało 6 minut z ogonkiem. Może jeszcze nam się uda troszkę powiedzieć o egzaminie ośmioklasisty?

Nie wiem, czy ośmiokresiści słuchają Louisa Armstronga, ale to jest bardzo dobra piosenka, żeby się wyciszyć troszkę przed egzaminem, prawda? No może dla rodziców to jest lepsza propozycja, bo dzisiaj dla nich też stresujący poranek. Niewątpliwie wczoraj był język polski, dzisiaj matematyka. Może być to trudniejszy egzamin dla wielu. 125 minut dzisiaj. Arkusz egzaminacyjny, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje po południu generalnie. Nastroje przed matematyką, jak to zwykle, bywają trudne, ale potem już tylko będzie łatwiej. Trzymamy kciuki za was, drodzy ośmioklasiści. Ten egzamin i tak trzeba zdać, i tak każdy go zda. Co do tego nie ma wątpliwości. A wyniki będą, jakie będą. Jutro tylko jeszcze egzamin z języka nowożytnego i pewnie to będzie angielski. Za 2 minuty faktum masy.

0: Radio RMF 24, czas na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, jest 9:00.
1: Kto odpowiada za aferę Zonda Krypto?
2: Pytaliśmy o to gościa porannej rozmowy w RMF FM, Tomasza Trelę z Lewicy. Odpowiedź?
3: Nie mam sobie nic do zarzucenia, ani swojemu rządowi.
1: A w sprawie dotychczas mamy ponad 1500 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na ponad 350 milionów złotych.
2: Ósmoklasiści zaczynają właśnie egzamin z matematyki, zatem powodzenia.
1: Ale powiemy też o filmowym festiwalu w Cannes, bo już dziś wręczona zostanie tam pierwsza Złota Palma.
2: To pokazuje głęboki podział polityczny. Tak o wynikach sondażu Opinia 24 dla RMF FM na temat odpowiedzialności za aferę Zonda Krypto mówił dzisiaj Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.
1: Przypominamy, w sondażu 16% za aferę obwinia prezydenta Karola Nawrockiego.
2: 15% respondentów ocenia, że zamknięcie giełdy kryptowalut to wina rządu.
1: A w warszawskim studiu prowadzący poranną rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, co zdaniem posła wynika z tego sondażu?
4: Tyle, że Polacy są tak głęboko podzieleni, że we wszystkich niemal sprawach odbierają rzeczywistość w taki sposób, jaki podpowiadają im partie, jakie wspierają.
3: No tak jak w kluczowych sprawach. Albo winna koalicja 15 października, albo winny PiS i Karol Nawrocki.
4: Idealny świat polityków.
3: Wie pan, no tak jak widzimy to sondaże, gdzie pokazują partie demokratyczne na równi z partiami prawicy i skrajnej prawicy, tak pewnie będzie do samych wyborów w przyszłym roku.
4: Sam poseł Trela w tej sprawie ma oczywiście jasne poglądy. Winna jest prawica, a rząd nie ma sobie nic do zarzucenia.
3: Myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
4: A mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne, ale służby wiedziały, że to jest niebezpieczne.
3: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka.
4: Polityk odrzucił też pomysł grupy posłów PiS, by zakazać obrotu kryptowalutami w Polsce.
1: Mam tylko jedno mieszkanie. W ten sposób Andrii Jermak, były szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, komentuje zarzuty prania pieniędzy w inwestycjach budowlanych.
2: Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy podejrzewa go o udział w grupie przestępczej, która miała wyprać prawie 9 milionów dolarów w ramach projektu Dynastia, budując luksusowe wille koło Kijowa.
1: Krzysztof Zasada teraz razem z nami w faktach. Krzysztofie, Jermak nie przyznaje się do winy.
5: Na pytanie dziennikarzy o udział w aferze odpowiada: nie mam żadnego domu, mam tylko jedno mieszkanie i jeden samochód. Zaprzeczył też, że posługiwał się pseudonimem. Służby antykorupcyjne opublikowały natomiast zapisy rozmów telefonicznych i SMS-owych podejrzanych osób, w których Jermak miał mieć pseudonim R2.
6: Także przebieg budownictwa.
5: Tak, przebieg budowy swojej rezydencji kontrolował R2.
7: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Widzę, że bardziej podoba się panu styl współczesny niż tradycyjny.
8: Dobrej.
5: Dobry wieczór. Mix. W Kozynie koło Kijowa miało powstać 5 rezydencji. Każda z luksusowych willi miała kosztować 2 miliony dolarów. Jak twierdzi NABU, pieniądze miały pochodzić z nieudokumentowanych źródeł, m.in. z mechanizmów korupcyjnych w energetyce.
2: 9:02, a to znaczy, że uczniowie 8 klas zaczynają egzamin, który ma podsumować ich wiedzę ze szkoły podstawowej.
1: Tym razem będzie to matematyka. Przy szkole numer 4 na Powstańcach Śląskich we Wrocławiu nasz wódz satelitarny na miejscu Martyna Czerwińska. Martyno, z jakim nastawieniem uczniowie wchodzili dziś na egzamin?
9: Niestety zazwyczaj negatywnym. Królowa nauk budzi respekt i sieje postrach. Zapytałam, jakich zagadnień najbardziej obawia się młodzież.
10: Geometria w dowodzeniu jest bardzo ciężka. Tam nie wiadomo po prostu, co napisać. Nie ma schematu na rozwiązanie tego zadania, tylko po prostu trzeba takiego logicznego myślenia użyć i to jest trochę ciężkie, bo w szkole mało chyba nas tego uczą.
9: Uczniowie nie mogą wnosić gadżetów na salę, więc wszelkie talizmany musiały zostać w domu. Nerwy pomaga ukoić jednak zdrowy rozsądek.
11: Ostatnio tak sobie w sumie myślałam, że okej, stresuję się, no bo pierwszy taki ważny egzamin, ale uczyłam się do niego 8 lat, no i mimo wszystko jestem do tego przygotowana, no i po prostu czytać polecenia i tyle. Za pierwszym razem nie, za drugim, trzecim w końcu będzie.
9: Czyli zdrowy rozsądek.
11: Tak.
9: Spokój cię uratuje na pewno. Bardzo dziękuję i powodzenia.
11: Dziękuję bardzo.
9: Na rozwiązanie wszystkich zadań ósmoklasiści mają dokładnie 125 minut połamania długopisu.
1: Wieczorem rozpocznie się 79. Festiwal Filmowy w Cannes.
2: Z nami w faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
12: Dzień dobry.
2: Na tej gali wręczono zostanie m.in. pierwsza Złota Palma.
12: Tak, trzykrotny laureat Oscara, nowozelandzki reżyser m.in. trylogii Władca Pierścieni i Hobbit, Peter Jackson, dostanie dziś honorową Złotą Palmę, m.in. za to, że jest mistrzem wykorzystania efektów specjalnych w filmie i trwale zmienił hollywoodzką kinematografię. kinematografię.
1: Od jutra za to wyścig o Złotą Palmę w konkursie głównym.
12: I wśród 22 tytułów jest Ojczyzna. Pierwsza fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny sprzed 8 lat. Wtedy z Cannes wyjechała z nagrodą za najlepszą reżyserię.
2: A które gwiazdy pojawią się w tym roku w Cannes?
12: Demi Moore, bo jest w jury, John Travolta, bo przywozi reżyserski debiut, Pedro Almodóvar powalczy o Złotą Palmę. Swoje nowe filmy pokażą też w Cannes między innymi Scarlett Johansson, Monica Bellucci i Javier Bardem.
1: A Kasia będzie obserwować festiwal również na miejscu z bliska. Jej relacje w faktach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ale trzeba tam dojechać, jeżeli ktoś się wybiera do Cannes. A na przykład, jeżeli będzie jechał samochodem, 6,30 za litr benzyny, 6,93 za litr oleju napędowego. Jak to długo jeszcze wszystko potrwa i czy ceny nam wzrosną? O tym będziemy rozmawiać już za moment. Będzie też rozmowa o ośmioklasistach. No i będzie też, uwaga, Kamil Stoch.

0: Tu Radio RMF 24, 9 minut po godzinie 9. No to teraz porozmawiamy o tym, co nam rośnie. I nie mówimy o roślinkach, tylko mówimy o cenach ropy i cenach gazu, dlatego że Stany Zjednoczone odrzuciły propozycję porozumienia, którą przedstawił Iran. Dzisiaj za benzynę, za litr benzyny na stacjach, benzynę 95 płacimy 6,30, za litr oleju 6,93. Razem z nami pani Dorota Gudaś, analityczka rynku paliw z BM Reflex. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Było tak, że jeszcze koniec poprzedniego tygodnia to były spadki na światowych giełdach i tak sobie myślę, że w obliczu tego, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o politykę na Bliskim Wschodzie, to raczej nie możemy być optymistami.
1: No cóż, jest to bardzo wrażliwy temat i wszelkie informacje dotyczące wznowienia rozmów pokojowych czy ich nadzieje, to oczywiście notujemy wówczas spadek cen, natomiast no, odrzucenie warunków porozumienia zaproponowanych przez Iran, przez Donalda Trumpa, jak nie trudno się domyślić, wywołał wzrost cen ropy. Obecnie ceny ropy w dniu dzisiejszym to kształtuje się na poziomie $106 za baryłkę. No, w dalszym ciągu rynek wierzy, że to porozumienie może zostać zawarte, aczkolwiek widać, że zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej twardo wszyscy obstają przy swoich warunkach.
0: A pani zdaniem 6,30, 6,93 to są ceny, które się utrzymają, czy raczej będą szły do góry w tym tygodniu?
1: Jeszcze póki co, jeszcze nie mamy złych wieści dla kierowców, dlatego że ta dzisiaj opublikowana cena maksymalna dla benzyny powinna być troszkę niższa, tak w granicach około 6,28-27 groszy za litr. W przypadku oleju napędowego to też będzie poniżej 6,90. Także póki co jeszcze w hurcie ceny oleju napędowego w dniu dzisiejszym spadły, także nie znajdziemy tego przełożenia na stacjach, natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę, że konflikt w dalszym ciągu trwa, ruch jest przez cieśninę Ormus wstrzymany i praktycznie no, jeden tankowiec przepłynął, jakieś tam parę statków też, które wyłączyły swoje systemy lokalizacyjne, udało im się przebić przez barierę blokady amerykańską.
0: A pani zdaniem
1: tutaj nic się nie zmieniło.
0: A pani zdaniem wrócimy do tego, do tej ceny poniżej 6 zł, jest taka szansa, czy raczej szybkiego powrotu nie będzie? Bo pamiętam taki moment tuż po wprowadzeniu programu CPN, kiedy ta cena spadła poniżej 6 zł. Mówię o litrze benzyny oczywiście 95.
1: Tak. No będzie to bardzo trudne, no bo ten konflikt bardzo się przedłuża. I teraz wszyscy zaczynają zastanawiać się, jak długo to jeszcze może potrwać.
0: Co zrobić z programem CPN, czyli ceny paliwa niżej? Bo teoretycznie on obowiązuje do 15 maja.
1: Do 15 maja.
0: Rząd zapowiada najprawdopodobniej, że będzie kontynuacja, prawda?
1: Jest rekomendacja, żeby kontynuować. Prawdopodobnie zostanie póki co ten program wydłużony o kolejne 2 tygodnie.
0: A czy to jest dobra informacja dla tych wszystkich, którzy handlują i sprzedają detalicznie paliwa?
1: Że będzie wydłużone. Przede wszystkim dobra informacja dla kierowców.
0: Oczywiście. Natomiast pytanie,
1: w dalszym ciągu

0: Ja, może to nie jest takie popularne, ale wszyscy powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że no po prostu w obliczu takich zakłóceń warto by było jednak troszeczkę spojrzeć na zasadność korzystania z samochodów i troszeczkę ograniczyć konsumpcję. Zresztą to nie tylko w naszym kraju, tak, ale i Indie, i Norwegia zapowiadają, że no, w czasie pandemii też były prace zdalne, także ograniczając zużycie paliw.
1: A jak będzie z ceną gazu? Kiedy LPG będzie za 2,30?
0: Póki co dobra informacja jest taka, że ceny autogazu wbrew oczekiwaniom nie przekroczyły tego poziomu 4 zł. Na 7 maja mieliśmy 3,76 i póki co do tych poziomów 4 zł nie wrócą. Natomiast o poziomie 2,30, no to jeszcze długa droga przed nami.
1: Ale myśli pani, że jest w ogóle powrót do takiej ceny?
0: Wie pan co, w tym momencie to naprawdę trudno jest szacować, co się może jeszcze wydarzyć, bo prezydentura Donalda Trumpa jest bardzo nieprzewidywalna dla rynku. Widać też, że on twardo obstaje przy swoim i zobaczymy, co dalej się będzie działo z tym konfliktem. Aczkolwiek mamy wybory, wyborcy amerykańscy też chyba widzą, że sytuacja nie jest komfortowa. I wydaje mi się, że prezydentowi Trumpowi też będzie zależało, żeby jednak ten konflikt, który miał być krótkotrwały, zakończyć.
1: Będziemy wracać niewątpliwie do tego tematu. Na razie jest tak, do 15 maja obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej. Ministerstwo Energii rekomenduje utrzymanie tego programu. Dzisiaj ceny na stacjach 6,30 i 6,93. Tak to wygląda. Dorota Gudaś razem z nami, analityczka rynku paliw z BM Reflex. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się i pozdrawiamy. Zostawiamy już w takim razie ceny paliw. Może w takim razie troszkę o muzyce. O Beatlesach będzie za moment na antenie radia RMF 24. 16 minut po godzinie 9.

22 minuty po godzinie 9, to jest Radio RMF 24, 12 maja, wtorek. No my teraz chyba o historycznym występie, tak to się zaczynało. 1, 2, 3, 4.

No właśnie, to jest fragment ostatniego publicznego występu The Beatles. To był 30 stycznia 1969 roku. Wtedy Beatlesi zagrali na dachu wytwórni Apple Records w Londynie i od przyszłego roku ten budynek będzie można zwiedzać. Na 7 piętrach powstaje specjalna ekspozycja, będzie można także wejść na dach, który zachował się niemal w niezmienionej formie od czasu tego słynnego koncertu. Jedną z atrakcji ma być też wiernie odtworzone studio nagraniowe, gdzie powstał 12, ostatni album zespołu, czyli Let It Be. Równolegle, przypomnijmy, powstaje film fabularny o życiu legendarnej czwórki z Liverpoolu. Premiera planowana jest na kwiecień 2028 roku. No to co? Co my możemy wam zagrać teraz? Każdy poznaje. Po jednej nocy. 24 minuty po godzinie 9. Radio RMF 24.

0: No i proszę, to już 9:30, razem z nami Agnieszka Pietrzak, czas na fakty. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, witam. Prokurator musiałby w sposób niebudzący żadnych wątpliwości ustalić, kto i co zrobił w sprawie pomocy Zbigniewowi Ziobro. Tak mówił w radiu RMF24 Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Prokuratura Krajowa, przypomnę, informowała, że trwają czynności, które mają ustalić, czy inne osoby pomagały byłemu ministrowi sprawiedliwości w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.
2: Należałoby ustalić taką osobę i móc na podstawie zebranych dowodów przypisać jej świadomość, że podejmowała działania mające na celu pomóc innej osobie uniknięcia odpowiedzialności karnej. I jeszcze taki materiał na koniec musi być oceniony przez sąd, jeżeli prokurator zdecyduje się na skierowanie aktu oskarżenia. Instrumenty i oczywiście możliwość pociągnięcia, czy może przeprowadzenia takiego postępowania istnieje. Jest to decyzja prokuratury. Natomiast zawsze pozostaje otwartym pytanie, czy prokurator będzie w stanie zebrać materiał dowodowy, który uprawdopodobniłby na obecnym etapie przestępstwo poplecznictwa. To też wszystko zależy od tego, jakie i kto czynności podejmował, które właśnie składałyby się na umożliwienie osobie, która jest ścigana, uniknąć odpowiedzialności karnej lub podjęcie takich działań, które utrudniałyby prowadzenie postępowania karnego. Nie są to proste sprawy, ale z drugiej strony wszystko zależy od skuteczności prokuratury.
1: Podkreśla Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem na jezdni w stronę Łodzi. Między węzłami Włocławek Północ, Włocławek Zachód. Po kolizji w Machnaczu zablokowany jest jeden z pasów.
3: Co dziś w pogodzie?
1: Ostrzeżenia przed burzami aktualne jedynie na wschodniej ścianie kraju. Na południu alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed wiatrem. Do południa w Małopolsce i w Śląskiej może także jeszcze intensywnie padać. W pozostałej części kraju żadnych ostrzeżeń, co nie oznacza, że pogoda dziś ładna.
4: Też będzie chłodniej i dziś około 12-13 stopni w Warszawie. Też sporo chmur, opady deszczu już raczej przelotne.
1: To ze stolicy, jak słyszeliśmy, informacje od dyżurnej synoptyk IMGW Grażyny Dąbrowskiej. Ocieplenie spodziewane jest od czwartku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut będzie godzina 10. To jest radio RMF24. To jest nasz poranny program Maj. Maj, 12 maja dzisiaj. No to jest czas nie tylko matur, ale także egzaminów ośmiokresistów. Wczoraj uczniowie zmierzyli się z językiem polskim, a teraz już rozwiązują zadania z matematyki przy szkole podstawowej numer 4. Na Powstańców Śląskich we Wrocławiu jest nasz wóz satelitarny, jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno.
1: Dzień dobry, witam.
0: Rozmawiałaś z uczniami tuż przed wejściem. W dobrym nastroju?
1: Miałam wrażenie, że ósmoklasiści byli jeszcze bardziej zdenerwowani niż wczoraj. Niby mówi się, że pierwsze koty za płoty i teraz powinno być już z górki, ale królowa nauk budzi jednak w młodych ludziach respekt, no i niepokój. Obawiasz się czegoś, czy idziesz w pełni spokojna?
2: Najbardziej chyba na dowodzenie zadań się obawiam, bo one są dosyć skomplikowane i często troszeczkę na początku nie mają sensu.
1: Matematyka to jest twoja mocna strona, czy raczej nie?
2: Raczej nie.
1: Królowa nauk o niej mówią, pewnie nie bez powodu, trudny przedmiot.
2: To prawda.
1: Masz jakieś swoje patenty, rytuały na to, żeby się uspokoić, czy po wczoraj raczej już jesteś spokojna?
2: Znaczy, jestem na pewno bardziej spokojna niż wczoraj, ale nie mam jakiegoś takiego patentu na uspokojenie się. Po prostu idę i staram się jakby wyciszyć.
1: Dzisiaj śniadanie zjedzone, kawka wypita?
2: Tak, znaczy kawy nie było, ale śniadanie było.
1: Okej, masz coś ze sobą na szczęście?
2: Mam naszyjnik.
1: I jaką on ma historię? Dlaczego przynosi szczęście?
2: No bo generalnie on jest też mojej mamy.
1: Przynosi szczęście.
2: Tak, dokładnie.
1: No to życzę ci tego szczęścia dzisiaj.
2: Dziękuję bardzo.
1: Powodzenia. Jak się czujesz przed egzaminem?
3: Dobrze.
1: Jesteś przygotowany tak z ręką na sercu?
3: Czasami uczyłem się, czasami nie, przez cały rok i jem coś słodkiego przed egzaminem.
1: Kalorie pomagają ci trochę tej energii wyzwolić?
3: Tak, troszeczkę.
1: Są jakieś działy matematyki, których obawiacie się dzisiaj?
4: Zadania na dowodzenie.
5: Tak, tego najbardziej chyba właśnie.
1: Od którejś już osoby to słyszę, dlaczego?
4: No jest to ciężkie po prostu, geometria w dowodzeniu jest bardzo ciężka. Tam nie wiadomo po prostu co napisać.
5: Nie ma schematu na rozwiązanie tego zadania, no. Tylko po prostu trzeba tak logicznego myślenia użyć i to jest trochę ciężkie, bo w szkole mało chyba nas tego uczą, a bardziej schematów i jakichś wzorów, więc to jest takie trudne właśnie.
1: No to trzymam kciuki, żeby nie było dowodzenia. Lećcie na egzamin.
5: Dziękujemy bardzo, do widzenia.
1: Geometria w dowodzeniu. A powiedz, jak o tym myślę.
0: Prawda? Ale powiedz, przypomnij, ile czasu uczniowie mają na to, żeby się uporać z tymi zadaniami?
1: Dokładnie 125 minut. Arkusz egzaminacyjny zawiera 20-21 maksymalnie zadań podzielonych na dwie kategorie. To są zadania zamknięte, około 14-15 zadań i zadania otwarte, tu 5-6 zadań. Łącznie uczniowie mogą zdobyć 30 punktów. Po 13 komisja egzaminacyjna ma opublikować arkusze. Będzie można rozwiązać je jeszcze raz na spokojnie w domu, aby ustalić, jak rzeczywiście poszło. Obaw, jak słyszeliśmy, jest sporo, ale trafiłam na jedną uczennicę, Malwinę, która szła na egzamin z pozytywnym nastawieniem. Powiedz, jak się czujesz na chwilę przed egzaminem?
6: Spokojnie. Myślę, że z matmy jestem akurat przygotowana i dobrze pójdzie, więc chyba najmniejszy stres ze wszystkich dni, aczkolwiek w sumie to i tak zerowy wczoraj był.
1: Miło to słyszeć, bo większość boi się tutaj królowej nauk. Rozmawiałam z kilkorgiem uczniów i wszyscy mówią, najgorsza część egzaminu, a u ciebie odwrotnie.
6: No w sumie tak, jakoś tak matma zawsze była dla mnie lepsza, tak pod względem nauki i tak dalej, więc myślę, że pójdzie dobrze.
1: Uczyłaś się regularnie, czy to był wyścig z czasem przed samym egzaminem?
6: Bardziej regularnie, aczkolwiek tamten ostatni tydzień, tam 3 dni rzeczywiście mocniej przycisnęłam arkusze, ale no generalnie na to bardziej regularnie.
1: Powiedz, masz jakiś patent na walkę ze stresem, żeby nerwy nie zjadły tego, co potrafisz i tego całego wysiłku?
6: Ostatnio tak sobie w sumie myślałam, że okej, no stresuję się, no bo pierwszy taki ważny egzamin, ale uczyłam się do niego 8 lat, no i mimo wszystko jestem do tego przygotowana, no i po prostu czytać polecenia i tyle. Za pierwszym razem nie, za drugim, trzecim w końcu będzie.
1: Czyli zdrowy rozsądek.
6: Tak.
1: Spokój cię uratuje na pewno. Bardzo dziękuję i powodzenia.
6: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkim ósmoklasistom życzymy połamania pióra. Ja tutaj przed szkołą podstawową numer 4 we Wrocławiu czekam, aż uczniowie uporają się z tymi arkuszami. Mam nadzieję, że nie było geometrii w dowodzeniu i wszyscy wyjdą zadowoleni, z uśmiechem.
0: A jutro już będzie łatwiej, Martyna, na pewno, bo będzie język nowożytny. Pewnie wszyscy wybiorą angielski albo 90% wybierze angielski. Tak to zazwyczaj bywa. Bardzo dziękujemy, Martyna. My też trzymamy kciuki oczywiście za ósmoklasistów. Trzymamy strony tych wszystkich, którzy zdają jakiekolwiek egzaminy dzisiaj. Martyna Czerwińska razem z nami, Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24, za 14 minut 10, 12 maja. Połowa maja o skokach narciarskich, no tak, ale ten kolejny sezon Pucharu Świata będzie zupełnie inny niż dotychczasowe. Pewnie jeszcze kibicom długo będzie brakować na listach startowych trzykrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha, który, pamiętacie doskonale, w marcu w Planicy zakończył swoją bogatą karierę, a wszystko wskazuje na to też, że polskie skoki będą się musiały obyć jeszcze bez jednej wielkiej postaci, przynajmniej na stanowisku kierowniczym. Szef Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz zapowiedział, że nie planuje ubiegać się o reelekcję. No i jak to ocenia Kamil Stoch?
1: Z perspektywy zawodnika jest mi bardzo trudno ocenić pracę na szczeblu prezesa, bo zawodnik wiele spraw widzi zupełnie inaczej. Wielu też spraw nie widzi, a o wielu nawet nie ma pojęcia. Dlatego ja po prostu nawet nie chcę oceniać po prostu tej pracy, czy ona była owocna, czy nie. Ja jako zawodnik, na pewno kogoś takiego na stanowisku prezesa jak Adam Małysz, no to jak najbardziej widzę pozytywnie, bo to jest nazwisko znane na cały świat. Przede wszystkim ze względów promocji dyscypliny i przyciąganiu potencjalnych sponsorów.
2: Natomiast siebie byś widział na takim stanowisku zarządczym?
1: Może najpierw odpocznę, dobrze? To już za daleko galopujemy w tej przyszłości i już tutaj w potencjalnej mojej pracy.
2: Wiesz co, to jeszcze o przyszłość chciałem cię pod innym kątem zapytać, nie tyle twoją, co w ogóle dyscyplinę. Trochę spokojniej patrzysz na to, jak będą silne nasze skoki narciarskie po tych zimowych igrzyskach olimpijskich, które okazały się naprawdę wielkim zaskoczeniem, wielkim pozytywnym zaskoczeniem, i Kacper Tomasiak, który jest oczywiście takim twoim następcą, może być w zasadzie, bo na razie no ma za sobą, jakby nie patrzeć, jednak tylko jedną wspaniałą imprezę.
1: Czy no ten sezon na pewno pokazał, jakim potencjałem dysponujemy jako naród, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, ale również inne dyscypliny, bo zdobywaliśmy medale nie tylko w skokach narciarskich. Natomiast nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość. Oczywiście no Kacper ma przed sobą, powiedzmy, jeszcze bardzo wiele lat skakania i to zależy też od wielu czynników, czy on dalej będzie odnosił sukcesy, czy nie. Oczywiście od jego samego zaangażowania i też trochę szczęścia w tym, co będzie robił, ale też ludzi, z którymi będzie współpracował i efektów tej współpracy, prawda?
2: Co jest, myślisz, kluczowe, żeby Kacper wskoczył na ten szczyt i się na nim utrzymał z twojej perspektywy wieloletniej?
1: Powiedzmy sobie szczerze, on już jest na tym szczycie, bo osiągając 3 medale na głównej imprezie, no to jest tak naprawdę szczyt możliwości po prostu zawodnika. Pytanie jest teraz, jak on będzie po prostu funkcjonował w dalszym ciągu, w kolejnych latach. No, trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy i po tak wielkim sukcesie i po takiej promocji, jakiej on teraz dostał, no może przyjść regres. Nie mówię, że musi być, ale może i też trzeba na to po prostu popatrzeć trochę z dystansu, że ten sezon może okazać się troszkę inny niż wszyscy tego oczekują, ale niemniej życzę mu po prostu i całej drużynie jak najlepiej. Z tego co wiem, jest budowany bardzo solidny zespół, nie tylko jeżeli chodzi o zawodników, ale przede wszystkim o sztab szkoleniowy. Są wyciągane na pewno wnioski po tym sezonie, co można zrobić jeszcze lepiej i na pewno będą wystarczające środki, aby po prostu rozwój zawodników był płynny i żeby on był po prostu jeszcze na wyższym poziomie. Dlatego tutaj bym się nie martwił. No najpierw na pewno skoki narciarskie będą się miały dobrze. Ja w to po prostu wierzę.
2: Nie obawiasz się takiego tąpnięcia, jak jeszcze Piotrek Żyła skończy karierę? Oczywiście nie namawiamy go do tego absolutnie, żebym jeszcze nie wywołał Dawid Kubacki, ale wiadomo, że są bliżej niż dalej i w sumie nawet widziałem, że w jednej roli to już się odnaleźli na igrzyskach ekspertów telewizyjnych. Natomiast no to może być jednak pewien szok dla skoków, jak załóżmy odeszliby w podobnym czasie.
1: Pewnie tak będzie, natomiast ja uważam, że to jest jakby, no nie wiem, no taka kolej rzeczy, prawda, że ci zawodnicy po prostu starsi, no będą musieli kiedyś po prostu siłą rzeczy odejść się, zrezygnować, czy po prostu zająć się czymś innym. A ja natomiast wierzę, że nastąpi to w taki bardzo płynny sposób, czyli że ci zawodnicy, którzy teraz będą dołączali do kadry, jak choćby Kacper Tomasiak, który już na stałe w niej zagości, no będą też mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia zawodników takich jak Piotrek czy Dawid. Będą mogli jakby, będzie to takie połączenie świeżości z dużą motywacją i ambicją, z doświadczeniem i po prostu bardzo dużą wiedzą, którą już posiadają ci zawodnicy. I to nastąpi takie po prostu płynne przejście już w ten nowy, świeży po prostu, no powiedzmy na rybek skoku narciarski. No mam nadzieję, że tak będzie i wierzę, i życzę, żeby tak właśnie się stało.
0: Z Kamilem Stochem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Więcej oczywiście na naszej stronie. stronie na rmf24.pl. Polecamy gorąco. Po godzinie 10 na naszej antenie Tomasz Terlikowski. Polecamy również program RMF-u 24. Piotr Salach, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie, ale słyszymy się oczywiście jutro o 7 rano, jak zawsze w porannym programie Radia RMF 24. Do faktów 8 minut.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już dziś po 16:00.

0: Tomasz Terlikowski za chwilę w Radiu RMF24, ale wcześniej Tomasz Staniszewski. I oczywiście najnowsze fakty polecamy gorąco, jest godzina 10.
1: Co złego, to nie my. W sprawie afery Zonda Krypto gość porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Trela z Nowej Lewicy nie ma sobie ani rządowi nic do zarzucenia. Winna jest opozycja.
2: Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije.
1: Od tego jajka zaczynamy, a potem uwagi do ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie DPS-ów, ale też sztuka na zdrowie. Nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi w sprawie Zonda Krypto, tak przekonywał dziś w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Trela. Przypominam, w najnowszym sondażu opinia 24 dla RMF FM, 16% pytanych obwinia za aferę prezydenta, 15% wskazuje na rząd. Odpowiedź Tomasza Treli?
2: Nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi, dlatego że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
3: A mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne? Ale służby wiedziały, że
2: myślę,
3: to jest niebezpieczne.
2: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka i ten, kto inwestował w kryptoaktywa, podejmował ryzyko na własny rachunek. Ale chcieliśmy to uregulować. Kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki.
1: A cała poranna rozmowa, no i pełne wyniki sondażu znajdziecie na naszej stronie w sieci.
4: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
1: Ponad 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się też więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych. Czego dotyczy w tej chwili najwięcej uwag, to już sprawdzał Michał Dobrołowicz.
5: Właśnie tych nowych form opieki zamiast DPS-ów. Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Teraz takich mieszkań w całej Polsce jest tylko 6 tysięcy. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
6: Tych mieszkań będzie więcej potrzebnych, natomiast to będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. I właśnie to, żeby Dom Pomocy Społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
5: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. Jeszcze w maju ruszyć ma kolejna tura konsultacji regionalnych z przedstawicielami placówek pomocy społecznej.
1: 80 tysięcy złotych wart jest sprzęt skradziony warmińsko-mazurskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki. Bez tego sprzętu nie może związek organizować zawodów biegowych.
7: Kamera, tak zwany fotofinish, pistolet błyskowy, okablowanie i laptop, który obsługiwał to całe urządzenie.
8: To uderza i sport seniorski, ale też juniorski.
7: Tak, no przede wszystkim u nas startuje dużo młodych zawodników, którzy gdzieś tam walczą o swoje marzenia, ten czas, o swoje życiówki. Te wyniki dają im kwalifikacje imprezy ogólnopolskie. Bez takiego sprzętu my nie możemy robić zawodów w biegach. Zabieramy im szansę tego, że mogą rywalizować z innymi zawodnikami z Polski, żeby gdzieś tam się dostać do jakiejś imprezy docelowej głównej. Także no mi jest bardzo przykro, bo to dzieci najbardziej na tym stracą, bo ja nie biegam na zawodach, nie startuję, ale dzieciaczki startują i chcą robić wyniki, a teraz po prostu nie mogą.
1: Z prezesem warmińsko-mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki Szymonem Niestatkiem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Rodzice młodych sportowców zorganizowali zbiórkę w internecie. My o tej sprawie więcej piszemy na rmf24.pl. Kontakt ze sztuką nas odmładza. Tak twierdzą naukowcy University College London.
9: Opublikowane właśnie wyniki ich badań wskazują, że regularny udział w wydarzeniach kulturalnych wyraźnie opóźnia efekty starzenia.
1: Grzegorz Jasiński w studiu. Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
9: Dzień dobry. Badania prowadzone z udziałem ponad 3,5 tysiąca Brytyjczyków pokazały, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przynajmniej raz w tygodniu wiązało się ze spowolnieniem tempa starzenia aż o 4%. To efekt podobny do tego, jaki obserwowano u osób ćwiczących fizycznie przynajmniej raz w tygodniu. Im większa była przy tym różnorodność podejmowanych aktywności, od czytania książek, słuchania muzyki, wizyt w galeriach, muzeach, po spektakle czy koncerty, korzystniejsze okazywały się wyniki.
1: Jak udało się to obiektywnie zmierzyć?
9: Analizowano wyniki badań krwi wskazujące zmiany chemiczne w DNA związane z procesem starzenia. Chodzi o proces tak zwanej metylacji DNA, który wpływa na to, jak geny są przez organizm odczytywane. To najdokładniejszy obecnie marker procesu starzenia.
1: A za godzinę fakty kulturalne. Londyński dach, na którym The Beatles zagrali swój ostatni improwizowany koncert, zostanie tymczasem zamieniony na nowe muzeum poświęcone zespołowi. Otwarcie planowane jest w przyszłym roku. Wystawa The Beatles at 3 Savile Row da fanom muzyki możliwość zwiedzania 7-piętrowego budynku pełnego pamiątek, no bo to tam nagrano także ten utwór.
10: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let
1: Wszystko jasne, Let It Be. Już dziś, przypominam, można rejestrować się po bilety na stronie internetowej The Beatles.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Przedpołudnie Radia RMF 24. Zaprasza Tomasz Terlikowski.
12: No właśnie, zapraszam, witam was serdecznie w tej godzinie 10.05. A w tej godzinie oczywiście najważniejsze i najbardziej gorące informacje, cały czas aż się zakrztusiłem. Tak chcę wam je dalej przekazywać. Zaczniemy od tematu afery korupcyjnej, w którą zamieszany jest Andrii Jermak, były szef w kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. O tym i od tego tę godzinę zaczniemy, ale będziemy mówić również o tym, czy Wenezuela stanie się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Zostańcie z nami.

0: Radio RMF 24 cały czas gra, jak zapowiedziałem, już z nami jest Krzysztof Zasada.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: On opowie nam o powracającej na Ukrainie temacie afery korupcyjnej, w którą zamieszany jest Andrii Jermak, były szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, o którym niektórzy mówili wręcz, że on jest wiceprezydentem Zełenskiego.
1: Tak, mówiono się o nim drugi na Ukrainie.
0: Drugi
1: był cieniem prezydenta Zełenskiego, wszędzie się pojawiał z nim. Ma też pseudonim Zielony Kardynał. Zielony Kardynał związane to jest z tym, że ubierał się na wzór prezydenta Zełenskiego w stroje paramilitarne, nazwijmy to wojskowe, fragmenty munduru, także pojawiał się w ten sam sposób ubrany jak prezydent Zełenski na wszystkich wyjazdach zagranicznych. Stąd taka oto nazwa, jego pseudonim. Chociaż pseudonim w tej aferze miał inny. Wypiera się tego, ale...
0: No właśnie, przypomnijmy, o co chodzi. Trochę już mówiliśmy o tej sprawie jakiś czas temu. Przypomnijmy tło.
1: Tutaj mamy nowy wątek afery, wielkiej afery korupcyjnej rozpracowywanej przez NABU, czyli Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz SAPO, prokuraturę antykorupcyjną. To są takie organy powołane na Ukrainie po to, by ścigać przestępstwa korupcyjne. Trzeba dodać, że Ukraina słynęła przez wiele lat i słynie do tej pory z tego, że poziom korupcji jest tam bardzo wysoki, a walka z korupcją jest jedną z przesłanek tego, jednym z warunków tego, by Ukraina w ogóle mogła myśleć o członkostwie w Unii Europejskiej. Te organizacje bardzo prężnie działają i rozpracowywały potężny schemat korupcyjny we władzach ukraińskich. No, to nie są ostatnie lata, a inaczej powiem. To jest ostatnich nawet 10 lat wstecz. Tutaj mamy zupełnie nowy wątek afery korupcyjnej. Dotyczy on inwestycji budowlanych, budowy ostatecznie 5 luksusowych willi w miejscowości Kozyn na południe od Kijowa, w bardzo ciekawej lokalizacji nad wodą. Wykupiono w 2018 roku działki. To były 4 hektary początkowo, potem powiększono to do 8 hektarów. I na tych działkach miały powstać wille. Bardzo luksusowe. No, wizualizacje są takie, że zapierają dech w piersiach. To są domy jak gwiazd hollywoodzkich. Gdzieś właśnie tam na wzgórzach pod Los Angeles. Te domy, wartość ich szacowana przez NABU jest każdego, budowy tego domu, 2 miliony dolarów, ale te wielkości się zmieniały. Powstała spółdzielnia, która nazywała się Dynastia.
0: Też piękna nazwa, taka filmowa.
1: Do serialu Dynastia. I w ramach tej spółdzielni powstawały wille, których właścicielami okazywali się biznesmeni. Jedną z tych willi miał objąć duchowny, który zresztą święcił te inwestycje. W trakcie budowy dołączył do nich człowiek o pseudonimie R2. R2, a były tam pseudonimy R1, R2, R3, R4. I właśnie R2 dołączył tego

0: wprost nie mówi Nabu, natomiast pokazuje zdjęcie na wizualizacji na swoich stronach, w mediach społecznościowych. Jest długi film na temat historii tej inwestycji i pokazywany jest człowiek z przekreśloną twarzą i z paskiem czarnym na oczach. Napisany jest szef administracji prezydenta. No, ich było kilku, ale tutaj widać z tego zdjęcia, że to jest Jermak. Prasa także doniosła, że to jest Jermak. I są już potwierdzenia, że będzie miał zarzuty dotyczące udziału w grupie przestępczej, której celem było pranie brudnych pieniędzy poprzez budowanie luksusowych willi. Jermak miał dołączyć do tej spółdzielni i Nabu wykazuje, że środki pochodzące na budowę tych willi miały pochodzić z jakichś przestępczych procederów, między innymi z mechanizmu korupcyjnego w energetyce ukraińskiej, energetyce jądrowej, z przekształceń tychże. Czyli to wszystko dzieje się na styku państwa i biznesu. I teraz druga osoba w państwie do końca zeszłego roku ma bardzo poważne zarzuty, za które grozi 12 lat więzienia. Zresztą sam Jermak już odniósł się do tych zarzutów, wszystkiemu zaprzeczył. Wczoraj dziennikarze Ukraińskiej Prawdy pytali go, jak odnosi się do tego, że został zaliczony w poczet grupy przestępczej, która miała wyprać 460 milionów hrywien. To jest około 10 milionów dolarów. On powiedział: nie mam żadnego domu, mam jedno mieszkanie, jeden samochód, który tu widzicie, bo ta rozmowa odbywała się przy jego samochodzie. Potem zapytano go, czy posługiwał się kiedyś pseudonimem. Powiedział: nie, nazywam się Andrii Jermak. Tylko tego imienia i nazwiska używam. Zaprzecza, zapowiedział wydanie oświadczenia w sprawie tych oskarżeń za jakiś czas, natomiast na teraz mamy z jednej strony zmasowaną akcję NABU i SAPO, czyli tych organów zwalczających korupcję w Ukrainie. Wczoraj od popołudnia wrze na portalach społecznościowych. Co ciekawe, w mediach nie ma za dużo na ten temat informacji. Przejrzałem dzisiaj poranne serwisy w tym Teletonie, czyli takim całodobowym programie informacyjnym od początku wojny prowadzonym przez wiele stacji, które połączyły swoje siły. Tam rano nie było w ogóle wspomniane o tej aferze. No, afera dość dużego kalibru, bo do prawie końca zeszłego roku Andrii Jermak był szefem kancelarii Zełenskiego i drugą osobą w państwie.
1: A czy ktoś jeszcze może być w to zamieszany? Poza nim, no to jest oczywiście największe nazwisko, rozumiem, spośród tych.
0: Tutaj mamy największe nazwisko, ale już było wielu urzędników państwowych w ramach tej wielkiej afery ukraińskiej, jeszcze nie oskarżanych, ale usłyszeli zarzuty, natomiast nikt nie mówi tutaj, że być może śledczy, jak to się mówi w żargonie, wyjdą na przykład na prezydenta. Mowy tutaj nie ma. Tutaj sprawa też dotyczy, to nie jest, odniosłem takie wrażenie, że to nie jest jakaś systemowa historia administracji prezydenckiej, tylko po prostu chęć posiadania dobrego domu i chęć, inaczej, mam dostęp do gotówki, być może takiej, która nie jest do końca do udokumentowania, to może zainwestuję sobie w coś takiego, a firma, spółdzielnia Dynastia stworzyła doskonałe warunki do legalizowania tychże środków. Powstały specjalne firmy, które się tym zajmowały oraz NABU twierdzi, że nawet udało się tej spółdzielni Dynastia kupić dokumenty, które miały świadczyć o zalegalizowaniu kilkudziesięciu procent kwot, które były wkładami w budowę tejże inwestycji.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Zasada z informacjami na temat kolejnej afery, no bo to trzeba powiedzieć, kolejnej afery korupcyjnej w Ukrainie. Ten temat wróci jeszcze w Radiu RMF24. Po 11:00 moim gościem będzie Jakub Ber, niezależny analityk do spraw ukraińskich. Zapraszam także na tę rozmowę. Zostańcie z nami.

W Radio RMF 24 teraz czas na informacje ze świata. Amerykańska telewizja CNN ujawniła nowe informacje na temat rosyjskiego statku Ursa Major, który zatonął u wybrzeży Hiszpanii. Jednostka, która mogła transportować elementy reaktorów jądrowych dla Korei Północnej, osiadła na dnie morza prawie 2 lata temu. Okoliczności tego zdarzenia do tej pory pozostają tajemnicą. Statek wypłynął z portu zaledwie 2 miesiące po tym, jak Kim Jong-un wysłał wojska, by wspomóc Moskwę w inwazji na Ukrainę. Kapitan miał powiedzieć hiszpańskim śledczym, że na pokładzie znajdowały się elementy 2 reaktorów jądrowych, podobnych do tych używanych w okrętach podwodnych, i że nie był pewien, czy były one załadowane paliwem jądrowym. Ze wstępnych ustaleń służby wynika, że kadłub jednostki mógł zostać przebity przez torpedę typu Barracuda. Tylko Stany Zjednoczone, kilku sojuszników NATO, Rosja i Iran posiadają tego rodzaju pociski podwodne. Inni eksperci twierdzą, że bardziej prawdopodobnym byłoby przyczepienie miny do kadłuba statku. Spekulacje na temat jednostki i jego ładunku podsyca to, co wydarzyło się po jej zatonięciu. W ostatnim roku amerykańskie samoloty do wykrywania materiałów jądrowych 2-krotnie przelatywały nad zatopionym statkiem. Wrak odwiedził także tydzień po zatonięciu podejrzany rosyjski statek szpiegowski. Śledczy z Hiszpanii uważają, że wtedy doszło do eksplozji. Co ciekawe, doniesienia o zatonięciu statku pojawiły się niedługo po tym, jak Pjongjang zaprezentował swój pierwszy okręt podwodny z napędem jądrowym. Wrak jednostki spoczywa na głębokości 2,5 tysiąca metrów, co znacznie utrudnia odzyskanie czarnej skrzynki, a także pełną rekonstrukcję wydarzeń. A w radiu RMF 24 już za niespełna 4 minuty najnowsze fakty RMF FM.

0: Jest 10.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Odrzucenie warunków pokojowych proponowanych Iranowi przez Stany Zjednoczone powodują wzrost cen ropy na świecie. Dziś baryłka kosztuje $106. Przełożenia tego na stacjach benzynowych w najbliższych godzinach nie zauważymy, tak mówiła w rozmowie w RMF24 Dorota Gudeś, analityk rynku paliw z BM Reflex. W hurcie ceny oleju napędowego dziś spadły, a opublikowana w południe przez ministra energii cena benzyny powinna być nieco niższa.
2: Dzisiaj opublikowana cena maksymalna dla benzyny powinna być troszkę niższa, tak w granicach około 6,28-6,27 groszy za litr. W przypadku oleju napędowego to też będzie poniżej 6,90.
1: Dzisiejsze maksymalne ceny na stacjach benzynowych, przypomnę, to odpowiednio 6,30 groszy za popularną 95, a za olej napędowego 6,93. Mimo niżu demograficznego przedszkola w Krakowie nie będą likwidowane, nauczyciele nie stracą pracy, zapowiadają władze miasta. W krakowskich placówkach samorządowych grupy maluchów mają być po prostu mniej liczne.
3: Jako miasto Kraków zdecydowaliśmy o tym, żeby ten niż demograficzny wykorzystać. Niż demograficzny nie oznacza zwijania żagli, ale wręcz przeciwnie, obranie jeszcze lepszego kursu dla edukacji przedszkolnej. Co to będzie oznaczało w praktyce dla dzieci, dla rodziców i dla dyrektorów i pracowników przedszkoli samorządowych? To, że w przedszkolu, w oddziale, w grupie będzie w całym Krakowie średnio 20 osób w oddziale, maksymalnie 22 dzieci w oddziale.
1: Wyjaśniała radna Anna Bałdyga, przewodnicząca Komisji Edukacji. Sesja okolicznościowa w Zamku Książ 25 maja. W tym miesiącu także prezentacja książki Marka Krajewskiego, której akcja rozgrywa się w Wałbrzychu. To miasto na Dolnym Śląsku świętuje swoje 600-lecie. Najbliższe wydarzenia rozpoczną cykl imprez plenerowych w Wałbrzychu 24 maja na dziedzińcu Zamku Książ. Z okazji 600-lecia zaplanowano koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Bilety internetowe już się rozeszły, ale część wejściówek za symboliczną złotówkę będzie dostępna także w dniu koncertu.
4: Tak, żeby osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu, też spokojnie mogły sobie zarezerwować. Zależy nam, żebyście byli tu z nami, żebyśmy świętowali to razem, żebyście zachwycili się tą niezwykłą przestrzenią dziedzińca honorowego Zamku Książ, żebyście wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu plenerowym, które jest właśnie z okazji 600-lecia Wałbrzycha. I ten zespół Raz, Dwa, Trzy jest naszym wałbrzyskim zespołem. To będzie nasz wałbrzyski koncert w naszym wałbrzyskim zamku, a dla mnie jako prezeski jest to też symboliczne wydarzenie, bo zespół ten zagrał na pierwszej gali ambasadora Wałbrzycha 14 lat temu. Więc mamy taką wyjątkową klamrę w tym wyjątkowym dniu.
1: Podkreślała Dorota Karolewska, prezes Zamku Książ w Wałbrzychu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w Radiu RMF24 przenosimy się teraz do Sejmu, gdzie dziś wraca ustawa łańcuchowa. Dziś posłowie zajmą się dwoma projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednym przygotowanym przez parlamentarzystów, drugim zgłoszonym przez prezydenta Karola Nawrockiego. A my łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który
1: Dzień
0: jest
1: dobry,
0: w Sejmie.
1: Kłaniam się.
0: Dzień
1: tak
0: dobry,
1: jest,
0: Michale.
1: Zgadza się.
0: Michale, czym różnią się te propozycje? Poza tym, że jedna jest od prezydenta, a druga od posłów.
1: No, oba projekty są bardzo do siebie podobne. Zakładają m.in. zakaz stałego trzymania psów na uwięzi. Różnice dotyczą jak zwykle szczegółów. Projekt prezydencki nie zawiera m.in. przepisów dotyczących minimalnych wymiarów kojców dla zwierząt i rozszerza ten zakaz utrzymania na uwięzi wszystkich zwierząt domowych. Karol Nawrocki kilka miesięcy temu zawetował wcześniejszą wersję ustawy, tak zwanej ustawy łańcuchowej, argumentując, że część jej zapisów była nierealna do wykonania. Tak mówił wtedy prezydent Nawrocki.
2: Ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna. To sama ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości.
1: No tak argumentował swoje weto prezydent Karol Nawrocki. Te zapisy, o których prezydent mówił, zniknęły później z jego wersji projektu. Zwolennicy poprzedniej wersji twierdzą jednak, że takie zapisy w niej zawarte są właśnie konieczne, żeby lepiej chronić zwierzęta. Rzecz oczywista, oba projekty budzą ogromne emocje wśród polityków i organizacji prozwierzęcych. Byłem przed chwilą na sali, gdzie właśnie rozpoczynają się obrady komisji sejmowej. No, mnóstwo osób związanych właśnie z ochroną zwierząt, oprócz polityków, tam się znalazło. Pierwsze czytanie właśnie, widzę, rusza w Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zwierząt. Przedstawiany jest projekt prezydencki. Przedstawiciel prezydenta najpewniej za kilkanaście minut zakończy przedstawienie tego projektu. No i przejdziemy zapewne do bardzo ożywionej dyskusji. No a zwolennicy tej wersji poselskiej przekonują, że zachowanie wszystkich tych przepisów, które wzbudziły wątpliwość prezydenta, poprawią dobrostan zwierząt, no i ograniczą przypadki ich złego traktowania.
0: Bardzo dziękuję. To był nasz reporter Michał Krasoń z sejmowego studia Radia RMF24. Pięknie ci dziękuję.
1: Kłaniam się.
0: A jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w polskiej polityce, zapraszam was do słuchania nowego programu na naszej antenie. Do ramówki Radia RMF24 dołącza Polska Polityka, autorski program publicystyczny, który poprowadzi politolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Barbara Brodzińska-Mirowska. Premiera od 16 do 18 na antenie naszego radia, Radia RMF24. Serdecznie zachęcam do słuchania tego nowego autorskiego programu.

A teraz będzie o wielkich ambicjach Donalda Trumpa w radiu RMF24. Amerykański prezydent wczoraj podczas rozmowy telefonicznej ze stacją Fox News przyznał, że, tu cytat, poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Jak twierdził, Wenezuela kocha Trumpa. Przypomnijmy, że przywódca USA po odsunięciu od władzy Nicolasa Maduro wielokrotnie czynił aluzję i żarty o możliwej aneksji Wenezueli. Temat szybko skomentowała pełniące obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Będziemy bronić dalej naszej integralności, suwerenności, niepodległości i naszej historii. Rodriguez podkreślała, że Wenezuela nie jest kolonią, a wolnym krajem. Co ciekawe, tymczasowa prezydent Wenezueli wypowiadała się na ten temat przy okazji swojej wizyty w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Toczy tam się postępowanie w sprawie sporu granicznego pomiędzy wenezuelskimi władzami a Gujaną o region Esequibo. W ostatnich latach odkryto tam bogate złoża ropy naftowej. Wenezuela rości sobie do tego terenu i regionu pretensje. A w radio RMF24 za 10 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy o skandalu korupcyjnym na Ukrainie.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty, a skoro są fakty, to jest chyba kwaśne.
1: Witam i zapraszam. Zmasowany dronowy rosyjski atak na Ukrainę. Szczegóły za moment. W faktach także ważne dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące polskiej gospodarki. Posłuchajcie, czy jest lepiej. Będziemy też w Krakowie. Dziś swoje święto obchodzi Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. A w faktach kulturalnych RMF FM Cannes. Tam z kolei rusza dziś wielkie święto kina. Ponad 200 dronów wystrzelili w ostatnich godzinach Rosjanie w stronę Ukrainy. Ten atak zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy Cię, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Jakie są skutki tych ataków?
2: Zginęła co najmniej jedna osoba, 6 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali głównie wschodnie obwody, ale także Kijów i jego okolice. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu.
1: Jak na te ataki zareagowały ukraińskie władze?
2: Prezydent Zełenski stwierdził, że Rosja sama postanowiła przerwać częściowy rozejm, używając dronów bojowych, artylerii i bomb lotniczych. Podkreślił, że Ukraina zgodnie z ostrzeżeniami będzie teraz działać w lustrzany sposób. Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie te sugestie odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga. Wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
3: Ekonomia w faktach RMF FM.
1: 3 biliony 912 miliardów złotych. Taką wartość osiągnęła cała polska gospodarka w zeszłym roku. Główny Urząd Statystyczny podał dane o rocznym PKB. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry.
4: Jestem, dzień dobry.
1: No właśnie, Igorze, to dobry wynik?
4: No, pozytywny. Gospodarka cały czas się solidnie rozwija. W porównaniu z takim samym odczytem rok temu mamy wzrost o ponad 300 miliardów złotych, a więc to solidny skok. Nominalnie o 7%, co trzeba jeszcze uwzględnić inflację. Według innych szacunków PKB realnie wzrosło w zeszłym roku o 3,6%. Jesteśmy coraz bliżej kwoty 4 bilionów złotych i coraz bliżej grupy 20 największych gospodarek świata. Pytanie, czy kolejne miesiące nie obniżą nam tempa wzrostu? Takie obawy ma m.in. Narodowy Bank Polski. Dynamika wzrostu PKB w 2026 roku może spaść z planowanych 4% do 3,5%.
1: A teraz uwaga, kierowcy. Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na A4 w pobliżu węzła Brzezimierz w województwie dolnośląskim. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Dziś swoje święto ma Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. 662 lata temu król Kazimierz Wielki podpisał akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym na rynku głównym w stolicy Małopolskiej, reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry, jestem.
1: Maćku, jak uczelnia obchodzi swoje święto?
5: Rano złożono kwiaty na grobach fundatorów uczelni, ale kilkadziesiąt minut temu z wieży kościoła mariackiego wybrzmiało Gaudeamus Igitur. W strugach deszczu tutaj na rynku w Krakowie tego hymnu akademickiego wysłuchała społeczność UJ-u. Profesorowie, pracownicy i studenci. Ci ostatni z dumą mówią o swojej uczelni.
6: Na pewno wielką przyjemnością jest być członkinią takiej społeczności, móc się jakoś też do tego przyczyniać.
5: Jest duma z bycia studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego?
7: Jednak jest to ten najstarszy uniwersytet i to zawsze było takie marzenie, żeby dostać się tutaj. I jak się tak udało, no jest się trochę w tym wyjątkowym gronie.
5: A za moment uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w auli w Kolegium Novum przy ulicy Gołębi, tu niedaleko. Z rynku głównego w Krakowie, Maciej Sołtys.
1: No tak, w Krakowie świętują, w Cannes również. Tam rusza dziś wielkie święto kina i o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM. Tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, słuchamy.
8: Dzień dobry. O Złotą Palmę powalczą w tym roku 22 filmy w Cannes. Wśród nich polska koprodukcja Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Filmy z konkursu głównego oceniać będzie jury, którego przewodniczącym jest południowo-koreański reżyser Park Chan-wook, a w składzie są m.in. aktorzy Demi Moore i Stellan Skarsgård. Jak mówi dyrektor artystyczny Cannes Thierry Frémaux, jury jest 9 osób, nie istnieje jedna wspólna świadomość polityczna. Jest 9 indywidualnych postaw, które będą się ze sobą ścierać i wzajemnie równoważyć, no być może próbując wykreować wśród jurorów kogoś ze szczególnym zaangażowaniem politycznym. Wieczorem na gali otwarcia nowozelandzki reżyser trylogii Władca Pierścieni Hobbit Peter Jackson odbierze honorową Złotą Palmę. Poezja Bertolda Brechta i muzyka Kurta Weila wypełniają wypełnią majowy krakowski salon poezji organizowany w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Niedzielny koncert ma tytuł Czy w mrocznych czasach też się będzie śpiewać? W Nowym Jorku zaczęły się prace na planie Cichego Miejsca 3. Reżyser John Krasiński wraca do świata opanowanego przez istoty obdarzone niezwykle czułym słuchem. W obsadzie m.in. Emily Blunt, Cillian Murphy i Jack O'Connell. Premiera filmu w przyszłym roku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższą godzinę przedpołudniowego programu i ostatnią godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Już za moment naszym gościem będzie Jakub Ber, niezależny analityk do spraw Ukraina. Porozmawiamy o oferze korupcyjnej w Ukrainie.

0: Zapytamy eksperta. Na łączach z nami jest Jakub Ber, niezależny analityk do spraw Ukrainy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ja zacznę od tego, co o tej aferze mówi się w tej chwili w Ukrainie?
1: No jest to z pewnością wielki skandal. Prawdopodobnie, patrząc tak z lotu ptaka, to jest jeden z największych skandali politycznych w całej historii Ukrainy z ostatnich 35 lat. Ustępujący pewnie tylko Majdanowi w 2013-2014 roku i ucieczce Janukowycza do Rosji. Społeczeństwo jest oburzone. Natomiast trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości i to, że dotyczą one de facto prezydenta, samego Wołodymyra Zełenskiego, wzburzenie jest duże, ale to nie przybiera ono jakichś też gigantycznych form. Ludzie nie protestują póki co na ulicach. Wynika to ze specyficznej sytuacji na Ukrainie. Ludzie są zmęczeni, mają mnóstwo problemów bytowych, materialnych. Poza tym wojsko, armia walczy i ludzie, wiem to ze własnych kontaktów z żołnierzami, ludzie przebywający na froncie niechętnie w ogóle interesują się polityką i starają się odrzucać te informacje, jakby izolować się od nich i skupiają się na swojej robocie na froncie. Więc natomiast jestem przekonany, że te sprawy wrócą z olbrzymim rezonansem po zawarciu porozumienia pokojowego i Zełenski de facto jest skończony jako polityk. W moim przekonaniu on nie ma szans na reelekcję. Moim zdaniem nie miał tych szans na reelekcję już latem ubiegłego roku, kiedy zdecydował się w lipcu 2025 roku. Przypomnę, były kartonikowe protesty w Kijowie i wtedy, kiedy on zdecydował się na atak na NABU, na instytucje antykorupcyjne, w mojej ocenie on wtedy przekreślił swoje możliwości reelekcji na przyszłych wyborach.
0: No właśnie, mówi pan o tym, że to jest sprawa dotycząca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, chociaż tak bezpośrednio na tym etapie NABU nie stawia zarzutów. Stawia zarzuty jego numerowi 2 bardzo długo, ale on się tego numeru 2 pozbył. Na ile te zarzuty, te podejrzenia dotyczące Wołodymyra Zełenskiego, że on także uczestniczył w tej konkretnej sprawie, są poważne?
1: To znaczy, NABU nie może postawić Zełenskiemu zarzutów, ponieważ nie może tego zrobić w świetle prawa. Prezydent jest wyłączony, przynajmniej dopóki pełni urząd, jest wyłączony jakby ze sfery zainteresowania organów antykorupcyjnych. Taki zapis stworzono, kiedy NABU powstawało, w celu uniknięcia gier politycznych wokół prezydenta. To były doświadczenia tam z lat 2000 czy nawet wcześniejszych, kiedy prawda, służby specjalne były zaangażowane w gry polityczne i żeby jakby uchronić prezydenta przed naciskami. Twórcy NABU, świadomi też pewnych ryzyk, zdecydowali się na wyłączenie prawne prezydenta ze śledztw, więc odpowiedzialność karna, przynajmniej na ten moment, mu nie grozi samemu Zełenskiemu. Natomiast to, że on jest beneficjentem tego, to jest oczywiste. To wynika z nagrań, z rozmów podsłuchanych przez NABU, gdzie mówiono o tych czterech, gdzie podejrzani w tych aferach korupcyjnych rozmawiali o tych czterech rezydencjach budowanych pod Kijowem nad brzegiem Dniepru i mówili właśnie, że tam to jest dom Wowy i dom Andryja, prawda? Więc wiadomo, o kogo chodzi i tutaj żadnych wątpliwości nie ma. Też niemożliwe jest, żeby przy takiej centralizacji władzy, jaka ma miejsce na Ukrainie, żeby Zełenski nie wiedział o tak gigantycznych malwersacjach w swoim najbliższym otoczeniu. To jest po prostu niemożliwe. Tak? To jest człowiek, który, Zełenski jest człowiekiem, który bardzo wiele rzeczy osobiście kontroluje, chce przynajmniej kontrolować i nie da się po prostu, nie bądźmy naiwni. On o tym wszystkim doskonale wiedział. Co więcej, w świetle materiałów opublikowanych przez NABU, on to świadomie był w to zaangażowany jeszcze od 2019 roku, jak tylko został prezydentem, bo wtedy kupiono ziemię w Kozynie pod Kijowem, gdzie te majątki, gdzie te rezydencje były do niedawna budowane.
0: A on się w ogóle w jakikolwiek sposób tłumaczy z tego, próbuje to wyjaśnić, czy pozbycie się Jermaka jakby w jego strategii kończy sprawę?
1: Nie, Zełenski nigdy nie tłumaczy się, kiedy są zarzuty wobec niego, czy o charakterze politycznym, czy zarzuty dotyczące zaniedbań, jak na przykład jeżeli chodzi o przygotowanie do wojny, czy obronę.

0: południa Ukrainy. Czy jeżeli chodzi o teraz o sprawy korupcyjne, Zełenski ma co do zasady nigdy nie tłumaczy się i jego taktyka wypróbowana przez lata polega na tym, żeby przemilczeć te afery, w miarę możliwości przykrywając je jakimiś innymi inicjatywami, populizmem, rozdawaniem pieniędzy, bo niedawno mieliśmy rozdawanie na przykład pieniędzy na paliwo, różne inne inicjatywy, które tak zwany 1000 hrywien od Zełenskiego dla ludzi w ramach pomocy zimowej. Więc jest szereg różnych drobnych populistycznych chwytów, które mają na celu taktyczne jakby przykrycie tych skandali, natomiast on nigdy takich rzeczy nie komentuje, jego aparat stara się też nie komentować, no i to jakoś działa w warunkach wojny przez ostatnie lata, jakoś to się sprawdzało, ale moim zdaniem to jest kwestia tak jak powiedziałem wcześniej, nie pomoże mu to w utrzymaniu się przy władzy w dłuższej perspektywie.
1: A jak pan ocenia strategię Andrija Jermaka, który nie przyznaje się do winy, co dość oczywiste, ale twierdzi, że ma tylko jedno mieszkanie i jeden samochód?
0: No to trudno cokolwiek oceniać. No, musiał coś powiedzieć, podszedł do niego dziennikarz, który zresztą wcześniej parę miesięcy temu nagrał go, jak on się spotyka z ludźmi z najbliższego otoczenia Zełenskiego, zadał to pytanie i no, musiał coś powiedzieć, powiedział coś takiego, także ja bym do tych słów nie przywiązywał większego znaczenia.
1: A to dokładnie tak samo i pan, i Ukraińcy na Ukrainie oceniają to stwierdzenie. On już po dymisji powiedział, że on się zaciągnie do wojska, tylko że obecnie i Ministerstwo Obrony, i Sztab Generalny oficjalnie zaprzeczają, jakoby zgłosił się do służby i jakoby walczył na froncie. Te kolejne złamane słowo jest jakoś komentowane, czy również, tak jak pan mówi, coś musiał powiedzieć, wtedy też to powiedział, nikt się nie będzie czepiał.
0: Tak, znaczy to, że on nie wstąpił do wojska, to raczej było obiektem memów, żartów bardziej niż oburzenia. Jermak jest taką postacią na Ukrainie, której praktycznie wszyscy go nienawidzą. To znaczy on nie ma w ogóle zwolenników, nie ma żadnego, to nie jest polityk, który ma jakieś właśnie twarde jądro elektoratu, za nim mogłoby głosować. On jest przez wszystkich znienawidzony. On jest znienawidzony przez część aparatu administracyjnego, przez ludzi Zełenskiego, na przykład przez ministra Fedorowa, przez Budanowa. Jego dymisja była też po części efektem tego, że najbliższe otoczenie Zełenskiego już po prostu miała tak dosyć Jermaka, że wymusili na Zełenskim, korzystając z tych zarzutów, które z tych przeszukań u niego, które NABU przeprowadziło w listopadzie ubiegłego roku, i z całej operacji Midas, która dotyczyła najbliższe otoczenie Jermaka, to wtedy właśnie otoczenie Zełenskiego wymusiło na nim dymisję Jermaka, więc to jest człowiek, który nie ma, on jest w tym momencie sam z grupą jakichś swoich nielicznych współpracowników, z którymi dokonywał malwersacji. Być może jeszcze Zełenski ma do niego jakieś osobiste, łączą ich jakieś osobiste relacje, natomiast to jest człowiek absolutnie spalony, znienawidzony na Ukrainie, znienawidzony przez armię, i on też trudno, jedyna szansa na uniknięcie odpowiedzialności to są jakieś kruczki prawne i wykorzystanie ewentualnych błędów NABU i specjalnej prokuratury antykorupcyjnej toczącym się śledztwem.
1: Zaczął pan naszą rozmowę od stwierdzenia, że Zełenski zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, kiedy rozpisane zostaną wybory, czyli po jakiejś formie albo traktatu pokojowego, albo przynajmniej zamrożenia tego konfliktu. Pana zdaniem ten moment się zbliża? Te sygnały Rosji werbalne Putina to są sygnały rzeczywistych chęci do rozmów, czy one maskują wyłącznie przygotowania do kolejnej ofensywy?
0: Moim zdaniem jeszcze Rosjanie spróbują tego lata poprawić położenie na froncie, zrobić jakiś taki ostatni rzut na taśmę, jak to się mówi. Na froncie widać pewne przygotowania do tego. Oni liczą na, tradycyjnie zresztą latem Rosjanie aktywizowali od powiedzmy 2024 roku, to latem Rosjanie aktywizowali swoje działania zaczepne. Wynika to w dużym stopniu z warunków terenowych, to znaczy pojawiają się liście na drzewach i wtedy tym małym grupom piechoty łatwiej jest infiltrować pozycje ukraińskie, przesuwać się do przodu, więc oni będą starali się jeszcze raz tego lata zaatakować. Natomiast ja, śledząc media rosyjskie, śledząc tak zwanych Z-blogerów, czyli tych ludzi, którzy zawsze byli za wojną, ja tam widzę zupełną beznadzieję i niewiarę w zwycięstwo. Więc wszystko wskazuje na to, że no, logika by wskazywała tak, że Rosjanie powinni tę wojnę kończyć. Być może no, trudno też, wiadomo, decyzje, które podejmuje Putin, są w dużym stopniu nieracjonalne. Samo w ogóle wywołanie tej wojny było nieracjonalne, natomiast on się na to zdecydował. Więc tutaj trudno jakby oceniać, przewidywać, jakie Putin, Kreml podejmie decyzje. Mi się wydaje, że to już idzie ku końcowi powolutku. Może to jeszcze rok potrwa przy takiej intensywności, jaka jest teraz. Ja natomiast nie widzę w armii rosyjskiej potencjału do przełamania sytuacji na froncie na korzyść Rosji.
1: A ukraińska armia i ukraińskie społeczeństwo jest gotowe na to, żeby jeszcze rok tą egzystencjalną wojnę toczyć?
0: Myślę, że tak, że no jest to bardzo trudne. Też właśnie przywództwo Zeleńskiego, niechęć do przeprowadzenia uczciwej, sprawiedliwej mobilizacji i wzięcia państwa i społeczeństwa w ryzy utrudnia prowadzenie wojny. Jest czynnikiem no, wielce destruktywnym dla wysiłku wojennego państwa. Natomiast mimo wielu problemów, wielu też patologii w armii, w społeczeństwie, wydaje mi się, że Ukraińcy są w stanie ten rok wytrzymać. No tym bardziej, że narasta ich przewaga technologiczna. Widać to zarówno w atakach dronów Deep Strike, też w atakach rakietowych. Mówimy tutaj o rakietach własnej produkcji, na przykład Neptun. Na tyły rosyjskie. No i oczywiście w dronach uderzeniowych pola walki. Tutaj przewaga ukraińska rośnie. Wydaje mi się, że Rosjanie nie mają też pomysłu, jak co z tym zrobić, jak temu przeciwdziałać. Jak to przeczytałem w jednym z kanałów rosyjskich na Telegramie, ten człowiek pisał, Rosjanin, tak? Przypomnę, zwolennik prowadzenia wojny, napisał, że my wozimy ludzi na front ciężarówkami, a Ukraińcy ciężarówkami wożą drony. I to jest chyba, może opinia lekko przesadzona, natomiast ona dobrze oddaje sytuację na froncie i logikę tego konfliktu według stanu na wiosnę 2026 roku.
1: Bardzo dziękuję. Jakub Ber, niezależny analityk do spraw Ukrainy, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: A w Radiu RMF 24 my cały czas mamy dla Was najważniejsze informacje. Za chwilę porozmawiamy o rocznicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Przypominamy, 662 lata temu król Kazimierz Wielki podpisał akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. Założona w 1364 roku uczelnia składała się początkowo tylko z trzech wydziałów. Dziś swoje święto ma Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. My łączymy się z naszym wozem satelitarnym na rynku głównym w Krakowie i reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Maćku, jak uczelnia obchodzi swoje święto?
1: Rano złożono kwiaty i wieńce na grobach fundatorów Uniwersytetu w Katedrze Wawelskiej, ale kilkadziesiąt minut temu tutaj, na rynku głównym, zabrzmiał akademicki hymn Gaudeamus Igitur. W strugach deszczu na rynku tego hymnu wysłuchała społeczność uczelni, byli profesorowie, pracownicy i studenci. Akademia Krakowska, która w XIX wieku przekształciła się w znany nam dziś Uniwersytet Jagielloński, początkowo składała się właśnie z trzech wydziałów, jak powiedziałeś, sztuk wyzwolonych, medycyny oraz prawa. No i ja właśnie pod tym ostatnim wydziałem rozmawiałem dzisiaj ze studentami i pytałem o dumę ze swojej uczelni.
2: Oj, trudne pytanie. Czy można to nazwać dumą? Na pewno wielką przyjemnością jest być członkinią takiej społeczności, móc się jakoś też do tego przyczyniać i przede wszystkim móc korzystać z tych wielkich zasobów, jakie są w uczelni. Jestem sceptyczna co do w ogóle pojęcia, że można być dumnym z czegoś, ale jeżeli dla kogoś było to faktycznie zawsze marzenie i spełnienie tego marzenia, to wydaje mi się, że spełnianie marzeń można być zawsze dumnym.
1: Taka długa historia, czy jest w takim razie presja?
2: Presja jest, ale chyba przede wszystkim na właśnie przywiązanie do tej tradycji i wprowadzanie jakichś zmian, na rozszerzanie tej perspektywy na wszystko, otwieranie się na nowe wyzwania też współczesności. Tutaj na pewno się pojawia zgrzyt z jednej strony, by presję, żeby zachować te tradycje, a z drugiej strony nadążyć za postępującym światem.
1: Jest duma z bycia studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego?
3: Jednak jest to ten najstarszy uniwersytet i to zawsze było takie marzenie, żeby dostać się tutaj. I jak się jednak udało, no jest się trochę w tym wyjątkowym gronie.
1: Przy tej wyjątkowej okazji rozmawiałem też z rektorem UJ-u, profesorem Piotrem Jedynakiem. Pytałem go m.in. o postulaty związane z rozwojem polskiej nauki, chociażby przeznaczania 3% PKB na ten cel.
4: Jeśli ma się 662 lata, tak jak Uniwersytet Jagielloński prowadzi nieprzerwaną działalność badawczą i dydaktyczną, zawsze są powody do świętowania, natomiast rzeczywiście poziom nakładów na szkolnictwo wyższe, szczególnie ten z ostatniego okresu, nie napawa optymizmem. Dzisiaj to jest około 1% produktu krajowego brutto. Kraje, które osiągają sukcesy i ich uniwersytety mieszczą się w pierwszej setce międzynarodowych rankingów, mają trzykrotnie większy poziom nakładów i to nie ma znaczenia, czy te nakłady są ze sfery publicznej, czy ze sfery prywatnej. Liczy się łączny nakład na szkolnictwo wyższe, ale w Polsce trzeba brać pod uwagę fakt, że nie mamy jeszcze takiej kultury społecznej, która by umożliwiała, żeby większość tych środków pochodziło z sektora prywatnego. Dlatego głównym źródłem finansowania uniwersytetów w Polsce, szczególnie publicznych, jest oczywiście subwencja ministerialna. Ustępujemy od wielu już lat innym, zmieniającym się priorytetom polskiego rządu i prawdę mówiąc nie ma dobrego momentu, żeby zamanifestować nasze niezadowolenie, bo jak nie obronność, to służba zdrowia, jak nie służba zdrowia, to konkurencyjność gospodarki. A proszę pamiętać, że inwestycje w naukę to są inwestycje w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli to są środki, które później przynoszą korzyści. I teraz jeszcze jedna uwaga z mojej strony. Nam nie zależy na tym, żeby wprost do systemu szkolnictwa wyższego przetransferować więcej środków bez jakiejkolwiek kontroli. Nam zależy przede wszystkim na tym, żeby wzmocnić finansowo te elementy systemu szkolnictwa wyższego, takie na przykład jak Narodowe Centrum Nauki, gdzie środki są rozdzielane w formule konkursowej i trafiają do największych badaczy. Tu nie chodzi o to, żeby 300% dzisiejszego budżetu pojawiło się w przyszłym roku i zostało w prosty sposób stracone na różnego rodzaju koszty. To chodzi o to, żeby zainwestować w miejsca najwyższej efektywności.
1: Tak mówił rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. A teraz tutaj niedaleko, w Auli Collegium Novum przy ulicy Gołębiej, trwa uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni. Z rynku głównego w Krakowie Maciej Sołtys.
0: Pięknie dziękuję. To był Maciej Sołtys z najnowszymi informacjami na temat rocznicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM. A po faktach powiemy o problemach kierowców w Wielkiej Brytanii.

0: Jest 11.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: W Puszczy Solskiej tydzień po wybuchu pożaru nie zakończyła się jeszcze akcja gaśnicza. Około 20 strażaków wciąż patroluje i dozoruje pogorzelisko. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Pomaga też padający drobny deszcz. Konieczne, bezpieczne, kolejne bezpieczne tereny są systematycznie przekazywane Lasom Państwowym. W kulminacyjnym momencie w akcji gaśniczej w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie zaangażowanych było ponad 1000 osób, w tym strażaków, leśników, policjantów, żołnierzy obrony terytorialnej.
2: Posłuchaj, takie są fakty.
1: One nie powiedzą, ty możesz. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie rozpoczyna akcję skierowaną do odwiedzających, by reagowali na złe zachowania innych gości, którzy rzucają na wybiegi zwierząt jedzenie czy śmieci.
3: Chodzi o to, żeby po prostu zachowali taką czujność i odpowiedzialność za to też, jak zachowują się inni odwiedzający i zwracali na takie zachowania uwagę. Proponujemy proste rozwiązania, proste zdania, które można powiedzieć do osób, które karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania jak na przykład: nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać. To są proste, krótkie zdania, powiedziane w sposób grzeczny. Oczywiście też, jeżeli ktoś nie chce zwrócić uwagi, warto, żeby poinformował pracowników zoo lub ochronę, ale też warto po prostu zachować taką czujność na to, co robią inni i po prostu zwracać uwagę.
1: Wyjaśniała Aneta Błyszczek, specjalistka do spraw marketingu i kontaktu z mediami w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. To już w najbliższą sobotę. Noc muzeów. Placówki w całej Polsce kuszą oczywiście atrakcjami. Muzeum Mazowieckie w Płocku na przykład zachęca, by odwiedzający przygotowali stroje w stylizacji inspirowanej Art Deco i wzięli udział w konkursowych pokazach mody. Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie warmińsko-mazurskim też przygotowane na Noc Muzeów.
4: Będzie czekało na Państwa szereg atrakcji i mam nadzieję niespodzianek. W ten sposób wspólnie z nami uczcicie Państwo to wspaniałe święto. O 19 rusza muzealna giełda kolekcjonerska, natomiast później dla wszystkich dzieci proponujemy coś takiego jak zabawę w detektywa. Będziemy też tańczyć w naszym muzeum wraz z Fundacją Krzewienia Kultury Zawkrzanie. Do 23 jesteśmy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy.
1: Zaprasza Robert Zaborowski, dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie. My oczywiście zachęcamy do pozostania z RMF24. Następne nasze fakty w samo południe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tomasz Terlikowski zaprasza do radia RMF24.

0: Słuchajcie, radia RMF24, my teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tam kierowcy borykają się z jeszcze większymi problemami niż wszędzie indziej. A w dodatku kłopoty dotyczą także przyszłych kierowców, którzy chcieliby zdobyć prawo jazdy. Muszą na nie czekać nawet po kilka miesięcy. Ale dziś na Wyspach zmienia się prawo, które ma temu zapobiec. Na łączach nasz korespondent Bogdan Trumorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam czytaku.
0: Bogdanie, co doprowadziło do tak dużych opóźnień?
1: Chodzi tutaj o egzaminy praktyczne na prawo jazdy. Przez bardzo długi czas system rezerwacji tychże egzaminów zmagał się z ogromnymi nadużyciami. Otóż oszuści wykorzystywali specjalne programy komputerowe, tak zwane boty, które masowo wykupywały wolne terminy w momencie ich publikacji. Następnie te same osoby handlowały testami na czarnym rynku, oferując zdesperowanym kursantom za astronomiczne kwoty sięgające nawet 500 funtów. Taka normalna opłata za przystąpienie do testu praktycznego na prawo jazdy jest prawie 10 razy mniejsza. W efekcie uczciwi kandydaci nie mogli znaleźć wolnych miejsc, bo znikały one błyskawicznie, a średnia długość oczekiwania na egzamin wzrosła drastycznie, osiągając w wielu regionach poziom nawet 22 tygodni.
0: No właśnie, jest nowe prawo, które obowiązuje od dziś. Jak dokładnie działa?
1: Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy, które mają ukrócić ten proceder. Obecnie wyłącznie kandydaci na kierowców mogą samodzielnie rezerwować i zarządzać terminami swoich testów. Każda próba dokonania rezerwacji przez osoby trzecie, w tym przez instruktorów nawet, czy nieoficjalne serwisy, o których wspomniałem, tak zwane boty, staje się nielegalna. System został uszczelniony tak, aby boty nie mogły już blokować miejsc. W tej chwili pracownicy urzędu odpowiedzialnego za organizowanie i wydawanie prawa jazdy monitorują wprowadzanie tych zmian, i starają się jakby przykrócić ten proceder i przywrócić kontrolę nad kalendarzem egzaminacyjnym samym kursantom. Koniki i boty powinny tym samym stracić możliwość nieuczciwego zarabiania pieniędzy na ludziach, którzy dopiero marzą o tym, żeby prawnie, zgodnie z prawem zasiąść za kółkiem.
0: No dobrze, jakie są w związku z tym prognozy na przyszłość?
1: Urząd ma nadzieję, nowy ten urząd odpowiedzialny za wydawanie prawa jazdy ma nadzieję, że czarny rynek handlu terminami całkowicie zniknie. Przewiduje się, że po wyeliminowaniu botów i nieuczciwych pośredników dostępność wolnych dat znacznie też się zwiększy. W najbliższych miesiącach średnia długość oczekiwania na egzamin powinna zacząć spadać, co pozwoli oczywiście młodym kierowcom szybciej zdobywać uprawnienia bez ponoszenia dodatkowych i, dodajmy, nie do końca legalnych kosztów. Jeśli te działania zakończą się sukcesem, proces rezerwacji będzie w przyszłości znacznie bardziej sprawiedliwy i przejrzysty dla wszystkich obywateli. Urząd odpowiedzialny za wydawanie prawa jazdy przestanie być krytykowany, a przyszli kierowcy będą mogli odetchnąć z ulgą.
0: Bardzo dziękuję, to był Bogdan Trumorgan z dobrymi informacjami dla kierowców Wielkiej Brytanii. Pięknie ci dziękuję. A ja przypominam, dziś mija 100 lat od przewrotu majowego i za chwilę o tym właśnie będziemy w radiu RMF24 mówić. Posłuchamy dokładnie profesora Tomasza Nałęcza.

0: To jest Radio RMF 24, u nas teraz kartka z kalendarza. Dokładnie 12 maja 1926 roku w utworzonej kilka lat wcześniej II Rzeczpospolitej doszło do przewrotu, w wyniku którego władzę zdobyli zwolennicy Józefa Piłsudskiego. Zamach stanu, w którym zginęło 327 osób, a około 1000 zostało rannych, obalił legalną władzę rządu Wincentego Witosa. W postulatach powody i przebieg przewrotu majowego nie są raczej powszechnie znane, dlatego o ich przedstawienie Tomasz Skory poprosił historyka, między innymi tego wydarzenia, profesora Tomasza Nałęcza. Posłuchajmy.
1: Wielu Polaków ma poważny problem z określeniem, na czym polegał zamach majowy 100 lat temu, kto z kim walczył i najogólniej rzecz biorąc, po której stronie mostu Kierbedzia byli patrioci, a po której ich wrogowie. Jak, o co chodziło?
2: Chociaż minęło 100 lat od zamachu majowego, to paradoksalnie chodziło 100 lat temu o rzecz też i dzisiaj aktualną. Państwo okrzepło, odżył spór już nie o to, jak intensywnie budować Polskę, tylko kto tą Polską ma rządzić. I tutaj dochodzimy do wyborów z listopada roku 22. Te wybory pokazały, że przewagę w parlamencie ma prawica sprzymierzająca się z centrowym Piastem. W maju roku 26 znowu powstał rząd Witosa, złożony, zdominowany przez NDC z Piasta, wsparty jeszcze przez kilka innych drobniejszych ugrupowań centrowych. Polsce zagroziła stabilna władza NDC sprzymierzonej z ugrupowaniami centrowymi. Ugrupowania demokratyczne i lewicowe, dzisiaj byśmy powiedzieli taka ówczesna koalicja 15 października, miały zostać zepchnięte do zdecydowanej, trwałej opozycji.
1: No i wtedy?
2: I w tej sytuacji, wie pan, doszło do rzeczy, która jest dosyć trudna do zrozumienia, bo ten obóz demokracji i postępu zepchnięty do narożnika przez nacierającą prawicę zdecydował się ratować demokrację niedemokratyczną metodą, czyli poprzez zamach stanu. Na tym polega paradoks tego maja 26, że będący w mniejszości obóz demokracji i praworządności chciał bronić tych zasad niedemokratycznymi metodami, czyli zamachem stanu. Tak naprawdę to endecja, która niosła ogromne zagrożenie autorytaryzmem w Polsce, broniła praworządności w maju 26, a ci, którzy się niby upominali o demokrację, oni się decydowali na działania niepraworządne. Nie wszyscy. Tutaj warto przypomnieć jest postać prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, który sercem był po stronie tego obozu demokratycznego. No, przypomnijmy, on życie swoje polityczne zaczynał w Polskiej Partii Socjalistycznej razem z Piłsudskim, drukując Robotnika i był zresztą zaprzyjaźniony z Piłsudskim w 26 roku, już od 30 lat. Na tym zresztą polegał pomysł akcji Piłsudskiego. Piłsudski nie planował walk w Warszawie, długotrwałej wojny domowej. On był przekonany, że skoro zbuntowane oddziały wspierane przez znaczną część ludności Warszawy, będącą też takich antyendeckich przekonań, ruszą na Warszawę, to prezydent opowie, stanie po stronie tego obozu, z którym sympatyzuje, zdymisjonuje rząd Witosa i groźba rządów endeckich zostanie oddalona. Prezydent, chociaż na Warszawę szedł jego przyjaciel o poglądach mu bliskich, to zachował się tak, jak wymagała tego prezydencka przysięga. Stanął w obronie konstytucji.
1: Legalnego rządu, demokratycznie
2: legalnego rządu. To miało nawet taki wymiar jak z greckiej tragedii, bo wojska Piłsudskiego szły z prawej strony Wisły, no przez mosty na Wiśle. Te mosty mosty były obsadzone przez wojska rządowe. No, tych mostów wtedy lądowych było dwa, więc na moście, a właściwie na wiadukcie, już po stronie tutaj na lewym brzegu, na wiadukcie Poniatowskiego, bronionym przez wojska rządowe, a przez most od strony praskiej szły wojska Piłsudskiego. Na wiadukcie doszło do spotkania Piłsudskiego z Wojciechowskim, gdzie Wojciechowski powiedział Piłsudskiemu: stoję na straży honoru Wojska Polskiego, żądam natychmiastowego powrotu na drogę legalności. Piłsudski powiedział: dla mnie droga legalna jest zamknięta. Prezydent zakończył rozmowę. Rozpoczęły się walki. Więc tak naprawdę ten zamach był dramatyczną próbą obrony demokracji i wolności przed endeckim nacjonalizmem i populizmem. Chociaż te lata po zamachu majowym pokazały, że jak to często w polityce i historii bywa, lekarstwo okazało się równie groźne jak choroba, bo działanie, które miało bronić polskiej demokracji, zablokować endecki autorytaryzm i populizm, zamieniło się samo najpierw w aksamitną do przed 30 rokiem, a potem już bardzo brutalną dyktaturę.
0: Ten okres Polski, przypomnijmy, historii Polski nazywany jest sanacją. Jak zauważał profesor Nałęcz, lekarstwo wcale nie było jednak lepsze niż choroba, a jaką miał być prawowity, demokratycznie wyłoniony rząd, obalony siłą dokładnie 100 lat temu i zastąpiony najpierw... No właśnie, najpierw bardzo łagodną, a potem coraz bardziej otwartą formą władzy autorytarnej, w którą najpierw sprawował Józef Piłsudski. I to jeszcze nie było najgorsze, bo potem przyszli jego następcy i to był już dramat.

0: tam.
1: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Radio RMF 24 cały czas nadaje. Spoglądam przez kamerę do Krakowa. Tam Bogdan Zalewski już zasiada w studiu i czeka na swoją kolej. Z całą pewnością chciałby się już przywitać. A teraz fakty RMF FM w samo południe, a w nich Ewa Kwaśna.
2: Witam ponownie. Zapraszam. Niepokojące informacje płyną od Światowej Organizacji Zdrowia. Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Polska ma skorzystać na gigantycznej unijnej pożyczce dla Ukrainy. Posłuchajcie, do jakich informacji na ten temat dotarła korespondentka RMF FM w Brukseli. Ósmoklasistów pytamy, jak poradzili sobie z matematyką.
3: Była dość prosta, tak dziwnie prosta.
2: Wybiło południe. Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Taką prognozę przedstawiła w dzisiejszym komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. Jak dotąd na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby. Zmarły 3 osoby. W faktach nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy cię.
4: Dzień dobry.
2: Michale, na czym Światowa Organizacja Zdrowia opiera swoje przewidywania?
4: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
2: A w których europejskich krajach sytuacja związana z hantawirusem jest teraz najpoważniejsza?
4: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem. Premier Francji 2 razy dziennie spotyka się z lekarzami, by monitorować aktualną sytuację.
2: I jeszcze jedno pytanie. Co wiemy na temat Polaków, którzy mogli mieć kontakt z hantawirusem?
4: To są 2 osoby. Dwójka obywateli Polski. Obie te osoby są teraz za granicą i obie czują się dobrze, nie mają potwierdzonej choroby. Tak uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Jesteśmy w kontakcie w obie strony, czyli my się dowiadujemy, czy wszystko jest w porządku, co pewien czas dzwoniąc, ale też i ta osoba jest zobowiązana do tego, aby poinformować nas o jakichś zaburzeniach zdrowia, gdyby się pojawił.
4: Na tym etapie Polska nie będzie wprowadzać żadnych dodatkowych procedur związanych z hantawirusem.
2: Uwaga, zmotoryzowani. Zderzenie busa, ciężarówki i auta osobowego na drodze krajowej nr 10 w Dybowie w Kujawsko-Pomorskim. Jedna osoba została ranna, trasa jest zablokowana. Polska ma skorzystać na gigantycznej unijnej pożyczce dla Ukrainy. Po tym jak Węgry zniosły swoje weto, w najbliższych tygodniach Unia wypłaci Ukrainie pierwszą transzę z 90 miliardów euro. Wiemy, że polskie firmy zbrojeniowe skorzystają z tej możliwości, powiedział w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, padły jakieś szczegóły?
6: Minister nie chciał ujawnić, jakie konkretnie polskie firmy skorzystają, ale przypomniał, że 60 miliardów euro z tej pożyczki przeznaczone jest na ukraińskie zakupy w europejskim przemyśle obronnym.
7: I wiemy o tym, że polskie firmy dysponują takimi zdolnościami, których oczekują Ukraińcy. W związku z tym wiemy o tym, że skorzystają z tej możliwości.
6: Jak poinformował Zalewski, Polska liczy także na drugą edycję unijnego programu SAFE na dozbrojenie. Przyznał jednak, że sprawa dotyczyła aby już przyszłego unijnego budżetu po 2028 roku. Jego zdaniem jest szansa na SAFE 2. Po tym, jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, o taką możliwość dopytują także kraje południa Europy.
2: Pożary zniszczyły w tym roku rekordowo rozległe obszary w Afryce, Azji i na innych kontynentach. O przyczynach tego zjawiska opowie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Bogdana Zalewskiego. Profesor Jerzy Szwagrzyk, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
8: Fakty, które przeszły do historii.
2: Dziś stulecie przewrotu majowego, w którym władze II Rzeczpospolitej zostały obalone przez siły wierne marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. O wydarzeniach z 1926 roku z historykiem profesorem Tomaszem Nałęczem rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skory.
9: Broni użyto zaraz po tym, jak 12 maja po południu na obsadzonym przez wojska wierne rządowi moście Poniatowskiego doszło do spotkania prowadzącego atakujące siły Piłsudskiego i podzielającego jego poglądy, ale piastującego urząd prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Obaj panowie przyjaźnili się od 20 lat, obaj pozostali jednak wierni, każdy swoim obowiązkom.
10: Wojciechowski powiedział Piłsudskiemu: stoję na straży honoru Wojska Polskiego, żądam natychmiastowego powrotu na drogę legalności. Piłsudski powiedział: dla mnie droga legalna jest zamknięta. Prezydent zakończył rozmowę. Rozpoczęły się walki.
9: Opowiada profesor Nałęcz. W trwających 3 dni walkach między puczystami a wojskami rządowymi zginęło w Warszawie 379 osób, około 1000 zostało rannych. Rząd Witosa został obalony. W Polsce zaczął się okres tak zwanej sanacji.
2: Ósmoklasiści już po egzaminie z matematyki, chociaż uczniowie z Wrocławia przed wejściem do szkoły niemal jednogłośnie mówili naszej reporterce, że to najtrudniejsza część testów, to po rozwiązaniu zadań okazało się, że strach ma wielkie oczy.
0: Egzamin był całkiem prosty. Szczególnie bardzo się cieszę, że nie było obliczanie pól kół i jestem zadowolony.
11: Mówi się o matematyce, że to królowa nauk i postrach młodzieży, a tu jednak całkiem dobrze wam poszło.
3: Tak, zgadza się. Była dość prosta. Tak dziwnie prosta.
11: Boicie się, że był tam jakiś haczyk?
12: Parę razy ja miałam tak, że... Ale czy na pewno to jest takie łatwe? No ale no, sprawdzałam, no i chyba tak.
11: Na ile procent liczycie?
3: Na 100.
11: To bardzo ambitnie.
12: 100. Albo 90 parę.
11: Wybieracie się do jakiegoś renomowanego, dobrego liceum?
3: Tak.
2: Mówili Martynie Czerwińskiej uczniowie szkoły podstawowej nr 4 we Wrocławiu. Jutro ostatnia część egzaminacyjnego maratonu. Test z języka nowożytnego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Dzień dobry, Bogdan Zalewski, nisko się kłania. Cieszę się, że będę mógł wam potowarzyszyć tego popołudnia. No, pogoda dzisiaj radiowa. Sam raz, żeby posłuchać radia RMF 24. U nas w Krakowie nad Kopcem Kościuszki niebo szczelnie przykryte chmurami. Dzień nieco ciemniejszy niż ostatnio, słońca nie widać. Wszędzie tak jakby cień padł. Od czasu do czasu nawet pada deszcz. Ale kiedy ktoś narzeka na słote, na to, że leje, na to, że dżdżysto, to się powtarza tak dla pocieszenia. Woda jest potrzebna, wszędzie taka susza. Ale dziś to nie będzie u nas taka zdawkowa rozmowa o pogodzie, small talk, pogawędka dla zabicia czasu. Jak mawiał Sienkiewiczowski Zagłoba, żeby się para w gębie nie zagrzała i żeby język nie rozmiękł. Za chwilę porozmawiam poważnie z ekspertem o wpływie zmian klimatu na pożary lasów na całym globie. Ewa Kwaśny już zapowiedziała w faktach tę rozmowę. Jeśli chcecie dołączyć do mojego wywiadu z profesorem Jerzym Szwagrzykiem, to zapraszam serdecznie do zadawania pytań. Słuchajcie i komentujcie. Możecie już teraz do nas pisać. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl. Będę spoglądał na ekran w trakcie wywiadu. No i oczywiście reagował na bieżące na to, co piszecie. Będę zadawał wasze pytania naszemu ekspertowi. Zapraszam do udziału w naszej audycji, w naszym popołudniowym programie, bo to przecież wasza stacja, wasze radio, RMF 24.

0: Radio RMF 24, wtorek 12 maja. Wszystko, co aktualne na naszej antenie, na waszej antenie, w waszej stacji RMF 24. Mamy nowy raport. Słuchajcie, pożary zniszczyły w tym roku rekordowo rozległe obszary w Afryce, Azji i na innych kontynentach. Tak podano w opublikowanym dzisiaj raporcie grupy badawczej World Weather Attribution, która analizuje skutki globalnego ocieplenia. Od stycznia do kwietnia spłonęły obszary o powierzchni ponad 150 milionów hektarów. Niewyobrażalna liczba, a to o 20% więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim, rekordowym już wtedy roku. W następnych miesiącach wraz z nadejściem lata na półkuli północnej przewiduje się dalsze pogorszenie sytuacji. Dlatego postanowiłem porozmawiać o tym z ekspertem, z moim gościem, którym jest profesor Jerzy Szwagrzyk. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Witam, panie redaktorze.
0: Kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Proszę pana, jakie są główne przyczyny wzrostu liczby pożarów w tym roku w porównaniu do lat poprzednich? Dlaczego ten kolejny rok jest taki rekordowy znowu?
1: Wie pan, to dużo zależy od układów pogodowych w danym roku, bo to nie jest tak, że to wszystko liniowo, jednostajnie rośnie tak rok do roku. To tutaj pogoda też może w tym wiele namieszać.
0: Czyli to nie jest liniowe, prawda? To jest taka matematyka chaosu, można powiedzieć, tak?
1: Tak, to jest wieloletni trend, tak? My nie powinniśmy się tyle przejmować konkretnym rokiem, tak? Ile trendem wieloletnim, bo ten trend wieloletni rosnący jest tym, o co tutaj chodzi, tak?
0: No właśnie, cały czas się podkreśla, żeby rozróżniać pogodę od klimatu, prawda?
1: Tak. I to, że jeżeli w danym roku na przykład się mniej spali, to nie znaczy, że problem zniknął, tak? To znaczy, że prawdopodobnie w następnym będzie gorzej niż w tym udanym roku.
0: Które regiony świata zostały najbardziej dotknięte przez tegoroczne pożary i gdzie może być najtrudniej?
1: Wie pan co, o tej porze zwykle półkula południowa, tak? No bo my dopiero wchodzimy w sezon właśnie wiosenno-letni, tak? Większość pożarów na półkuli północnej jednak szaleje w miesiącach letnich, tak? Więc na półkuli północnej dopiero jesteśmy na początku sezonu, aczkolwiek już pożary na półkuli północnej też wcześniej były. Natomiast pali się na półkuli południowej, to w dużej mierze są pożary suchych lasów i sawan również, tak? To też są zupełnie inne zbiorowiska niż to, co mamy na półkuli północnej, więc te pożary też wyglądają inaczej. Zwykle jest ich zresztą tam bardzo dużo, to taka jest natura rzeczy.
0: A jak wygląda sytuacja w Polsce na tle tej sytuacji globalnej?
1: Wie pan co, no więc do tej pory wyglądało to tak, że Polska była oszczędzana. Właściwie można powiedzieć, że byliśmy wyjątkiem, tak? Bo nie mieliśmy dużych pożarów w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Największe pożary, które mieliśmy, to były w 1992 roku. Tak? Później 2003 rok też był z dużą ilością pożarów, ale one już nie były tak rozległe. A później przez kilkanaście lat mieliśmy dużo pożarów, ale one były gaszone w zarodku praktycznie. Tak? To jest powierzchnia. Średnia powierzchnia pożarów lasów w Polsce to jest niecały hektar, ułamek hektara, tak? No to w porównaniu z innymi krajami, gdzie się pożar

0: wymierzy w dziesiątkach czy setkach tysięcy hektarów, to jest rzeczywiście no, wręcz symboliczne. Mieliśmy bardzo dobry system. Dalej go mamy, tak, gaszenia, wczesnego dostrzegania tych pożarów i gaszenia w zarodku. Natomiast no, tym razem w Puszczy Solskiej to się wymknęło spod kontroli. Tak? To jest pierwszy taki przypadek od kilkunastu lat.
1: Że co to znaczy, że sytuacja wymknęła się spod kontroli? Co to znaczy, że sytuacja wymknęła się spod kontroli? Mógłby pan to opisać szczegółowo?
0: Znaczy, powiem tak, że na szczęście w naszym klimacie dość rzadko mamy do czynienia z taką kombinacją, że jest susza, wysoka temperatura i silny wiatr, bo to jest sytuacja nie do opanowania. To pożary w Australii, Stanach Zjednoczonych to pokazuje.
1: To są te mega
0: bardzo
1: mega
0: wysoka
1: pożary,
0: temperatura, tak? I bardzo silny wiatr, to się po prostu nic nie da zrobić, tak? Mhm. Ratuje się tylko ludzi i budynki.
1: To są te mega pożary właśnie, panie profesorze?
0: Tak, to w tych przypadku tych wielkich pożarów, tak, no chociażby to się stało na przedmieściach Los Angeles w styczniu 2025 roku, prawda, gdzie na obrzeżu megalopolis, tak, nagle powstał pożar, którego nie potrafiono opanować. Natomiast u nas, jak mówię, te pożary gaszono w zarodku, bo nie było silnego wiatru. Tym razem zdaje się, że ten silny wiatr był i to zmieniło sytuację. Ten pożar od razu w bardzo krótkim czasie się przerzucił w korony drzew, no i wtedy napędzany wiatrem, on jest rzeczywiście bardzo trudny do opanowania.
1: A jak duży wpływ na klimat mają same pożary lasów? Bo no, mówimy o emisji gazów cieplarnianych, mówi się o dwutlenku węgla, no a sam taki pożar emituje też dwutlenek węgla do atmosfery, prawda?
0: Oczywiście, że emituje też dwutlenek węgla, aczkolwiek w porównaniu z tym, co my emitujemy spalając paliwa kopalne, to nie jest bez pozorom aż tak duża frakcja w stosunku do całości, w całym bilansie, tak? No, oczywiście jest to dodatkowa emisja, tak, jest to dodatkowo też emisja pyłów, to jest bardzo widoczne. Natomiast powiedziałbym, że tutaj większy wpływ jest z drugą stronę, znaczy ocieplanie klimatu i generalnie zmiany klimatyczne bardziej wpływają na intensywność i częstość pożarów, aniżeli w drugą stronę, że pożary przyczyniają się do ocieplania klimatu, bo ten wpływ jest oczywiście, ale on nie jest aż tak duży, jakby się mogło wydawać.
1: Panie profesorze, jakie działania mogą tak realnie ograniczyć ryzyko wielkich pożarów? Bo sporo się o tym mówi, no jest taka też proklimatyczna, można powiedzieć, propaganda w dobrym sensie tego słowa. A co trzeba zrobić zarówno lokalnie, jak globalnie?
0: To znaczy, no, globalnie wiadomo, co trzeba zrobić, tak, tylko że to będzie pewnie musiało potrwać sporo czasu. Tak, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmiana tego niekorzystnego bilansu. To jest długofalowe działanie. I globalne rzeczywiście, no bo dwutlenek węgla to jest problem globalny, a nie lokalny, że trzeba go rozwiązać w jakimś jednym kraju, czy na jednym kontynencie. Natomiast jeśli chodzi o te lokalne działania, to też oczywiście ważna jest kwestia gospodarki wodnej, tak? Ponieważ pożary łatwiej się pojawiają i rozprzestrzeniają tam, gdzie te stosunki wodne zostały zaburzone, gdzie poziom wody został obniżony, tak, drzewa są wtedy bardziej podatne. Jeżeli jest więcej wody w systemie, no to taki system jest mniej palny. Tutaj też no, mszczą się dziesięciolecia osuszania lasów. Tak? To też zresztą w przypadku Puszczy Solskiej to jak sądzę też był czynnik nie bez znaczenia.
1: Jest takie pojęcie jak bankructwo wodne, prawda? To jest ogromny problem dzisiaj na świecie. Które rejony są najbardziej dotknięte tym bankructwem wodnym?
0: No wie pan, no, jak mówimy o Polsce, tak, no to generalnie chodzi przede wszystkim o obszar centralny i o zachodnią część kraju, tam gdzie te opady są najmniejsze, tak, a z kolei tradycja osuszania i odprowadzania wody sięga bardzo daleko wstecz, tak, więc ten bilans wodny jest mocno zachwiany i no, obecnie podejmuje się działania, żeby to odwrócić, ale to jest długotrwały proces, a ocieplanie klimatu temu nie sprzyja, bo opady są nieregularne, tak, więc nie zawsze są wtedy, kiedy byśmy chcieli.
1: A na świecie? Więc, no, była mowa na przykład o Iranie, który cierpiał na ogromne niedobory wody, prawda?
0: No, Iran jest z natury suchym krajem, tak, więc to nie jest kwestia jakaś nadzwyczajna, że w tamtych rejonach świata pojawiają się susze, tak. I Iran zawsze miał problemy z wodą.
1: A takie nowe miejsca, które teraz dopiero ostatnio gdzieś tam, że tak powiem, wypłynęły na światło dzienne?
0: Wie pan co, nie przypominam sobie coś takiego było, ale no reaguję tutaj, to nie jest kwestia czegoś, co się dzieje z roku na rok, tak? To jest kwestia pewnych trendów, które się rozciągają na dziesięciolecia i jakby zmienność tutaj w tym systemie jest duża, tak? Może być rok lepszy, rok gorszy, natomiast no, ważne są te długoterminowe trendy, bo one decydują o tym, że zagrożenie wzrasta.
1: Panie profesorze, a czego nauczyły świat te katastrofalne pożary, o których pan mówił, na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale też w Australii, w Kanadzie?
0: W Australii, w Kanadzie, tak, no nauczyły nas, że nad naturą jest naprawdę trudno zapanować, że z chwilą, kiedy już zmieniliśmy klimat na tyle, na ile go zmieniliśmy, to już sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. Że to nie będzie łatwe do zahamowania czy do odwrócenia. No myślę, że te kraje, które doświadczają tych największych pożarów, no też niejako się adaptują do tego. To znaczy, że tam na przykład przy tych megapożarach, tam w ogóle nie ma mowy o tym, żeby próbować taki pożar zgasić. Tam się go po prostu próbuje ograniczyć, zwłaszcza pod tym kątem, żeby nie zagrażał bezpośrednio ludziom i siedlisko, tak? Natomiast lasu jako takiego się nie gasi. To u nas się gasi las do ostatniego z drzewa, tak? Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych, no te pożary tak właściwie to wygasają później samoistnie, tak? A cała energia idzie w to, żeby je zamknąć w jakimś obszarze i ograniczyć ich rozprzestrzenianie się na dalsze okolice.
1: Panie profesorze, pan na początku tej rozmowy naszej powiedział, że te procesy nie są liniowe, prawda? Że dużą rolę odgrywa tutaj przypadek, to one są takie stochastyczne, prawda? Chaotyczne.
0: Tak.
1: Czy da się w ogóle przewidzieć liczbę pożarów w Polsce?
0: Wie pan co, no jakbym patrzył na wykres, to ten wykres naprawdę ma olbrzymią amplitudę i to w dodatku liczba pożarów też nie jest dobrą miarą, bo jak mówię, większość pożarów u nas jest mała i gaszona w zarodku. To powierzchnia spalonego lasu jest na przykład znacznie
1: to jest ten czynnik
0: lepszą miarą i ona już dość mocno koreluje z kolei z układami pogodowymi, to znaczy jak są lata suche, to oczywiście ta powierzchnia spalonego lasu wzrasta.
1: A ten rok do jakich by pan zaliczył na podstawie tych kilku miesięcy?
0: No wie pan co, no na razie ten rok jest bardzo suchy, tak? No ja akurat mówię z Krakowa, gdzie sytuacja jest całkiem niezła, tak? Ale w większej części kraju jest bardzo sucho, jak na tą porę roku. I teraz, no jeżeli to dalej będzie w ciągu sezonu w ten sposób się układało, że opady będą mniejsze od przeciętnych, no to sytuacja może być bardzo groźna, zwłaszcza jeżeli przyjdą letnie upały, no i nie daj Boże, żeby były jeszcze powiązane z jakimiś silniejszymi podmuchami wiatru, bo jak mówię, to jest szczególnie niebezpieczna komuś.
1: No i działalnością człowieka też, to też trzeba pamiętać.
0: No działalność człowieka cały czas jest, tak jak mówię, skutki tej działalności będziemy odczuwać jeszcze długo. Spróbujemy je odwracać, ale to jest trudny i czasochłonny proces.
1: Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, panie profesorze. Profesor Jerzy Sztuczyk był gościem Radia RMF24, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tu Radio RMF24, wasza internetowa stacja, 23 minuty po godzinie 12. Spędzamy razem to popołudnie, prawda? Prawda.

0: Pięknie witamy, Agnieszkę Pietrzak.
1: Dzień dobry.
0: Zostawiamy kolorowe sny, czas na fakty. RMF FM, 12:30.
1: Zgodnie z przewidywaniami, ceny paliwa niżej. Nieznacznie, ale zawsze. Minister energii ogłosił, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 28 groszy, benzyny 98 6,87, a oleju napędowego 6 zł 84 grosze. Dwa auta osobowe zderzyły się na małopolskim odcinku autostrady A4 na jezdni w stronę Rzeszowa. Między węzłami Targowisko i Bochnia w pobliżu Damienic ostrzegamy, przejechać można jedynie prawym pasem. Jeśli obywatel jest ścigany przez polskie prawo, to Stany Zjednoczone powinny tego obywatela do Polski odesłać. Tak w sprawie posła PiS Zbigniewa Ziobro mówił Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu poinformował, że wyjaśniana będzie sprawa zatrudnienia, ewentualnego zatrudnienia byłego ministra sprawiedliwości.
2: Pytanie jest takie, jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia, bo na dziś pobiera zgodnie z prawem, co mnie boli, ale zgodnie z prawem, 1300 zł, czyli 1/10 swojego wynagrodzenia, nie pobiera również diety.
1: Tłumaczył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Kielecki Ratusz prowadzi nabór wniosków w kolejnej odsłonie programu Mieszkanie za remont. W puli w tym roku 11 pustostanów.
3: O Mieszkanie za remont mogą ubiegać się osoby, które są umieszczone na liście oczekujących na wynajęcie mieszkania od gminy, natomiast one muszą spełnić również kryteria dochodowe. W tej chwili jest to około 1000 osób. W tym roku robimy weryfikację jeszcze tych wniosków, które złożyły w poprzednich latach, ponieważ te osoby nie zgłaszają się, zapewniły sobie już we własnym zakresie mieszkania albo przeniosły się do innego miasta, więc my robimy weryfikację w tym roku, ale spośród tych 1000 osób około 200 osób zadeklarowało chęcią, zainteresowaniem takim programem mieszkania za remont.
1: Informowała Agata Kalita, zastępca dyrektora Wydziału Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Kielcach. W menu faktów za godzinę w porze obiadowej.
4: Na talerzu będzie odpowiednio wiosna, lato, jesień, zima.
1: Dobry stół, łączący sztukę kulinarną, muzykę i działania społeczne. O tym usłyszycie o 13:30. Zapraszam już teraz.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: O jedzeniu myślało.
1: Tak jest, zgłodniałam, Bogdanie.
0: Jak tym talerzem tak zadzwoniłaś, to rzeczywiście. Ja też myślałem, że to jest A to jest 12:33 na naszym zegarze. 3 minuty po 12:30 w radiu RMF 24, waszej internetowej stacji. Bądźmy razem, nie tylko w porze obiadowej.

0: Słyszeliście takie sformułowanie Lex Charlatan? Co to za abrakadabra? Już wyjaśniamy. Słuchacie Radia RMF24, a u nas wszystkie wyjaśnienia i komentarze do ważnych spraw, bo o 12.30 rozpoczęło się dokładnie posiedzenie Rady Ministrów. No i tutaj punkt numer jeden tego posiedzenia to właśnie ustawa o nazwie Lex Charlatan, tak popularnie się mówi, a chodzi o przepisy, które budzą wielkie emocje i które mają chronić pacjentów przed tak zwaną pseudomedycyną i przed znachorami po prostu. To jest ten szarlatan właśnie, prawda, Michale?
1: Nie tak, i stąd ten Lex Charlatan. Można by to było też powiedzieć Lex Znachor. Dzień dobry.
0: Właśnie, dzień dobry. Michał Dobrowicz. Jaka jest najważniejsza zmiana, która jest w ustawie Lex Charlatan? Na czym ma polegać ta specjalna ochrona pacjentów?
1: Nowość, która pojawia się właśnie w zapisach tej ustawy, to jest możliwość nakładania kar finansowych i to wysokich, nawet w wysokości miliona złotych przez rzecznika praw pacjenta i te kary będą mogły być nakładane, jeśli ta ustawa oczywiście będzie przeprocedowana i wejdzie w życie, na firmy, na osoby, które proponują terapię, oczywiście komercyjnie, chcą dostać za to pieniądze, terapie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, niezgodne z badaniami naukowymi, niezgodne z tym, co lekarze, specjaliści czasami nazywają evidence-based medicine, czyli ta medycyna oparta na dowodach naukowych, na faktach, na szeroko prowadzonych różnych właśnie badaniach medycznych.
0: Czyli to będzie ten weryfikator, tak?
1: Tak, właśnie Rzecznik Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta i jego zespół, bo ta ustawa zakłada także nowe etaty w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta właśnie dla osób, które będą przyglądały się konkretnym przykładom, konkretnym przypadkom różnych ofert, gdy ktoś proponuje i zachęca do tego, żeby kupić jego terapię, żeby sięgnąć po to, co ta osoba czy ta firma proponuje, z taką obietnicą czy zbudzeniem nadziei, że to uzdrowi, uleczy, złagodzi ból, poprawi formę. Słyszymy czasami tego typu oferty i rzeczywiście pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta będą weryfikować i ewentualnie, jeśli uznają, że taka jest sytuacja i na to wskazują warunki, będą nakładać właśnie takie kary, nawet do miliona złotych.
0: No, bardzo wysoka suma, rzeczywiście. No, ja sobie tak wyobrażam te czarownice z Macbetha, które tam różne ingrediencje, prawda, wkładają do kotła. To nie zawsze tak wygląda, prawda? Ale
1: teraz to coraz częściej e-czarownice albo różnego rodzaju, no czasami także poparte sztuczną inteligencją oferty, które pojawiają się choćby w social mediach, to potwierdzają także osoby, które proszę o komentarze na ten temat. Rozmawiałem kilkadziesiąt minut temu z przedstawicielami organizacji pacjentów, bo jest taka grupa pacjentów, którzy szczególnie czekają na tę ustawę. Mhm. To są pacjenci chorujący na nowotwory. Choroby onkologiczne to jedna z głównych przyczyn zgonów w Polsce.
0: No właśnie, bo w takiej krytycznej sytuacji sięga się po wszystko właściwie, prawda?
1: Szuka się. I tak. Szczególnie te osoby, tak jak mówisz, Bogdanie, są podatne. Te osoby szczególnie szukają, ale też korzystają często z tego, co daje im chociaż nadzieję, albo daje jakiekolwiek szanse na to, że będzie lepiej, będzie łatwiej, będzie
0: lżej. Są ludzie, którzy korzystają na tej desperacji niestety.
1: I to korzystają finansowo. To potwierdza m.in. Joanna Frączak-Kazana z zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia. Z nią rozmawiałem o tym, jakie mogą być te efekty, bo ona też czeka na to dzisiejsze posiedzenie rządu, które rozpoczęło się 9 minut temu i na to, czy Rada Ministrów zaakceptuje właśnie dzisiaj tę ustawę Lex Charlatan.
2: Ustawa Lex Charlatan jest bardzo ważna z perspektywy w szczególności pacjentów onkologicznych. Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
1: Ma pani takie przykłady?
2: Do naszej fundacji zgłaszają się osoby, które chcą na przykład uruchamiać zbiórki, zbierać pieniążki na finansowanie terapii o nieudowodnionej naukowo skuteczności.
1: No, jakie to są na przykład terapie?
2: To są wlewy z witaminy C, które nie mają udowodnionej skuteczności w leczeniu nowotworów. To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności. Często nawet nie są prowadzone badania kliniczne, czyli to nawet nie jest naukowo rozumiany eksperyment.
1: Jaki może być efekt dla pacjenta, gdy ta ustawa wejdzie w życie? Czy pacjenci będą mogli być mniej zagubieni między różnymi niesprawdzonymi propozycjami leczenia?
2: Z perspektywy pacjenta zmieni się sytuacja o tyle, że powinno się pojawiać w przestrzeni publicznej mniej takich ofert, mniej reklam.
1: Zobaczymy, czy takie będą efekty. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Ta ustawa budziła przez wiele miesięcy wiele wątpliwości. Ponad 4000 uwag w ramach konsultacji społecznych trafiło do Ministerstwa Zdrowia, między innymi w sprawie tej ustawy. Ważne jest to, że tutaj chodzi o karanie osób i firm, które oferują niesprawdzone terapie i chcą w ten sposób naciągnąć kogoś. Chcą, krótko mówiąc, dostać pieniądze za tego
0: właśnie,
1: typu leczenie.
0: Z jednej strony są wlewy, a z drugiej strony przelewy na konto, prawda?
1: Tak, to prawda. Jedno wiąże się z drugim i ten przelew tak naprawdę często jest jest tym głównym celem i chodzi o karanie właśnie takich praktyk, gdy nie chodzi o wlew, który uleczy, ale o ten przelew, który ma trafić na konto, a co wydarzy się dalej, oj, to już wiemy, że różnie bywa. Były wątpliwości, były pytania dotyczące tego, czy na przykład pierwsza pomoc, której ktoś komuś udziela, albo takie zwykłe przyjacielskie wsparcie, rodzinne czasami, gdy chcemy komuś pomóc, czy to przypadkiem nie zahaczy o tę ustawę? I tutaj twórcy tej ustawy, autorzy tych przepisów absolutnie rozwiewają wątpliwości, uspokajają, odpowiadają, że nie, tylko w sytuacji, kiedy ktoś komercyjnie, krótko mówiąc, chcąc dostać za to konkretną stawkę pieniędzy, wyrażono najczęściej w złotówkach, tylko wtedy, gdy ktoś chce w taki sposób oferować niesprawdzone terapie, właśnie może zostać ukarany i tych osób, takich praktyk ma dotyczyć ustawa Lex Szarlatan.
0: To jeszcze na koniec powiedzmy, Michale, kiedy te przepisy w praktyce mogą wejść w życie?
1: Prawdopodobnie w czasie wakacji. Taki jest plan rządu, taki jest plan Ministerstwa Zdrowia. Jeśli dzisiaj rząd zaakceptuje tę ustawę, a wszystko na to wskazuje, że tak się właśnie tego popołudnia wydarzy, ta ustawa oczywiście trafi do Sejmu, do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Wiem, że są planowane rozmowy między innymi przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Pacjenta z przedstawicielami Rady do Spraw Zdrowia, powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pewnie pamiętacie, w grudniu ta rada została powołana przy okazji jednego ze szczytów medycznych. Tam jest grono ekspertów, na czele jest onkolog swoją drogą, profesor Piotr Czałderna z Trójmiasta, który właśnie jest na czele tej rady i to jest takie gremium, które ma podpowiadać w kwestiach związanych z ochroną zdrowia prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i także Biuro Rzecznika Praw Pacjenta liczy na podpis prezydenta. W takiej sytuacji, gdyby to wszystko poszło sprawnie, rzeczywiście wakacje, późne lato, jeszcze przed jesienią, to są szanse, że ta ustawa wejdzie w życie i takie kary, podkreślam, nawet w wysokości tych setek tysięcy czy miliona złotych, będą mogły być formalnie nakładane.
0: To na koniec podpis reportera Michał Dobrowicz w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, Michał, za to.
1: Nie ma weta z mojej strony. Nie ma weta. Dziękuję.
0: Kłaniamy się nisko. No, powtórzmy. Rosną szanse, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Przed tym, żeby za wlewem nie szedł przelew.

Tu Bogdan Zarewski w Radiu RMF24. Rozmawiam z ekspertami, rozmawiam z naszymi reporterami. Śledzę też na bieżąco doniesienia agencyjne. Mogę wam już zacytować najnowszy komunikat Kremla w sprawie wojny w Ukrainie. Tę depeszę agencji Reuters przytoczę w całości, ale oczywiście skoro mowa o Kremlu, to jak się domyślacie, należy podchodzić do tych komunikatów z pewną rezerwą. Otóż Moskwa oświadczyła, iż rozwój procesu pokojowego wskazuje, że wojna na Ukrainie zbliża się do zakończenia. W ten sposób rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował wypowiedź Władimira Putina o tym, że konflikt dochodzi do końca. Pieskow dodał, że Rosja wita z zadowoleniem wysiłki mediacyjne USA. Powtórzył też stanowisko Moskwy, że konflikt może zostać zatrzymany w każdej chwili, jeśli tylko Ukraina i prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydują się, jak się wyraził Pieskow, podjąć niezbędną decyzję. Jaka to decyzja, nie sprecyzował. To sprawdźmy może, co mówiła druga strona, jak przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Zacytuję teraz jego słowa. Zaproponowaliśmy Moskwie przedłużenie częściowego zawieszenia broni poza 11 maja. No i odpowiedź ze strony Kremla przyszła bardzo szybko. Zbrojna odpowiedź. Wojska rosyjskie zaatakowały terytorium Ukrainy, zabijając co najmniej jedną osobę i raniąc kolejnych 6. A więcej o tym piszemy na naszym portalu. Polecam wam serdecznie naszą witrynę, naszą stronę internetową rmf24.pl. Warto słuchać naszej stacji w sieci, ale także spoglądać stale na naszą witrynę, bo tam aktualizowane raporty.

0: chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Ta procedura ekstradycyjna, ona również nie jest procedurą, która daje gwarancję i pewność sukcesu polskich władz, w tym wypadku polskiej prokuratury przed sądami amerykańskimi. Tu można sparafrazować to powiedzenie sąd sądem, a na końcu decyzja zostanie podjęta przez polityka.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Bywa, że funkujemy razem z Jamesem Brownem, a bywa, że faktujemy razem z Ewą Kwaśny. Czas na fakty RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny. Zbliża się 13.
1: W faktach Zonda Krypto i najnowsze informacje dotyczące śledztwa w tej sprawie. Potem tak zwana ustawa łańcuchowa. Dziś posłowie zajmowali się dwoma projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Na stacjach paliw kolejne obniżki, jest decyzja ministra energii. W faktach także o tym, co stresuje nas najbardziej w pracy. Na zegarze 13. Dwa tysiące zawiadomień od osób pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto przyjęła dotąd prokuratura. Przesłuchano już kilkaset z nich. Śledczy informują o przebiegu postępowania w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada teraz w faktach. Krzysztofie, co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
2: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych. Śledczy wysłali do Czech europejski nakaz dochodzeniowy, w tym tygodniu do Szwecji i do Włoch zostaną wysłane wnioski o pomoc prawną. Z kolei policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości śledzą przepływy środków między Zonda Krypto a innymi giełdami na świecie. Analizowane są też portfele założone przez tę spółkę.
1: A Sejm zajmie się 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Chodzi o 2 poselskie projekty złożone przez Konfederację oraz Polskę 2050 oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później.
3: Fakty prosto z Sejmu.
1: Dziś posłowie zajmowali się 2 projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednym przygotowanym przez parlamentarzystów, drugim zgłoszonym przez prezydenta. Łączymy się z Sejmem i reporterem RMF FM Michałem Kresoniem.
4: Dzień dobry,
1: Michale, czym różnią się te propozycje?
4: Oba projekty są bardzo podobne i zakładają m.in. zakaz stałego trzymania psów na uwięzi. Projekt prezydencki rozszerza ten zakaz także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest spora.
5: Jesteśmy otwarci na to, żeby rozszerzyć ten katalog zwierząt, jeżeli taka będzie wola koleżanek i kolegów.
4: Mówiła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Punktem spornym pozostają natomiast minimalne wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim, na które prezydent już wcześniej nie chciał się zgodzić.
6: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
4: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Sejmowa komisja zakończyła przed chwilą pierwsze czytanie obu projektów. Teraz posłowie mogą zgłaszać poprawki. Z Sejmu Michał Krasoń.
1: Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Jutro benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. O 2 grosze mniej niż dzisiaj. Większą obniżkę zobaczą kierowcy tankujący olej napędowy. Nowa górna stawka to 6 zł i 84 grosze. Cena spadła o 9 groszy. A na koniec tych faktów dla rozluźnienia o tym, co stresuje nas w pracy.
7: Naukowcy z Uniwersytetu Auburn w Alabamie przeanalizowali wyniki badań obejmujących blisko 80 tysięcy osób i stworzyli listę głównych czynników przyczyniających się do negatywnych emocji pracowników.
1: No i Grzegorz Jasiński, jak słyszycie, przejrzał te wszystkie informacje naukowców.
7: Dzień dobry.
1: Witamy cię, Grzegorzu. I tak, pierwsze miejsce chyba nieco zaskakuje.
7: Tak, numer 1 to niepewność zakresu obowiązków. Pracownik, który nie wie dokładnie, czego się od niego oczekuje, jakie są kryteria oceny jego pracy i jakie cele powinien realizować, często czuje się zagubiony, niepewny, zdemotywowany. To bardzo istotna, nie zawsze doceniana sprawa.
1: A numer 2?
7: Konflikt ról, gdy pracownik musi godzić sprzeczne wymagania lub oczekiwania różnych przełożonych czy zespołów. Ten czynnik najczęściej prowadzi do wypalenia zawodowego i nawet decyzji o odejściu z pracy.
1: No to jeszcze szybko numer 3.
7: To jest czynnik, którego można się było spodziewać na czele listy. Przeciążenie obowiązkami. Sytuacja, w której liczba zadań przekracza realne możliwości pracownika, przekłada się głównie na problemy zdrowotne.
1: No ale my, Grzegorzu, towarzyszymy naszym słuchaczom, tak, mamy nadzieję, satysfakcjonującej i nienadmiernie stresującej pracy.
7: Zdecydowanie.
1: Tak? Kolejne fakty o 14.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski się kłania. Dzień dobry raz jeszcze. Czego od nas oczekujecie? No myślę, że dobrej muzyki, takiej jak ta, Bruce Springsteen, no i obowiązkowo dużej dawki informacji na bieżąco z wiarygodnych źródeł. Będziemy w Sejmie już za kilka chwil, a mnie się coś jeszcze przypomniało. Pamiętam piosenkę śpiewaną przez Jana Himilsbacha i Zdzisława Maklakiewicza. I ja, i pan widzimy siebie w Cannes. Ogromną satysfakcję daje nam Grand Prix na ustach wszystkich brzmi. To my, Radio RMF 24. Będziemy w Cannes myślami. Wieczorem zacznie się festiwal.

0: Obiecałem wam wizytę w Sejmie i oto Wiejska w Warszawie w Radiu RMF24, bo tam od kilkudziesięciu minut trwa posiedzenie i już padły mocne słowa z parlamentarnej mównicy. Złośliwościami wymieniali się kolejno. Najpierw Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, później marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy i Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej.
1: Rozszyfrujmy jednak, o co chodziło pani Sobierańskiej-Grędzie, kiedy mówiła: ja myślę, że już jest lepiej. No faktycznie obraz Polski dzisiaj to jest rzecz nieciekawa. W służbie zdrowia prywatyzacja postępuje, galopuje wręcz. Pacjenci muszą leczyć za swoje pieniądze, badać za swoje pieniądze. Ale w każdym innym obszarze spółka Skarbu Państwa mamy szorowanie po dnie. 5,5 miliarda złotych straty Orlenu za czwarty kwartał. 3,4 miliarda złotych straty Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 4,2 miliarda złotych Grupy Azoty. Generalnie wszystko się wali, ale pani Sobierańska-Grenda mówi: ja myślę, że już jest lepiej. Więc rozszyfrujmy, o co chodzi. Otóż chodzi o to, że wypchnięto pana Kosiniaka-Kamysza, pana premiera, pana Domańskiego, żeby podpisali tą nielegalną niemiecką pożyczkę i dostali troszkę zastrzyku, oddechu, żeby ratować płynność państwa polskiego. I mówią: ja myślę, że już jest lepiej, ale na chwilę. To jest nielegalne, co pan zrobił, panie premierze. Dziękuję. To jest nielegalne.
2: Dziękuję bardzo, panie pośle. Jak pan wymieniał firmy, zapomniał pan mówić o upadającej firmie Zonda Krypto. Nie wiem dlaczego. Proszę, proszę bardzo.
3: Panie marszałku, panie premierze, pan Czarnek zapytał, kiedy będzie lepiej. Odpowiedzi udzielił.

0: kryptowalut. A dzisiaj pan się podpisuje pod ustawą, która mówi, likwidujemy rynek kryptowalut.
1: No i tak to brzmiało. A później rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy, którą Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, nazwał antyslapową. Chodzi tutaj o przeciwdziałanie pozwom sądowym, które są używane do zastraszania i uciszania krytyki.
2: Każdy z tych przepisów to jest realne narzędzie dla sądu, który dzisiaj czasami skrępowany przepisami procedury cywilnej nie jest w stanie tak szybko czy tak skutecznie zareagować, nawet widząc, że skierowane powództwo ma tylko i wyłącznie jeden cel – uciszyć debatę, zniechęcić kogoś do krytykowania, zamknąć komuś usta, wplątać kogoś w ten wieloletni i niezwykle kosztowny spór sądowy, który być może po pewnym czasie okaże się bezzasadny, ale debata na niewygodny dla powoda temat zniknie. Ta ustawa to jest kilka rozwiązań o charakterze czysto procesowym. Czysto procesowym, mówiąc w takim najogólniejszym skrócie, to są rozwiązania, które dają pozwanemu stronie i sądowi możliwość zareagowania na oczywiście bezzasadne powództwo. Mówię to nie bez kozery, bo chcę, żeby wybrzmiało. Ta ustawa nie mówi, kto ma rację w sporze. Nie decyduje o materii, która jest przedmiotem sporu. Ona reguluje tylko przepisy procedury, które są równe dla stron postępowania i którymi może posłużyć się sąd. Co takiego wyjątkowego jest, czy też nowego w tej ustawie? Przede wszystkim zdefiniowana jest na potrzeby tej ustawy debata publiczna, która ma określić pewne ramy, dla jakiego rodzaju roszczeń, czy do jakiego rodzaju powództw będzie miała ona zastosowanie.
1: Przemawiał w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. A więc macie ogląd sytuacji na wiejskiej, a w Radiu RMF24 będziemy mieli oczywiście jeszcze więcej informacji. Już za chwilę zapowiedziana, no taka przedwstępna wizyta na festiwalu w Cannes. Mówię przedwstępna, bo jeszcze się nie rozpoczął. Dzisiaj wieczorem będzie początek, ale my już o tym będziemy mówili za chwilę z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.

0: 17 minut po 13, to popołudnie z radiem RMF 24, a wieczorem w Cannes. A wieczorem w Cannes zacznie się 79. Festiwal Filmowy. Z nami już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie.
1: Ty pamiętasz Himmelsbacha i Matlakiewicza?
0: No pewnie, właśnie
1: chcytowałem. I pan, spotkamy się w Cannes.
0: Tak, ogromną satysfakcję daje nam. Grand Prix, na ustach wszystkich brzmi to my. No nie, ale to nie my, bo to ty jedziesz do Cannes.
1: Tak, to prawda. No, już
0: niebawem. Zdradziłem coś. To taki mały spoiler.
1: Ale
0: może nie uprzedzajmy faktów, bo dzisiaj na gali zostanie wręczona pierwsza Złota Palma.
1: To prawda.
0: Przypomnisz komu?
1: Środowisko filmowe uhonoruje w ten sposób taką honorową Złotą Palmą. To jest taka nagroda za całokształt twórczości. I to będzie nagroda dla nowozelandzkiego reżysera, scenarzysty, twórcy adaptacji. Na pewno go znacie, bo on zrobił trylogię Władca Pierścieni. I to on zrobił Hobbita, przyniósł do kina nam...
0: Peter Jackson,
1: tak jest. Trwale zmienił hollywoodzką kinematografię, tak uzasadniają przyznanie tej nagrody organizatorzy Cannes. Dzisiaj na gali Peter Jackson ją odbierze. Trzykrotny laureat Oscara jest w tym nielicznym gronie, które po mistrzowsku wykorzystuje efekty specjalne w filmie, no ale oczywiście to nie jest tylko reżyser techniczny, bo on też przynosi przepiękne, literackie historie i przerabia je na filmowy język.
0: No super mistrz, rzeczywiście zasłużona nagroda. A który tytuł będzie w tym roku filmem otwarcia?
1: To jest zawsze bardzo ciekawe, bo to tak trochę ustawia festiwal, prawda? Kogo wybrali? No to w tym roku wieczorną galę zakończy filmowa premiera pozakonkursowa La Venise Electrique, czyli Wenus Elektryczna. No, w reżyserii Piera Salvadoriego. Akcja rozgrywa się w Paryżu. Jest rok 1928 i główny bohater to jest malarz Antoine, który po śmierci żony traci zapał do pracy.
0: To mi pachnie takim surrealizmem właśnie.
1: Może tak. Pewnego wieczoru, będąc pod wpływem używek, nie możemy powiedzieć po jakich, no używek. Mężczyzna próbuje skontaktować się ze zmarłą ukochaną za pośrednictwem medium. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że rozmawia z pracującą w wesołym miasteczku Suzanne. On odzyskuje inspirację, ona się w nim zakochuje, ale potem będą same z tego tylko kłopoty.
0: No, przepiękna
1: także
0: historia. Kojarzy mi się to troszkę z Nadrzą.
1: La Venise Electrique. Tak się nazywa.
0: Trzeba będzie koniecznie to zobaczyć, jak już będzie premiera w Polsce. Festiwalowi w Cannes towarzyszy też sekcja targów, tak?
1: Tak.
0: I tam pojawiają się też bardzo ciekawe takie filmowe projekty.
1: Tak, ja też bardzo lubię tam zaglądać, bo tam są takie, tam się po prostu szuka dystrybutorów do różnych projektów. I już wiemy, że na przykład Felicity Jones zagra Agatę Christie w filmie 11 zaginionych dni, o tym tajemniczym zaginięciu autorki. To pamiętamy, że Agata Christie zaginęła na kilkanaście dni. W ogóle nie wiadomo, co się z nią działo. Szukali jej wszyscy, łącznie z Arthurem Conan Doyle'em, czyli twórcą Sherlocka Holmesa, politycy. W ogóle na pierwszych stronach gazet. Gdzie jest Agata Christie? Co się z nią stało? I partneruje Felicity Jones, która zagra królową kryminałów, Vincent Cassel. Ralph Fiennes, Colin Farrell i Wagner Moura będą z kolei gwiazdami takiego nowego filmu twórcy Miasta Boga. Mm-hmm. On nakręci film Sztuka Fernando Meirelles i to będzie taka adaptacja wyróżnionego nagrodą Tony dramatu Jasminy Rezy. Ja o tym wspominałam w Faktach Kulturalnych, bo tak zbieram te wszystkie informacje z tych targów. To ma być satyra na współczesną sztukę, na przyjaźń, na taką pretensjonalność też intelektualną.
0: Ma przy okazji duże nazwiska.
1: Tak, na tych targach też będzie prezentowany pomysł na film z Jessie Buckley, która nagrodzona w marcu Oscarem została za rolę w filmie Hamlet, matki Hamneta, żony Szekspira. I w tym filmie zagrała z Polem Mescalem, który grał Szekspira i teraz w tym nowym też będą parą. To chodzi o romans Polegaj na swoich aniołach. I festiwal w Cannes, rzeczywiście to jest święto kina, ale też są tam te targi, które towarzyszą i można tam podpatrzeć, w którym to idzie stronę, bo tutaj mamy Agatę Christie, Felicity Jones, tutaj mamy Jessie Buckley, jakiś romans, tutaj mamy Ralpha Fiennesa i Colina Farrella w nowym brazylijskim filmie. Także będę się temu przyglądać, będę w miarę moich możliwości jak najbardziej ciekawie się starać o tym opowiadać. A festiwal w Cannes potrwa
0: nie wątpię.
1: Do 23 maja, czyli do następnej soboty, no to tak. Trzymajcie kciuki za te wszystkie siatki połączeń, bo to tak naprawdę najtrudniej jest tam dolecieć teraz, bo tam jakieś w ogóle są problemy z tymi teraz lotami, z paliwem.
0: Ale ty będziesz tam naszym aniołem, wiesz?
1: Mam nasz nadzieję, własny skrzydła. Także do usłyszenia, trzymajcie
0: polegaj
1: kciuki.
0: Polegaj na swoich aniołach, tak, polegaj na
1: Katarzynie. Bądź jednym z nich, dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, Kasiu, i czekamy
1: dobrego
0: na twoje relacje. Wzajemnie. Tu Radio RMF 24. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi ważnymi informacjami, także kulturalnymi. Kultury nigdy nie zabraknie w Radiu RMF 24, bo mamy Katarzynę Sobiechowską-Szuchtę.

0: Dopiero zbliża się 13:30, ale już jest Agnieszka Pietrzak razem z nami.
1: Czas i zapraszam na fakty. Cztery osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej Dziesiątce między Bydgoszczą a Toruniem. Niedaleko Dybowa auto osobowe zderzyło się z busem i ciężarówką. Droga po wypadku została zablokowana, ale w tej chwili można już przejechać tam wahadłowo. Po kolizji dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ i Łowicz autostrada A2 w kierunku Warszawy jest już przejezdna, poinformowała właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia trwały tam ponad 10 godzin. Drogowcy z udrożnieniem ruchu czekali, aż zakończy się przeładunek towaru z ciężarówki, która uczestniczyła w kolizji.
2: Fakty z Opolszczyzny.
1: 30 kierunków studiów w trwającej już rekrutacji proponuje Politechnika Opolska. W nowym roku akademickim będą nowości. To m.in. sztuczna inteligencja, informatyka stosowana, AI w biznesie, a także dietetyka i jakość żywienia oraz adaptowana aktywność fizyczna.
3: Trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów i oczywiście zachęcamy do tego, aby jak już otrzymają wyniki matur, a nawet wcześniej wybrali naszą uczelnię, bo rekrutacja na studia już u nas trwa. Warto wybrać Politechnikę Opolską przede wszystkim dlatego, że jest to kameralna uczelnia, w której student jest osobą, a nie numerem indeksu, w której dostrzegane są potrzeby studenta, w której może się rozwijać, wybierać spośród różnorodnej oferty kierunków, które łączy dopasowanie do potrzeb rynku pracy.
1: Zachwala Anna Kłynycz z Politechniki Opolskiej. Kandydaci do 19 lipca mają czas na zarejestrowanie się przez internet. Kolacja nie na cztery ręce, ale dla 300 osób przy jednym stole w pięknej scenografii dziedzińca Urzędu Miasta w Poznaniu. W wielkopolskiej stolicy plenerowy Dobry Stół będzie suto zastawiony 22 czerwca w drugim dniu Malta Festival 2026. W szczytnym celu będzie można kosztować potraw, słuchając Vivaldiego.
4: Czyli na talerzu będzie odpowiednio wiosna, lato, jesień, zima. Oczywiście produkt poznański, wielkopolski, przygotowany przez wybitnych szefów kuchni z tego regionu. Przede wszystkim pokazujemy Poznań i to dziedzictwo kulinarne. Do Dobrego Stołu zapraszamy wszystkich. To ma być stół bez podziałów. To ma być stół, przy którym każdy może usiąść. Oczywiście są bilety, cegiełki wspierające akcję Żółty Talerz, ale taki bilet może kupić każdy, a niespodzianką z pewnością będą goście. Odkrywamy coś nowego. Zależy nam, żeby osoby wyszły nakarmione oczywiście potrawami i jedzeniem doskonale przygotowanym, ale również, żeby podczas tych kilku godzin spędzonych na tej kolacji mogły nakarmić swoją duszę właśnie piękną muzyką, pięknym aranżem przestrzeni i też tymi rozmowami, które mam nadzieję będą się podczas tej kolacji toczyć.
1: Do nich zachęca dyrektorka operacyjna Malta Festiwalu Justyna Czarna. My karmimy Was informacjami, zaspokajając ciekawość świata. Następne fakty w RMF 24 punktualnie o 14.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To był Vivaldi, tak?
1: Tak.
0: Ciekawe, co można sobie pokroić do zjedzenia do muzyki Leniego Krawica. Tak, Krawic kraje, jak mu materii staje.

0: to wiem.
1: No, ciągnie nas na wiejską. W Radiu RMF 24 ponownie czas na Sejm. Dzisiaj parlament, słuchajcie, zajmie się 4 projektami ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który...
2: Dzień dobry.
1: Nie sam Michał, witamy serdecznie. Wraz ze swoim gościem, posłem Adamem Gomołą z ugrupowania Polska 2050, autorem jednego z takich właśnie projektów, a także członkiem parlamentarnego zespołu do spraw kryptoaktywów i technologii blockchain. Witamy panów.
2: Dzień dobry, już teraz razem się kłaniamy. Poseł Adam Gomoła, jak już wspomnieliśmy. Panie pośle, czy regulowanie rynku kryptowalut jest w ogóle konieczne? No, ten rynek opiera się przecież na wolności.
3: Jest konieczne i to nie myśmy to wymyślili w Polsce, tylko to już od dłuższego czasu dyskutowano o tym na poziomie Unii Europejskiej. Stąd rozporządzenie MiCA, właśnie regulujące ten rynek na całym rynku europejskim. Jak wiemy, tutaj mamy wspólne prawodawstwo. No i jedyne, co Unia Europejska od nas wymaga, to tak naprawdę wskazanie palcem organu nadzoru, który będzie nad tym krajowym rynkiem, nad tymi krajowymi podmiotami sprawował pieczę. No i taką techniczną, naprawdę do bólu nudną ustawę przygotowywaliśmy od czerwca, kiedy ona trafiła do Sejmu, aż do listopada, kiedy została uchwalona. Po czym nagle się okazało, że jest mnóstwo rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej. Były bardzo szumne obietnice, że będą jeszcze lepsze projekty, jeszcze bardziej nudne, jeszcze bardziej techniczne, ale lepsze, które to lepiej odpowiedzą na te wyzwania rynku. No i tak te projekty się pojawiały, że najpierw się pojawiały, ostatnio zniknęły, teraz się pojawiają nowe, które mają tego całkowicie zakazać. No, absolutna komedia. Widzę, że tutaj opozycja nam dostarcza pod tym względem wiele rozrywki. I takie mam wrażenie, że kto dzisiaj w PiSie działa, ten się w kabarecie nie śmieje.
2: 4 projekty dzisiaj, usystematyzujmy, będą dyskutowane na Sejmie, z czego jeden rządowy, jeden wasz, Polski 2050. Nie mogliście się w koalicji jakoś dogadać, żeby wspólnymi siłami to zrobić? Dlaczego pojawiły się 2 projekty? Skoro to jest taki projekt nudny, prosty, techniczny, no to dlaczego 2?
3: Ten projekt się pojawił jeszcze przed 2 projektami rządowymi, bo to zaraz po pierwszym wecie razem tutaj z kolegami, koleżankami z Polski 2050 złożyliśmy ten projekt, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę jaki rząd ma pomysł, jakie Ministerstwo Finansów ma pomysł na ten galimatias, który wywołał prezydent Nawrocki swoim wetem. Tam dodaliśmy jeszcze 2-3 poprawki, których nie udało się już uzgodnić na poziomie rządowym, w takim poczuciu, że to są te poprawki, które uczyniają ten projekt jeszcze lepszym i dają jeszcze więcej argumentów panu prezydentowi, żeby tę ustawę podpisał. Tutaj jakby niewiele się zmienia, tak? 99,9% tego projektu to jest projekt z zapisów rządowych, nad którym ja miałem przyjemność pracować. Mam pełne przekonanie, że to jest dobry projekt rządowy i my ten projekt rządowy także popieramy. Natomiast dzisiaj wydaje się, że już dyskusja zabrnęła tak daleko, że nie mają znaczenia te zapisy, te kosmetyczne różnice, które są między tymi projektami. Różnice tutaj tworzą tylko i wyłącznie sami politycy, którzy próbują się pokazywać, kto to nie jest lepszy i czyj projekt nie zostanie uchwalony. Tak naprawdę stawiając dzisiaj cały rynek, ale także 3 miliony inwestorów w Polsce w roli zakładnika tej politycznej wojny domowej o kryptowaluty.
2: Tak najprościej jak to możliwe, jakby mi pan wytłumaczył, czym różni się pana projekt od projektu rządowego?
3: Najważniejsza różnica to jest 5-krotne obniżenie tych maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów. To jest taka zmiana, która nie godzi w interes KNF-u, bo KNF już publikował swoje estymacje, tam bufor bezpieczny ma, pieniądze będzie na ten nadzór miał, ale nie będziemy straszyć branży, że tu nie wiadomo jak wysokie opłaty będziemy pobierać, gdyby mieli patrzeć tylko i wyłącznie na treść naszej ustawy. Ponadto usuwamy część zapisów nadregulacyjnych w zakresie kantorów internetowych oraz takich zbyt restrykcyjnych w postaci ujarzmienia tej broni atomowej, jaką KNF ma, w postaci blokady rachunków i blokady domen internetowych.
2: Ale mimo wszystko za rządowym projektem pan rękę podniesie.
3: Tak.
2: No a może zakazać w ogóle rynku kryptowalut, tak jak to zaproponował poseł Zbigniew Kuźmiuk w swojej ustawie?
3: No to już był pomysł pana Kaczyńskiego od dłuższego czasu, który on zgłaszał jednoosobowo. To jest fikcja. Nie da się zakazać kryptowalut. Nie da się też zakazać działalności giełdowej w obszarze kryptowalut. Ten projekt PiS-u tak naprawdę skazuje Polskę na bycie próżnią rynkową, którą wypełnią inne kraje unijne. Przede wszystkim Niemcy, którzy mają dzisiaj najwięcej tych podmiotów z branży kryptowalut z tą licencją u siebie. Więc jeżeli mogę powiedzieć, no tutaj prezes Kaczyński zrobił taki ruch für Deutschland, cytując klasyka. To oczywiście możemy się z tego śmiać, ale mi już do śmiechu nie jest. Przez długi czas słyszałem, że blokada tej rządowej ustawy jest po to, żeby zrobić przepisy bardziej przyjazne dla rynku. No to mamy bardziej przyjazne przepisy dla rynku, zakazanie kryptowalut całkiem. Kryptowaluty też jeszcze powiem o jednej ważnej rzeczy. Kryptowaluty mają swoją taką taki podsegment, który jest naprawdę bardzo innowacyjny i wcale nie polega na takiej spekulacji, jak my znamy Bitcoina czy parę innych tych spekulacyjnych kryptowalut, tylko stanowią podstawę do takiej infrastruktury płatniczej przyszłości, którą między innymi w Stanach Zjednoczonych już obserwujemy rozwój na taką skalę, że dzisiaj rynek stablecoinów, bo to o nich mówię, jest większy niż cały polski budżet roczny razem wzięty. Mówimy o takich pieniądzach, a to są wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent. Jeżeli my byśmy chcieli, tak jak proponuje PiS, pozbawić się tej innowacyjnej szansy, no to skazujemy się na naprawdę bycie peryferium tych innowacji finansowych, które się dzieją na całym świecie.
2: Przenieśmy się ze sfery wirtualnej za ocean, a mianowicie do Stanów Zjednoczonych. Pan jest w stanie z ręką na sercu powiedzieć, że uda się ściągnąć Zbigniewa Ziobrę z USA?
3: Tego nie wiem, bo generalnie każde pytanie na temat tego, co zrobią Stany Zjednoczone, co zrobi Donald Trump, jest dzisiaj problemem, pytaniem bardzo problematycznym.
2: Ale czy należy go ścigać? O, może tak.
3: Ścigać oczywiście tak i ja uważam, że nieporozumieniem jest to, że wciąż nie mamy europejskiego nakazu aresztowania w sprawie Zbigniewa Ziobry.
2: To jest porażka wymiaru sprawiedliwości?
3: To jest porażka także prokuratury, to trzeba sobie powiedzieć uczciwie i to niestety jest po naszej stronie. Oczywiście pan Ziobro wykorzystuje umiejętnie wszystkie te dewastacje wymiaru sprawiedliwości, które przecież sam jest autorem. Ale mam poczucie, że jako koalicja mogliśmy zrobić tutaj w tej sprawie dużo więcej. Także nie wiem, to jestem przekonany, że prokuratura dzisiaj wymaga naprawdę gruntownych reform, bo no, na wielu po prostu ostatnich przykładach widać kolejne kompromitacje i to niestety nie buduje wizerunku wiarygodności nas, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, która przecież obiecywała rozliczenia, że ci, którzy będą winni czy podejrzani o przestępstwa, staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To się niestety nie dzieje. Pan minister Ziobro dalej kontynuuje swój chocholi taniec i wycieczkę po całym świecie w uciekaniu przez sprawiedliwością, a jak wiemy, mamy do niego dużo pytań. 26 pytań na 26 różnych zarzutów, na które mam nadzieję kiedyś odpowiem.
2: To ja mam jeszcze jedno pytanie. Przed naszą rozmową przejrzałem różne sondaże. Ostatni sprzed 5 dni. 1%. Spośród tych wszystkich sondaży, które przejrzałem, powyżej 3%, Polska 2050 niestety nie ma w żadnym. Jaki wy macie plan na te wybory? Szukacie już jakiegoś koalicjanta na listy?
3: Wariantem bazowym jest oczywiście budowa własnej tożsamości. Ja mam wrażenie, że Polska 2050 ma się czym chwalić. Tylko my chyba tego nie umiemy robić. Naprawdę największe sukcesy tego rządu to bardzo często są osoby Polski 2050. Czy zablokowanie paktu migracyjnego i wiceminister Maciej Duszczyk, czy zawieszenie ETS-u i wyłączenie wydatków na obronność z niego, to chociażby wiceminister Bolesta, czy KPO na obronność w kwocie 22 miliardów złotych jako jedyni w Unii Europejskiej minister Pełczyńska-Nałecz. Otworzenie wreszcie ekshumacji na Wołyniu, żeby przywrócić godność polskim ofiarom tej rzezi wołyńskiej i minister Marta Cienkowska, która tego osobiście dopilnowywała. O tym za mało mówimy i mam wrażenie, że jeżeli wypracujemy wreszcie jakiś sposób na to, jak dotrzeć do wyborców z tym przekazem, że jesteśmy skuteczni, a jednocześnie mamy plan, jak dalej te zmiany realizować w Polsce, to jestem i spokojny o 5% i spokojny o przyszłą większość rządzącą.
2: PR, kluczem do sukcesu Polski 2050, tego brakuje. Adam Gomoła, poseł na Sejm, Polska 2050. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy panom serdecznie. Rozmawiał Michał Krasoń. Procent, jak słyszeliśmy, jak widzimy, ma różne znaczenia, czasami finansowe, czasami partyjne. Ekonomia i polityka za nami. Tu Radio RMF 24, wasza internetowa stacja informacyjno-muzyczna. I had a

Widzę za oknem flagi narodowe, biało-czerwone. A jak wiatromierze łopoczą na wietrze na szczycie kopca Kościuszki. Niebo nad Krakowem szare, a trzeba sobie samemu wymalować lazur. Popuścić wozy wyobraźni. Mieć pogodę w sercu. No ale wiem. Wymagacie nie faktów, a nie marzeń, informacji, a nie takich luźnych impresji. No to doniesienia, proszę bardzo. Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF24, a u nas prognoza pogody. Mamy najnowsze informacje pogodowe przekazane przez synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysława Makarewicza. Jak podał pan Przemysław, dziś najlepsza aura w zachodniej części kraju, gdzie mamy trochę przejaśnień i na ogół do końca dnia bez opadów. W ciągu dnia mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, ale będzie ich niewiele. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, w całym kraju przelotne deszcze. Temperatura od 12 do 14 stopni Celsjusza, a więc ciepło, ale nie ma żaru. Pojutrze w całym kraju przelotne opady deszczu z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, gdzie będą możliwe przejaśnienia. Lokalnie burze. Będzie nieco chłodniej niż jutro, no ale weekend przed nami. A co w weekend? Poniżej 20 kresek na termometrze i sporo opadów deszczu. A ja już się tak otworzyłem przed wami. Więcej aurze w naszym portalu rmf24.pl w zakładce Pogoda. Polecamy gorąco.

0: dzieje się na naszych oczach.
1: We need Greenland.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w radiu RMF 24.

0: pięknie gramy, ale także rzetelnie informujemy. Przed mikrofonem Ewa Kwaśny. Czas na fakty RMF FM. Zbliża się godzina 14. Prosimy bardzo, Ewo.
1: I na początek Zbigniew Ziobro i sprawa jego wyjazdu z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Co wiemy w tym momencie na ten temat? O tym dziennikarz RMF FM. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. W faktach zajrzymy także do Gdańska. Mimo takiej sobie pogody turystów nie brakuje.
2: Jest gdzie spacerować, są muzea, statki do zwiedzania.
1: Jest 14. Europejskie systemy graniczne nie odnotowały wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen. Osoba z danymi personalnymi byłego ministra sprawiedliwości w ostatnich dniach nie podróżowała też do USA na pokładzie rejsowego samolotu. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ścigany w Polsce polityk PiS poinformował, że z Węgier przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. W jaki sposób Krzysztofie wobec tego Ziobro pojechał do

0: USA.
1: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. To nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka, usłyszałem od jednego z nich. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
0: A w jaki sposób zweryfikowano, czy Ziobro wyjechał z Unii Europejskiej?
1: Po pierwsze, służby sprawdziły system SIS-2, zaawansowaną bazę danych wspomagającą współpracę policyjną i kontrolę granic w Unii. W bazie są dane osób poszukiwanych czy zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów i także ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniana służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było Zbigniewa Ziobry.
0: Tu RMF FM. Słuchacie faktów. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który dodatkowo uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec tego kierowcy. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
2: Jestem, Aniu, dzień dobry.
0: Co to oznacza?
2: To oznacza, że uchylony został dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, a także poręczenie majątkowe. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrywał zażalenie zarówno prokuratury, która domagała się tymczasowego aresztowania 57-latka, jak i jego obrońcy, który właśnie chciał zniesienia tych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sąd nie podzielił obaw prokuratury dotyczących ewentualnego utrudniania śledztwa przez podejrzanego. Uznał, że nie ma takiego ryzyka. Tak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosza Kiliana. Dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie.
0: Prezydent nie musi przyjmować ślubowań od tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy według Trybunału mogli być wybrani nielegalnie. Tak orzekł Trybunał prezesa Bogdana Święczkowskiego. On rozstrzygnął przed chwilą wniosek PiS, który miał zablokować rządzącej koalicji możliwość przejęcia kontroli nad Trybunałem. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
3: Witam, dzień dobry.
0: Krzysztofie, biorąc pod uwagę całą skomplikowaną sytuację, i to bardzo
3: delikatnie powiedziane.
0: Co to orzeczenie oznacza w praktyce?
3: No to oznacza, że impas w Trybunale Konstytucyjnym trwa i będzie trwać. Pełniący obowiązki przewodniczącego Trybunału Bogdan Święczkowski dał sobie bowiem podkładkę do dalszego niedopuszczania wybranych przez Sejm sędziów do pracy, a nie musi ich dopuszczać, bo, jak twierdzi, prezydent nie musiał odbierać od nich ślubowań.
4: Artykuł 4 ustęp 1 rozumiany w ten sposób, że wyznacza prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek odebrania ślubowania do osoby wybranej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest niezgodny z artykułem 126 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
3: Strona rządowa oczywiście tego wyroku nie uzna, będzie więc szukać innych metod do wprowadzenia czworga wybranych, ale nie zaprzysiężonych przez prezydenta sędziów do Trybunału.
5: Fakty z nadmorza w RMF FM.
0: Zostawiamy politykę. Mimo słońca za chmurami wiele osób spaceruje po uliczkach Gdańska. Niektórzy mają ze sobą parasolki. Tak na wszelki wypadek.
6: No, pogoda jest jaka jest. Trzeba zrobić z tego co najlepsze, nie?
7: Do dworu Artusa to chcemy tam odwiedzić. Muzeum Bursztyna też chcemy zobaczyć. Wyspę Sobieszewską też chcielibyśmy zobaczyć. W Gdańsku jest zawsze coś do zrobienia, bez względu na pogodę.
8: Czy będziemy jeszcze chodzić, spacerować tutaj? Pięknie jest.
9: Wzdłuż Motławy.
8: Tak.
9: Plaża i potem pociąg do domu.
10: Słońce za chmurami, trochę wiecznie. Jak można spędzić ten czas w mieście?
11: Tak naprawdę myślę, ciepło się ubrać i po prostu się przejść nad Motławą. Myślę, że to na pewno jest dobry pomysł zawsze.
0: Z wypoczywającymi rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Nowe fakty już o 15:00, w nich m.in. Kraków i zaproszenie na Copernicus Festival.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Bogdan Zalewski. Dzień dobry wszystkim i tym, którzy teraz włączyli radio RMF 24, dołączyli do nas, i kolejny dzień dobry tym, którzy już wcześniej z nami byli i nie zawiedli się. Postaramy się nadal was intrygować, zaciekawiać. Będzie o francuskich zbrojeniach, m.in. ukraińskiej aferze korupcyjnej. Tyle w skrócie. Rozwiniemy tematy.

0: Dobrze byłoby, gdyby taka atmosfera panowała cały czas, prawda? Ale tak nie jest. Tak nie jest na świecie. Francja przyspiesza dozbrajanie się. To jest temat w popołudniowym programie Radia RMF24. Kolejny temat. Francja przyspiesza dozbrajanie się wobec zagrożenia ze strony Rosji. Już za kilkadziesiąt minut Zgromadzenie Narodowe w Paryżu ma uchwalić blisko 40 miliardów euro dodatkowych wydatków na drony i amunicję. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marku, dodatkowe fundusze mają zasilić francuski budżet zbrojeniowy na najbliższe 4 lata, no ale ten budżet i tak jest dosyć wysoki, prawda?
1: Tak, faktycznie. Już wcześniej uchwalony przez francuski parlament budżet zbrojeniowy na najbliższe 4 lata, czyli do 2030 roku, wynosi już ponad 430 miliardów euro. Teraz jego wysokość zbliży się do 500 miliardów euro. Zdano sobie bowiem sprawę, że francuskie magazyny amunicji zaczynają świecić pustkami, między innymi w związku z

0: że Francja posiada broń atomową, a więc jest nietykalna, a w razie potrzeby na pomoc od razu pospieszą Amerykanie. Eksperci podkreślają, że wizja ta stała się o tyle przestarzała, że znowu coraz ważniejsze staje się tak zwane uzbrojenie konwencjonalne, no bo jak na przykład Rosja będzie chciała oderwać kawałek terytorium jakiegoś kraju bałtyckiego, z którym Francja podpisała umowę obronną, to trudno sobie wyobrazić, że Paryż od razu wyśle rakiety z głowicami jądrowymi w stronę Moskwy.
1: No tak, to nie czas na atom będzie wtedy, tak.
0: Właśnie, o to chodzi. Nie mówiąc już o wojnie hybrydowej, między innymi o coraz częstszych rosyjskich cyberatakach na francuskie instytucje, czy na przykład szpitale. Mhm.
1: Marek Gładysz, bardzo dziękujemy. Marku, wspomniałeś o Donaldzie Trumpie. Ja właśnie w tym czasie, kiedy Marek Gładysz relacjonował nam to, co dzieje się w Paryżu, otrzymałem informację sprzed chwili. Agencja Reutera podaje, że prezydent USA Donald Trump zrobił taki wpis, taki post na swoim portalu społecznościowym Truth Social, napisał o Kubie. Może zacytuję wam. Żaden republikanin nigdy nie rozmawiał ze mną o Kubie, która jest krajem upadłym i zmierza tylko w jednym kierunku, w dół. Kuba prosi o pomoc, a my będziemy rozmawiać. W międzyczasie wyjeżdżam do Chin, napisał Trump. No tak właśnie w takich słowach ujął te swoje plany najbliższe. Marek mówił, że czasami niejasno wypowiada się prezydent Stanów Zjednoczonych. Faktycznie trzeba to przemyśleć, ten komunikat ze strony prezydenta USA. Tu Radio RMF 24.

0: 20 minut po godzinie 14. Rozwiniemy teraz temat, który już zasygnalizowaliśmy w Faktach RMF FM. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji o 57-letnim kierowcy. Ten mężczyzna, przypomnę wam, jest podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka i pozostanie na wolności. Decyzję podjął Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który jednocześnie przychylił się do wniosku obrońcy mężczyzna i uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec podejrzanego. Łączymy się z naszą reporterką Anną Kropaczek. Witam serdecznie, Anno. Sąd rozpatrywał dwa zażalenia, prawda?
1: Tak, prokuratury i obrony, bo przypomnę, że mężczyzna po wypadku został aresztowany warunkowo, to znaczy po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego wyszedł na wolność i miał dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Taką decyzję Sądu Rejonowego, jeszcze wtedy Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, zaskarżyła prokuratura, która chciała bezwarunkowego aresztowania, oraz obrona, która wnioskowała właśnie o zniesienie wszelkich wolnościowych środków zapobiegawczych.
0: No i dzisiaj sąd podzielił opinię obrony.
1: Tak, dziś nie tylko nie aresztował mężczyzny, ale także uchylił ten policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Sąd właściwie uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec mojego klienta, uznając, że nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Tak powiedział po wyjściu z sali rozpraw mecenas Dariusz Kawalec. I od dzisiejszej decyzji sądu nie ma odwołania.
0: A co na to ostateczna. Co na to prokuratura?
1: Rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian stwierdził, że prokuraturze pozostaje działać dalej. Śledztwo jest kontynuowane, gromadzone są materiały dowodowe, tak jak do tej pory. Prokurator Kilian stwierdził także, że śledczy pośrednio traktują tą dzisiejszą decyzję sądu jako wyraz uznania dla tempa pracy policji i prokuratury w tej sprawie, bo sąd miał zaakcentować, że w tej chwili postępowanie jest wolne od jakichkolwiek zagrożeń, przede wszystkim ze strony samego podejrzanego. Czyli nie zachodzi obawa utrudniania śledztwa przez 57-letniego kierowcę.
0: Będziemy uważnie przypatrywać się tej sprawie. Bardzo dziękujemy, Anno. Anna Kropaczek o głośnej sprawie w naszym kraju.

0: witamy ponownie, Agnieszko.
1: Witam.
0: Agnieszka ponownie. Pietrzak, zapraszam na Fakty RMF FM, bo zbliża się już godzina 14.30.
1: Zapraszam.
0: Prosimy bardzo.
1: Rozwój procesu pokojowego w kwestii wojny na Ukrainie wskazuje, że konflikt zbliża się do końca. Te słowa rzecznika Kremla, cytuje agencja Reutera. Dmitrij Pieskow nawiązał do słów Putina, które wypowiedział w sobotę podczas obchodów Dnia Zwycięstwa. Rosyjski przywódca oznajmił też, że jest gotowy na bezpośrednie rozmowy z Zełenskim, ale w stolicy Rosji. Minionej nocy wygasło zawieszenie broni ogłoszone przez Moskwę w związku z rosyjskimi obchodami tzw. Dnia Zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej, świętowanego przypomnę 9 maja. Zełenski powiedział, że Rosja zdecydowała o zakończeniu kilkudniowej częściowej ciszy na froncie i zaatakowała Ukrainę dronami i bombami lotniczymi, a Kijów podejmie w związku z tym działania symetryczne. W Radiu RMF 24 już za chwilę gościem Bogdana Zalewskiego będzie Zbigniew Parafianowicz, korespondent wojenny, dziennikarz Wirtualnej Polski. Tematem rozmowy będzie to, co dzieje się teraz u naszego wschodniego sąsiada, w tym także afera korupcyjna w Ukrainie.
2: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: Szczecińskie parkomaty mają być nowocześniejsze. Operator strefy płatnego parkowania ogłosił konkurs na nowy projekt grafiki systemu, w którym kierowcy płacą za parkowanie. Ma być przejrzyście, łatwo i intuicyjnie.
3: Sam interfejs parkomatu składa się z około 100 plansz ekranów. My zawęziliśmy wymogi konkursowe do tak zwanej kinematyki, czyli takiego pierwotnego algorytmu czynności wykonywanych w parkomacie. On się składa z 26 ekranów. Oczywiście na tej bazie później będzie można stworzyć już cały interfejs. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze i ułatwiała po prostu szybkie wnoszenie opłat. Będzie powołana specjalna komisja, jury, a nagroda to 10 tysięcy złotych netto.
1: Wyjaśniał Wojciech Jachim, rzecznik operatora strefy płatnego parkowania w Szczecinie. Projekty konkursowe można zgłaszać do 10 czerwca. W Bydgoszczy powstał nowy szlak spacerowy. Trasę wyznacza 17 drzew. Każde jest symbolem działań na rzecz lepszego świata, podkreśla Anna Tarnowska, wiceszefowa Miejskiego Centrum Kultury.
4: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju mówi o klimacie, o odpowiedzialnej konsumpcji, o dbałości o środowisko, o edukacji na rzecz klimatu, o równości, o dobrej edukacji.
1: Szlak biegnie z Parku Kazimierza Wielkiego przez m.in. Kwiatowy Rynek, ulicę Farną, Czartoryskiego i bulwar przy katedrze. A co konkretnie można podziwiać spacerując?
5: Wiele różnych drzew dostosowanych do danej lokalizacji, do siedliska. To drzewa kwitnące, to drzewa gatunków rodzimych również, pożyteczne dla zapylaczy albo po prostu upiększające naszą przestrzeń. Posadziliśmy na przykład klon żółtolistny, posadziliśmy hojny kanadyjskie, ale poza tym też posadziliśmy nad brdą w okolicy Wyspy Świętej Barbary lipy drobnolistne, a na rynku kwiatowym jabłonie ozdobne.
1: Wyliczała Bogna Rybacka, która w Bydgoszczy pełni funkcję miejskiego ogrodnika. Drzewo numer jeden, rozpoczynające szlak, to wiśnia, która będzie pięknie kwitła. Znajdziecie ją, przypomnę, w Parku Kazimierza Wielkiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bardzo Ci, Agnieszka, dziękujemy za dzisiejsze
1: dziękuję
0: fakty.
1: Dziękuję również. Cały czas RMF 24.
0: Udajesz się na spacer?
1: Oczywiście, koniecznie. Pogoda sprzyja raczej, tak?
0: Tak, właśnie. W Krakowie i w Bydgoszczy i gdziekolwiek indziej.
1: Polecamy.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Tym razem temat ze wschodu. Lepkie ręce, taki kryptonim. No może niekoniecznie taki, za chwilę się przekonamy. Ale może przejdźmy do konkretów. Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien. To jest tak w przeliczeniu 37 milionów złotych. Powiadomiła o tym specjalna prokuratura antykorupcyjna Ukrainy. Między innymi o tym porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest Zbigniew Parafianowicz. Witam serdecznie, panie Zbigniewie.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarz Wirtualnej Polski. Wyjaśnijmy może na początku, czego dotyczy afera korupcyjna na Ukrainie. Przypomnijmy to.
1: Przede wszystkim dotyczy wyprowadzania z publicznych pieniędzy i legalizowania ich poprzez na przykład budowę luksusowych nieruchomości, tak jak w tym przypadku. W przypadku tych zarzutów chodzi o to, że za te 9 milionów euro miał powstać kompleks luksusowych nieruchomości pod Kijowem, dokładnie w miejscowości Kozyn, to jest niedaleko Dniepru, w kierunku Białej Cerkwi. To jest taka bardzo ekskluzywna dzielnica, w której mieszkają najbogatsi ludzie, politycy, oligarchowie ukraińscy. Ta grupa nieruchomości to miały być domy dla najważniejszych osób w państwie, w tym dla Jermaka najprawdopodobniej.
0: Czyli wili sobie takie gniazdka, można powiedzieć, tak?
1: Tak, no to miał mieć wspólną strefę spa razem z basenem, coś takiego jak powiedzmy, kiedyś był taki serial po upadku komunizmu w Polsce, bardzo popularny Dynastia, i on mniej więcej tego typu zabudowania to miało być, takie małe Bizancjum.
0: Czyli takie ukraińskie dynastie, tak? A jacy ludzie wchodzą w grę, skoro mowa o dynastiach?
1: Jeszcze raz?
0: Jacy ludzie wchodzą w grę, jeśli mówimy o dynastiach? Tworzyły się takie dynastie właśnie oligarchów?
1: Tak, no oczywiście system ukraiński jest oparty o zasadę tak zwanych lubych druzów, czyli przyjaciół, kumów. Instytucja kuma jest szczególnie istotna w tym systemie korupcyjnym i w powiązań politycznych na Ukrainie, i ona nie jest charakterystyczna tylko dla Zełenskiego. Instytucja kumów, czyli ojców, matek, chrzestnych, którzy po prostu tworzą taki quasi-rodzinną relację.
0: I to dotyczy. No rodzina to też inna nazwa mafii, po prostu, tak?
1: Zgadza się, no system oligarchiczny, czy też system złodziejski Janukowycza, to był system SIMI, czyli system rodziny właśnie. To jest też cecha charakterystyczna układów oligarchicznych w Rosji. No system jakby gromadzenia pieniędzy i dzielenia ich pomiędzy ludzi władzy w Rosji opiera się o systemy rodzinne i klany branżowe.
0: Wspomniał pan Janukowycza, czy teraz Zełenski, on jest takim spadkobiercą tego systemu?
1: Wie pan, Jermak jest człowiekiem, który wywodzi się z Partii Regionów Ukrainy, czyli z partii Janukowycza. To jest człowiek, który był spindoktorem w tej partii. Nie był może postacią pierwszego rzędu w tym ugrupowaniu, ale na przykład już zastępca szefa administracji Zełenskiego, pan Ołech Tatarow, to jest człowiek, który był wiceszefem MSW w czasach Janukowycza. To jest człowiek, który był szefem zarządu śledczego w MSW, czyli krótko mówiąc mateczki na wszystkich ludzi w Kijowie. No i był współautorem operacji Fala i Bumerang, czyli operacji rozganiania Majdanu w 2014 roku, także stare...
0: Czyli wszystko zmieniamy, żeby wszystko pozostało po staremu, tak?
1: Stare zwyczaje nigdy nie giną, jak mówią dobre brytyjskie przysłowie, które oddaje pewną rzeczywistość. A Jermak jest uosobieniem po prostu wszystkich tych cech przeciwko polityki, przeciwko którym ludzie na Ukrainie wychodzili na Majdan w 2014 roku, czy też w 2004 roku, w 2004.
0: Czy można tak powiedzieć, że wojna z Rosją, ona przysłoniła te korupcyjne układy właśnie te, o których pan mówi, te stare związki?
1: To znaczy tej korupcji na początku wojny rzeczywiście przez pewien czas nie było. Ona znikła. Była ogromna mobilizacja państwa i elit ukraińskich, tylko to trwało krótko. Mniej więcej do czasu wygonienia Rosjan spod Kijowa, odparcia i spod Charkowa odparcia Rosjan, czyli jakieś około pół roku, może do roku. Zresztą ja w swojej książce Polska na wojnie cytuję jednego z polskich urzędników, który mówi, że na Ukrainie sprawy wróciły do normy, ponieważ znowu politycy kradną, znowu wróciła korupcja. I to był znak, że Ukraina się obroniła. I tak rzeczywiście było. No, do pewnego momentu panowała jakaś taka dyscyplina i powróciła powróciły zasady moralne, jeśli chodzi o elity polityczne ukraińskie, no ale to było bardzo krótkotrwałe. Ten poziom złodziejstwa, on jednak jest przerażający. No, w sytuacji, gdy państwo jest zagrożone egzystencjalnie, budowanie sobie willi w ekskluzywnej dzielnicy pod Kijowem jest czymś po prostu niewyobrażalnym.
0: Ta operacja antykorupcyjna została nazwana kryptonimem Midas. Kim jest ten Midas tak naprawdę? Czy to jest sam Zełenski?
1: Nie, to jest najprawdopodobniej chodzi o Tymura Mindicia, czyli bardzo bliskiego współpracownika, przyjaciela Zełenskiego, przyjaciela również Jermaka.
0: Człowiek. No tak, ale ja wiem, że to jest jego kryptonim, ale chodzi o to, kto tak naprawdę stoi na szczycie tej całej piramidy.
1: Najprawdopodobniej nie jest tak, że uda się udowodnić bezpośrednio przywłaszczanie pieniędzy, czy też gromadzenie własności przez samego Zełenskiego. Tak jak staram się śledzić tą aferę dość szczegółowo, to oczywiście ci ludzie z najwyższych kręgów władzy, z tego najważniejszego eszelonu, czyli właśnie Jermak, Rustem Umierow, czy bardzo wpływowy pierwszy wicepremier, który też niedawno został aresztowany, w Oleksii Czernyszow, nazywany Che Guevarą. Ci wszyscy ludzie, no i to rzeczywiście to są ludzie bezpośrednio po prostu biorący, mówiąc kolokwialnie, w łapę.
0: No ale właśnie, czy taki, powiedzmy, Tymur Mindycz, to był tylko pośrednik, czy rzeczywiście centralna postać układu?
1: Centralna postać układu, człowiek z tak zwanego back office'u, czyli taki główny rozgrywający w tym mieszkaniu na Hruszewskiego. To mieszkanie na Hruszewskiego jest takim miejscem, gdzie dzielono i rządzono. Na Hruszewskiego, czyli na głównej takiej ulicy rządowej, w rządowej dzielnicy Peczersk w Kijowie, to tam NABU zainstalowało podsłuchy, z których możemy się dowiedzieć. Podsłuchy i nagrania, które ujawnia NABU, które pojawiają się na przykład w Ukraińskiej Prawdzie, one są również obrzydliwe po prostu, bo słyszymy tam ludzi knajacki język rosyjski, nie ukraiński, język knajacki język rosyjski, kryminalny język, który dekoduje się, znając pojęcia po prostu z grypsery rosyjskiej, czyli z fieni, w którym po prostu są omawiane te układy i sposób zarabiania pieniędzy. Mindicz w tym jest mózgiem, bo on miał ogromny talent takiego księgowego, kogoś, kto potrafił w odpowiedni sposób te pieniądze lokować, nawet przez giełdy kryptowalut w Moskwie. Także tu też widać brak jakichś takich zahamowań, jeśli chodzi nawet o inwestycje w państwie, które napadło na Ukrainę. Obecnie Mindicz jako wielki patriota Ukrainy przebywa w Izraelu. Też dysponował kilkoma paszportami. Podobnie zresztą jak Rustem Umierow, który najprawdopodobniej ma również obywatelstwo amerykańskie. Mówimy tu o głównym negocjatorze pokoju, czy też rozejmu dla Ukrainy. Człowieku, który też gdzieś niedługo pewnie zostanie uderzony tą aferą. To jest obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, główny negocjator rozejmu. Człowiek, który jeździł pod koniec ubiegłego roku do Stanów Zjednoczonych, żeby najprawdopodobniej, jak podawał Washington Post, sądować, czy miał spotkania z szefostwem FBI, z panem Patelem, po to, żeby wysądować, czy ewentualnie może liczyć na wolność, jeśli by uciekł z Ukrainy, gdyby ta sprawa zaczęła się zagęszczać wokół niego.
0: Czyli tam wszyscy są ubrudzeni, tak można powiedzieć? Nawet te osoby z tej wierchuszki politycznej?
1: Tak, to brzmi bardzo źle, ale tak, to jest niestety, tam nie ma ludzi wolnych na szczytach władzy od uwikłań. To jest niestety ten przykład idący z góry, on demoralizuje i psuje całe państwo, no bo potem mamy do czynienia z aferami, w których na przykład oficerowie powiedzmy lokalnych już jednostek w Dnieprze czy w Charkowie defraudują pieniądze na umocnienia. Mamy pracowniczkę lokalnej administracji, która podczas przeszukania przez NABU wyrzuca przez balkon reklamówki z dolarami, bo załatwiała odroczenia od wojska. Mamy lekarzy, którzy wystawiają fałszywe zaświadczenia o niepełnosprawności. Zresztą bardzo wielu posłów, nawet w obawie o to, że kiedyś mogą zostać zmobilizowani do wojska, załatwia sobie takie zaświadczenia o niepełnosprawności.
0: Przepraszam, panie Zbigniewie, czy Zachód ma płacić na Ukrainę, taką Ukrainę właśnie? Zachód, w tym Polska?
1: To jest pewnego rodzaju sytuacja bez wyjścia, bo to Ukraina jest jaka jest. My tego nie zmienimy, jako ci, którzy składają się na pomoc Ukrainie. Te pieniądze na wojnę...
0: No ale mamy się składać na pomoc dla mafii? Przepraszam bardzo.
1: Niestety tak, no bo część z tych pieniędzy jest skutecznie wykorzystywana w walce przeciwko Rosji, natomiast...
0: No ale jak pan mówi, że słychać rosyjską grypserę, przepraszam bardzo, i Rosjanie też są w to uwikłani, zresztą nie tylko Rosjanie, no widzimy, że też Izrael daje i Stany Zjednoczone też jakoś tam przyzwolenie dają na tego typu działania, tak?
1: No, bo czują, że jest w tym, że Ukraina mimo wszystko realizuje jakiś interes po prostu, stawiając opór Rosji.
0: Czyli to jest taki podatek mafijny, tak? My musimy się godzić na to, że jakiś podatek mafijny musimy zapłacić za to, że Ukraina walczy z Rosją?
1: Nie należy być naiwnym w polityce. Jeśli spojrzymy na wojny prowadzone przez Stany Zjednoczone w ostatnich czasach, to w pewnym momencie sojusznikami Amerykanów w Iraku byli sunnici, których nazywali Al-Kaidą, zanim nie zawarto z nimi sojuszu. W Afganistanie władzę sprawowali kompletnie zdemoralizowani ludzie, którzy utracili ją w sierpniu 2021 roku. Ludzie, którzy defraudowali znacznie większe pieniądze niż defraudował Irak.
0: Że tak powiem eufemistycznie, skurczybyk, ale nasz skurczybyk, tak?
1: Zgadza się, no niestety tak jest, no taka jest polityka, on pewne cele realizuje, które są korzystne dla świata Zachodu, natomiast no kradnie dużo, to jest ta elita, kradnie dużo, natomiast to, co jest pocieszające i to, co moim zdaniem jest pewnym światełkiem w tunelu w porównaniu do wszystkich innych przykładów, które wymieniłem, to jest jednak funkcjonowanie NABU i SAPO, czyli tak. Prokuratury Antykorupcyjnej Ukraińskiej.
0: Jakaś bariera jest jednak.
1: To są instytucje, które bardzo skutecznie jednak łowią te grube ryby, no przecież Zełenski, to co go obciąża, to jest próba rozmontowania systemu antykorupcyjnego w Ukrainie, podporządkowania tego pod SBU, czyli instytucję, którą kontrolował Jermak. NABU i SAPO przetrwały. Jermak stracił stanowisko, Zełenski tamtą rundę przegrał. Miejmy nadzieję, że ta instytucja wspierana też przez między innymi Unię Europejską, zakładana przez Unię Europejską, ale też przez Stany Zjednoczone, że ta instytucja, która działa, jest jakby zewnętrznym elementem systemu władzy na Ukrainie, że ona po prostu będzie tę stałnię Augiasza czyścić. No i to fakt, że Jermak usłyszał zarzuty, człowiek, który miał sędziów, prokuratorów na telefon, który SMS-ami zarządzał państwem, dzwoniąc, czy też zarządzając tymi przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, on może trafić do aresztu, podobnie jak Czernyszow.
0: No tak, ale mówi pan o stajni Augiasza, to wygląda na to, że to ma być 12 prac Herkulesa, prawda, żeby to oczyścić wszystko. Jakie scenariusze pan przewiduje? Jakie są najbardziej prawdopodobne? Takie no, rzeczywiście głębokie rozliczenie tych elit, czy ograniczenie sprawy do kilku, powiedzmy, kosłów ofiarnych?
1: Obserwując działalność NABU od 2014 roku, czyli od Majdanu po Majdanie, powstał NABU, ja miałem z okazji rozmawiać z pierwszym szefem NABU, Artemem Sytnykiem, i obserwując te elity tych instytucji, sukcesy, które towarzyszą pracy tych instytucji, ranga ludzi, którzy są aresztowani, czy też odwaga detektywów, którzy po prostu nie boją się sięgać po sprawy z najgrubszego kalibru, ja uważam, że żadne państwo nie jest skazane na gnicie w korupcji, czego przykładem jest Rumunia, która po upadku komunizmu i po wstąpieniu nawet do Unii Europejskiej była uznawana za bizantyjsko uwikłaną w sprawy korupcyjne. Tam powołanie tego systemu antykorupcyjnego, który jest bardzo podobny do ukraińskiego, czyli służba antykorupcyjna, prokuratura antykorupcyjna, specjalnie wyspecjalizowane wydziały w sądach, które zajmowały się sprawami korupcyjnymi, to w końcu doprowadziło do aresztowań premierów, byłych premierów, takich na przykład jak Adrian Nestase, bardzo wpływowy postkomunista rumuński. To wszystko zaczęło się w Rumunii kończyć. Nie ma czegoś takiego jak genetyczna, czy też narodowa skłonność do tego, żeby być skorumpowanym. Do tego muszą istnieć instytucje, które po prostu potrafią skutecznie walczyć z tą plagą. I taką instytucją jest NABU i SAPO. I trzeba po prostu kibicować tym instytucjom, żeby te stałnie Augiasza czyściły.
0: Bardzo dziękujemy, panie Zbigniewie. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Wirtualnej Polski, był gościem radia RMF24. Serdecznie dziękuję za tę szczerą, do bólu niestety, rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się.

0: 5 minut będzie 15, a w Radiu RMF 24 zaraz polityka, a dokładniej rzecz ujmując, polska polityka. To jest nazwa nowego programu w naszym radiu, który rozpocznie się dziś o 16 i potrwa do godziny 18. Dobrze mówię, Barbaro?
1: Tak, dzień dobry, bardzo serdecznie zapraszam, tak jest, zaczynamy o 16.
0: Witam serdecznie. Doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska będzie prowadzącą ten program. Politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która jest w studiu Radia RMF24. To o czym będzie ten program? Uchylisz rąbka tajemnicy, Barbaro?
1: Ach, bardzo chętnie. Oczywiście o polityce będziemy rozmawiać, natomiast bardzo zachęcam, żebyście byli z nami, bo będziemy się dzisiaj zajmować prezydentem Karolem Nawrockim. Natomiast cała idea w ogóle programu jest taka, żeby trochę zgłębiać te tajniki polityki, zaglądać trochę za kulisy, analizować mechanizmy, więc generalnie w polskiej polityce będziemy rozmawiać o polityce, o bieżących wydarzeniach, o tym, no kto
0: czyli
1: na czym trafi.
0: Czyli Pałac Prezydencki za zamkniętymi drzwiami, tak można powiedzieć?
1: No troszkę tak, ale też również o tym, co się takiego dzieje, że odnotowujemy w sondażach pewne, no jednak drgnięcia, jeśli chodzi o poparcie i zaufanie dla Karola Nawrockiego, bo dzieje się dużo, to jest jednak aktywna prezydentura i no pewne decyzje są ryzykowne reputacyjnie, ryzykowne wizerunkowo i to widać w sondażach i o tym też będziemy mówić.
0: Czyli to będzie taki prezydent Karol Nawrocki na twoim dziennikarskim celowniku?
1: No, troszkę tak i też naukowym, dlatego że sporo tam będę przemycać takich elementów też, co nauka na pewne mechanizmy sprawowania władzy, więc tak, trochę będziemy tutaj, nawet nie trochę, a sporo, analizować tego, jakie czynniki wpływają na to, że rzeczywiście prezydent traci lub zyskuje, bo przecież generalnie my jako społeczeństwo no, zwykle wysoko oceniamy prezydenta, więc czy w ogóle prezydentów, więc o tym też będziemy sporo mówić z moim gościem, który oczywiście również po 16 w radio RMF24.
0: Nie tylko informacja, ale także interpretacja stanu rzeczy. Bardzo dziękujemy. Barbara Brodzińska-Mirowska, doktor habilitowana, politolożka, będzie autorką nowego programu, prowadząca nowy program w naszym radiu. Bardzo się
1: zapraszam,
0: cieszę.
1: Zapraszam do usłyszenia.
0: Będę słuchał. Będziemy razem, na pewno. Kłaniamy się nisko.

0: Już zbliża się godzina 15. Już w naszym studiu Faktów RMF FM Ewa Kwaśny, gotowa do przedstawienia kolejnej porcji informacji. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Ewo, witamy raz jeszcze i prosimy Cię o nową porcję wiadomości.
1: W faktach projekt PiS-u w sprawie kryptowalut nie ma dla niego jednoznacznego poparcia wśród polityków tej partii. Donald Tusk zabrał głos w sprawie małżeństw par jednopłciowych. Premier zapowiada przyspieszenie prac w tej sprawie. Utrudnienia po wypadku czekają na kierowców na drodze numer 29 w Lubuskiem. Będzie też Kraków i zaproszenie na Copernicus Festival. Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Część posłów tego ugrupowania zgłosiła propozycję ustawy zakazującej całkowity obrót tymi aktywami. Zgodnie z nią za działalność giełd lub portfeli kryptowalutowych groziłoby więzienie. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy projekt ostatecznie otrzyma poparcie partii?
2: Wygląda na to, że może być z tym problem, bo w szeregach PiS-u słychać, że tak radykalne rozwiązanie to zbyt daleko idące przepisy.
3: W przypadku takiego instrumentu, jakim są kryptoaktywa, którymi obrót odbywa się w internecie, trudno tego zakazać tylko w jednym kraju. Stąd mam obawy, że tego typu zakaz po prostu nie byłby skuteczny.
2: Uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, a takich głosów w tej partii jest więcej. Nie ma za to zbyt wiele podpisów pod projektem. W wersji dokumentu, który możemy znaleźć na sejmowych stronach, jest ich 17. Za działalność na rynku kryptowalut projekt przewiduje nawet kary więzienia, w najwyższym wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
4: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
1: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów, od razu jednak podkreślił.
4: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Konkretnych projektów na razie brak. Uwaga kierowcy, kolizja trzech samochodów osobowych na Krajowej 29 w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. W miejscu tego zdarzenia policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia również na łącznicy zjazdowej z trasy S8 na S2 na węźle Konotopa w Warszawie. Na jezdnej stronie Poznania po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zablokowany jest lewy pas.
5: Dbamy o Twoje zdrowie.
1: Co najmniej 2,5 godziny umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo zaleca osobom dorosłym Światowa Organizacja Zdrowia. Według lekarzy taka dawka sportu działa korzystnie zarówno na ciało, jak i na umysł. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM podpowiemy jutro, jak dobrać najlepszą aktywność fizyczną. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, zacznijmy od pacjentów z chorobami układu pokarmowego.
6: Najlepsza propozycja dla nich to spacery, marszobiegi i jazda na rowerze, czyli lekki wysiłek. Warto za to unikać dużych ciężarów. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z chorobą wątroby, podkreśla hepatolog profesor Krzysztof Tomasiewicz.
7: Podnoszenie ciężarów nie będzie dobrym pomysłem z uwagi na zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. Natomiast wszelkiego rodzaju aktywności kardio, nawet zwykły spacer czy jakieś marszobiegi w zupełności wystarczy.
6: Jak dopasować aktywność fizyczną do naszej kondycji? Jutro podpowiadać będą m.in. diabetolog, pulmonolog i internista, a przy naszym telefonie na Wasze pytania przed południem odpowiadać będzie ortopeda, a po południu kardiolog.
1: Cykl Twoje zdrowie polecamy od rana w faktach RMF FM. Pojawią się pytania o złożone procesy ewolucji człowieka, kosmosu oraz powstawania świadomości. Już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. To wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury. Tak mówią organizatorzy.
8: Właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe. Mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu są bezpłatne.
1: Informowała i zapraszała Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival. Impreza potrwa od 19 do 24 maja. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 15.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarywski. Cieszę się, że jesteście. Zachęcam do słuchania. Jeśli macie ochotę, także do pisania, komentowania, SMS 3322 radio@rmf24.pl. W tej godzinie jeszcze więcej informacji i z kraju, i ze świata. Zajrzymy m.in. za kulisy prac rządu, bo, jak wiecie, patrzymy na ręce władzy.

0: Obiecałem wam nowe informacje o zakończonym właśnie posiedzeniu rządu. Oto słowo się rzekło w radiu RMF24. O dzisiejszych obradach Rady Ministrów mówił przed chwilą Adam Szłapka, rzecznik rządu, a jedna z nich dotyczyła tak zwanej Lex Szadlaten, o której już mogliście usłyszeć w naszym radiu.
1: Pierwsza to jest projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Roboczo możemy nazwać sobie Lex Szadlaten. To jest ustawa, która ma zwiększyć ochronę pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi oraz osobami.

0: działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych. To jest projekt, który upraszcza współpracę państwa i samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz ogranicza biurokrację przy realizacji zadań publicznych. To jest też ustawa, która podwyższa kwotę dla organizacji pozarządowej, które będą mogły składać uproszczone sprawozdania z działalności ze 100 tysięcy złotych rocznego przychodu do 200 tysięcy. Czyli to jest też ustawa upraszczająca, ograniczająca biurokrację i to jest też ustawa, która została przygotowana z inicjatywy we współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Trzeci projekt to jest projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich. Celem projektu jest ułatwienie dostępu rolnikom do ubezpieczeń upraw rolnych oraz uproszczenie systemu dopłat do składek.
1: Zakomunikował rzecznik rządu Adam Szłapka. Tu Radio RMF24, wasza informacyjna stacja. Jesteśmy na bieżąco, komunikujemy i gramy.

0: muzyka i informacje. To jest popołudniowy program w Radiu RMF24, 19 minut po godzinie 15. Stan 18-letniego żużlowca, który w niedzielę doznał poważnego wypadku podczas meczu w Gnieźnie, nie pogarsza się, ale cały czas jest ciężki. Nastolatek przechodzi codziennie specjalistyczne badania, przebywa teraz na oddziale intensywnej terapii i jest w śpiączce farmakologicznej. Każda kolejna doba będzie dla niego kluczowa, mówi Zuzanna Pankros z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
1: Kciuki trzyma cała Polska, kciuki trzyma cały szpital Strusia w Poznaniu, niezależnie od tego, kto pracuje na jakim oddziale i czy miał styczność z tym naszym 19-latkiem, który przebywał właśnie na JOM-ie. Sytuacja bardzo trudna, poważny wypadek. Na chwilę obecną stan 19-latka jest ciężki, nadal jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej, a to ze względu na to, że przeszedł tuż po przyjeździe do naszego szpitala skomplikowaną operację kręgosłupa. Oprócz tego ma także złamaną miednicę, złamanie długich kości kończyn dolnych, czyli potocznie mówiąc złamane nogi, więc ten stan jest cały czas ciężki.
2: Do wypadku doszło w weekend. Te pierwsze doby po takim wypadku, po takich operacjach, to jest ten taki najbardziej kluczowy czas teraz?
1: Lekarze zgodnie tutaj mówią o tym, że te najbliższe dni są bardzo kluczowe, dlatego pacjent przechodzi regularne badania niemalże codziennie. One mają dać też obraz tego, czy jego stan się zmienia i jak potoczy się dalej ta historia, bo nie ukrywajmy, to był naprawdę bardzo poważny wypadek.
0: Z Zuzanną Pankros z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Wyjaśnieniem okoliczności tego niesamowitego wypadku zajmuje się teraz policja. Tu Radio RMF 24, wasza internetowa stacja, 21 minut po godzinie 15. Za 9 minut będą nowe fakty RMF FM. Bądźmy razem. Teraz posłuchajmy muzyki. Schiena Spiro.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już dziś po 16:00.

0: Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Stary dobry rok. A teraz aktualne fakty RMF FM, bo zbliża się godzina 15.30. Ewa Kwaśny już na swoim stanowisku. Poprawia słuchawki. Za chwilę przekażę najnowszą porcję informacji. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.
1: Zapraszam. Małopolska policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy mogą mieć związek z serią podpaleń jednego z lokali gastronomicznych w Andrychowie. Na linii krakowskiej reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, kim są zatrzymani?
2: Mają odpowiednio 16 i 20 lat. Starszego z mężczyzn zatrzymano wczoraj w powiecie oświęcimskim, zaś 16-latek wpadł dziś w powiecie legionowskim na Mazowszu. Według śledczych mogą oni odpowiadać za dwa podpalenia w kwietniu i maju tego samego lokalu w Andrychowie. Ostatni pożar wybuchł 9 maja w nocy. Sprawcy mieli oblać budynek łatwopalną substancją i podłożyć ogień. W czasie przeszukań policjanci zabezpieczyli u nich m.in. noże, przedmioty przypominające broń i koszulki oraz emblematy o charakterze nazistowskim. Dziś z zatrzymanymi prowadzone są jeszcze czynności. Jutro 20-latek ma trafić do prokuratury, a 16-latek przed sąd rodzinny.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z drezyną. Do wypadku doszło w Strzyżewicach w Wielkopolsce. Kierowca osobówki mimo czerwonego światła wjechał na przejazd kolejowy i nie ustąpił pierwszeństwa drezynie, którą jechało 6 osób. Mężczyzna trafił do szpitala. Wytrwałość, cierpliwość, empatia, odporność na stres to cechy pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy dziś mają swoje święta. To często osoby wysoko wykwalifikowane, na przykład pielęgniarki bloku chirurgii onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.
3: Tak naprawdę dla pacjentów jesteśmy bardzo mało widoczni, dlatego że pacjent nas generalnie nie widzi bądź nie pamięta, bo jest poddawany znieczuleniu operacyjnemu.
4: Czego by pani sobie życzyła w dniu pielęgniarek i w ogóle w swojej pracy?
5: Spokoju ducha, czasem też cierpliwości, bo dni są różne. Też taka wzajemna wdzięczność jest też ważna. No jest to satysfakcjonująca praca zarówno w zespole, jak i również między nami a pacjentami.
1: Życzymy oczywiście, by te wszystkie życzenia się spełniły. Z pielęgniarką oddziałową Moniką Rozkoszny i koordynatorką bloku Agnieszką Jaromin rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Za moment jeszcze klub ekonomiczny. Na fakty o 16 zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 19.40, za 20 minut godzina 4 po południu. To jest popołudniowy program w Radiu RMF24 i kolejna głośna na całym świecie sprawa od wielu dni. Hantawirus na wycieczkowcu. Przypomnę może najpierw wczorajszy niepokojący komunikat. Ze względu na długi okres inkubacji w najbliższych tygodniach możliwe są kolejne przypadki. Ostrzegła wczoraj dr Pamela Rendi-Wagner, dyrektor Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, podkreślając jednocześnie, że od początku stosowano podejście ostrożnościowe. A dzisiaj dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus oznajmił, że nie ma oznak, by rozpoczynała się szersza fala zakażeń hantawirusem, choć nie wykluczył wykrycia kolejnych przypadków. Łączymy się teraz z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Burginą. Witam serdecznie, Katarzyno.
1: Witam, dzień dobry.
0: Co Unia robi w tej sprawie?
1: No, Unia uruchomiła już takie wyspecjalizowane laboratorium i każdy kraj, który będzie miał, zetknie się z tą chorobą, a teraz jak ci pasażerowie zostali przetransportowani do swoich krajów pochodzenia, to wiele krajów będzie miało tych pacjentów i po prostu jeżeli dany kraj będzie miał trudności na przykład z identyfikacją wirusa albo z przeprowadzeniem testów, to będzie mógł przesłać te próbki do tego laboratorium albo otrzyma taką instrukcję, jak poprawnie te próbki analizować.
0: Czyli to będzie takie centrum badawcze, można powiedzieć, unijne,
1: tak? Centrum badawcze dedykowane właśnie konkretnie temu hantawirusowi. Ponadto Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób już oddelegowało najpierw do Hiszpanii, teraz prawdopodobnie to będzie też do Holandii, do krajów, które będą potrzebowały swoich ekspertów, żeby zapewnić takie wsparcie techniczne i operacyjne. Co trzeba powiedzieć? Bo mówiliśmy, że to ECDC, czyli to Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, przewiduje, że mogą być kolejne przypadki, ale właśnie...
0: ze względu na okres inkubacji, to jest jasne. Tak,
1: jest ten, ale raczej mówią właśnie o pasażerach i o załodze, nie mówią o jakimś dalszym przenoszeniu się. Podkreśla się, że to ryzyko dla ogółu populacji jednak w Unii Europejskiej jest bardzo niskie.
0: Ja jeszcze może zacytuję jedną wypowiedź, która moim zdaniem jest znacząca, symboliczna. Marco Cavalieri, to jest szef do spraw szczepionek w Europejskiej Agencji Leków, sugeruje, że ja zacytuję tutaj, obecny wybuch wirusa Hanta to jest test generalny dla świata medycyny. Może być cennym testem, który pozwoli sprawdzić, czy zwiększyliśmy naszą zdolność do terminowego wdrażania środków zaradczych. Tak stwierdził Marco Cavalieri. Kasiu, co konkretnie oznacza ta wypowiedź?
1: Wydaje mi się, że chodzi po prostu o to, czy zdamy teraz ten egzamin, czy jakby to, czego się nauczyliśmy podczas pandemii COVID-19, czy nam się w jakiś sposób przyda i czy możemy to zastosować. Trzeba powiedzieć, że przy tym hantawirusie nie ma żadnej szczepionki ani leku. I Cavalieri mówi, że wykorzystajmy to, co mamy, zamiast czekać lata na jakieś nowe leki, czy wypracowywać je, to zbadajmy na przykład, czy te leki, które już istnieją, czy one mogą zapobiec chorobie, czy leczyć to zapalenie płuc.
0: Czyli na tym polega ten test, tak?
1: Nie tylko. To są On mówi, że trzeba wprowadzić protokoły badań klinicznych, trzeba badać, żeby to nie było jakiegoś chaosu, żeby to się odbywało w takim laboratorium BSL-4, to jest takie Biosafety Level 4, to jest takie miejsce, w których jest kilka tylko w Europie, o takim najwyższym stopniu zabezpieczeń. To są takie jakby laboratoria w laboratoriach, otoczone budynkiem, w ogóle tam, jak czytałam na ten temat, to na przykład praca tam jest pod jakimś takim podciśnieniem, bo jakby doszło do jakiejś tam nieszczelności, to powietrze jest wtedy wciągane do środka, żeby nie zostało wypuszczone na zewnątrz.
0: No wiadomo, szczególne środki ostrożności muszą być zachowywane w takich przypadkach.
1: Tak, w takich specjalnych kombinezonach, wszystko to takie jest i tam chodzi o to, żeby, tak mówi Cavalieri, żeby tam badać po prostu no, tego wirusa i jego zdolności do zapobiegania. I też ciekawe, jakby no, sugeruje, że należy przypomnieć sobie o szczepionkach mRNA. To pamiętamy, to są też te szczepionki, które stosowano przy COVID-19, które no, nie do organizmu nie wpuszczają jakby tego wirusa, tylko jest tam taki jakby przekaźnik, który informuje komórkę, żeby wytwarzała te przeciwciała. I on właśnie mówi, że żeby zacząć badać takie możliwości szczepionek, ale właśnie w tych najnowszych technologiach. No to jest bardzo ciekawe, no to jest takie bardziej od strony naukowej podejście do tego. I no tutaj właśnie Cavalieri jakby chce dać do zrozumienia, że no to jest taki test, czy czegoś się nauczyliśmy i czy teraz to wykorzystamy przy tym hantawirusie.
0: Mamy kolejną ważną, no właściwie globalną już próbę. Bardzo dziękujemy, Katarzyno. Katarzyna Szymańska-Borginą, prosto z Brukseli, o tym, co się dzieje z hantawirusem i o środkach zapobiegania i kontroli tego, co się dzieje. Tu Radio RMF24. Za 14 minut będzie godzina 16 i nowe fakty RMF FM. A na razie uspokójmy nastroje, posłuchajmy dobrej muzyki. To wasza stacja internetowa.

0: In the Stars. Rolling Stonesi trzymają formę. W Radiu RMF24 teraz czas na egzamin z matematyki. Ale spokojnie, spokojnie, już jest po. Zdawali ten egzamin uczniowie 8 klas szkół podstawowych. Musieli się wykazać m.in. umiejętnością obliczania procentów i średniej arytmetycznej, biegłością w potęgowaniu, a także znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut. Oto co mówili zdający dzisiejszy egzamin ósmoklasisty wrocławscy uczniowie.
1: Moim zdaniem arkusz był całkiem prosty. W porównaniu do tego, co wczoraj było na arkuszu z języka polskiego, nie było jakichś większych zaskoczeń. Uważam, że egzamin był w miarę prosty i liczymy na dobre wyniki.
2: Jedynie jedno zadanie mnie zaskoczyło ze ostrosłupem. Trzeba było obliczyć, o ile mniejszy jest ostrosłup od sześciana i w ogóle żadne liczby tam nie były podane, więc trzeba było używać ten x-ów i y-ów.
3: Na ile liczycie procent?
2: Na 100. 97.
1: Egzamin był całkiem prosty. Szczególnie bardzo się cieszę, że nie było obliczanie pól kół i jestem zadowolony.
3: Mówi się o matematyce, że to królowa nauk i postrach młodzieży, a tu jednak całkiem dobrze wam poszło.
2: Tak, zgadza się. Była dość prosta. Tak dziwnie prosta.
3: Boicie się, że był tam jakiś haczyk?
4: Parę razy ja miałam tak, że ale czy na pewno to jest takie łatwe? No ale no, sprawdzałam, no i chyba tak.
3: Na ile procent liczycie?
2: Na 100.
3: To bardzo ambitnie.
2: 100. Albo 90 parę.
3: Wybieracie się do jakiegoś renomowanego, dobrego liceum?
2: Tak.
3: Rozmawiałyśmy przed, teraz rozmawiamy po. Jak poszło? Było to, czego się obawiałaś?
5: Było dowodzenie, ale na szczęście nie w geometrii, tylko w równaniu i takim na prędkość, więc było dobrze. I ogólnie było łatwiejsze niż próbne, więc dobrze mi poszło chyba.
3: I jak u ciebie?
6: Też uważam, że łatwe. Raczej będzie powyżej 90%.
3: Jeszcze język angielski was czeka, więc nauka, czy raczej relaksujecie się i nabieracie sił?
5: No będę się relaksować. Angielski no to na logikę, więc będzie łatwo. No raczej odpocznę.
0: Ostro słupy. Dla mnie ostro. Ze zdającymi egzamin ósmoklasisty rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Już za chwilę, za 4 minuty, fakty RMF FM, a po 16:00 zapraszamy na nowy program Polska Polityka. Poprowadzi go doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O polskiej polityce będziemy mówić do 18:00. Sporo czasu.

0: Serdecznie wam dziękuję za uwagę. To było moim zdaniem popołudnie przyjemne i pożyteczne. Mam nadzieję, że i wy tak sądzicie. Kłaniam się nisko. Bogdan Zarywski mówił już do usłyszenia, a teraz posłuchajmy nowej porcji faktów RMF FM. Zbliża się 16, a w studiu są już Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Prosimy o uwagę.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej.
1: Posłowie pracują nad dwoma projektami ustaw w tej sprawie, poselskim i prezydenckim.
2: Potem rzecznik rządu o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA.
3: Jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
1: Za chwilę też doniesienia z polskich dróg.
2: A na koniec film o królowej kryminałów. Sejm chce skończyć z trzymaniem psów na łańcuchach.
1: Dziś odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt.
2: Jednego poselskiego i drugiego prezydenckiego.
1: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Michale, czy jest w końcu polityczna wola, by uchwalić przepisy, które zakażą trzymania czworonogów na łańcuchach, i jak przebiegała debata?
4: Mimo że temat budzi wiele emocji, dziś debata była spokojna i merytoryczna. Oba projekty są do siebie bardzo podobne. Ten prezydencki rozszerza zakaz trzymania psów na uwięzi także na inne zwierzęta domowe i tu szansa na porozumienie jest bardzo duża. Kością niezgody pozostają natomiast wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim. A te zapisy są niezbędne, mówiła mi posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
5: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
4: W Kancelarii Prezydenta chęć do rozmów jest.
6: Wszystkie głosy zostaną przeanalizowane także w Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent nie zmienił zdania. Zależy mu na tym, żeby ustawa była skuteczna.
4: Mówił doradca prezydenta Sławomir Mazurek. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrywać projekt w czwartek.
1: Przy wyjeździe z Węgier do Stanów Zjednoczonych Zbigniew Ziobro prawdopodobnie skorzystał z dokumentu wydanego przez rząd Viktora Orbana.
2: Tak stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Mimo że zapowiadał, że tego nie zrobi, wyjechał z Węgier przed zaprzysiężeniem nowego rządu. To znaczy, że jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
1: Sugerował Adam Szłapka.
2: A sam Zbigniew Ziobro uważa, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
1: Przypomnijmy, byłemu ministrowi sprawiedliwości prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Uwaga kierowcy, kolizja czterech samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa.
1: Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Łodzi, korek ma tam około 2 km. Utrudnienia również na trasie S10 na obwodnicy Stargardu w Zachodniopomorskiem.
2: Tam po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedziecie jednym pasem.
1: A już za chwilę w radiu RMF24 nowy program Polska Polityka.
2: I nowa prowadząca, doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: Witamy serdecznie. O czym usłyszymy w tym programie?
7: Dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiać o polityce. Będziemy analizować i interpretować skutki bieżących wydarzeń politycznych. Natomiast dzisiejszym moim gościem będzie Krzysztof Łapiński, były poseł i współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszam do RMF24.
2: Polska Polityka już za chwilę w internetowym radiu RMF24.
1: Gorąco polecamy.
8: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
2: Powstanie film o Agacie Christie, autorce znanych na całym świecie powieści detektywistycznych.
1: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: Witamy, dobry.
1: Kto zagra królową kryminałów?
9: Znana z Gwiezdnych Wojen, ale też z teorii wszystkiego Felicity Jones. Partneruje jej Vincent Cassel, który wcieli się w emerytowanego detektywa policji, a jego postać nawiązywać będzie do najsłynniejszego śledczego stworzonego przez Christie, czyli Herkulesa Poirot. Jak pisze portal Deadline, film 11 dni bez śladu opowie o grudniu 1926 roku, gdy u szczytu swojej sławy pisarka naprawdę zaginęła w dziwnych okolicznościach. Ten projekt pojawi się na targach, które towarzyszą zaczynającemu się dziś festiwalowi w Cannes.
2: Z Kasią usłyszymy się w faktach o 16:30.
1: Tak jest, wtedy u nas fakty kulturalne.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF24.
7: Minęła 16 i właśnie zaczynamy program Polska Polityka w radiu RMF24, a ja nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska. Na co dzień badam partie polityczne i to, jak one komunikują się z nami, wyborcami, i uczę studentów na UMK w Toruniu. Natomiast co tydzień we wtorki będę z wami między 16 a 18 analizować politykę. Dziś skupiamy się na tym, co dzieje się w Pałacu Prezydenckim, i nie będę sama. Mianowicie moim gościem będzie dzisiaj Krzysztof Łapiński. A zatem czekam na was i słyszymy się za kilka minut.

Słuchacie Polskiej Polityki w radiu RMF24 i tak jak obiecałam, w tym programie zajmujemy się polityką, jej kulisami i mechanizmami i dzisiaj na start przygotowałam dla Was co nieco analiz związanych z tym, w jakiej sytuacji politycznej dzisiaj jest prezydent Karol Nawrocki, bo coś się chyba dzieje w Pałacu Prezydenckim i z prezydentem Karolem Nawrockim, co odnotowujemy w sondażach. I moja teza na start jest taka, że wydaje się, że prezydent Karol Nawrocki wytracił impet, dlatego że przez kilka pierwszych miesięcy swojej prezydentury, no cóż, prezydent zaczął naprawdę z przytupem, w tym sensie ta jego kadencja rozpoczęła się tak bardzo dynamicznie, natomiast co widać w badaniach? No widzimy w badaniach lekki spadek poparcia. To nie jest dramat, natomiast z uwagi na właśnie ten bardzo dobry start, pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? No i oczywiście to poparcie spada i spada zarówno takie deklarowane poparcie wyborcze, ale również zaufanie. I teraz podstawowe pytanie jest takie, co się takiego dzieje? Dzisiaj, ze względu na polaryzację, prezydenta popiera i ocenia bardzo dobrze, jak się pewnie domyślacie, elektorat, który wcześniej na niego głosował, czyli przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i część Konfederacji. No to jest bardzo, powiedziałabym, pokrywające się z tym profilem wyborców, którzy wcześniej ten głos na Karola Nawrockiego oddali. No i teraz oczywiście, tak jak powiedziałam, nie ma powodów do zbędnej paniki, niemniej analitycznie jest to bardzo ciekawe, skąd te spadki dzisiaj. Oczywiście pamiętajmy, że jako wyborcy my zwykle, i to pokazuje nasza historia polityczna, wysoko oceniamy prezydentów i prezydenci zwykle mieli to poparcie społeczne znaczące. Wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, w Pałacu Prezydenckim czysto teoretycznie nie toczy się brutalna polityka. Prezydent reprezentuje naród, więc jest takie poczucie mechanizmu, który świetnie znacie, jednoczenia się wokół flagi. Jednocześnie, jeżeli zapadają decyzje, które nie podobają się wyborcom, to zwykle jednak w Sejmie, nie w Pałacu Prezydenckim. No więc rzeczywiście nie ma powodów, żeby aż tak bardzo na Pałacu Prezydenckim pod względem takich dużych emocji się koncentrować. Natomiast oczywiście jest personalizacja, lubimy pewne działania uosabiać z konkretnymi ludźmi, więc tutaj trudno się dziwić, że koncentrujemy się też na tym, co się dzieje z prezydentem Nawrockim dzisiaj. Prawdopodobnie zachodzi też mechanizm, brzydko ten mechanizm się nazywa, mianowicie zużycia władzą. No i trzeba się też zastanowić, jak te fazy będą przebiegały. Tak jak powiedziałam, lubimy generalnie prezydentów i wyrażamy dosyć duże dla nich poparcie. Przypomnę Wam tylko, że na przykład Aleksander Kwaśniewski, jak kończył swoją kadencję, miał blisko 65% poparcia i to pokazywały badania CBOS-u. Zatem u prezydenta Nawrockiego nie ma tragedii. Te jego sondaże poparcia i zaufania wciąż są bardzo przyzwoite. Niemniej prezydent w tych sondażach łapie zadyszkę i pytanie jest kluczowe, dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie będę chciała odpowiedzieć w kolejnej części, zatem zapraszam Was na krótką przerwę i słyszymy się za kilka minut.

Pogoda dzisiaj niespecjalna. Mam nadzieję, że jesteście już po kolejnej kawie i macie energię. Natomiast dzisiaj w polskiej polityce dyskutujemy kwestie związane ze spadkami sondażowymi, które odnotowujemy w przypadku naszego prezydenta Karola Nawrockiego. Dzieje się tam trochę w tych sondażach i chciałabym skupić się dzisiaj, teraz na tym, co takiego się stało, że po raz pierwszy od rozpoczęcia kadencji prezydenta Nawrockiego widać lekki ruch, zarówno w zakresie poparcia, jak i zaufania do prezydenta Nawrockiego. Takie rzeczy w polityce nie dzieją się bez przyczyny. Moja teza, którą dzisiaj stawiam, jest taka, że rzeczywiście obserwujemy taki pierwszy impas, jeśli chodzi o aktywność prezydenta Karola Nawrockiego. Z czego to wynika? To jest zawsze kluczowe pytanie, jak analizujemy, co i jak dzieje się w polityce, kto na tym zyska, kto na tym straci. Moja tutaj argumentacja, którą chcę się z wami podzielić, jest taka. Uważam, że taki impas sondażowy wynika z bardzo napiętych relacji z rządem i to jest pierwszy powód. Ta kohabitacja jest bardzo trudna. No i rzeczywiście kwestie wizerunkowe mają tutaj duże znaczenie, dlatego że prezydent jest bardzo aktywny. On jest aktywny od samego początku swojej kadencji. Jest sporo wet i te weta są w sprawach, które są po pierwsze dla prezydenta trudne wizerunkowo. Przypomnę wam tylko weto związane z programem SAFE, więc to może być jakiś zgrzyt, jeśli chodzi o wizerunek prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, więc ostry tutaj konflikt z rządem. Druga rzecz to oczywiście ostatnie weta dotyczące bardzo ważnych projektów, choćby kryptowalut. Też dla prezydenta z jednej strony szansa na pokazanie własnej inicjatywy, ale z drugiej strony temat społecznie gorący. Zatem rzeczywiście kwestia wet i kwestia różnicy zdań powoduje, że ta kohabitacja nie przebiega prosto. Przypominam, że jednak że wyborcy w ogóle w badaniach deklarują, że wolą, żeby prezydent był trochę koncyliacyjny. Kohabitacje nigdy nie są proste, zwłaszcza jak są prowadzone przez polityków z różnych środowisk, ale chciałam wam przypomnieć jedną rzecz. Kohabitacja między Kwaśniewskim a Millerem. Prezydent Aleksander Kwaśniewski był w konflikcie z Millerem, mimo że byli z jednego ugrupowania. Zatem tutaj wiadomo, że różnice poglądów robią swoje. Więc kwestie na pewno relacji z rządem to jest jedna przyczyna. Druga przyczyna to jest kwestia tego, co dzieje się w ogóle w pałacu. To znaczy wiadomo, że prezydent nie jest wolnym strzelcem. Tam są wpływy polityczne, doradcy. Pytanie na dzisiaj jest takie, czyja wizja ma większy wpływ na to, jaką prezydent podejmuje polityczną grę i czy i w jakich sprawach może on na swoich doradców i na ich rady liczyć. Więc to jest druga rzecz. No i wreszcie trzecia rzecz, która nie pozostaje bez wpływu na to, co dzieje się w sondażach, moim zdaniem, jest też taka, związana z pewnymi ogólnymi nastrojami. Prezydent w ostatnich czasach był bardzo aktywny w zakresie polityki międzynarodowej. Przypomnę, Orban, kwestia dobrych relacji z Trumpem, ale zły odbiór Trumpa, kwestia ostatnia sprawa bardzo gorąca, przecież związana ze Zbigniewem Ziobro i pytaniami, czy i jak relacje Karola Nawrockiego z Trumpem, który przecież w Europie nie wzbudza już takiego entuzjazmu, mogą wpływać na takie ogólne, gorsze jednak nastroje związane z Amerykanami, a jak wiemy, prezydent jest jednak w tej grupie, która popiera politykę prowadzoną przez Trumpa. Więc jest sporo tych czynników wewnętrznych, zewnętrznych, które dzisiaj decydują o tym, w jakiej kondycji politycznej i w jakim momencie jest prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach, jak to wygląda, będę rozmawiać dzisiaj z moim gościem, z którym będziemy się słyszeć za kilkanaście minut, a już niedługo w RMF24 będziecie mogli usłyszeć najnowsze i najświeższe informacje w faktach.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł. Za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: na zegarach 16:30. Zapraszam Was na fakty RMF FM. A fakty zaczynamy od smutnej informacji.
1: Zmarła wybitna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska.
0: Jej sylwetkę już za chwilę przedstawi w faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Najlepszym projektem dotyczącym uregulowania rynku kryptowalut jest ten opracowany przez rząd, bo został uzgodniony w całej koalicji.
0: Tak mówił na konferencji prasowej rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Sejm rozpoczął właśnie debatę nad 4 propozycjami.
2: Z punktu widzenia rządu optymalnym rozwiązaniem jest to, żeby to projekt rządowy został uchwalony i to on wyszedł z Sejmu do Senatu i dalej został uchwalony przez Senat. Pytanie, czy te projekty da się w jakiejś mierze połączyć. Jeśli one nie są sprzeczne, to te zapisy, które są tożsame z projektem rządowym, powinny być procedowane dalej.
1: Mówił Adam Szłapka. Obliczenie procentów średniej arytmetycznej, potęgowanie, znajomość figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości.
0: Takimi umiejętnościami musieli się wykazać ósmoklasiści zdający dziś egzamin z matematyki.
1: Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
0: Jutro uczniów czeka egzamin z języka obcego.
1: W faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Witam. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Była jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny aktorskiej i muzycznej. Przez wiele lat zachwycała publiczność w teatrze i w filmie, tworząc pełne emocji role. Jako aktorka filmowa zadebiutowała rolą Żydówki Niny w filmie Andrzeja Wajdy, Krajobraz po bitwie. Sympatię widzów zyskała dzięki roli Agnieszki w dramacie Jerzego Antczaka Noce i dnie. Telewizyjną rozpoznawalność zyskała dzięki rolom serialowym w Alternatywach 4 czy w samym życiu. Pięknie interpretowała też poezję, śpiewała. Do jej ról wrócimy w faktach o 17:00. Pokój na lato otworzy się po raz 12:00. Pawilon na Skarpie przy Muzeum Powstania Warszawskiego w stolicy w sobotę zamieni się w przestrzeń koncertów, spotkań i dyskusji poświęconych literaturze, nowym technologiom czy psychologii. Tego dnia organizatorzy zapraszają do wspólnego zaśpiewania utworu Czesława Niemena Sen o Warszawie. Jesienią zaczną się zdjęcia do filmu biograficznego poświęconego ikonie ery jazzu Josephine Baker. Rolę pionierskiej amerykańskiej tancerki, piosenkarki i działaczki na rzecz praw obywatelskich zagra gwiazda muzyki alternatywnej FKA Twigs.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Polskiej Polityki w Radio RMF 24. Rozmawiamy o polityce, rozmawiamy o tym, co dzieje się w polityce. A dzisiaj z zapowiadanym moim gościem rozmawiamy o Karolu Nawrockim. Będziemy rozmawiać o Karolu Nawrockim. Witam serdecznie już w studiu pana Krzysztofa Łapińskiego. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pan Krzysztof...
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Były współpracownik, były rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj już poza polityką, prawda?
1: Tak, już od kilku lat poza polityką, w świecie trochę, nazwijmy to, biznesu, doradztwa, więc to, mam to już taki trochę też nawet, mam nadzieję, dystans do polityki, że mogę o tym rozmawiać spokojnie, bez emocji, bardziej na chłodno i analitycznie, a nie tak jak często zaangażowany publicysta czy zaangażowany polityk.
0: No i właśnie taką analizę chcielibyśmy wam dzisiaj przedstawić. Będziemy mówić o tym, w jakim momencie politycznym jest Karol Nawrocki. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli, jeśli pan pozwoli, od takich kwestii, żeby trochę wprowadzić w ten świat najciekawszy, to znaczy trochę za kulisy polityki, dlatego że no jednak prezydent, prawda, mamy personalizację polityki, to on jednak uosabia pewne cechy, prawda, ludzie pokładają w nim pewną taką wizję, prawda, to jest przedstawiciel, reprezentant kraju, a ja chciałabym zapytać o taką rzecz, no bo to nie jest wolny strzelec, prawda, raczej Pałac Prezydencki przypomina centrum dowodzenia, niż jest jakąś samotną wyspą. Pamięta pan jeszcze, jak wyglądał taki typowy dzień w Pałacu Prezydenckim? Od czego zaczyna prezydent pracę? Czy on raczej sobie pije kawkę i czyta prasę? Czy wszyscy państwo wokół niego jesteście z przekazami, analizami i ukierunkowaniem na jakieś ważne tematy?
1: Każdy prezydent może mieć jakby swój harmonogram, ale zazwyczaj prezydenci zaczynają pracę dość wcześnie rano. Zaczynają od informacji, co się dzieje w świecie politycznym, co się dzieje także, nazwijmy to, nie tylko w świecie politycznym polskim, ale w otoczeniu międzynarodowym. Jak jest spokojnie, no to wiadomo, że te informacje do prezydenta gdzieś tam spływają pomiędzy jego, nie wiem, jakimś tam pierwszym śniadaniem czy kawą, w takich jeszcze sytuacjach, kiedy on się szykuje do zejścia na dół, bo też, co ciekawe, pewnie wielu słuchaczy wie, a może nie wie, że prezydent urzęduje i mieszka zazwyczaj w Pałacu Prezydenckim, czy tym pałacu, no, tak zwanym namiestnikowskim. Zdarzało się, że przez jakiś tam czas niektórzy prezydenci mieszkali czy w Belwederze, czy w czasie, kiedy gdzieś tam te gabinety były remontowane, ale normalnie na górze prezydent ma swoje takie mieszkanie czy apartamenty, bo to jest dość duża powierzchnia, gdzie mieszka z rodziną, a na pierwszym piętrze tych, tam gdzie są te reprezentacyjne sale, ma też obszerne gabinety, gdzie pracuje, więc zazwyczaj może dość szybko zejść jedno piętro niżej i już być w swoich gabinetach. No więc jak jest taki spokojniejszy dzień w polityce, co rzadko bywa, no to pewnie prezydent sobie może rano wstać, włączyć telewizję, radio, popatrzeć, co jest w internecie, dostaje pierwsze informacje, czy telefoniczne, czy SMS-owe od współpracowników. Ma też oczywiście ustalony kalendarz. Czasami te spotkania zaczynają się już wcześniej rano, czy o 8, czy o 9. Czasami jak są jakieś wyjazdy zagraniczne, to już o 7 rano, czy o 6 jest nawet wylot. Więc to zależy od dnia, ale jednak kalendarz prezydencki jest dość sztywny. Tam jest często spotkanie za spotkaniem. No raczej praca, tak można powiedzieć, 7 dni w tygodniu.
0: Dynamicznie.
1: Dokładnie i pełna dyspozycyjność.
0: No to jest jednak centrum dowodzenia, jak słyszymy, prawda? I takie też jest wyobrażenie. Tam jest bardzo wielu doradców. I ja dzisiaj postawiłam taką tezę, że jednak my obserwujemy, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego, przynajmniej ja mam taką, stawiam tezę, zobaczymy, czy się pan zgodzi. Jestem bardzo ciekawa pana opinii w tej sprawie, ale jest jednak jakiś impas, moim zdaniem, dlatego że prezydent zaczął tę kadencję, ja mam wrażenie, lepiej niż wszyscy oczekiwali. I z taką nową, powiedziałabym, energią, taką oczekiwaną jednak polityk nowej ery, można by rzec. No i obserwujemy pewien impas, moim zdaniem, bo jednak widać drgnięcia w sondażach poparcia, one nie są tragiczne, ale na tle tego, co mieliśmy kilka jeszcze tygodni temu, te różnice widać. Ja bym nie powiedziała jeszcze o trendzie, ale moim zdaniem warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Czy ma pan poczucie, że doradcy mają swoją rolę, krótko mówiąc i brzydko mówiąc, czy wprowadzają trochę prezydenta Nawrockiego na minę w niektórych kwestiach?
1: Po pierwsze zacznijmy od kwestii doradców i ministrów, że prezydent jest w trochę lepszej sytuacji, powiedział, niż premier, bo premier, kiedy tworzy rząd, są mianowani ministrowie, wiceministrowie, to nawet jak jest silnym premierem, tak jak jest dzisiaj Donald Tusk, no to musi też brać pod uwagę pewne ustalenia koalicyjne, ma koalicjantów, oni mu wskazują ten resort w ramach umowy koalicyjnej, jakiś resort przypada koalicjantom, oni wskazują swojego ministra, potem wiceministrów, więc nawet silny premier, no musi gdzieś tam uwzględniać różnego rodzaju ustalenia koalicyjne. Co więcej, nawet taki lider jak Donald Tusk, który rządzi platformą w sposób taki, że nikt mu nie może, tak powiem, krótko mówiąc, podskoczyć, tak mówiąc kolokwialnie, to jednak też musi brać pod uwagę różnego rodzaju grupy, frakcje, frakcyjki, trochę wziąć z tych, trochę z tamtych. No a prezydent jest człowiekiem, który zostaje wybrany na 5 lat i może sobie tą kancelarię zbudować tak, jak chce. To jest oczywiście teoria, no bo z drugiej strony on też musi pamiętać, że jakieś zaplecze polityczne go wystawiło, jakaś partia go poparła, jakaś partia też dawała mu pieniądze na kampanię, więc czy to będzie prezydent Nawrocki, czy prezydent Duda, czy prezydent Kwaśniewski, czy Komorowski, no każdy z nich oczywiście brał do swojej kancelarii jako ministrów i doradców swoich bliskich współpracowników z różnych etapów swojego życia politycznego czy innego, no ale też w każdej kancelarii byli też politycy związani z partią, z tymi partiami, które tych prezydentów popierali. Dzisiaj też patrzymy, że kancelaria Karola Nawrockiego składa się w dużej mierze jego najbliżsi współpracownicy, doradcy, ministrowie z tych osób, które pracowały w nim, jak był prezesem IPN-u, no i także z ewidentnie z polityków Prawa i Sprawiedliwości. To ten konstrukt jest wiadomo. No i wiadomo, że w każdej kancelarii, jak jest kilku ministrów, potem kilkunastu doradców, no tworzą się grupy, podgrupy, też każdy minister chce być bliżej ucha prezydenta, chce być, żeby to jego rady były słuchane. Zawsze jest tak, że to prezydent na końcu wybiera, czy podejmuje decyzję. I myślę, że to też jest tak, że Karol Nawrocki wszedł dość mocno w tą prezydenturę, bo ona zaczęła się w wakacje, a on pokazał, że proszę bardzo, nie jadę na wakacje, tylko pracuję, spotkania z ludźmi, inicjatywy legislacyjne, a nie da się utrzymać takiego tempa przez cały czas. To są pewną taką zadyszką była kwestia, moim zdaniem, dotycząca sejfu, bo to był temat bardzo nośny i taki, kiedy prezydent de facto po raz pierwszy stanął w obliczu takiej trudnej decyzji to dzisiaj ta decyzja widać, że trochę się ciągnie, no ale to pamiętajmy, że to jest dopiero nawet jeszcze nie minął pierwszy rok tej prezydentury. Nie ma, tak jak pani profesor powiedziała, żadnego takiego tąpnięcia. Te wahania są jeszcze takie w normie. Doszło też do pierwszych zmian w kancelarii prezydenta, takich personalnych, bo odszedł w BBN, a to też ważna persona, więc, więc widać, że jakby zaczęła się już taka, miesiąc miodowy się skończył, zaczęła się poważna polityka, no bo z drugiej strony też jest rząd i prezydent z różnych opcji, więc wiadomo, że jak to niektórzy mówią, czy z obozu rządowego, że no jeszcze zatęsknimy z Andrzejem Dudą, bo tutaj widać, że współpraca jest trudniejsza.
0: Natomiast jedna rzecz zainteresowała mnie w tym, co pan powiedział, że nie jedna, ale na jedną bym chciała zwrócić uwagę, bo rzeczywiście sejf i weto do tego programu było wizerunkowo, moim zdaniem, bardzo dużym ryzykiem. Mówił pan, że ostatecznie to prezydent podejmuje decyzję, nawet jeśli ma kilka osób z różnymi radami, prawda? Natomiast ostatecznie to prezydent bierze odpowiedzialność i prezydent bierze ryzyko i polityczne, i wizerunkowe. I sejf to jest jedna rzecz, ale przecież ostatni pomysł z referendum też jest chyba przykładem takiego trochę uwikłania prezydenta w pewne uwikłania, mam na myśli taki normalny proces polityczny, prawda? Ale jednak to była zapowiedź z kampanii wyborczej, jednak przez jakieś środowiska pożądana, którą prezydent realizuje, ale znowu, koszty bierze na siebie, a chyba nie do końca zrozumiały jest aspekt, dlaczego akurat to pytanie i dlaczego teraz i dlaczego tak sformułowane, prawda? Więc to jest ryzyko polityczne jednak.
1: Zazwyczaj takie decyzje powinny zapadać po pewnej analizie, nawet po wcześniejszych badaniach takich gdzieś tam zamówionych w ośrodku, który robi badania, żeby zobaczyć, no co jest dzisiaj dla ludzi ważne, co jest dla ludzi istotne. I myślę, że tak, zamysł tego referendum jest, że no, powiedzmy sobie na koniec, no, jeśli prezydent składa wniosek o referendum, to o tym, czy ten wniosek zostanie zaakceptowany, decyduje Senat. A dzisiaj w Senacie prezydent nie ma większości. Więc ja myślę, że to może być zamysł taki, że prezydent zadaje pytanie, które gdzieś tam może być nośne społeczne, nie? Bo dotyczy gdzieś na końcu finalnie cen energii. Już tam nie chodzi o to, czy ona będzie większa czy mniejsza, ale to jest temat, który gdzieś tam ludzie dyskutują przy różnego rodzaju spotkaniach domowych, towarzyskich czy innych, że znowu jest drożej, miało być inaczej i tak dalej. No, to jest temat, który może być nośny, a na koniec prezydent zawsze może powiedzieć, no ja chciałem dobrze, a proszę bardzo,
0: a wyszło,
1: Senat,
0: jak wyszło.
1: Senat to tego nie przyjął. Wiadomo, jaki jest Senat i tak dalej. To znowu może będzie pewnie gra na polaryzację, że z jednej strony prezydent, z drugiej strony obecna koalicja rządowa. Myślę, że taki jest zamysł. Nie wiem, czy był poprzedzony jakimiś przemianami czy badaniami, bo też jest jedno, można zobaczyć, że jest jedno pytanie. Nie, tych kwestii nie ma za dużo, nie ma jakichś kwestii skomplikowanych dotyczących
0: sądownictwa. Tak, dodać.
1: Dokładnie, nie ma jakichś kwestii takich dotyczących, nie wiem, sądownictwa, czy takich bardzo skomplikowanych, które ludzi być może mnie interesują. A na koniec zawsze prezydent może powiedzieć, no ja chciałem tutaj, żeby ludzie się wypowiedzieli, chciałem dać ludziom głos, a proszę bardzo, znowu politycy zdecydowali, że tego nie będzie, więc to myślę, że to jest taka próba takiej inicjatywy, tylko dzisiaj też mam takie wrażenie, że dzisiaj troszkę przed audycją rozmawialiśmy, no żyjemy w czasach, że co chwila coś się dzieje, no temat, który dzisiaj istnieje, jest ważny i o nim dyskutujemy, za trzy dni jest przykryty czymś innym, to żyjemy w takiej, jesteśmy tak jako społeczeństwo, jako ludzie tak bombardowani różnego rodzaju informacjami, że jedna informacja jeszcze nie zdążymy przetrafić, a coś nowego się trafia, bo tyle dzieje się na świecie, tyle dzieje się w Polsce, więc zobaczymy, żeby taki temat był na agendzie, nazwijmy to, medialnej i społecznej, to musi być cały czas gdzieś tam podgrzewany. Kancelaria prezydenta musi, czy prezydent dbać, żeby ten temat był cały czas dyskutowany.
0: Ja z perspektywy analitycznej mam taką wątpliwość, że to rzeczywiście jest politycznie i wizerunkowo dla prezydenta sensowne, to znaczy, czy nie próbuje się gasić tego pożaru nieodpowiednią substancją, dlatego że z jednej strony to jest kwestia oczywiście pokazania, że okej, ja podejmuję inicjatywę, do której się zobowiązałem. Jeżeli nie wyjdzie, to kto inny bierze to na plecy, prawda? Ale z drugiej strony wyborcy też dzisiaj skuteczność, prawda? To jest po prostu słowo polityki, powiedziałabym, najważniejsze. I teraz prezydent, okazuje się, że skoro proceduje coś, co wiadomo, że jest skazane na porażkę, ryzykuje też ocenę przez pryzmat skuteczności,
1: prawda? Można z tego wyjąć, powiedzieć, że proszę bardzo, nasz system konstytucyjny jest zły, bo prezydent sam nie może rozpisać czy zarządzić referendum, musi mieć zgodę Senatu, prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, więc powinien tę prerogatywę czy tą możliwość mieć, no więc znowu trzeba zmienić konstytucję, wracając do tego, można z tego jakby można uciec, więc, ale oczywiście sprawczość dla polityka jest czymś ważnym i politycy wyborcy oczekują od polityków, zwłaszcza od tych, na których głosowali, że będą potrafili rzeczy, które obiecali albo które zapowiadali, doprowadzić do końca. No tak jak dzisiaj też po drugiej stronie, jak rząd nie jest w stanie na przykład koalicyjnie się dogadać w jakiejś temacie, no to część wyborców mówi, no miało być to zrobione i nie jest. No, i dlatego takie tematy, które gdzieś polityk rzuca, a potem nie jest w stanie jakby do końca je załatwić, to też mogą być dla niego gdzieś tam trudne, bo wyborcy powiedzą, no obiecał, nie zrobił, co on może, co on potrafi. Nie?
0: No tak, plus tu się pojawia ta kwestia zastępczego tematu, a można wziąć pod uwagę fakt, że jednak kwestia dyskusji weta, a propos weta do ustawy o kryptowalutach było znowu, podobnie jak Sejf, dla prezydenta bardzo, bardzo niekorzystne wizerunkowo, więc mamy jakiś tam temat.
1: No i ten temat
0: zastępczy.
1: Cały czas się ciągnie, bo będą kolejne ustawy, tak? Teraz się pojawiają ustawy, która ma chyba autorstwa PiS-u, która ma zakazać w ogóle funkcjonowania rynku kryptowalut i giełd, więc znowu ten temat będzie gdzieś tam na agendzie.
0: No i pytanie jest takie, czy prezydent Karol Nawrocki wykorzysta te bardzo złożone okoliczności, żeby zbudować swoją pozycję polityczną, ale o tym będziemy rozmawiać z moim gościem za kilka minut. Także czekamy na Was i wracamy do rozmowy.

0: i mamy godzinę 17, a na Fakty RMF FM zapraszają Was dziś Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Nie żyje Stanisława Calińska.
2: Wybitna aktorka i wokalistka, miała 79 lat.
1: W faktach wspomnienie niezwykle cenionej artystki.
2: Bruksela stawia ultimatum w związku z importem mięsa z Brazylii.
1: Komisja Europejska wskazuje na naruszenie norm dotyczących antybiotyków.
2: Za chwilę też warszawska żyrafa, Pietruszka,
1: która szykuje się do przeprowadzki.
3: Po prostu jest jedną z najcudowniejszych żyraf, z jakimi miałam do czynienia.
2: Jest 17.
1: Nie żyje Stanisława Calińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek oraz wybitna wokalistka.
2: Miała 79 lat. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Kasiu.
1: Jakimi rolami Stanisława Calińska zachwycała publiczność?
4: W filmie zadebiutowała u Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie. Potem grała u niego w Pannach z Wilka, a u Stanisława Barei w Nie ma róży bez ognia. Sympatię widzów zyskała na pewno dzięki roli Agnieszki w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. Grała też w serialach Alternatywy 4, W samym życiu, ostatnio w Mamuśkach. Na teatralnych deskach wystąpiła na przykład u Aksera, Łomnickiego, Grzegorzewskiego. Nagrała też przepiękny album Malinowa. Rozmawiałyśmy kiedyś o początkach jej kariery i o późniejszej walce ze słabościami.
5: Człowiek, kiedy jest młody i nagle zaczyna robić tak zwaną karierę, a tak się u mnie stało, wydaje mi się, że tak będzie zawsze. I wtedy może nie wytrzymać sukcesu. Ja myślę, że ja też tego sukcesu nie wytrzymam i miałam też swoje problemy. Może powinnam była mądrzej i gospodarować swoim talentem.
4: Bardzo skromna aktorka, niedawno skończyła 79 lat. Pani Stanisławo, będziemy bardzo tęsknić.
2: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa.
1: Stawia jej ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany.
2: Na linii studio RMF FM w Brukseli i nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Kasiu, jakie produkty byłyby objęte tym zakazem?
6: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
1: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
2: Za godzinę gościem Joanny Górskiej będzie Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
1: Joanna jest w warszawskim studiu Faktów.
2: Witamy.
1: Witamy, Joanno.
7: Dzień dobry.
1: O co będziesz pytać swojego gościa?
7: Mercosur oczywiście, susza, mrozy, wiosną nadprodukcja markety, nawozy czy paliwo. Co najbardziej trawi polskie rolnictwo? O to zapytam ministra, ale też o bieżące sprawy oczywiście, czyli między innymi o Zbigniewa Ziobrę w Stanach Zjednoczonych i o program SAFE, który jak się okazuje może być szansą dla producentów maszyn rolniczych.
8: Tajemniczy świat zwierząt w Faktach RMF FM.
1: Ulubienice odwiedzających warszawskie zoo, dwuletnią żyrafę Pietruszkę, czeka przeprowadzka do innego ogrodu.
2: To wyjątkowe zwierzę, bo od pierwszych dni życia było wychowywane przez pracowników zoo.
9: Jakieś tam może łezki popłyną, natomiast od razu mówię, że nie ma co płakać. Trzeba się cieszyć. To jest zdrowa żyrafa i ona po prostu będzie chciała być kiedyś mamą. O, jak biegnie. Przepraszam, ta taka wstawka.
10: O, właśnie, jest taka... i mamy Pietruszkę.
9: Pietruszka właśnie do nas podbiegła.
10: Jaka jest Pietruszka? Jakie ona ma cechy, które odróżniają ją od stada?
9: Bardzo szybko się uczy, jest bardzo inteligentna, bardzo fajnie uczestniczy w różnego rodzaju właśnie zabawach, w treningach medycznych. Pietruszka po prostu jest jedną z najcudowniejszych żyraf, z jakimi miałam do czynienia.
1: Mówiła w deszczowej Warszawie reporterce RMF FM Magdalenie Greinert Magdalena Smolińska ze stołecznego zoo.
2: Imię żyrafy wybrano nieprzypadkowo. Jej rogi przypominały opiekunom natkę pietruszki.
1: No i dlatego została pietruszką.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: Jeśli właśnie do nas dołączyliście, witam Was serdecznie. Słuchacie programu Polska Polityka w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska i do 18 dzisiaj rozmawiamy w RMF 24 o polityce. A dziś konkretnie o prezydencie Karolu Nawrockim i o tym, co się dzieje w sondażach i jak wygląda jego poparcie. W studiu ze mną mój gość nadal Krzysztof Łapiński. Słyszymy się za kilka minut.

0: Słuchacie Polskiej Polityki w RMF 24. Barbara Brodzińska przy mikrofonie i ze mną w studio pan Krzysztof Łapiński. Dzień dobry jeszcze raz.
1: A my
0: rozmawiamy. Rozmawiamy o Karolu Nawrockim i o tym, jak może tutaj pozycja polityczna pana prezydenta w najbliższych czasach, w najbliższych miesiącach się zmienić. Czy ona może wzrosnąć? Czy prezydent ma w ogóle w polu widzenia taką wizję, żeby tę swoją pozycję polityczną wzmacniać? I od tego bym chyba zaczęła, bo na kanwie wygranej prezydenta mówiliśmy, komentując bardzo często, czy analizując politykę, że no, prezydent może urastać do takiej rangi polityka, który będzie tę polską prawicę budował i dość mocno, dynamicznie ją zmieniał. I w zasadzie teraz wszystkie te aktywności, weta, taka konfrontacyjna, tak jak rozmawialiśmy, polityka kohabitacji z rządem, no

0: zna wynik wyborów i wie, ile uzyskał głosów w pierwszej turze, ile w drugiej i kto był mu potrzebny do tego zwycięstwa. Czyli wie, że same głosy elektoratu Prawa i Sprawiedliwości nie wystarczyły, to musiały być jeszcze głosy Konfederacji czy jeszcze innych środowisk prawicowych. I podejrzewam, że tak, no każdy prezydent, jak zaczyna urząd, to pewnie ma taką perspektywę, że no, za 5 lat znowu walka o elekcję. Przegrać, być prezydentem jedną kadencję, to tak trochę słabo, więc musi sobie już ustawiać agendę, żeby utrzymywać poparcie na wysokim poziomie, żeby mieć za 5 lat podobne, a żeby mieć też poparcie różnych środowisk politycznych. I to, co pani wskazała, Konfederacja, no to jest na pewno to środowisko przy dzisiejszych sondażach Konfederacji, gdzie Karol Nawrocki no, stara się i moim zdaniem utrzymuje dobre relacje z ideami Konfederacji, co zresztą czasami widać gdzieś tam na zdjęciach publikowanych w przestrzeni mediów społecznościowych, że do takich spotkań dochodzi. No bo prezydent Karol Nawrocki sobie myśli, no tak, za 5 lat nawet, jak Prawo i Sprawiedliwość mnie znowu wystawi, a pewnie na to liczy, no to będzie za mało, żeby wygrać wybory. No i też pewnie myśli, no zna swój wiek i wie, że nawet jak wygra 2 kadencje, to będzie takim no 50-letnim, tak, czy 51-letnim emerytem po 2 kadencjach, jeśli by był 2 kadencje, a myślę, że ma ambicje, żeby później też coś tworzyć. To może być taką osobą, która będzie starała się gdzieś tam budować, nie chcę powiedzieć, że jakąś partię, ale być takim patronem pewne dla środowisk prawicowych. Mówi się różnie o tym, że że Konfederacja z PiS-em nie jest w stanie się na wielu poziomach dogadać, ale taką osobą, która mogłaby tutaj w jakichś tematach te partie pogodzić, chociażby wspólnych list do Senatu, tutaj z Karolem Nawrockim, więc tutaj jego rola może być istotna, bo ma ku temu, że tak powiem, i ambicje, i też ma narzędzia. Jako prezydent może trudniej odmówić przyjścia na spotkanie do prezydenta, kiedy się toczą jakieś negocjacje polityczne.
1: Tak, ale z drugiej strony lawiruje prezydent, prawda? I to naprawdę różnie wychodzi, dlatego że z jednej strony ma elektorat, o którego zabiega, czyli elektorat młodszy swojej generacji, nazwijmy to, po stronie Konfederacji, i tam uderza z różnymi tematami, czasem takimi trochę brzmiącymi antyunijnie. Za chwilę zmienia front i jednak podkreśla, że to nasze członkostwo jest ważne. Czyli bywa tak, że prezydent jest bardzo, bardzo niespójny w tym, co on mówi i proponuje. Czy to mu nie szkodzi jednak?
0: Na razie nie, bo to tak pewnie zawsze w czasie kampanii wyborczej, w trakcie wyborów jest to bardziej widoczne. Widzimy, że czasami Konfederacja chwali prezydenta za jakieś weta lub jakieś inicjatywy. Ale zdarzały się też takie tematy, zdaje się, że to było przy okazji podpisania przez prezydenta, może ktoś powie, że mało ostatniej ustawy, ale jednak chyba ważnej, o Państwowej Inspekcji Pracy, która wzmacniała Państwową Inspekcję Pracy, co dla Konfederacji takiej bardzo, bardzo liberalnej, gospodarczej, wolnościowej partii było błędem i zostało to zauważone, więc też prezydent ma, tak jak pani mówi, musi gdzieś tam lawirować i nie zawsze będzie tak, że zadowoli i Konfederację, i PiS, bo to są partie, które jednak czasami mają, nazywają się prawicowymi, ale czasami mają różne poglądy na poszczególne sprawy, mają też inne elektoraty zupełnie.
1: Całkowicie, ze sprzecznym interesem.
0: Dokładnie. Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest trochę bardziej socjalny, bo ma swój inny elektorat, więc tutaj prezydent, no, to będzie dla niego trudna rzecz, żeby tak postępować, żeby utrzymywać dobre relacje z jednymi i z drugimi, żeby ich nie zrazić, no bo nie, będą takie sytuacje, gdzie jakąś decyzję jak podejmie, to albo Prawo i Sprawiedliwość będzie niezadowolone, albo Konfederacja. To nie jest łatwe zadanie i tu mogą być takie sytuacje, gdzie ktoś może powiedzieć, że prezydent zbyt lawiruje, nie jest taki, jak oczekiwaliśmy, to nie będziemy na niego stawiać, nie będziemy go popierać za kilka lat. No, to na pewno jest dla niego duże wyzwanie.
1: Ja zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, dlatego że rzeczywiście chodzi mi od pewnego czasu taka myśl po głowie, jak sobie analizuję działania prezydenta, poparcie, przepływy elektoratu pomiędzy Konfederacją, to co się dzieje z PiS-em i w PiS-ie. Czy trochę nie będzie tak, że na koniec dnia okaże się, że prezydent jest wcale nie taką genialną decyzją, to znaczy, czy on nie przysłuży się do tego, żeby generalnie przyspieszyć proces zmian, bo nie chcę używać wielkich słów typu rozpad, ale zmian w samym Prawie i Sprawiedliwości, bo dzisiaj widać to uwikłanie, o którym rozmawialiśmy, prawda? Czyli, że prezydent jednak wie, jakie środowisko go wsparło w procesie uzyskania tej prezydentury i to widać i w propozycjach referendalnych, i w wetowaniu sejfu, i w kwestii kryptowalut, więc widać, że tutaj ta gra na to środowisko, które nas wyniosło, jest. No pytanie jest, czy on suma summarum nie przyczyni się jednak do pogrzebania PiS-u.
0: Bo Karol Nawrocki wie, że

0: przez tę partię, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość był wstawiony i tak dalej, no ale też pewnie patrzy i analizuje. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało, nie wiem, gorsze sondaże albo szansa na powrót do władzy będzie się oddalać, albo będą siedziały tam jakieś ruchy odśrodkowe, no to on też będzie musiał podjąć jakąś decyzję. No, wyobraźmy sobie, że coraz bardziej, nie wiem, dochodzi do jakiegoś konfliktu wewnętrznego w PiS-ie i te frakcje, które dzisiaj są najsilniejsze, tak, z jednej strony premier Morawiecki, z drugiej Przemysław Czarnek, zaczną się jeszcze mocniej tam, że tak powiem, kłócić czy rozchodzić, no to też Karol Nawrocki będzie musiał gdzieś pokazać, gdzie są jego sympatie, na którą stronę stawia. To myślę, że najbliższe kilka lat mogą być ciekawe dla prawej strony politycznej, dla każdej strony politycznej, bo wybory będą wymuszać pewnego rodzaju decyzje, koalicje takie lub inne, ale dla Prawa i Sprawiedliwości szczególnie, no bo ta partia jest w takim momencie, kiedy chce wrócić do władzy, a z drugiej strony cały czas w niej buzuje. To każdy, kto robił kampanię czy zajmował się polityką, wie, że no, trudno wygrywać wybory, kiedy partia jest niepoukładana wewnętrznie. Myślę, że Karol Nawrocki też wolałby mieć rząd, bo oczywiście fajnie, teoretycznie, że być tym, który mocno jest z rządem w klinczu i pokazywać, że jest się twardym zawodnikiem, ale myślę, że każdy prezydent wolałby mieć swój rząd, dzięki któremu może jeszcze więcej przeprowadzić swoich pomysłów i jeszcze łatwiej wygrać wybory, więc ja myślę, że oczywiście prezydent się w jakiś sposób odnajduje w tej dzisiejszej sytuacji i ten klincz z rządem jest dla niego w pewien sposób wygodny, ale pewnie wygodniejsze byłyby rządy partii, które mu są przychylne, no bo więcej rzeczy mógłby zrobić, takie referendum mógłby, nie musiałby robić, tylko byłaby jakaś ustawa, albo jakby zgłosił, to mogłoby się odbyć, więc myślę, że też będzie się przyglądał, jak po prawej stronie politycznej będzie wyglądała sytuacja, czy w ogóle ta strona ma szansę wrócić do rządzenia.
1: A ja się zastanawiam, czy to jest dla prezydenta, mówiąc szczerze, wygodne, dlatego że jak ja sobie zestawiam badania, czego my jako wyborcy oczekujemy i deklarujemy w badaniach, czego oczekujemy od prezydenta, to tam bardzo często pojawia się kwestia koncyliacyjności i kwestia tego, żeby jednak wychodzić poza swoje środowisko. Drugi argument, umówmy się, jest co najmniej dyskusyjny, bo przy takiej polaryzacji bardzo ciężko jest to utrzymać. To się praktycznie nie da, ale mam też wrażenie, że jest taka cieniutka granica, którą jeżeli prezydent przekroczy jego doradcy, to nie będzie powrotu. To znaczy, zmierzam do tego, jeśli prezydent Karol Nawrocki zacznie być postrzegany szerzej i w dłuższej perspektywie jako destruktor, to znaczy jako ktoś, kto sam generuje chaos, który później różnymi propozycjami typu zmiana konstytucji chce naprawiać, to jak przylgnie do niego ta łatka destruktora, to wcale nie będzie dla niego korzystne.
0: No, nie będzie korzystne, ale w części takich wyborców czasami niezdecydowanych, bo myślę, że jednak, tak jak już tutaj mówiliśmy, że ta scena polityczna jest tak mocno podzielona, że wyborcy Karola Nawrockiego są mu w stanie wiele wybaczyć i nawet wielu pewnie się podoba, że jest taki konfrontacyjny, czy jest prezydent, który jest konfrontacyjny wobec rządu. Oczywiście jest ta część wyborców, która nie deklaruje się jako mocni zwolennicy jednej czy drugiej strony, chciałaby, żeby było trochę więcej porozumienia, zwłaszcza w takich sprawach jak bezpieczeństwo i polityka międzynarodowa, bo to też ludzie często uważają jako, że w wielu sprawach można się kłócić, ale tutaj w tych sprawach bezpieczeństwa trzeba się jakoś pogodzić, więc w tym sensie też prezydent musi uważać, żeby jakby nie przekroczyć pewnej granicy, gdzie ludzie powiedzą, no nie, to nie może być tak, że prezydent wszystko psuje, ale to też pokazuje, że moim zdaniem Karolowi Nawrockiemu będzie zajrzało na zwycięstwie prawicy w 2027 roku, bo oczywiście można mówić, że nie, że fajnie się odnajduje w konflikcie, fajnie się odnajduje, jak ma premiera, który jest mu nieprzychylny i tutaj się mocno ścierają, że jak będzie rząd prawicowy, to on już nie będzie potrzebny. Nie, myślę, że wtedy prezydent umiejętnie może od takiego rządu dużo wynegocjować dla siebie czy dla swoich decyzji. I to będzie ciekawe też, jak w następnym roku kampania, jak prezydent będzie się pozycjonował w kampanii. Już nie mówię o oczywiście, że wiemy, że będzie pewnie przeciwny partiom dzisiaj rządzącym, ale no jak rozłoży swoje poparcie wobec na przykład Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, bo Konfederacja powie na takich czy innych rozmowach, zaraz panie prezydencie, no kluczowi byli wyborcy Sławomira Mentzena. My oczekujemy poparcia też. A prezydent może powiedzieć, no dobrze, wyborcy byli kluczowi, ale sam Sławomir Mencen wprost mnie nie poparł. Znaczy, to dla mnie będzie ciekawe, jak to będzie wyglądać, a z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość pewnie będzie oczekiwało, że wystawiliśmy cię jako naszego kandydata, wspieraliśmy cię, tak samo teraz pomóż nam w tej kampanii.
1: A prezydent dobrze rozgrywa kwestie, bardzo trudne kwestie międzynarodowe, dlatego że w zasadzie dzisiaj się też postrzega, że prezydent realizuje pewną linię prawicy w rozumieniu, no mieliśmy wsparcie dla Viktora Orbana, mamy taki silny pro-trumpizm w momencie, kiedy wszystkie znaki na niebie wskazują, że Trump jest bardzo źle w Europie rozgrywany. Prezydent pana zdaniem dobrze gra polityką międzynarodową, w której przecież konstytucyjnie ma ugruntowane dosyć duże kompetencje.
0: No, myślę, że to wsparcie dla Orbana nie było potrzebne, bo ani Orbanowi na tym etapie nie pomogło, no rozumiem taką, nazwijmy, jedność ideową. Natomiast no, sprawa z Donaldem Trumpem jest trudniejsza, no bo o ile poparcie lub niepoparcie dla Orbana to była raczej kwestia taka, no powiedziałbym, marginalna, no bo nasze bezpieczeństwo nie jest zależne od Węgier z całą sympatią do tego państwa, to jednak taki czy inny prezydent Stanów Zjednoczonych, od jego decyzji nasze bezpieczeństwo jest ważne. Więc tutaj to, że Karol Nawrocki potrafi utrzymać dobre relacje z no, trudnym partnerem, nieprzewidywalnym, to jest dobre, zwłaszcza, że widać, że no, strona rządowa ma te relacje trudniejsze.
1: Zostańcie z nami, będziemy jeszcze rozmawiać o jednej rzeczy, a mianowicie będziemy sobie dyskutować kwestię stylu prezydentury Karola Nawrockiego i tego, jak ona różni się od jego poprzedników. Wracamy za kilka minut. Kolej.

0: RMF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: 17.30, czas na fakty RMF FM.
1: Zachwycała na teatralnej scenie, na dużym i małym ekranie, na estradzie.
2: Dziś odeszła wybitna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska. Niedawno skończyła 79 lat.
1: Nasz reporter Stanisław Pawłowski zapytał mieszkańców Sopotu, jak zapamiętają artystkę.
3: Jaką ciepłą osobę, ciepłą, pięknie śpiewającą, atramentową.
4: Ja mam wielki sentyment. Pamiętam, że występowała w wielu programach.
5: Wspaniała osoba, przecudowna aktorka. Pięknie śpiewała. Wiem, że osoba z dużymi przeżyciami osobistymi i one się właśnie odzwierciedlały w jej sztuce, w jej aktorstwie.
2: A jaki obraz pani Stanisławy pozostanie w waszej pamięci?
1: Napiszcie do nas na adres fakty@rmf.fm.
2: Amerykanie potwierdzają, że prowadzą tajne rozmowy z Danią dotyczące otwarcia trzech nowych baz na Grenlandii, podaje BBC.
1: Bazy miałyby zostać uznane za suwerennym terytorium USA. Ich działalność skupiałaby się na monitorowaniu aktywności morskiej Rosji i Chin w rejonie Arktyki. Poszukiwania życia poza Ziemią trzeba prowadzić inaczej niż do tej pory, przekonują naukowcy z USA i Izraela.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Co powinno się zmienić?
6: Do tej pory te badania opierają się na poszukiwaniach konkretnych związków chemicznych, które na Ziemi są z życiem bardzo silnie związane. Problem jednak w tym, że ich obecność można też czasem wytłumaczyć procesami, które nie mają biologicznego charakteru. Stąd pomysł, by badać nie tylko obecność tych cząsteczek, ale też ich rozkład i proporcje, to bowiem może skutecznie wskazać, skąd się wzięły.
1: O jakich cząsteczkach mowa?
6: O aminokwasach czy kwasach tłuszczowych, które mogą mieć związek z życiem, ale nie muszą. Badania w ponad 100 różnych próbkach, od mikroorganizmów i gleb, przez skamieniałości, aż po meteoryty, potwierdziły, że z pomocą nowej metody da się to rozróżnić.
2: Przeczytajcie o tym na naszej stronie w sieci rmf24.pl.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
8: Dzień dobry, zaczynamy od tego, że jeziora i polskie morze zyskują teraz na popularności, a góry i miasta nieco na tej popularności tracą. Na półtora miesiąca przed startem wakacji mamy najnowsze dane z portali rezerwacyjnych pokazujące, gdzie w kraju rezerwujemy sobie hotele. I co ciekawe, połowa wakacyjnych rezerwacji w Polsce to miejscowości nadmorskie i to aż o 16% więcej niż przed rokiem. Na drugim miejscu pod tym względem są góry, choć tu zainteresowanie jest nieco mniejsze niż przed rokiem. Warto zwrócić uwagę na miejsce trzecie. To jeziora. W tej chwili hotele nad jeziorami wybiera 10% z nas i to dwa razy lepszy wynik niż rok temu. Generalnie widać, że w tym roku Polska bardzo mocno zyskuje na popularności i to wynika na przykład z wojny na Bliskim Wschodzie, z drogich biletów lotniczych, które są efektem drogiego paliwa i z generalnej niestabilności. Dlatego zamiast zagranicy chętnie wybieramy Polskę. I super.
9: Co ciekawe, większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku i wynosi około 670 zł za dobę.
8: Wylicza Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Wybierając wakacje w kraju, będziemy mniej wrażliwi na ceny paliw i jeszcze mniej wrażliwi na zmienne kursy walut, a teraz euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,61, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,89.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny już teraz w radiu RMF 24.

0: Jeśli właśnie do nas dołączyliście, to witam was bardzo serdecznie. Słuchacie programu Polska Polityka, a ze mną cały czas w studiu RMF24 Krzysztof Łapiński. No i rozmawiamy o Karolu Nawrockim. I chciałabym, żebyśmy sobie trochę spróbowali podsumować. To nie jest czas na podsumowania, dlatego że prezydent raptem dopiero kilka miesięcy pełni swoją funkcję. Natomiast wyszliśmy od tego, że jest widoczny jakiś taki impas sondażowy, więc pytanie jest takie, czy po tych kilku miesiącach my jesteśmy w stanie już dzisiaj powiedzieć, czym różni się ten styl prezydentury Karola Nawrockiego od Andrzeja Dudy, czy od pozostałych prezydentów? Wiemy z badań, że najlepiej jest oceniany Aleksander Kwaśniewski, prawda?
1: Różni się, bo to zawsze inne osobowości, inne czasy.
0: Inne czasy.
1: Andrzej Duda, jak został prezydentem, to miał rząd, nazwijmy, z innej opcji przez kilka miesięcy, tak do jesieni, zaraz potem nastał rząd prawicowy Zjednoczonej Prawicy, więc miał zupełnie inną sytuację. Tu prezydent wszedł od razu w clinch z koalicją rządzącą, która ma inne pomysły na wiele spraw, więc na pewno tu się różni. Różni się też, myślę, że są inne czasy. Dzisiaj coraz bardziej komunikacja przenosi się już z mediów tradycyjnych do mediów społecznościowych. Królują krótkie filmiki, krótkie formaty. Mnóstwo jest tematów. Karol Nawrocki akurat w tym się gdzieś tam dobrze odnajduje. Widać, że w social mediach te filmiki gdzieś budzą i sympatię, i duże zasięgi. Na pewno też jest jakby inną osobowością, niż to był Andrzej Duda czy Aleksander Kwaśniewski. Jest też osobą nową w polityce de facto, no bo był wysoki rangi urzędnikiem, ale
0: jako tako nie
1: był politykiem. Też myślę, że tego rzemiosła politycznego się uczy. To jest zupełnie inna prezydentura, nawet już nie chcę porównać do prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, która skończyła się 20 lat temu, to były inne czasy, inne media, inny świat, ale nawet do tej prezydentury Andrzeja Dudy. Dzisiaj co chwila coś się dzieje. Ja pamiętam, że jak byłem rzecznikiem prezydenta, no to tych wydarzeń, które trzeba było komentować, się działo dużo. Od 6 człowiek cały czas był po telefonie, czasami wcześniej. Ja mam wrażenie, że jeszcze bardziej teraz to przyspieszyło, że jest czas na reakcję, to już nie są godziny, że coś się wydarzyło i za kilka godzin komentujemy, tylko to trzeba w ciągu kilkunastu minut czy kilkudziesięciu skomentować. Jest filmik, nie wiem, rządowy, trzeba się do niego odnieść swoim filmikiem czy swoją narracją w ciągu kilkunastu minut, no żeby nie być zepchnięty gdzieś tam do defensywy. To dzisiaj zupełnie ta polityka inaczej
0: wchodzimy
1: wygląda.
0: Jesteśmy w takiej, ja nazywam dzisiejsze czasy taką erą polityków algorytmów, bo w istocie to wszystko, o czym pan mówi, to jest kwestia bieżącego reakcji. Nie wiem, czy na sprawy najważniejsze.
1: Tak, czy politycy wtedy rządzą, czy algorytmy rządzą politykami?
0: A to jest bardzo ciekawe pytanie.
1: Zagadnienie, bo mam wrażenie, ale dzisiaj proszę zobaczyć, że ktoś mi wczoraj też zwraca uwagę na jakiś film w sieci wypuszczony przez kancelarię premiera Tuska, że mówi, zobacz, jakie to jest fajne, że tam młodzież to gdzieś tam robi to zasięgi. No dzisiaj widać, że każda ze stron gdzieś tam politycznego sporu wprowadza nowe techniki, coraz częściej się uczy. No, gdzieś tam słyszymy, że za social media w tych polityków najważniejszych odpowiadają coraz młodsi ludzie, nie? Że kiedyś dla tych doradców to trzeba było najpierw te kilka lat przeterminować gdzieś tam jako asystent, potem zostawać radnym, potem pracować w ministerstwie i tak dalej. Po 10-15 latach było się dopuszczonym do takiej, nazwijmy bycia doradcą czy jakimś partnerem takiego polityka. Dzisiaj okazuje się, że coraz młodsi ludzie, którzy czują te media społecznościowe, są zatrudniani właśnie, żeby robić komunikację do najważniejszych polityków. Ja tego nie oceniam, mówię, czy złe, czy dobre, tylko
0: tak
1: mówię,
0: jest,
1: że zupełnie świat się zmienił i to jest też zupełnie dzisiaj te urzędy inaczej wyglądają, że to już nie są tylko urzędy złożone z, nazwijmy to, w dobrym tego słowa znaczeniu, z takich biurokratów, urzędników, którzy mają pamięć instytucjonalną, bo pracują po kilka lat.
0: Nie robi się tylko polityki, tylko się
1: jeszcze...
0: Tak, to są
1: dzisiaj ludzie, którzy gdzieś tam są, mają po 19-20 lat, są biegli w tych nowych mediach i potrafią szybko coś wymyślić, szybko nagrać i są politykom potrzebni.
0: Ale obserwujemy, mówię z takiej perspektywy badawczej, bardzo duże podobieństwa pomiędzy politykami na całym świecie i Karol Nawrocki, jego otoczenia, ewidentna moim zdaniem. Nie wiem, czy czy się pan z tym zgodzi, ewidentne inspiracje jednak Trumpem, jego kampanią, jego sposobem prowadzenia kampanii, taka trochę, ja to nazywam wtórną amerykanizacją. W latach 90. uczyliśmy się od Amerykanów i chyba cały czas trwa ten proces zaglądania, prawda, za ocean.
1: Bo Amerykanie są w tym wysoce rozwinięci, powiem tak. No nie chcę powiedzieć, że są najlepsi, chociaż ja 2 lata temu byłem na takiej prawie miesięcznej wizycie studyjnej w Stanach i spotykałem się i z politykami demokratycznymi i republikańskimi, i z ludźmi odpowiedzialnymi za daną partię, gdzieś tam za zbieranie funduszy w regionach. No to widać, że tam polityka u nich cały czas się dzieje. To było jeszcze 2 czy 2,5 roku przed wyborami, a oni już tam gdzieś układali jakie pomysły, jak zebrać pieniądze na kampanię. No, ale to widać, tylko... że te wzorce z Ameryki w PiS-ie są, czy w kancelarii prezydenta są podchwytywane.
0: Nie tylko na komunikację, ale też chyba na prowadzenie polityki, bo jednak wiele działań jest bardzo zbliżonych do takiego stylu prowadzenia polityki, jaką dzisiaj prowadzi Donald Trump. No właśnie, to jest pytanie, dokąd to zaprowadzi polityków europejskich, polityków polskich, takie wzorowanie się na Trumpie, bo jednak warunki są zupełnie inne.
1: Jednak inne, no i zobaczymy też, jak będzie świat wyglądał po erze Trumpa, bo oczywiście to jeszcze jest 2,5 roku, pytanie. ale ten moment nastąpi.
0: No, bardzo jest dużo czynników i elementów, jak widzicie, które determinują to, jak sobie politycy radzą w tym dzisiejszym bardzo złożonym świecie. Myślę, że będzie bardzo wiele okazji jeszcze, żeby poruszyć kilka wątków, które sobie tutaj skrupulatnie w notesiku odnotowałam a propos polityki. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję, mam nadzieję, że nie zanudziliśmy słuchaczy.
0: Ja też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że słuchacze będą pisać, jak tam ich wizja wygląda na ten temat. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję
0: w 24. Serdecznie dziękuję, a wy cały czas jesteście w polskiej polityce i zostajemy do 18:00. Słyszymy się ponownie za kilka minut.

Mam nadzieję, że wy już jesteście w takich nastrojach bardziej popołudniowych. Ja już jestem po którejś z kolei kawie. Natomiast dzisiaj rzeczywiście w RMF24 wątków mieliśmy sporo dotyczących Karola Nawrockiego, tego w jakim on jest politycznym momencie, ponieważ w sondażach trochę się dzieje, jeśli chodzi o poparcie i o zaufanie. Moja teza jest taka i starałam się trochę argumentów na rzecz tej tezy wam przekazać, że jednak jest taka bardzo cienka granica pomiędzy byciem takim politykiem, który jest mężem stanu i stara się pewne kwestie polityczne poukładać, a destruktorem. Dlatego, że ta kohabitacja między prezydentem a rządem nie jest taka łatwa. No i tutaj rzeczywiście ryzyka i polityczne, i wizerunkowe dla Karola Nawrockiego są znaczące. Dodatkowo naturalne dla polityki tarcia wewnątrzpałacowe, no i polityka międzynarodowa. To są te elementy, które decydują, jak to poparcie polityczne i postrzeganie prezydenta wygląda. Na kilka rzeczy zwróciłabym waszą uwagę w najbliższym czasie, dlatego że dużo się dzieje, prezydent chętnie i dużo korzysta ze swoich praw w zakresie weta. Warto moim zdaniem obserwować, co będzie się działo w kontekście inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości a propos rozwiązań dotyczących kryptowalut. Obserwujmy dalej, do tego zachęcam, co będzie się działo w kontekście analiz, czy wsparcia, czy inaczej przekazów, które będą wypływać z Pałacu Prezydenckiego a propos Zbigniewa Ziobry i jego pobytu w Stanach Zjednoczonych, dlatego że już takie pytania o rolę pałacu w tym procesie się pojawiają. Zatem dużo będzie w najbliższych tygodniach takich inicjatyw i wydarzeń, do których prezydent będzie musiał się jakoś ustosunkować, więc obserwujmy to. Ja też będę to dla was obserwować i analizować. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia albo nasunęły wam się jakieś refleksje po wysłuchaniu tych naszych dzisiejszych analiz moich i mojego gościa, to bardzo was zachęcam. Piszcie, dzielcie się swoją perspektywą. Jestem bardzo ciekawa. radio@rmf24.pl. Jeżeli macie ochotę, czekam na wasze maile. Tymczasem już niedługo 18 i w RMF FM czekają na was fakty. Natomiast tuż po faktach popołudniowa rozmowa w RMF FM, a dzisiejszym gościem będzie Stefan Krajewski, minister rolnictwa. Natomiast wy cały czas słuchacie Polskiej Polityki i jesteśmy razem do 18.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już w sobotę po 12:00 w radiu RMF 24.

0: Dziękuję, że byliście ze mną ostatnie 2 godziny. Barbara Brodzińska-Mirowska, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Natomiast na Fakty RMF FM zapraszają już teraz Anna Wachowska i Tomasz Weryński, a po faktach popołudniowa rozmowa.
1: Zapraszamy. Samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba.
2: Przekażemy ważne informacje dla kierowców z Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Jaka była data wyjazdu Zbigniewa Ziobry?
2: Jaki dokument pozwolił mu na wjazd do USA?
1: Pyta MSZ i kieruje pismo do amerykańskiej ambasady.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa.
1: Gościem Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
2: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 91 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: W miejscowości Brzoza między Toruniem i Ciechocinkiem w czołowym zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki zginęła jedna osoba.
2: Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
1: Każdy krytykuje każdego.
2: Tak w skrócie można podsumować dyskusję nad 4 projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów.
1: Swoje propozycje w Sejmie zaprezentowali już przedstawiciele rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji.
2: Czy jest szansa na porozumienie w tej sprawie?
1: To pytanie do naszego reportera Michała Radkowskiego, który jest w sejmowym studiu RMF FM. Witamy.
3: Dzień dobry, witam. No, na wasze pytanie odpowiedź jest jedna. Porozumienie w Sejmie jest, ale tylko wśród swoich, a przecież chodzi o porozumienie ponadpartyjne, bo głos w większości sejmowej musi znaleźć poparcie Karola Nawrockiego. Do tej pory prezydent już 2-krotnie wetował projekt rządowy. Minister energii Miłosz Motyka z PSL mówi, że jedyny sensowny projekt dziś zaproponowany to ten rządowy, a prezydencki nazywa próbą ucieczki do przodu.
4: Bardzo długo pan prezydent zwlekał z tym projektem. Jest to projekt, który miał być projektem właśnie minimalnej regulacji, a stał się projektem obszernym, więc to jest tylko i wyłącznie próba wywoływania dyskusji, bo na pewno niepoważna propozycja.
3: Minister podkreślił, że dla projektu prezydenckiego nie ma większości w Sejmie. Z kolei Witold Tumanowicz z Konfederacji uważa, że temat kryptowalut dwie największe partie zamieniły w wojnę polityczną.
5: Tusk i Kaczyński, którzy zarówno jeden, jak i drugi nie rozumieją tego rynku, postanowili po prostu wykorzystać ten temat do tego, na czym się znają najlepiej, czyli to walki właśnie politycznej, które toczą od ponad 20 lat. Tylko, że na tym ostatecznie będą tracić wznoszące się rynki.
3: Dlatego Konfederacja poprze tylko swój projekt.
2: Resort Sprawiedliwości skierował notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie.
1: Zwraca się w niej z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
2: Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy poinformował w niedzielę, że wyjechał z Węgier, gdzie zapewniono mu azyl, do USA.
1: Polska prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Władze unieważniły mu paszporty dyplomatyczne i prywatne.
6: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: W warszawskim studiu RMF FM Joanna Górska.
1: Witamy.
7: Dzień dobry, witam serdecznie, a naszym gościem popołudniowej rozmowy w radiu RMF FM jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, witam.
8: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
7: Zacznijmy od informacji numer 1, czyli Unia Europejska zdecydowała się zamknąć od września rynek dla mięsa z Brazylii. Pan wiedział, że tak będzie?
8: O tym już rozmawialiśmy w kuluarach, ale też rozmawiałem z ministrami rolnictwa w temacie bezpieczeństwa żywności. My wcześniej już działaliśmy w ten sposób, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęliśmy rozporządzenie, które daje zakaz wjazdu produktom, które może zawierać pozostałości pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej, a dozwolonych w krajach trzecich. Dzisiejsza decyzja to temat używania antybiotyków.
7: Hormonów wzrostu.
8: Głównie też. Antybiotyki. Tutaj
7: głównie akurat. Antybiotyki, tak. A jak wyglądały rozmowy na ten temat? Bo jednak ten zakaz będzie dopiero od września. Nie lepiej tak, by było, żeby to zaczęło funkcjonować już teraz,
8: oczywiście
7: natychmiast?
8: Działamy wielotorowo. Po pierwsze, do końca staraliśmy się budować tę mniejszość blokującą, kiedy widzieliśmy, że nie będzie już możliwości zbudowania takiej mniejszości. Zrobiliśmy wszystko, by wprowadzić klauzule ochronne, hamulec bezpieczeństwa, ale też te kontrole, które prowadzimy, wzmacniamy, żeby produkty, które nie spełniają tych europejskich norm, nie wjeżdżały do Polski.
7: A jak się uchronić przed produktami, które mają w swoim składzie substancje niedozwolone, ale jednak w małych ilościach, które nawet laboratoryjnie jest trudno wychwycić?
8: O Oczywiście trzeba czytać etykiety, sprawdzać skład. Też taką gwarancją, że produkty są nasze, lokalne, jest wybór produktów z logiem Produkt Polski. Biało-czerwona flaga i do tego zachęcam, bo to konsument decyduje, jaki produkt znajdzie się w jego koszyku na jego stole.
7: Czy umowa z Mercosur właściwie namiesza w polskim handlu i namiesza, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, że nie będziemy w stanie sobie z tym napływem produktów niewiadomej jakości poradzić?
8: Pani redaktor, umowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur nie dotyczy tylko i wyłącznie rolnictwa. To tak naprawdę dotyka całej gospodarki, ale jako minister rolnictwa i rozwoju wsi, wcześniej wiceminister, wspólnie z kierownictwem, wspólnie z byłym ministrem Czesławem Siekierskim zaczęliśmy zgłaszać te nasze obawy, bo jesteśmy jednym z czołowych eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej, ale też na świecie. I też mamy obawy, że te produkty, które powstają w innych warunkach, mogą wypierać nasze. Oczywiście robimy wszystko, by tak się nie stało. Też otwieramy nowe rynki zbytu dla naszych produktów. To rynek azjatycki, to wiele krajów, które otwierają się na nasze produkty, to są uzgodnienia weterynaryjne, które też nie trwają dzień, tydzień czy miesiąc, tylko czasami kilka lat po to, żeby otworzyć te rynki, ale też kontrolować, bo z jednej strony to zabezpieczenie przyszłości polskich rolników, polskich przetwórców, ale też pewność konsumentów, że trafia do nich produkt właściwie zbadany i spełniający te wszystkie normy unijne.
7: Skoro robicie właściwie wszystko, co tylko możliwe, to skąd takie informacje i takie dramatyczne nagrania? Jeden z rolników powiedział, że zniszczy, zutylizuje 200 ton ziemniaka, którego nikt od niego nie chce kupić. Nie jest to dla niego rentowne, że rynek zalewają obce ziemniaki z Niemiec, a polskich nikt nie chce jeść. Natomiast pan zaproponował, żeby z tych ziemniaków robić prąd.
8: Tak, pani redaktor, to nie jest temat łatwy, bo w roku 2025 zebraliśmy ponad 18% więcej ziemniaków niż w roku 2024. Oczywiście nie możemy też zamknąć granic, bo tak jak powiedziałem, jeśli chcemy eksportować, to też nie możemy się zupełnie zamknąć na import. Ostatnio podczas spotkania ministrów rolnictwa i rybołówstwa na Cyprze informacje stamtąd zbierają ziemniaki trzy razy w roku, więc też chcą o te ziemniaki gdzieś wysyłać. Konsumenci szukają już dzisiaj chociażby świeżych, nowych ziemniaków i oczywiście ja apeluję do tego, żeby wybierać nasze
7: dopiero
8: lokalne,
7: rośnie.
8: Ale tak, w sklepach pojawiają się i też nie mamy możliwości zupełnie zamknięcia, bo to konsument decyduje, co chce z tej półki, ale zrobiliśmy chociażby to, żeby warzywa były oznakowane flagą kraju pochodzenia.
7: Tak, produkt polski, na tym się koncentrujmy, idąc do sklepu, już słyszeliśmy.
8: Ale gdyby flaga
7: mógł pan
8: kraju pochodzenia też ważna jest.
7: Kwestię prądu z ziemniaków.
8: Tak, to jest oczywiście wykorzystanie tych ziemniaków w naszych biogazowniach rolniczych, które używają różnych produktów, żeby taką energię elektryczną i przy okazji energię cieplną wyprodukować. I tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też, tak żeby można było, nie trzeba było tych ziemniaków niszczyć, wyrzucać, no bo też
7: ale
8: są...
7: Oni kupią czy przyjmą? Rolnik na tym zarobi, czy po prostu nie zniszczy?
8: Ograniczymy w ten sposób stratę, tak? Bo,
7: a no, czyli rolnik nie zarobi?
8: No to jest trudno dzisiaj zarobić na tym, bo tak jak powiedziałem, dużym problemem i wyzwaniem jest brak kontraktacji. Rolnik dzisiaj powinien kontraktować, czy ziemniaki, czy inne swoje płody rolne, swoje produkty i wiedzieć już na wstępie, jaką kwotę, jaką cenę otrzyma za tę partię towaru, którą dostarczy w ramach kontraktacji.
7: Ale chce pan powiedzieć, panie ministrze, że rolnik sam sobie winien?
8: Nie sam sobie winien, tylko tak jak powiedziałem, że to wymaga rozwiązań systemowych i nad tym będziemy pracować. Pamiętam mocno krytykowaną kwestię kwot mlecznych, tak? Po co to wprowadzała Unia Europejska? Po to, żeby wiedzieć, ile tego mleka będzie wyprodukowane i żeby nie było nadprodukcji, bo w momencie, jeżeli jest nadwyżka, to czasem jest nawet trudniejsza sytuacja dla producentów niż
7: słaby zbiór. Na to samo
8: czekamy
7: w sprawie ziemniaków. Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, jest naszym gościem. Dalsza część rozmowy.
8: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oczywiście.
7: Internetowej. Pozdrawiamy oczywiście słuchaczy radia RMF FM. Joanna Górska, do usłyszenia. Wracamy do naszej rozmowy i interesująca historia i temat bardzo interesujący, jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestię ziemniaków i tego, że rolnicy nie wiedzieli, nie kontraktowali, ile mają wyprodukować, w związku z tym no, mieli nadwyżkę, z którą teraz nie mają co zrobić. Więc tak, lekarstwem są właśnie biogazownie?
8: To są biogazownie.
7: Nic
8: to
7: nie można więcej zrobić?
8: No, ziemniak jadalny jest innym ziemniakiem niż ziemniak przemysłowy, ziemniak skrobiowy, ale też ceny na świecie chociażby skrobi spadły w ostatnim czasie. Tutaj trzeba oczywiście takich rozwiązań systemowych, kontraktacji, ale też właśnie zabezpieczeń, jak wspomóc rolników, kiedy przychodzi kryzys na rynku, bo to się w tej chwili dzieje. Te kryzysy widzimy. Jednym z nich to jest to, że inne ziemniaki trafiają też do Polski. Mamy duże sieci handlowe, które tak naprawdę narzucają reguły gry i tu oczywiście też rozwiązaniem jest, w zależności od ilości tego produktu, sprzedaż bezpośrednia.
7: Czyli import i markety to jest bolączka, tak?
8: Tak, i tutaj też wczoraj podczas spotkania z rolnikami w województwie łódzkim usłyszałem, że trzeba zamknąć największe sieci. Ja mówię, że ja takich narzędzi oczywiście nie mam, ale to klienci, konsumenci decydują, w jakich sklepach robią zakupy, czy robią w dużych sklepach sieciowych, czy pojadą bezpośrednio do rolnika, do przetwórcy i kupią tam na miejscu. Bo chociażby takim tematem, który w ostatnim czasie się pojawia, to ziemniakomaty, czyli ziemniaki pakowane w odpowiednie opakowania, worki, trafiają do automatu, z którego się, tak jak paczkomatu, odbiera się. Tak, towar, płaci się kartą czy gotówką. Już te rozwiązania są oczywiście bardzo różne i to też jest przyzwyczajanie w

0: I można zrobić zakupy, ale
1: cieszy się to dużym powodzeniem wśród klientów. Te towary są bardzo szybko wykupowane i producenci już w południe wracają do domu.
0: Bo cieszą się te produkty i ci producenci bardzo wysokim zaufaniem.
1: I na to też stawiamy. Żywność ekologiczna, żywność wysokiej jakości, o tym rozmawiamy.
0: Proszę powiedzieć, rolnicy mówią, że dla nich umowa z Mercosur to jest wyrok. I że skarga do TSUE na umowę została złożona za późno.
1: No, za późno by była złożona, gdybyśmy ją złożyli 27 maja, bo 26 maja mija czas na złożenie skargi. To oczywiście, kiedy skarga nie była...
0: W takim sensie, że za późno, że można by było przed 1 maja, kiedy już ta umowa na warunkach tymczasowości już zaczęła funkcjonować.
1: Pani redaktor, nic to nie zmienia. Oczywiście tutaj zastanawiający jest fakt, że do złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachęcali nas ci politycy, którzy przez 8 lat mówili, że wyroków TSUE nie będą respektować, bo to nie jest sąd. A dzisiaj mówią, że ta skarga wszystko załatwi. Oczywiście nie mamy pewności, czy jakie będzie rozstrzygnięcie, czy TSUE się przychyli do naszej skargi, po pierwsze.
0: Poza tym możemy na to czekać co minimum 20 miesięcy.
1: Do naszego wniosku, bo złożyliśmy też wniosek o to, żeby zatrzymać te tymczasowe, częściowe stosowanie umowy. A w tej skardze podnosimy między innymi to, że komisja podzieliła na dwie części. Część taką decyzję polityczną i decyzję handlową, co zadziało się w ostatnim czasie. Wcześniej takiego podziału nie było. To, że nie ma tych zasad lustrzanych, o czym właśnie mówimy, że
0: ci
1: producenci, że producenci powinni spełniać z tych krajów, których dotyczy umowa, spełniać wymogi unijne, europejskie, tego
0: to się nie znalazło. Polscy rolnicy.
1: Tak jest, dokładnie tak. To się nie znalazło w umowie. Kwestia oczywiście też konkurencyjności naszych rolników, no bo jeżeli inne są zasady, no to my już mamy trudniejszą kwestię konkurencyjności i utrzymania się na tym rynku. To zawsze wszystko zostało w tej skardze zawarte. Było to przedmiotem analiz, tak jak zapowiadałem od początku, że złożymy taką skargę. Później też w rozmowie mówiłem o tym, że Parlament Europejski złożył taką skargę. U nas trwają, nie wykluczamy złożenia i ta skarga została złożona. Także...
0: A czemu tylko my sami? No to my jest, jako Polska,
1: to jest pytanie,
0: a inni nie, a
1: do
0: innych przecież też mieli
1: krajów członkowskich,
0: i wątpliwości.
1: Więc tutaj też tak się zastanawiając, można zapytać, to dlaczego rolnicy z innych krajów członkowskich pozostałych nie uważają tak jak nasi rolnicy. Oczywiście widzimy zagrożenia, ale to nie jest tak, że my sobie z tym nie poradzimy, bo wchodząc do Unii Europejskiej też słyszeliśmy takie zdania eurosceptyków, że to będzie koniec polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa, koniec suwerenności Polski. My wykorzystaliśmy naprawdę
0: polski
1: dobrze obecność w Unii Europejskiej, ale nie tylko polski rolnik. Pani redaktor, wartość eksportu produktów rolnych z Polski do Unii Europejskiej, do krajów trzecich, wzrosła od 2004 do 2025 roku 11-krotnie, z 5,4 miliarda euro do 58 miliardów euro.
0: Co pan powie, panie ministrze, tym, którym uprawy zniszczył albo upał, albo nawałnica, albo gradobicie, niskie temperatury? Rolnicy się na to w tej chwili bardzo skarżą.
1: Że nie zostawimy rolników bez pomocy, bez wsparcia. Tak jak w roku ubiegłym, najpierw sadownicy, którzy ucierpieli na skutek przymrozków wiosennych, otrzymali pomoc w związku z tymi anomaliami pogodowymi, pomoc tak zwaną nadzwyczajną.
0: I to będzie 100%
1: z Komisji Europejskiej.
0: Rekompensaty?
1: I wystąpiłem już z pismem do komisarza Hansena, żeby taka pomoc była też udzielona w tym roku. Oczywiście po to jest szacowanie szkód, po to są komisje, żeby znać rozmiar szkód.

0: znać wartość tych strat i na tej podstawie będziemy udzielać pomocy. Też nie zostawiliśmy bez pomocy rolników, którzy ucierpieli w województwie warmińsko-mazurskim, na Żuławach w związku z deszczami nawalnymi, z gradobiciami. Taka pomoc popłynęła do rolników. Staramy się zabezpieczać, ubezpieczać te uprawy. Mówimy też, i to coraz więcej rolników powtarza, że ubezpieczenia powinny mieć charakter obowiązkowy i powszechny, tak żeby wszystko było ubezpieczane, ale też powinniśmy te środki, to się dzieje, wykorzystywać do zabezpieczenia naszych pól, naszych plantacji przed takimi anomaliami. Chociażby wiatraki, które mieszają powietrze zimne z ciepłym i podwyższają tą temperaturę przy gruncie, tak żeby nie te kwitnące drzewa nie zmarzły i mogły owocować w tym roku. Po drugie, są takie specjalne systemy zraszania kwitnących drzew. Zabezpiecza się wodą, która zamarza i chroni te rośliny.
1: Więc to są rozwiązania, które pan proponuje i rolników,
0: i finansujemy,
1: którzy mają szkody,
0: to w ramach działań inwestycyjnych.
1: Panie ministrze, Zbigniew Ziobro, już teraz w Stanach Zjednoczonych jako dziennikarz, jako komentator polityczny telewizji Republika. Co pan na ten temat sądzi?
0: Miękiszon do kwadratu, tak powiedziałem i to podtrzymuję, bo to się nie mieści ludziom w głowie, że osoba, która odpowiadała za cały wymiar sprawiedliwości, poseł, minister, który mówił, że jeżeli ktoś jest niewinny, nie ma się czego obawiać, teraz próbuje taką narrację nadać, że boi się upolitycznionego wymiaru sprawiedliwości, który to właśnie dzięki staraniom pana posła Zbigniewa Ziobry był upolityczniany przez 8 lat. I dzisiaj brak odwagi, ucieczka najpierw na Węgry, teraz do Stanów Zjednoczonych, to pokazuje, że ma chyba sporo za uszami pan poseł, skoro boi się wrócić i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Proszę powiedzieć, minister sprawiedliwości dobrze sobie radzi w sprawie Zbigniewa Ziobry?
0: No nie jest to łatwe zadanie, bo tak jak powiedziałem, niektóre rzeczy, które trafiły w różne miejsca, są długo rozpatrywane, trwają procedury, a w tym czasie pan poseł Ziobro wykorzystał ten czas, podobnie poseł Romanowski, żeby z kraju uciec. No i to się wydarzyło.
1: Producenci maszyn rolniczych mogą skorzystać z unijnego programu SAFE. Jak pan to widzi, panie ministrze?
0: O tym rozmawiamy i z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rozmawiamy z ministrem aktywów państwowych, z ministrem rozwoju i technologii, żeby wykorzystać potencjał naszych producentów maszyn rolniczych. Mhm. Przecież, tak jak mówimy, założenie jest takie, że ten sprzęt, który służy wzmacnianiu bezpieczeństwa, ochrony, obrony, też ma powstawać w polskich firmach. Te dzisiaj firmy, które produkują maszyny rolnicze, mają najnowsze technologie, mają ogromne osiągnięcia.
1: A mają certyfikaty, żeby rzeczywiście...
0: Tak, przygotowują takie certyfikaty. Część firm już ma takie certyfikaty i o tym z właścicielami rozmawiam, głównie z województwa podlaskiego, tam gdzie mieszkam, ale to jest szansa dla wielu producentów, który może robić części zamienne, czy też dodatkowy jakiś osprzęt, rzeczy, ale też w ramach Dual Use możemy wyposażyć chociażby gospodarstwa w dodatkowy sprzęt, maszyny, urządzenia, które służą często właśnie nie tylko rolnikom, ale mam dobry przykład chociażby ogromnego pożaru w 2020-2025 roku na Biebrzańskich Bagnach, gdzie samochody straży pożarnej nie mogły dojechać. wykorzystywano sprzęt rolniczy po to, żeby agregatami uprawowymi odcinać chociażby
1: mają
0: ogień.
1: Produkować podzespoły, jeśli chodzi o program Sejm.
0: Warto to wykorzystać.
1: Polską obronność. Bardzo dziękuję. Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, był gościem popołudniowej rozmowy w Radiu RMF FM. Dziękuję
0: bardzo. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkim dobrego i spokojnego popołudnia.

0: 18.30 fakty RMF FM.
1: O planach wprowadzenia zakazu importu produktów żywnościowych z Brazylii, jeśli nie spełni unijnych wymogów, ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej rozmawiali już wcześniej w kuluarach.
2: Tak dzisiejszą decyzję Brukseli skomentował w popołudniowej rozmowie w RMF FM szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Jak wskazywał, w Polsce obowiązują już dodatkowe obostrzenia.
3: Wcześniej już działaliśmy w ten sposób, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęliśmy rozporządzenie, które nie daje zakaz wjazdu produktom, które może zawierać pozostałości pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej.
2: Cała rozmowa Joanny Górskiej z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl.
1: W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach.
2: Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los.
1: Co tydzień można wygrać 30, 50, 200 lub 400 euro.
2: Akcja potrwa do 19 lipca. A my z faktami wracamy za niespełna pół godziny.
1: Za sprawą korespondenta RMF FM przeniesiemy się do Cannes.
2: Tam dziś rusza wielkie święto kina.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty, a za chwilę razem z Muńkiem Staszczykiem będziemy wspominać wybitną aktorkę Stanisławę Celińską. Radio RMF 24, Krzysztof Urbaniak. Witam i zapraszam.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Polska kultura straciła dziś jedną ze swoich wybitnych i chyba najbardziej charakterystycznych artystek. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska, aktorka teatralna i filmowa, ale też wokalistka, która w ostatnich latach poruszała publiczność niezwykłą szczerością swoich utworów. Przez dekady stworzyła dziesiątki niezapomnianych ról. Jej głos i osobowość stały się taką ważną częścią polskiej kultury. Dla wielu artystów była nie tylko ikoną sceny, ale też człowiekiem ogromnej wrażliwości, ogromnej autentyczności. I jednym z nich jest teraz gość Radia RMF 24. Z nami Muniek Staszczyk, który miał okazję współpracować ze Stanisławą Celińską, także muzycznie. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jakim człowiekiem prywatnie była Stanisława Celińska, poza sceną, poza kamerą?
1: To było takie chodzące dobro, to po prostu Stasia tak bardzo ciepły, empatyczny, wspaniały człowiek. Po prostu zakumplowaliśmy się tak jakby od razu, bo ona nagrała piękną wersję Tilawu, piosenki Warszawa. Dopiero, nie wiem, to było takie, no można powiedzieć, że zabawne, bo mówię, no dopiero w jej interpretacji pomyślałem sobie, cholera, niezły tekst napisałem, naprawdę bardzo poetycki, bo ona tak, no tak to świetnie zinterpretowała, że po prostu, no w ten sposób się poznaliśmy, potem wielokrotnie to wykonywaliśmy, ten kawałek, no i inne zresztą piosenki też. Prywatnie po prostu, no nie wiem, to cokolwiek powiem, to będą banały, no ale prywatnie świetna, po prostu już nie mówię o sprawach artystycznych, bo to, że aktorka i wokalistka i w ogóle to już powiedziałeś. Mhm. Natomiast są ludzie, z których emanuje takie po prostu czyste dobro. Mhm. To było coś pięknego u Stasi. Taki, po prostu takie ciepło. No ja się czułem jak po prostu ze starszą siostrą, znaczy taką po prostu połączeniem, nie wiem, mamy i dużo starszej, mądrzejszej, bliskiej przyjaciółki. I to było świetne. A na scenie zawsze jak występowaliśmy razem, to trzymaliśmy się za ręce i po prostu jakiś taki wspólny był, no taka wibracja, po prostu bardzo mocno przyjacielska i
0: A miała w sobie bardziej energię takiej wielkiej gwiazdy, czy raczej takiego, tak jak mówisz, no zwyczajnego, ciepłego człowieka, chodzące dobro?
1: Raczej to drugie, znaczy gwiazdą. Ona i tak była bardzo poważaną właściwie ze wszystkich stron, ze stron aktorów i nie wiem, mój przyjaciel świętej pamięci Janek Nowicki bardzo ją po prostu też szanował, wielki aktor polskich scen. Znaczy, ale wszyscy ją szanowali jako aktorkę, bo przecież wielkie role u Wajdy i w ogóle w wielu innych filmach. Nie, raczej, znaczy no nie wiadomo, że też znaliśmy się już troszkę tak prywatnie, można powiedzieć, no długo, więc to też nie była, przetarła się nasza znajomość, nigdy w życiu nie, ale widziałem ją w interakcjach z ludźmi, takimi różnymi też fanami, bardzo ciepły człowiek taki, no po prostu przecież przychodzili do niej ludzie, jak graliśmy razem koncerty, jako gość, no to też w garderobie przychodzili ludzie. Tam po prostu chwilę z nią porozmawiać, ode mnie wziąć autograf, od niej wziąć, ale głównie od niej, bo to był jej występ. Absolutnie zero gwiazdorstwa, po prostu ciepło i empatia. Mhm.
0: Wielu artystów podkreśla dzisiaj autentyczność, czy właśnie to było jej największą siłą?
1: No, nie wiem, te koncerty po prostu, w których ja miałem okazję i uczestniczyć, to było coś nieprawdopodobnego, bo po prostu w Filharmonii, pamiętam, szczecińskiej, pięknej, nowej Filharmonii, full oczywiście, sprzedane wszystkie miejsca i przekrój wiekowy, po prostu, no nie wiem, 20, 60, 70, czyli fenomen zupełny. Dziewczyny młode z liceum, czy studentki, kobiety bardzo dojrzałe, no bardzo, głównie, bo głównie kobieta publiczność, ale no też mężczyzn sporo, wszyscy wzruszeni, po prostu coś takiego miała, że no nieprawdopodobne coś się, no nagle ta filharmonia wielka stawała się taka kameralna, jakaś taka, no ja sam byłem na scenie, więc, ale to mi mówili tam ludzie, nie wiem, mój menadżer, czy ktoś, co tam wtedy z nami był, czy tam po prostu kierowca, czy ktoś od nas, z naszej ekipy, mojej, po prostu mówi, jak ona to robi. Wychodzi kobieta, już tak powiem, no w swoim wieku i po prostu i gromadzi taki zestaw. No, zestaw naprawdę, no nie każdy artysta może stworzyć taką sytuację. Zresztą ta płyta po prostu atramentowa, którą, no, którą tam, że tak powiem, wydała, to ja wtedy mówię, no pięknie, w ogóle fajnie, że Stasia wydaje płytę w takiej jakby, no, trafi do szerszej, no, publiczności, ale ja się nie spodziewałem w życiu takiego sukcesu, bo tam była też jedna nasza wspólna piosenka. Ja
0: mówię, Wielka Słota.
1: No to po prostu tak. Mówię, Jezus, no bo to przychodziły do mnie tam tiem z jednej piosenki, ja mówię, to ile wyżeście tego sprzedali? A to jakieś w ogóle, bo ja mówię, no Stasia jest świetna, to jest ambitny materiał, no chyba to nie pójdzie tak w masę. A to był jakiś ultra sukces, tam już w czasach hip-hopu i tak dalej. No normalnie, no duży bardzo nakład. Co mówię, no cieszyłem się, bo przecież... Ja mówię, to świetna artystka, ale to nie zawsze świetni artyści sprzedają duże płyt. I to ona, za tym ona kochała śpiewać. Znaczy, ona mi powiedziała, że wiesz, Moniek, ja to chyba wolę śpiewać niż być aktorką, którą zresztą ja zawsze chciałam śpiewać. I tak mówi tutaj, zobacz, no, tak mi się ułożyło, że tutaj na starość, no jeszcze wtedy nie była starą kobietą. Jak się poznaliśmy, to było dawno. Więc
0: ja a pamiętasz naprawdę... pierwsze spotkanie i jakie wrażenie wtedy zrobiła na tobie?
1: Nie, to sytuacja była taka, że to ja na koncercie w Trójce Tilawu po prostu pozdrowiłem Stasię Celińską i podziękowałem jej. To wtedy Trójka była bardzo jeszcze nośna za wspaniałe wykonanie Warszawy, bo słyszałem to w radio. Jakoś tak to było, że potem nastąpiło jakieś spotkanie, nie wiem, gdzieś ktoś, no w miejscu jakimś właśnie, chyba w jakiejś stacji radiowej i ona do mnie mówi, słuchaj, tak pięknie, tak, no Stasia jestem, Muniek jestem, tak pięknie powiedziałeś o mnie, o moim, że po prostu muszę cię uściskać. I jakoś tak, no i już od razu takie ciepło było. No i tak poszło. Od razu, no na pewno też tam miało wpływ to, że nie wiem, no, że ona była osobą wierzącą, ja też jestem osobą wierzącą, jakoś też to był tam taki element spajający, ale no nie głównie to, tylko to też tam często rozmawialiśmy o tych sprawach takich bardziej, że tak powiem, no, uduchowionych, ale nie tylko, bo znaczy były, to więc to też nas łączyło.
0: Jakie jeszcze tematy, o czym rozmawialiście? Co was najbardziej połączyło?
1: Oj, no nie, tam wiadomo, że no miała po prostu taki dorobek, ja zawsze lubiłem męczyć się, bo miałem okazję poznać właśnie Jana Nowickiego, czy nie wiem, no właśnie i on, to wielkich aktorów polskiej sceny, a ja jako fan kina, no to tam pytałem, no też tak, żeby od kuchni, jak się pracowało u Wajdy, a jak tam, a który reżyser to, a w ogóle jak, którzy aktorzy, no po prostu takie, nie tyle ploteczki, tylko ja po prostu, no...
0: I co mówiła, co zapamiętałeś? Jak się pracowało u Wajdy?
1: Była delikatną kobietą, więc nie mówiła takich, na przykład, no, jak to Janek Nowicki, to walił takie ostre anegdoty. U tego, nie, ona z taką dużą, jakby, z dużym szacunkiem, bo o Wajdzie na pewno, ale w ogóle tak o filmach, w których grała, to tam, czy u Barei, no, tak jakby, no...
0: Wiadomo, a miała jakiś swój ulubiony film, swoją ulubioną rolę? Mówiła ci?
1: No chyba tak jakoś wypowiadała się dosyć, no, że znaczy z taką sympatią, chyba o pannach z Wilka się wypowiada. Mhm. Tak, no nie, to tak wiesz, no, to też, no wiesz o co chodzi, jak to, nie zapytałem, wiesz co, Stasia, twoja ulubiona rola, no to jest takie samo pytanie, jakbyś mnie teraz zapytał, a twoja ulubiona piosenka, nie, a jeżeli masz dorobek, no to tak samo ona miała dorobek, naprawdę ogromny, to tak ciężko wybrać, bo każdy pewnie, nie mówię za Stasia, już nie może powiedzieć, więc tak tylko myślę głośno za nią, że po prostu pewnie, ja też nie, no, wiem, że tak, jak żeś mi tam coś na wajdę zeszło, to panna z Wilka, którą też ja bardzo, aha, bo ja powiedziałem, że uwielbiam właśnie, uwielbiam, no, z wielu fajnych filmów wajdy panny z Wilka i mówię, Stasia, właśnie uwielbiam tam twoją rolę i w ogóle tam te role kobiece, które dobre aktorki zagrały. I ona mówi, wiesz co, ja też, to chyba moja ulubiona rola. Coś takiego było. Natomiast no, ona z kolei tam też, no, interesowała też muzyka. Zawsze była też ciekawa tej sceny rockowej, ale znaczy, no, ale to ze mną to gadała głównie tam w sumie o tekstach, no bo, o tekstach, no bo wiedział, no, jako tekściarza i człowieka, który pisze teksty dla swojego zespołu. To bardzo ceniła Warszawę, więc jako teksty. Zresztą zrobiła z tego, jakby, no, ten tekst jeszcze wyszedł bardziej głębiej na zewnątrz, no bo była aktorką jeszcze, oprócz tego to umiała też, no, właściwie wielu aktorów umie śpiewać, ale ona po prostu, no, interpretowała tak tekst, że ten tekst wychodził bardziej, zdecydowanie bardziej na plus. Mi się wydaje, oczywiście nie jestem obiektywny, no bo to mnie strasznie poruszyło, jak usłyszałem jej wykonanie. No, mówię, ja pierdykam, to taki dobry tekst napisał. Nie, no w ogóle świetna przyjaciółka, no taka zawsze, nie, no super, no nie, mało jest takich ludzi, którzy są takim szczerym, chodzącym dobrem dzisiaj, już no dzisiaj, no, no trudno tak mówić, ja no w tej, no, wśród ludzi sceny, czy tam, no tak nie wiem, czy mogę powiedzieć o wielu osobach, znaczy ja nie mówię, że ludzie są, ci ludzie z pierwszych stron są po prostu jakoś mniej empatyczni, ale coś, bo są, każdy ma różne charaktery, ale Stasia była tą osobą, że tak powiem, no nie wiem, że tak powiem, na podium empatii i ciepła, to nie wiem, zdecydowany żółta koszulka lidera.
0: Mówił o Stanisławie Celińskiej Muniek Staszczyk, który również muzycznie z panią Stanisławą Celińską współpracował. Muniek, wielkie dzięki za to wspomnienie.
1: Ja pozdrawiam wszystkich serdecznie, słuchaczy RMF-u. I wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy.
1: Cześć.
0: Cześć.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł, za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: To już 19, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Groźny wypadek w pobliżu Biesowa w Warmińsko-Mazurskiem.
2: Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu trzech aut.
1: Psychiatrzy i pacjenci protestowali dziś przed kancelarią premiera w stolicy.
2: Apelują o szybsze otwieranie centrów zdrowia psychicznego.
3: Dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie.
1: Twórca ekranowej adaptacji Władcy Pierścieni i Hobbita uhonorowany w Cannes.
2: Rusza 79. edycja festiwalu. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 57 w Warmińsko-Mazurskiem.
1: W pobliżu Biesowa, chodzi o trasę Bartoszyce-Biskupiec, zderzyły się trzy samochody osobowe.
2: Droga jest zablokowana, policja kieruje auta na objazd.
1: Rolnicy narzekają, że nikt nie chce kupić ich ziemniaków.
2: Wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Ognisty zapowiedział, że zniszczy swoich 200 ton tych warzyw.
1: Ministerstwo Rolnictwa ma propozycję.
2: Jaką? Joanna Górska w popołudniowej rozmowie RMF FM dopytywała o to Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
1: Joanna jest z nami. Joanno, powiedz, co to za pomysł?
4: Nie macie co zrobić z ziemniakami, nie niszczcie ich, można z tego zrobić prąd, mówi minister.
5: Tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też.
4: Rolnicy na tym nie zarobią, ale wartością dodaną ma być to, że nie będą marnować żywności, co przypomnijmy, jest karalne.
2: Joanna Górska, Stefan Krajewski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Tak dla centrów zdrowia psychicznego.
1: Pod tym hasłem przed kancelarią premiera w Warszawie odbyła się demonstracja, w której brali udział lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
2: Domagali się jak najszybszego otwierania nowych centrów. Jutro Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego ma zaprezentować strategię rozwoju tych placówek.
3: Centra zdrowia psychicznego dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie.
6: Teraz takich centrów w całej Polsce jest 118. Ta liczba zatrzymała się. Ile takich centrów według Państwa powinno być?
3: One się w tej chwili opiekują połową mieszkańców Polski, czyli drugie tyle.
6: Co tu jest w liście, który Państwo mają do premiera?
7: W liście do premiera jest serdeczna prośba o to, żeby utrzymać status quo środowiskowych centrów zdrowia psychicznego.
6: Co Państwu dały centra zdrowia psychicznego?
7: Mnie na przykład dało to, że w momencie, gdy osoba z mojej rodziny zachorowała, nie poczułem się całkowicie bezradny, nie poczułem się samotny.
1: Z uczestnikami demonstracji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
1: Właśnie rusza ceremonia otwarcia 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.
2: W czasie tej uroczystości honorową Złotą Palmę otrzyma sławny nowozelandzki reżyser i scenarzysta Peter Jackson.
1: To twórca ekranowej adaptacji trylogii Władcy Pierścieni oraz Hobbita, przypomina korespondent RMF FM Marek Gładysz.
9: Bywalcy kanańskiego festiwalu podkreślają, że sławny nowozelandzki filmowiec zdobył już 3 Oscary, ale nigdy jeszcze nie wręczono mu Złotej Palmy w Cannes. I to w cudzysłowie niedociągnięcie organizatorów zostanie dzisiaj naprawione. Jego obecność była według obserwatorów tym bardziej pożądana, że w tym roku w festiwalowej selekcji oficjalnej nie ma żadnej hollywoodzkiej superprodukcji i organizatorzy obawiali się, że zabraknie trochę właśnie hollywoodzkiego blichtru. Przypomnijmy, że o prestiżową statuetkę będą tym razem walczyć między innymi Ojczyzna, nowy film Pawła Pawlikowskiego oraz inspirowany dekalogiem Kieślowskiego Historie równoległe sławnego Irańczyka Asghara Farhadiego, których producentami wykonawczymi są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał.
2: Z Markiem usłyszymy się ponownie w Faktach o 20.
1: Będzie o tym, jak przebiegała ceremonia otwarcia festiwalu w Cannes.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Do festiwalu w Cannes jeszcze wrócimy. Naszym gościem w Radiu RMF 24 będzie Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl. A co jeszcze? W Sejmie trwa debata nad regulacją rynku kryptowalut. Na miejscu nasi ludzie i będziemy się z nimi łączyć. Mamy też najlepsze życzenia. Dziś pielęgniarki obchodzą swoje święta. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dobry wieczór.

0: To jest wieczorny program Radia RMF 24. Jeden temat i cztery pomysły. Rząd, prezydent, Polska 2050 i Konfederacja przedstawiły w Sejmie cztery projekty ustaw, które mają uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Mówiliśmy o tym w Faktach i w Radiu RMF 24. To jest kolejne podejście do tego tematu, bo już wcześniej prezydent dwukrotnie zawetował rządowy projekt ustawy, który miał wprowadzić regulację tego rynku. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witaj, Michał.
1: Tak jest, witam, dzień dobry.
0: Czym te cztery projekty się od siebie różnią?

0: szczegółów, które oczywiście dla autorów tych dzisiejszych propozycji przedstawionych w Sejmie były bardzo ważne. Tak jak mówiłeś, cztery projekty. Sejm dzisiaj debatował nad dwoma poselskimi projektami. To były projekty złożone przez Konfederację i Polskę 2050, a także były propozycje regulacji skierowane do Sejmu przez rząd i Kancelarię Prezydenta. Ten projekt prezydencki, rządowy i Klubu Polski 2050, one w dużej mierze są do siebie zbliżone. Tam główna różnica dotyczy wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. To jest ten organ, który ma sprawować nadzór nad całym
1: kryptoaktywów.
0: No ale też dotyczy uprawnień, jakie przyznać Komisji Nadzoru Finansowego. I tak wiceminister finansów Jurand Drop, który przedstawiał dzisiaj propozycję rządową, po pierwsze odrzucił zarzuty, że koalicja zbyt opieszale zabrała się za regulację tego rynku. Mówił o tym, że rząd samimi pracami nad projektem zajął się już 2 lata temu, bo projekt uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych. Tu podał konkretną datę, 12 stycznia 2024 roku. Wiceminister tłumaczył też, czemu ważne jest wprowadzenie tych regulacji.
2: Ta ustawa między innymi potrzebna jest po to, żeby firmy oferujące usługi związane z kryptoaktywami mogły funkcjonować w naszym kraju, bo w tym momencie rozporządzenie MiCA jest naszym prawem, które przyjmowaliśmy jako członek Unii Europejskiej. Współdecydowaliśmy. To nie jest z zewnątrz narzucone prawo, to jest prawo, o którym współdecydowaliśmy. I zostało ono przyjęte. My musimy tylko dostosować nasze przepisy związane z prawem podatkowym.
0: Wiceminister zwrócił uwagę, że różnica taka główna między ich projektem rządowym a tym prezydenckim to między innymi wysokość kar. No i tutaj mówił, że rząd wcale nie chce obniżać kar, bo przecież te kary są wymierzone w nieuczciwych, a według rządu właśnie prezydencki projekt tutaj łagodzi te kary. No a z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekonywał, że jego projekt, ten prezydencki, jest koncyliacyjny. Stwierdził, że rządzący do tej pory nie zwracali uwagi na żadne uwagi ze strony prezydenta. Przypomnę, że już dwukrotnie projekt rządowy został zawetowany przez Karola Nawrockiego. Zauważył też, chyba chcąc wbić szpilę między koalicjantów, że nawet strona rządowa nie reagowała na poprawki, które wnosił jeden z koalicjantów, czyli Polska 2050. No i tutaj Zbigniew Bogucki przypomniał, że projekt prezydenta bazuje na założeniach projektu rządowego, no ale wymagał poprawek, konkretnie 16, które wcześniej już były zgłaszane. No i dodał, że prezydencka inicjatywa opiera się na 3 filarach.
3: Po pierwsze, skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe. Po drugie, regulacja ta koncentruje się wyłącznie na restrykcjach i kosztach, może prowadzić do skutku odwrotnego od zamierzonego i ta regulacja pana prezydenta od tego odchodzi. Nie tylko restrykcje i koszty, bo nie jest istotą wypychanie tego rynku z Polski, ale właśnie zatrzymanie po to, żeby regulator polski, po to, żeby służby polskie, po to, żeby organy państwa miały realny wpływ na to, co się dzieje z pieniędzmi Polaków, a nie tylko odpychanie tego problemu na zewnątrz. Wreszcie bezpieczne środowisko dla obywateli nie powstaje wyłącznie przez formalne zaostrzenie przepisów, lecz przez stworzenie rynku, na którym legalnie działające firmy chcą funkcjonować w Polsce i poddawać się polskiemu nadzorowi.
0: To szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który jeszcze dodał, że jego projekt prezydencki daje większą ochronę konsumentom niż ten projekt rządowy. Pozwoli też przyspieszyć procedury na wypadek problemów z podmiotami kryptoaktywów. Trzeci projekt przedstawiał w Sejmie Adam Gomoła z Polski 2050. On przyznał, że projekt rządowy, prezydencki, ale też jego klubu niewiele się różnią.
4: De facto rozmawiamy o 4 różnych projektach, które zawierają między sobą kosmetyczne zmiany, no może z wyjątkiem projektu Konfederacji, który faktycznie jest diametralnie inny, które to powinny być przedmiotem dyskusji specjalistów i ekspertów od tej bardzo wąskiej, bardzo, jakby nie patrzeć, zaawansowanej dziedziny na posiedzeniach podkomisji. Spędziliśmy nad tą ustawą, nad tymi przepisami kilkadziesiąt godzin, tylko tu w Sejmie. Nie liczę jeszcze konsultacji, które odbyło Ministerstwo Finansów też wcześniej, też bardzo długo rozmawiając z branżą na ten temat. I w tym czasie udało się naprawdę wiele dobrych poprawek do tego projektu wspólnie przeprocedować. Chyba taką, z której osobiście jestem najbardziej dumny, bo ta, która zmieniała możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartość emisji tokenów, co oznaczało, że po prostu te podmioty, które będą się parały emisją tokenów, że te podmioty będą mogły dopiero płacić podatek w momencie, kiedy znajdą kupca na te emisje.

0: dawane tokeny, a nie w momencie, kiedy je wyemitują.
1: A to jest część założeń projektu Polski 2050, które raczej szans na to, żeby został przegłosowany w Sejmie, nie ma. Podobnie jak projekt drugi poselski, czyli ten Konfederacji, który prezentował na sali plenarnej Sławomir Mentzen. On mówił o tym, że ich projekt to tylko 14 stron, przewiduje jedynie wprowadzenie tych regulacji, które są wymagane w unijnym rozporządzeniu MiKa, bo Konfederacja stawia na jak najmniej regulacji.
2: Nasza ustawa autorstwa profesora Krzysztofa Piecha ma stron w tym momencie 14 i zajmuje się tymi trzema rzeczami. Ustalenie wysokości kar, ustalenie wysokości opłat oraz kompromisowo, że KNF, którą tą instytucją za bardzo się nie zgadzamy, ma tą branżę regulować. Nic więcej. UE plus zero. Ile ja się nasłuchałem od Donalda Tuska, że będziemy teraz robić deregulację, będziemy likwidować przepisy, po czym mieliśmy właśnie test intencji i z testu wyszło, że nie ma UE plus zero. Jest UE plus jakieś 90-100 stron polskiej nadregulacji, której w naszej ustawie nie ma. To jest ustawa ratunkowa dla tej branży. To jest ustawa kompromisowa. My ustępujemy w tej ustawie z tego, żeby KNF nie regulował tej branży. Wolelibyśmy inną instytucję, ale trudno. To jest nasza dobra wola. Zgadzamy się na KNF. Ale wy zgódźcie się na to, żeby było UE plus zero.
1: Tak przekonywał Sławomir Mentzen. UE plus zero, czyli żadnych nadregulacji, jak to mówił lider Konfederacji. Mamy 4 projekty. Wkrótce będzie głosowanie. Zobaczymy, które z tych projektów trafi na biurko prezydenta. No i chyba jeszcze ważniejsze pytanie, co z tym projektem, który trafi na to biurko, zrobi Karol Nawrocki.
3: O czym reporter RMF FM Michał Radkowski? No czekamy, Michale, w takim razie, co to się wydarzy, czy pan prezydent podpisze, czy nie projekt, który trafi na jego biurko.
1: I oczywiście do 3 razy sztuka, no ale nie wiem, czy rząd nawet wierzy w to powiedzenie.
3: Aha. No, będziemy informować o tym w Radiu RMF 24. Michał Radkowski, jeszcze raz wielkie dzięki. Kłaniamy się.
1: Dziękuję.
3: Do usłyszenia. To był Sejm, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i już za chwilę zostawiamy politykę. Będzie sport.

0: Wieczorny program w Radiu RMF24, w którym wracamy teraz do sportu. Holenderski trener Dick Advocaat wraca do pracy z reprezentacją Curaçao i poprowadzi ją na mundialu. I to jest zaskakujący powrót 78-letniego szkoleniowca. Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM, teraz z nami. Witaj. Dobry wieczór. W jakich okolicznościach Advocaat zrezygnował z pracy 3 miesiące temu?
1: Chodzi o chorobę córki. To był ten główny problem, który spowodował, że doświadczony szkoleniowiec chciał wrócić do Holandii i po prostu żyć i mieszkać na co dzień. Już w listopadzie, kiedy były te decydujące mecze, kiedy Curaçao walczyło o awans na mundial, już tam z jednym z meczów nie było go na ławce rezerwowych, bo właśnie był w ojczyźnie, powiedzmy, w sprawach rodzinnych. No i z tego powodu trzeba było szukać nowego szkoleniowca, mimo że Advocaat oczywiście na tej niewielkiej wyspie stał się bohaterem. Pierwszy raz awans na mundial tej niewielkiej reprezentacji z niewielkiego kraju. Zmiana nastąpiła wewnątrz jakby holenderska, bo w ogóle Curaçao tych związków piłkarskich z Holandią ma całe mnóstwo, zresztą nie tylko oczywiście piłkarskich, także tych, nazwijmy je, geopolitycznych. I tak właśnie zastąpił go w marcu Fred Rutten. Także to było wszystko spowodowane problemami osobistymi szkoleniowca.
0: No właśnie, znanego szkoleniowca zastąpił wtedy Fred Rutten, ale w poniedziałek niespodziewanie podał się do dymisji.
1: I tutaj na to wszystko składa się kilka rzeczy. Rutten poprowadził reprezentację Curaçao zaledwie w 2 meczach. Pod koniec marca w tym oknie reprezentacyjnym to były 2 sparingi z Chinami i z Australią. To były 2 porażki, 0-2, 1-5. No oczywiście nie wpłynęło to jakoś pozytywnie, dobrze na posadę trenera, ale główny problem polegał, myślę, że jest troszeczkę złożony. To znaczy, z jednej strony pojawiły się informacje w mediach, że stan zdrowia córki Dicka Advocaata się poprawił. Na Curaçao w tamtejszych mediach rozpętała się, nie powiem, że nagonka na trenera Ruttena, ale widać było, że to nastawienie do niego zrobiło się bardzo negatywne. Pojawiły się informacje, że główny sponsor reprezentacji nie bardzo chce, żeby to był właśnie trener. Były informacje o jakimś, mówię tak kolokwialnie, buncie piłkarzy, które zresztą rozwiane zostały te informacje przez prezesa tamtejszej federacji na konferencji prasowej, podczas której poinformowano o powrocie Dicka Advocaata. Nie było żadnego protestu zawodników. Natomiast Rutten został jakby postawiony w złym świetle na wyspie i mimo, że były jakieś zaprzeczenia i tak dalej, sam Rutten stwierdził, że to po prostu nie ma sensu, że ta atmosfera wokół reprezentacji jest niezdrowa, zarówno w drużynie, jak i w sztabie, i że po prostu rozsądnie będzie w tej sytuacji ustąpić. No i okazało się, że Advocaat może wrócić na stanowisko. Także to wszystko dosyć skomplikowana sprawa. Nie dziwię się jakby w tym sensie, że chcieli tego powrotu Dicka Advocaata, czyli kogoś, kto załatwił, mówiąc też w cudzysłowie, ten awans, ale cała forma tego, jak rozstawano się z Ruttenem, chyba nie najlepszym świetle stawia. I tamtejsze media trochę i to wszystko, co tam się działo.
0: Najważniejsze, że córka Dicka Advocaata wraca do zdrowia. No właśnie, Curaçao, najmniejszy kraj w historii, który zagra na mundialu. Przypomnij, proszę.
1: 55 tysięcy mieszkańców, także to możemy sobie odnieść do jakichś takich naszych małych ojczyzn i zobaczyć, jak się tam udało zbudować reprezentację na mundial, przy założeniu, że niektórzy z tych zawodników to są ludzie wychowani w Holandii, tylko mający korzenie pochodzące stamtąd.
0: A kto czeka w grupie na tego, jednak egzotycznego rywala?
1: Będzie mecz z Niemcami, będzie mecz z Ekwadorem, będzie mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej, także pełen przegląd najważniejszych piłkarskich kontynentów. Co warto dodać, Advocaat debiutował w ogóle jako trener na Mistrzostwach Świata właśnie w Stanach Zjednoczonych. To był rok 1994, wtedy prowadził oczywiście Holandię, później jeszcze prowadził Koreę Południową na mundialu w 2006 roku. A tutaj, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli nic się już w tej reprezentacji Curaçao nie wydarzy jakiegoś niedobrego, to niedługo pobije rekord Otto Rehagela, Niemca, i zostanie najstarszym w ogóle trenerem, który poprowadzi reprezentację na Mistrzostwach Świata. I to jest spora różnica, bo Dick Advocaat 78-latek, także już nie ukrywajmy, pan w całkiem zaawansowanym wieku. Otto Rehagel, kiedy prowadził Grecję i to był mundial w 2010 roku w RPA, miał skromne niespełna 72 lata.
0: 78 lat, brawo. Bardzo dziękujemy za te informacje. Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. A ja przypomnę, że wiadomości ze świata sportu w większej ilości jeszcze u nas dzisiaj o godzinie 20 z minutami. Gorąco polecam.

Kaina, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Wieczorny program Radio RMF24, w którym teraz przypominamy, że 12 maja to ciągle Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Są zawsze blisko pacjentów, wciąż w większości to kobiety, często bardzo wysoko wyspecjalizowane. Tak jest m.in. na bloku operacyjnym, na izbie przyjęć, czy w zakładzie diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. I właśnie w tych miejscach, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach, z pielęgniarkami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Posłuchajmy.
1: Co pani lubi w swojej pracy?
2: Przede wszystkim satysfakcję, która wraca do nas, bo każde dobro oddane pacjentowi chciałybyśmy, żeby wracało bezpośrednio do nas. Chciałybyśmy również takiej pogody ducha i zadowolenia na co dzień.
1: To jest trudny oddział, prawda?
2: Bardzo trudny, bo praca na bloku operacyjnym wymaga określonych cech charakteru. Pielęgniarki takie muszą się charakteryzować dużą skrupulatnością i odpowiedzialnością. Muszą również być bardzo odporne na stres w życiu codziennym. Muszą dobrze organizować i koordynować sobie pracę w zespole, bo współpracujemy z wieloma zespołami. Są to zarówno zespoły anestezjologiczne, chirurgiczne, pielęgniarskie, jak i również nie możemy pominąć zespołu działu higieny szpitalnej. I tylko te wspólne nasze działania prowadzą nas do jednego wspólnego celu, czyli dobro pacjenta.
1: Czego by pani sobie życzyła w dniu pielęgniarek i w ogóle w swojej pracy?
3: Spokoju ducha, czasem też cierpliwości, bo dni są różne. Też taka wzajemna wdzięczność jest też ważna. No jest to satysfakcjonująca praca zarówno w zespole, jak i również między nami a pacjentami.
1: Izba przyjęć to jest takie miejsce, gdzie cały czas coś się dzieje, więc rozumiem, że to jest praca, w której nie ma chwili odpoczynku.
4: Tak, jak najbardziej. Przyjmujemy tu pacjentów całodobowo w gabinecie nagłych przypadków okulistycznych, jak najbardziej. W ciągu dnia przyjmujemy pacjentów do zabiegów planowych, także cały czas się coś dzieje. Mogę współpracować zarówno z innymi oddziałami, jak i zapewnić pewne bezpieczeństwo, komfort psychiczny pacjentom podczas pobytu w izbie przyjęć czy w szpitalu, który jest dość specyficznym miejscem i jednak jest to dla pacjenta stresująca sytuacja.
1: To jak pani łagodzi ten stres pacjentów?
4: Staram się z pacjentami rozmawiać, zapewniać taki spokój, udzielać pewnych informacji. Jeśli pacjenci mają jakieś wątpliwości, staram się je rozwiewać czy pokierować w dalsze miejsca, tak, żeby pacjenci nie zostali z niczym, nie zostali sami w tej trudnej sytuacji.
1: Jakich cech charakteru ta praca wymaga?
4: Pewnej na pewno odporności psychicznej, empatii, zaangażowania, ale również dużo wiedzy, poczucia odpowiedzialności.
5: Zawsze powtarzam też moim pielęgniarkom jako oddziałowa, że to są pacjenci chorzy, którzy naprawdę z naszej strony wymagają cierpliwości i mają nie dać się ponieść emocjom, tylko gdzieś to w sobie zdusić i jak one reagują takim spokojem i uśmiechem, to pacjent też się uspokaja.
1: No to najpierw zdusić, a potem trzeba to gdzieś wypuścić. Po pracy zakładam.
5: Tak, na siłowni na przykład. Ja chciałam dzisiaj wszystkim moim koleżankom życzyć cierpliwości, dalszego rozwoju i żeby uśmiech pacjentów nie schodził z twarzy, bo to jest takie odzwierciedlenie tego trudu i tej naszej ciężkiej pracy.
0: Dołączamy do tych życzeń. A mówiły pielęgniarki pani Monika Rozkoszny, Agnieszka Jaromin, Karolina Krząkała i Alina Cox z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, a rozmawiała z nimi dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy w Radiu RMF 24. Gramy teraz specjalnie dla was.

W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie notę dyplomatyczną dotyczącą pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Polska dyplomacja chce ustalić, na jakiej podstawie prawnej były minister wjechał do Stanów Zjednoczonych i jakim dokumentem podróży się posłużył. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że resort zwrócił się także o wskazanie daty przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych przez Ziobrę. Były minister sprawiedliwości potwierdził w niedzielę, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Twierdzi, że nie uciekł z Polski i korzysta z dokumentu podróży przyznanego mu przez Węgry wraz z ochroną międzynarodową. Polska dyplomacja przypomniała również, że już wcześniej informowała stronę amerykańską o statusie Ziobry i Romanowskiego jako osób podejrzanych w śledztwie dotyczącym środków publicznych. Amerykański Departament Stanu, przypomnę, odmówił dotąd ujawnienia szczegółów dotyczących wjazdu Ziobry do Stanów Zjednoczonych, powołując się na przepisy o poufności danych wizowych. Sprawę byłego ministra sprawiedliwości monitorujemy dla Was w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM, które już za chwilę o 20:00.

0: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM, bo to już 20. W Studiu Faktów Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Jesteśmy, zapraszamy. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów trafiły do Komisji Finansów.
2: To efekty debaty w Sejmie.
1: Polityków zapytaliśmy o wyniki sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
2: Chodzi o to, kto ponosi odpowiedzialność za aferę zonda krypto.
1: Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje wzrost zakażeń hantawirusem.
2: Posłuchajcie, jak sanepid ocenia zagrożenie w Polsce.
1: Za chwilę też fakty sportowe.
2: W wyniku debaty Sejm skierował do Komisji Finansów wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów.
1: Chodzi o propozycje rządu, prezydenta Polski 2050 oraz Konfederacji.
2: Komisja ma się nimi zająć jutro i przedstawić wnioski na tegotygodniowym posiedzeniu.
1: Prezydent i rząd niemal tak samo winni afery zonda krypto.
2: To ocena Polaków w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
1: Jako winnych wskazują też Polski Komitet Olimpijski i służby specjalne.
2: Jak taki werdykt przyjmują politycy? W Sejmie jest Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: Igorze, to jak posłowie komentują wyniki naszego sondażu?
3: Nie brakuje zaskoczeń w zależności od przynależności partyjnej. Na przykład senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski jest zaskoczony wysokim miejscem sondażu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: PKOL swoimi decyzjami budował autorytet zonda krypto, trochę sponiewierał, ubłocił wizerunek polskich sportowców.
3: A zdaniem posła Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości tak wyrównane wyniki wskazują jednoznacznie.
5: W tej aferze głównie winne jest to, że polskie państwo w tej sprawie niestety zawiodło. Współpraca między instytucjami.
3: A kto jest winny? Śledztwo trwa i sprawa jest rozwojowa. Potencjalnie około 30 tysięcy poszkodowanych. Ponad 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a kwota, którą chcą odzyskać klienci zonda krypto, to ponad 350 milionów złotych.
2: Zagrożenie mieszkańców Polski związane z hantawirusem jest niskie.
1: Tak, w rozmowie z RMF FM zapewnia rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2: Sanepid potwierdza jednocześnie opublikowane dzisiaj prognozy Światowej Organizacji Zdrowia. Wynika z nich, że liczba zakażeń hantawirusem będzie rosnąć.
1: Ognisko wirusa wykryto na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku.
6: To były tylko zakażenia osób, które były bezpośrednio na statku.
7: I tak też może być dalej?
6: Zapewne tak, ponieważ hantawirus w tej swojej odmianie andyjskiej nie przenosi się bardzo łatwo.
7: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj, w tej chwili nie ma w Polsce ani jednej osoby, która byłaby chora i zakażona hantawirusem, tym szczepem, który wystąpił tam na statku?
6: Nie mamy w tej chwili żadnych informacji o tym, żeby ktokolwiek w Polsce przebywał, kto jest zakażony hantawirusem.
2: Z rzecznikiem sanepidu Markiem Waszczewskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Jak dotąd na pokładzie wycieczkowca potwierdzono 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby.
8: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
1: Ceremonia otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes właśnie dobiegła końca.
2: Łączymy się z francuskim korespondentem RMF FM, Markiem Gładyszem.
1: Witamy. Dzień dobry. Marku, to jak przebiegała ta uroczystość?
9: Zgodnie z zapowiedzią, honorowa Złota Palma wręczona została sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy m.in. ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni. Przemówił również szef tegorocznego jury, znany koreański reżyser Park Chan-wook, który wyraził nadzieję, że w tym roku członkowie jury będą dużo dyskutować o prezentowanych filmach, ale obędzie się bezkłótnie. Przypomnijmy, że do walki o Złotą Palmę stanie tym razem m.in. ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a już jutro odbędzie się w Cannes pozakonkursowa premiera dramatu Opuszczony, o francuskim nauczycielu bestialsko zamordowanym przez islamskiego terrorystę.
2: U nas w RMF FM za niespełna godzinę nowe, ciekawe fakty.
1: Zaprezentuje je Katarzyna Podraza.
2: Polecamy także fakty sportowe, te już za chwilę.
1: A my dobrego wieczoru Wam życzymy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
1: Witamy.
11: Dobry wieczór. Jonathan Narváez z Ekwadoru wygrał 4. etap Giro d'Italia, ale pierwszy w tej edycji rozgrywany na włoskich drogach. Wcześniej przez 3 dni kolarze ścigali się w Bułgarii. Narváez był najlepszy podczas sprinterskiego finiszu w Cosenzy. Liderem wyścigu jest za to Włoch, Giulio Ciccone. Czym chciałby zajmować się teraz Kamil Stoch? Były sportowiec zapewnia, że chciałby pozostać blisko skoków narciarskich, no i jednocześnie dbać o rozwój własnego projektu.
12: Chciałbym bardziej zaangażować się, może tak trochę pośrednio, w skoki narciarskie, w życie naszego klubu, Evenement Zakopane, który uważam, prosperuje bardzo dobrze. I właśnie chciałbym chciałbym się nie zaangażować może jako trener, ale bardziej jako ktoś, kto powiedzmy ma pewne doświadczenie w temacie.
11: A rozmowa z Kamilem Stochem do posłuchania na rmf24.pl. Rumunka Sorana Kirstea została pierwszą półfinalistką turnieju tenisowego w Rzymie. Pokonała Jelenę Ostapienko. Teraz na korcie Coco Gauff i Mirja Andrijewa. Pierwszego seta wygrała Andrijewa. W męskim turnieju za to pojedynki 1/8 finału i niespodzianka. Luciano Darderi pokonał Aleksandra Zwieriewa. Niemiec wygrał pierwszego seta 6-1. W drugim prowadził 5-3. Darderi doprowadził jednak do tiebreaka. W nim 4 piłki meczowe dla Zwieriewa. Włoch doprowadził jednak do trzeciej partii, a w niej wygrał 6-0 już przy biernej postawie swojego rywala. Siatkarze PGE Projektu Warszawa kończą przygotowania do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Dziś trenowali w hali na stołecznym Ursynowie.
13: Zostało nam niewiele do tego turnieju Final Four w Turynie i ciężko trenujemy. Chcemy być w jak najlepszej formie też. Chcemy się pokazać z dobrej strony. Chcemy sprawić niespodziankę.
11: Tak mówił rozgrywający projektu Michał Kozłowski. Do Włoch drużyna wyleci w czwartek rano. Półfinałowym rywalem projektu będzie mistrz Włoch, drużyna Perugii z Kamilem Semeniukiem w składzie. Druga półfinałowa para to Aluron CMC Warta Zawiercie i Ziraat Bankash Ankara.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Radio RMF 24.
0: Jak mówiliśmy w faktach RMF FM, ceremonia otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes powoli dobiega końca. O tym, co przynosi nam tegoroczny festiwal, porozmawiam za chwilę z Dawidem Muszyńskim z portalu naekranie.pl. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej komentarzy. Rusza 79. Festiwal Filmowy w Cannes, jedno z najważniejszych wydarzeń świata kina, które no, jak co roku przyciąga największe gwiazdy, reżyserów i producentów z całego świata. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo ciekawie również z polskiej perspektywy, bo w oficjalnych sekcjach konkursowych zobaczymy kilka polskich produkcji i koprodukcji, w tym nowy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Cannes to jednak nie tylko konkurs główny, ale też miejsce premier, odkrywania nowych talentów, wyznaczenia filmowych trendów na kolejne miesiące. No i teraz naszym gościem jest pan Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl.

0: nam pewną drogę. Tym razem będzie to powrót ojca i córki do Niemiec po II wojnie światowej, do podzielonych Niemiec i próbie odnalezienia tam swojego miejsca. Jest to o tyle zabawne, że to jest koprodukcja, także Polska, a Niemcy ponoć już tutaj pokątnie ścigają się z nami. Kto będzie mógł ten film do Oscarów przyszłorocznych zgłosić?
1: My czy Niemcy? Halo, halo?
0: Dokładnie tak. My czy Niemcy. Więc tutaj dobrze się zapowiada. Do tego mamy także nieoczekiwane, przynajmniej z mojej strony, pojawienie się Krzysztofa Kieślowskiego znowu na tym festiwalu. Oczywiście nie w osobie, no bo twórca już dawno nas opuścił, ale Maciej Musiał zakupił prawa do dekalogu tego znakomitego polskiego twórcy i kręci go na nowo. Tym razem będziemy mogli zobaczyć podejście trochę zagraniczne, ponieważ reżyseria została przekazana w ręce mistrza irańskiego kina, pana Fahadziego, żebym tutaj jego nazwiska nie pozmieniał. No i zobaczymy jego interpretację krótkiego filmu o miłości w znakomitej obsadzie, bo mamy tutaj Vincenta Cassela, mamy Catherine Deneuve, mamy Isabelle Huppert, więc naprawdę no jestem zaciekawiony, jak ta pierwsza z wielu interpretacji, które się pojawi, no bo dekalog to wiadomo jest wiele części, będzie pokazana, bo już następna część podobno jest w postprodukcji i ma trafić na festiwal w Wenecji, więc Maciej Musiał tutaj, nasz rodzimy aktor, zaczyna prężnie działać jako międzynarodowy producent, który niesie ten kaganek polskiego kina w świat i pokazuje, że nie tylko jest bardzo dobrym aktorem, którego znamy, nie wiem, z rodzinki PL na przykład, tak, ale człowiekiem, który na polskim kinie się wychował i nie da mu zginąć. Mamy także swoich przedstawicieli w kategoriach międzynarodowych, bo chociażby Julian Świerzyński wystąpił w francusko-polskiej koprodukcji Flesh and Fuel, który jest opowieścią, uwaga, tutaj to coś, co nieczęsto zdarza się w kinie, bo jest opowieścią o tirowcach, o tym, jak ta jak to społeczeństwo, jak ta kasta pracownicza wygląda, jak każdy dzień ich pracy się prezentuje, co jest dość ciekawe. No i Julian gra jedną z głównych ról w tym filmie. Film oczywiście nie jest w głównej kategorii, tylko w sekcji Same de la Critique, ale nie oszukujmy się, zostanie tam na pewno zauważony.
1: Na pewno mocna to obecność polskiego kina w Cannes. A jak duże znaczenie dla filmu, dla twórców ma dziś obecność właśnie na festiwalu w Cannes?
0: Wydaje mi się, że bardzo dużo, ponieważ nie oszukujmy się, 90% produkcji, które są tam pokazywane, mają tam swoją światową premierę. To tam są one ogłaszane i dopiero później szukają dystrybutora albo tam go znajdują i od razu trafiają na ekrany w innych krajach. Więc jest to obecnie najbardziej prestiżowy, każdy chce się tam dostać i nawet pokażę coś takiego. Mija jest właśnie 25 lat od premiery pierwszej części Szybkich i Wściekłych z Van Dieslem. I proszę sobie wyobrazić, to tam odbędzie się ta premiera z okazji 25-lecia. W Cannes, właśnie poza konkursem oczywiście, ale Amerykanie też ten festiwal dostrzegają i chcą tam pokazywać swoje największe superprodukcje, a musimy się tutaj chyba zgodzić, można tego filmu, tej serii całej lubić lub nie lubić, ale jednak no jest to światowy hit.
1: A czy Cannes nadal pozostaje takim miejscem odkrywania nowych talentów, czy dziś bardziej liczą się wielkie nazwiska i głośne premiery?
0: Znaczy, nie oszukujmy się, zarówno widzowie, jak i fanowie, jak i krytycy przychodzą tam po to, żeby zobaczyć, co duże, sprawdzone nazwiska z wielkimi gwiazdami są w stanie nam jeszcze zaprezentować. Ale wśród tego zgiełku właśnie dużych tytułów, dużych twórców, którzy tam przyjeżdżają, żeby się pokazać, wśród nich pojawiają się też młodzi twórcy, którzy siłą rzeczy, siłą tego całego rozpędu mają także okazję się zaprezentować. I to tam właśnie są odkrywani młodzi, najwięksi, przyszli twórcy, którzy będą zmieniać światową kinematografię, ponieważ te reflektory także na nich padają. No nie da się ukryć, że jeśli ktoś, człowiek dostanie się do głównego konkursu i będzie startował,

0: z wielkimi tuzami, to także zostanie zauważony. To trochę jak z finałami, z finałowymi etapami Ligi Mistrzów. Nawet jeśli dostanie się tam drużyna nieznana, to ludzie ją zauważą, dostrzegą i zaczną jej kibicować.
1: A jakie filmy albo gatunki dominują w tegorocznym programie? Widać jakieś wyraźne trendy?
0: Znaczy, ja zauważam w ogóle od kilku lat pewien trend, że niestety trochę uderzamy w te struny dramaturgii. To już to uciekamy od kina rozrywkowego, gdzie próbujemy niestety trochę tego widza przeczołgać, że ja tak powiem, że jak wchodzi do kina, to będzie z niego wychodził w trochę gorszym stanie psychicznym, niż jak do niego wchodził. Ale kino musi też trochę spełniać taką rolę, pokazywać nam rzeczywistość taką, jaką jest, jak i nie chcemy jej dostrzegać, bo jeśli coś dzieje się daleko, to na to przestajemy patrzeć. Więc stało się to naszą taką telewizją informacyjną, tylko w formie fabularnej, pokazując okrucieństwo, pokazując to, co od czego odrywamy oczy w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To nie są już tylko produkcje, które mają nam lekkich wzruszeń dostarczyć. To są rzeczy, które psychicznie potrafią nas po prostu przeorać.
1: Czyli można powiedzieć, że Cannes jest dzisiaj takim świętem kina artystycznego, a nie takim wielkim globalnym wydarzeniem show biznesowym?
0: Tak, wydaje mi się, że tą funkcję zaczęły spełniać Oscary, co możemy zobaczyć po tej tegorocznej edycji, gdzie było więcej filmów będących blockbusterami i będącymi po prostu kinem rozrywkowym. Cannes stało się, moim zdaniem przynajmniej, mekką dla kina autorskiego, dla kina arthouse'owego, dla kina, które jest ważne i tylko mam wrażenie, w tym miejscu może dostać zauważone przez światową prasę, przez światowych krytyków i przez światowych dystrybutorów. Na żadnym innym festiwalu, mam wrażenie, te reflektory tak mocno na nich nie są zwrócone.
1: Na które tytuły albo wydarzenia festiwalowe pan osobiście czeka najbardziej?
0: No ja osobiście, tak jak tutaj wspomnieliśmy, czekam na Fatherland, ponieważ wydaje mi się, że może być to jeden z najlepszych filmów Pawlikowskiego. Zobaczymy, bo nie oszukujmy się, jest to twórca, który postanowił robić teraz za granicą filmy i zawsze istnieje taka pewna obawa, że jeśli polski twórca wychodzi z tego swojego środowiska, z tej swojej strefy komfortu, no to wtedy ta noga może mu się powinąć. A wydaje mi się, że Paweł jest jednym z tych twórców, który mocno stąpa po ziemi i który pokaże, że wychodząc za granicę, tak jak kiedyś chociażby Roman Polański, może tworzyć kino światowe, nie odwracając się od swojego dziedzictwa narodowego.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl. Jeszcze raz dziękuję. Miłego filmowego wieczoru.
0: Dziękuję, a ja tylko jeszcze podrzucę, że w tym konkursie mamy także wiele krótkich metraży, które także reprezentuje Polskę, więc zapraszam wszystkich do tego, żeby oglądać i śledzić, co dzieje się w Cannes. Dziękuję, miłego wieczoru.
1: Dziękuję, miłego wieczoru, a oczywiście jeszcze więcej informacji mamy dla was w Radiu RMF24.
2: Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że Francja wprowadziła jedne z najbardziej rygorystycznych środków kwarantanny w Europie w związku z przypadkami hantawirusa. Macron podkreślił, że sytuacja pozostaje pod kontrolą, ale zaapelował o ścisłą współpracę europejską i stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego.
1: Aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants comme l'Espagne.
0: Obecnie rząd bez wątpienia stosuje jedne z najbardziej rygorystycznych protokołów, podobnie jak Hiszpania i kilka innych krajów, co jest dobrą rzeczą, ponieważ mamy doświadczenia z przeszłości. Jest to wirus, o którym wiadomo, że ma cechy odmienne od tych, które obserwowaliśmy podczas pandemii COVID-19, dlatego rząd podjął właściwe decyzje. Sytuacja jest pod kontrolą, pod naszym nadzorem, dzięki naszym pracownikom służby zdrowia. Mówił prezydent Emmanuel Macron. Francuskie służby monitorują osoby mające kontakt z zakażonymi, a część pasażerów statku wycieczkowego Hondius została objęta kwarantanną. Jeden z pacjentów przebywa na intensywnej terapii w Paryżu. Z kolei, przypomnę, Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 9. Eksperci podkreślają jednak, że wirus nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi, choć w niektórych przypadkach może być śmiertelny.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To wieczorny program Radia RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Od listopada parkowanie w rejonie poznańskich ogrodów będzie płatne. Zdecydowali o tym dziś miejscy radni. Jednak w odróżnieniu od dotychczasowych zasad, te wprowadzone w tej części miasta mają być znacząco inne. Na przykład pierwsze 3 godziny parkowania będą darmowe.
1: Pierwsze 3 godziny parkowania za darmo. Wynika to ze specyfiki problemu, z jakim mamy do czynienia na ogrodach. To jest parkowanie zwykle całodzienne dzisiaj. Tych, którzy przyjeżdżają z gmin ościennych, parkują samochód na ulicach ogrodów i przesiadają się do tramwaju. W związku z tym stąd te 3 godziny, które spowodują, że ci kierowcy będą musieli szukać innej formuły podróżowania do miasta. Natomiast ci kierowcy, którzy będą chcieli załatwić jakieś sprawy na ogrodach, czy przyjadą odwiedzić swoich znajomych, nie będą musieli nawet rejestrować się w systemie, w parkomacie czy w aplikacji. Po prostu, jeżeli będą parkować do 3 godzin, to będą, nie będą wnosili opłaty, nie będą musieli nic robić. Natomiast po tym czasie lub wcześniej, wiedząc, że będą parkować dłużej, będą musiały opłacić w aplikacji lub w pojedynczych parkomatach na terenie dzielnicy, bo to, co też jest innym rozwiązaniem niż dotychczas, to jest tylko kilkanaście parkowatów na całkiem dużym terenie, żeby ograniczyć koszty. Ale dzięki tym 3 godzinom minimalizujemy problemy tych kierowców, którzy nie będą w stanie użyć aplikacji, prawda, i będą parkowali powyżej 3 godzin.
0: Tłumaczył Piotr Libicki z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a ja przypomnę, od listopada parkowanie w rejonie poznańskich ogrodów będzie płatne. Tu Radio RMF 24.

Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Specjalna prokuratura antykorupcyjna Ukrainy oceniła, że były szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Andrii Jermak, może próbować uciec za granicę w związku ze śledztwem dotyczącym prania brudnych pieniędzy i korupcji. Podczas posiedzenia ukraińskiego sądu antykorupcyjnego prokuratorka Walentyna Hrebeniuk wskazała, że Jermak dysponuje znacznymi środkami finansowymi, ma też zwykły paszport oraz 4 paszporty dyplomatyczne. Zdaniem śledczych jego wieloletnie kontakty międzynarodowe i relacje z urzędnikami różnych państw mogą ułatwić mu opuszczenie Ukrainy i ukrywanie się poza krajem. Prokuratura argumentuje również, że istnieje ryzyko niszczenia dokumentów i dowodów związanych ze sprawą. W związku z tym prokuratura domaga się zastosowania wobec Jermaka bardzo wysokiej kaucji 180 milionów hrywien, czyli ponad 17 milionów złotych. Śledczy badają mechanizm legalizacji około 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Według ustaleń w sprawę mają być zamieszani także były wicepremier Ołeksij Czernyszow oraz biznesmen Tymor Mindicz. Zdaniem prokuratury inwestycja była finansowana m.in. z pieniędzy pochodzących z korupcji w sektorze energetycznym. Śledczy twierdzą, że środki były prane przez specjalny back office działający w centrum Kijowa, przez który miało przepłynąć około 100 milionów dolarów. W Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach RMF FM. Punktualnie o 21:00.

0: Wielka polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 21. O tej porze w Studiu Faktów zmiana. Jest z nami Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Stop dla pseudomedycyny i osób podszywających się pod lekarzy. Rząd przyjął Lex Szarlatan. Posłuchajcie, kiedy i co się zmieni. W faktach także spór wokół PKOL. Opozycja chce zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Chodzi o odwołanie Radosława Piesiewicza. Mamy też ważne informacje dla mieszkańców stolicy. Jeszcze dziś utrudnienia w kursowaniu metra. Rosną szanse, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Projekt został dziś przyjęty przez rząd. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
2: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
3: Ma pani takie przykłady?
2: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności. Często nawet nie są prowadzone badania.
3: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
2: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcję z lekami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
1: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jednym jego merytorycznym punktem ma być głosowanie nad odwołaniem prezesa. Pismo zostało dziś wysłane do 106 członków PKOL. By było rozpatrzone, wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej 2/3 członków organizacji. Utrudnienia dla pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Późnym wieczorem pociąg linii M1 będą jeździły na krótszej trasie z Młocin do Stokłosów. Z ruchu zostaną wyłączone stacje Imielin, Natolin i Kabaty. Zamknięcie części trasy to efekt rozbudowy stacji Kabaty. Na co należy się przygotować, opowie reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Ostatnie odjazdy z Kabat na Młociny oraz w kierunku przeciwnym ze stacji Stokłosy w kierunku Kabat ruszą tuż przed 23. Później do końca nocnego kursowania ostatnią stacją na Ursynowie będą Stokłosy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z komunikacji zastępczej. Aleją Komisji Edukacji Narodowej między Kabatami a stacją Ursynów będą kursować autobusy specjalnej linii ZM1. Po zakończeniu prac technicznych zostaną przeprowadzone jazdy testowe. Pociągi linii M1 wrócą na pełną trasę jutro od pierwszych porannych kursów.
5: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
1: AI coraz śmielej wkracza do placówek medycznych. W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych warto wspomnieć, że mogłaby ona odciążyć je w pracy biurowej na rzecz pacjentów, także w Polsce. Tak jest już chociażby w USA, podkreśla Małgorzata Kamińska z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
6: Od 20-23% do 30% pielęgniarka spędza na prowadzenie dokumentacji medycznej. No to przy dyżurze 12-godzinnym to jest około 4 godzin. To jest bardzo dużo.
7: Mniej byłoby takiej pracy biurowej, więcej pracy przy pacjencie, czyli tego, można powiedzieć, życzą sobie pielęgniarki z okazji Dnia Pielęgniarek.
6: Chociażby po to, żeby ten kontakt z pacjentem również był zachowany, ta komunikacja taka face to face.
1: Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Temat sztucznej inteligencji w pielęgniarstwie będzie szerzej omawiany w czwartek podczas konferencji w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Dick Advocat wraca na stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Curaçao. 78-letni trener w lutym zrezygnował z pracy z powodu choroby córki. Zastąpił go wtedy Fred Rutten, ale w poniedziałek złożył dymisję. Pojawiło się dużo spekulacji o konflikcie wewnątrz reprezentacji. Zawodnicy prasowym doniesieniom zaprzeczyli. Ostatecznie do pracy wraca Advocat i zostanie najstarszym selekcjonerem w historii Mistrzostw Świata. Szansę na wyjazd na Mundial ma ciągle Neymar. Brazylijczyk znalazł się w szerokiej kadrze ogłoszonej przez trenera Carlo Ancelottiego. Jest na niej aż 55 piłkarzy. Na turniej pojedzie 26. Neymar w reprezentacji Canarinhos zagrał ostatnio w październiku 2023 roku. Z powodu kontuzji na Mundialu zabraknie na pewno napastnika Chelsea Estevao oraz dwóch Brazylijczyków z Realu Madryt, Edera Militao i Rodrygo. To będzie decydująca walka naszych szczypiornistów o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Przed Polakami dwumecz z Austrią. Pierwszy pojedynek jutro w Gracu.
10: To jest dwumecz, więc te mecze leżą trochę innymi prawami, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
9: Podkreślał Szymon Sićko, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Stan zdrowia żużlowca Patryka Budniaka nie pogarsza się, ale cały czas jest ciężki. Młody zawodnik uległ poważnemu wypadkowi podczas niedzielnego meczu ligowego. Najbliższe dni będą kluczowe dla jego stanu zdrowia.
11: Pacjent przechodzi regularne badania, niemalże codziennie. One mają dać też obraz tego, czy jego stan się zmienia i jak potoczy się dalej ta historia, bo nie ukrywajmy, to był naprawdę bardzo poważny wypadek.
9: Mówiła Zuzanna Pankros z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
8: Radio RMF 24.
0: Za nami fakty, a my za chwilę wrócimy na festiwal filmowy w Cannes. Będą wiadomości od naszego człowieka we Francji, ale wcześniej nowe informacje na temat hantawirusa. Krzysztof Urbaniak, zapraszam. Wow!

0: Słuchacie Radio RMF 24. W naszym programie mamy teraz nowe informacje na temat hantawirusa. Dużo o tym mówimy w ostatnich dniach. Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Taką prognozę przedstawiła w dzisiejszym najnowszym komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. Jak dotąd na pokładzie wycieczkowca Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby. O nowych prognozach i aktualnej sytuacji z rzecznikiem głównego inspektora sanitarnego Markiem Waszczewskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Posłuchajmy.
1: Czy państwo się zgadzają z tą prognozą WHO, że ta liczba będzie rosnąć, jeśli chodzi o potwierdzone przypadki? Było 8 do tej pory.
2: Wiemy o tym, że są potwierdzone przypadki kolejne. To są wszystko pasażerowie, którzy byli na statku. To zgadza się z naszymi przewidywaniami, że ten wirus jako taki nie przenosi się bardzo łatwo. Natomiast te osoby przebywały ze sobą na bardzo małej przestrzeni przez bardzo długi czas. W związku z tym podejrzewamy, że na pewno część z nich tym wirusem zakażona być może. Czekamy na wyniki badań. Znamy stanowisko oczywiście zarówno WHO, jak i Europejskiego

0: były ze sobą przez długi czas na bardzo małej przestrzeni. Oczywiście ten wirus, jak wiele patogenów, ma swój czas wylęgania i podejrzewamy, że faktycznie no, część tych osób zakażona być może. Natomiast nie mamy żadnych informacji o tym, żeby był zakażony ktokolwiek spoza osób, które przebywały na statku.
1: W jakim stanie zdrowia są te dwie osoby, dwóch obywateli Polski, którzy mieli kontakt z samym hantawirusem? Oni nie są chorzy?
0: Wiemy o jednej osobie, którą jest kapitan statku i kapitan jest cały czas na miejscu, nie wykazuje żadnych objawów chorobowych w momencie, kiedy dopłynie do Holandii, bo statek pływa pod banderą holenderską. Tam służby holenderskie już przejmą dochodzenie. Natomiast ta osoba, która jest obywatelem Polski i która miała kontakt, mówimy tylko o kontakcie ze osobą zakażoną, jest w tej chwili pod nadzorem epidemiologicznym. Ten nadzór to nie jest kwarantanna, ta osoba nie przebywa w żadnym zamknięciu. Ta osoba może normalnie funkcjonować, natomiast jej stan zdrowia jest monitorowany. Prosimy, żeby w razie, gdyby pojawiły się niepokojące objawy, skontaktowała się z lekarzem, ze służbami sanitarnymi. Jest to standardowa procedura, którą zawsze stosujemy. Rocznie takich nadzorów nakładamy setki, o ile nie tysiące w Polsce. Właśnie to są sytuacje, w których osoba miała kontakt z osobą zakażoną, chorą na chorobę zakaźną. I w tym przypadku dokładnie to miało miejsce. Ta osoba jest w stałym kontakcie ze służbami epidemiologicznymi polskimi. Nie zgłasza żadnych objawów chorobowych, a jej kontakt z tą osobą zakażoną był naprawdę sporadyczny, więc jest to po prostu działanie prewencyjne.
1: A czy wiadomo, gdzie odbędzie się kwarantanna kapitana statku?
0: Nie mamy w tej chwili takich informacji. Tutaj służby holenderskie po dopłynięciu statku do swojego macierzystego portu będą ten statek dezynfekować, no i będą tam podejmować już działania wobec załogi. No jak wiadomo, kapitan ze statku zejdzie jako ostatni.
1: Czy są rozważane jakiekolwiek dodatkowe procedury tutaj w Polsce teraz w związku z hantawirusem?
0: Nie ma żadnych dodatkowych procedur. Trzeba też pamiętać o tym, że hantawirus jako patogen występuje również i w Polsce. On występuje w południowo-wschodnich regionach naszego kraju. Zakażenia trafiają się nam co roku, jest ich kilka do kilkunastu. Jest to zupełnie inny szczep niż ten, który był na statku. Natomiast nie ma żadnych w tej chwili dodatkowych podejmowanych działań. Jeżeli oczywiście otrzymamy informacje o Polakach, którzy mogli mieć kontakt, to takie osoby będą objęte nadzorem epidemiologicznym. Podkreślam, nie kwarantanną, tylko nadzorem. Takie osoby będą po prostu monitorowane. Ale nie ma żadnego w tej chwili zagrożenia. Ogólne ryzyko i zarówno przez nas, przez Inspekcję Sanitarną i przez służby międzynarodowe dla populacji Polski jest określane jako niskie.
1: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj, w tej chwili nie ma w Polsce ani jednej osoby, która byłaby chora i zakażona hantawirusem, tym szczepem, który wystąpił tam na statku?
0: Nie mamy w tej chwili żadnych informacji o tym, żeby ktokolwiek w Polsce przebywał, kto jest zakażony hantawirusem. Te wszystkie osoby, które przebywały na statku, zostały ewakuowane, zostały odizolowane, przebywają tu zależnie już od tego, jakiego kraju był obywatelami i który kraj ewakuował. Są poddawane tym procedurom krajowym. W wielu przypadkach jest to po prostu kwarantanna. Ona trwa około 7 tygodni i te osoby są pod opieką służb w swoich krajach.
2: Najpoważniejsza sytuacja jest teraz w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem z hantawirusem. Z kolei premier Francji 2 razy dziennie spotyka się z lekarzami, żeby monitorować sytuację. Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę wrócimy na festiwal filmowy w Cannes.

0: Tu Radio RMF 24. Jak już wspominaliśmy, ruszył 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. W czasie ceremonii otwarcia tej sławnej imprezy honorowa Złota Palma wręczona została znanemu nowozelandzkiemu reżyserowi Peterowi Jacksonowi. Przypomnę, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. Łączymy się ponownie z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Dobry wieczór, Marku, bonsoir.
1: Bonsoir, dobry wieczór.
0: Marku, podobno Peter Jackson był dosyć złośliwy wobec organizatorów francuskiego festiwalu.
1: To prawda, że to, co powiedział, było trochę zgryźliwe. Ten zdobywca 3 Oscarów najpierw stwierdził, że nie bardzo rozumiał, dlaczego nagle postanowiono mu wręczyć honorową Złotą Palmę, a później oznajmił, że nagle doznał olśnienia. Zrozumiał, że organizatorzy zapewne chcieli go przeprosić za to, że nigdy dotąd nie dano mu w Cannes Złotej Palmy za żaden z jego filmów. Trzeba przyznać, że ceremonia przerodziła się w pewnym momencie w hołd złożony twórczości tego nowozelandzkiego reżysera. Znana francuska piosenkarka Teodora, której rodzina pochodzi z afrykańskiego Konga, zaśpiewała nawet piosenkę Beatlesów Get Back, a wszystko dlatego, że Peter Jackson nakręcił dokumentalny serial o Beatlesów, który właśnie nosił tytuł Get Back.
0: Marku, będą w tym roku bardzo silne polskie akcenty w Cannes. Przypomnij proszę, jakie?
1: Otóż przede wszystkim o Złotą Palmę będzie walczył tym razem w Cannes nowy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna. W festiwalowym konkursie znalazł się jednak również inspirowany dekalogiem kieślowskiego film Historie równoległe sławnego Irańczyka Asghara Farhodiego, którego producentami są Polacy Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał.
0: O czym prosto z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. Spokojnego wieczoru życzymy. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Oczywiście jeszcze więcej informacji z Cannes codziennie w radiu RMF 24, a za chwilę jeszcze więcej informacji.

0: To jest wtorkowy wieczór z Radiem RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jutro w żyrafiarni warszawskiego zoo sympatycy żyrafy Pietruszki będą mogli ją pożegnać przed wyjazdem do innego ogrodu zoologicznego. Pietruszka to jedno z najchętniej odwiedzanych zwierząt. Ma wyjątkową historię, bo od razu po narodzinach została porzucona przez matkę i od pierwszego dnia była karmiona i pielęgnowana przez opiekunów. Między innymi przez Magdalenę Smolińską, edukatorkę ogrodu.
1: Jakieś tam może łezki popłyną, natomiast od razu mówię, że nie ma co płakać. Trzeba się cieszyć. To jest zdrowa żyrafa i ona po prostu będzie chciała być kiedyś mamą. I tutaj tej rodziny by nie założyła, gdyby została w tym stadzie, którym jest w tej chwili, dlatego że ani z tatusiem, ani z braciszkiem nie mogłaby stworzyć rodziny. O, jak biegnie. Przepraszam, ta taka wstawka.
2: O, właśnie.
1: I mamy Pietruszkę. Pietruszka właśnie do nas podbiegła, więc tak chwilowo się zapatrzyłyśmy. No właśnie, więc jeżeli chcemy, a myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby Pietruszka rozprzestrzeniała swoje fantastyczne geny, to niech to robi w innym ogrodzie zoologicznym. Jeszcze nie zdradzimy, gdzie jedzie, to wszystko się okaże w środę. Natomiast jak ktoś z was bardzo kocha Pietruszka, myślę, że Pietrucha ma wielu miłośników, to zawsze będziecie mogli po prostu odwiedzić w innym ogrodzie zoologicznym, bo nie ma żadnych przeciwwskazań oczywiście.
2: Pietruszka w lipcu skończy 2 lata. W jakim wieku jest żyrafa takim żyrafim? Czy to już jest ten czas na zakładanie rodziny? Czy ona jest jeszcze za młodziutka?
1: Pietruszka dokładnie 9 lipca skończy 2 latka i jest jeszcze na tyle młodą żyrafą. Można powiedzieć, że jeszcze jest cielakiem. Troszkę już takim wyrośniętym. Jeszcze jest troszkę za wcześnie, żeby została mamą od razu. Jeszcze będzie chwilka musiała na to poczekać.
2: Jaka jest Pietruszka? Jakie ona ma takie cechy, które odróżniają ją od stada?
1: W związku z tym, że Pietruszka jednak została odchowana ręcznie przez człowieka, ona jest 100% żyrafą, w jej głowie mimo wszystko ona troszkę tym człowiekiem będzie i ona z człowiekiem jest zżyta i myślę, że ona do końca życia będzie zżyta, ponieważ ona już sobie kojarzy człowieka z czymś dobrym. Pietruszka jest taką żyrafą, która bardzo szybko się uczy, jest bardzo inteligentna, bardzo fajnie uczestniczy w różnego rodzaju właśnie zabawach, w treningach medycznych, uwielbia hasać ze swoim młodszym o 2 miesiące bratem po wybiegu. Jest po prostu przekochaną, przegrzeszną żyrafą, aczkolwiek czasami jakieś tam psoty, jak to dziecko, jak to w świecie ludzi bywa, czasami coś tam wykombinuje, czasami się obrazi, czasami łapie fochy, natomiast ani mamusia Justynka, ani tatuś Karim nie wyprą się jej, ponieważ dokładnie ma 50-50% jest matki z ojca, więc pod względem takim właśnie charakterologicznym to jest cały tatuś. Pod względem wizualnym cała mamusia. Pietruszka po prostu jest jedną z najcudowniejszych żyraf, z jakimi miałam do czynienia.
0: Z Magdaleną Smolińską rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Przypomnę, że Pietruszce można przynosić upominki i laurki. Do 17 maja będzie można je wrzucać do wiklinowego kosza w ogrodzie. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 mamy teraz informacje ze świata. Prezydent Donald Trump rozpoczął podróż do Chin, gdzie spotka się z przywódcą Xi Jinpingiem. To jest pierwsza podróż amerykańskiego prezydenta do Pekinu od 2017 roku. Przed wylotem Trump podkreślił, że utrzymuje świetne relacje z Xi Jinpingiem i zapowiedział, że chiński przywódca ma jeszcze w tym roku odwiedzić Stany Zjednoczone. Głównymi tematami rozmów mają być handel, inwestycje oraz kwestia Tajwanu, ale również podejście Chin do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Myślę, że po pierwsze będziemy mieli długą rozmowę na temat Iranu. Szczerze mówiąc, uważam, że był stosunkowo dobry. Spójrzcie na blokadę, nie ma problemu. Oni czerpią dużo ropy z tego obszaru. Nie mieliśmy żadnych problemów i był moim przyjacielem. To ktoś, z kim się dogadujemy. Myślę, że zobaczycie, że wydarzą się dobre rzeczy. To będzie bardzo dobra, ekscytująca podróż. Wiele dobrych rzeczy się wydarzy. Mówił Donald Trump tuż przed wylotem do Pekinu. Do Chin Trump zabrał szefów największych amerykańskich firm, m.in. Apple'a, Boeinga, Mety i Tesli, a także przedstawicieli największych instytucji finansowych. Biały Dom liczy na utworzenie nowych, stałych forów współpracy gospodarczej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Spotkania Trumpa i Xi potrwają do piątku. Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o 22:00.

0: chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Ta procedura ekstradycyjna, ona również nie jest procedurą, która daje gwarancję i pewność sukcesu polskich władz, w tym wypadku polskiej prokuratury przed sądami amerykańskimi. Tu można sparafrazować to powiedzenie sąd sądem, a na końcu decyzja zostanie podjęta przez polityka.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.

0: zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podroza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od wspomnień wybitnej polskiej aktorki i wokalistki. Stanisława Celińska odeszła dziś w wieku 79 lat.
2: Uśmiechnij się!
1: Powiemy także o zamieszaniu wokół paczki z tajnym raportem o działalności w WSI. Usłyszycie też o kolejnym sukcesie polskiego skialpinisty Bartka Ziemskiego. Polecamy również fakty sportowe. Ciepła osoba, pięknie śpiewająca, przecudowna aktorka. Tak Stanisławę Celińską wspominają mieszkańcy Sopotu.
3: Ciepła, uczuciowa, kulturalna przede wszystkim osoba.
4: Takie osoby właśnie, takie role, które wspominamy latami.
5: Pamiętam z niesamowitych ról chociażby Nie ma róży bez ognia? No mam ciarki. Noce i dnie oczywiście też, ale piosenka Uśmiechnij się!
2: Uśmiechnij się! Jak ja do ciebie.
5: Była cudowna piosenka. W ogóle no to aktorzy przede wszystkim tamtego pokolenia. Niedoścignieni. Wzruszająca.
1: Stanisława Celińska zmarła dziś w wieku 79 lat. Gdy pytano ją o swoje niespełnione marzenie zawodowe, odpowiadała: moja świętej pamięci mama zawsze powtarzała, że byłabym fantastyczną szekspirowską Julią. Zagrać Julię byłoby oczywiście bardzo przyjemnie. Z drugiej strony dostałam od Pana Boga w prezencie tyle fantastycznych ról, o których nawet nie myślałam, że mogą takimi być. I te role pozostaną w naszej pamięci. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wzywa Kancelarię Prezydenta do wyjaśnień w sprawie odtajnienia aneksu do raportu o działalności wojskowych służb informacyjnych. Prezydent przesłał marszałkowi ten aneks do zaopiniowania. Włodzimierz Czarzasty chce precyzyjnej informacji, co ma z tym zrobić, bo paczka z tajnym raportem nie zawiera żadnego listu przewodniego.
6: To są poważne sprawy. To są sprawy dotyczące setek naszych agentów. To nie jest zabawa. Tę paczkę my możemy traktować jako jajko z niespodzianką. To jest niepoważna historia.
1: Prezydent ma obowiązek poprosić marszałka o opinię, ale nie musi się nią kierować. O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i Marka Balickiego, byłego ministra zdrowia, psychiatrę. Z kolei 2 minuty po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
7: Głos uczniów w RMF FM.
1: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów napisało dziś egzamin z matematyki. To on obok testu z języka polskiego i nowożytnego będzie decydował o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół średnich. Choć obawy były duże, uczniowie mówili po wyjściu ze szkoły jednogłośnie. Królowa nauk w tym roku była wyjątkowo łaskawa.
8: Moim zdaniem arkusz był całkiem prosty. W porównaniu do tego, co wczoraj było na arkuszu z języka polskiego, nie było jakichś większych zaskoczeń. Uważam, że egzamin był w miarę prosty i liczymy na dobre wyniki.
9: Jedynie ten jedno zadanie mnie zaskoczyło z ostrosłupem. Trzeba było obliczyć, o ile mniejszy jest ostrosłup od sześciana i w ogóle żadne liczby tam nie były podane, więc trzeba było używać ten x-ów i y-ów.
10: Na ile liczycie? Procent?
9: Na 100.
10: 97. Oby tak było. Bardzo dziękuję.
1: Powiedzieli uczniowie wrocławskiej czwórki naszej reporterce Martynie Czerwińskiej. Wyniki tych egzaminów poznamy 3 lipca. A na koniec tych faktów nieziemski wyczyn polskiego skialpinisty. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata Lhotse i zjechał z niego na nartach, poinformował Polski Związek Alpinizmu. To 8. ośmiotysięcznik 30-latka z Bielska Białej. Szczyt zdobył bez wspomagania tlenem z butli, po czym dokonał zjazdu. Gratulujemy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Coco Gauff awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Pokonała w trzech setach Mirę Andrijewą. Trzecia decydująca partia trwała ponad godzinę. Amerykanka wygrała ją 6-4. W męskim turnieju do ćwierćfinału awansowali m.in. Włosi Jannik Sinner i Luciano Darderi, Norwek Kasper Rudd czy Hiszpan Martin Landalus, notowany pod koniec pierwszej setki rankingu ATP. U nas Ekstraklasa będzie nadawiać jutro zaległości związane z finałem Pucharu Polski. Zaległe mecze rozegrają więc Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Zabrzanie powalczą na wyjeździe z Arką Gdynia. Raków podejmie u siebie Jagiellonię Białystok, zatem trzy drużyny walczące o podium i puchary oraz jedna walcząca o utrzymanie.
13: Te dwa środowe mecze mogą nabrać bardzo dużo, pokazać u góry, ale też nabrać dynamiki na dole, jeżeli chodzi o ligę, więc na pewno to jest dosyć ciekawe.
12: Podkreślał trener Jagi Adrian Siemieniec. Osiem drużyn w grze o Mistrzostwo Polski. Od jutra play-offy w Orlen Basket Lidze. W ćwierćfinałach walka do trzech zwycięstw. Numerem jeden po sezonie zasadniczym jest Legia Warszawa. Mistrzowie Polski chcą obronić tytuł walczony przed rokiem. Ich rywalem będzie MKS Dąbrowa Górnicza.
14: MKS
12: to drużyna grająca najszybszą koszykówkę w całej lidze. Kreują dużo sytuacji. Jeśli pozwolisz im grać szybko, tak jak lubią, jeśli się do tego dostosujesz, to stają się bardzo wymagającym przeciwnikiem. Tak mówił trener Legii Hajko Ranula. Pierwszy mecz tych drużyn w czwartek, a jutro początek rywalizacji w dwóch parach. King Szczecin zagra z Zastalem Zielona Góra. Śląsk Wrocław podejmie Arkę Gdynia.
15: Wrocław bardzo ciężki przeciwnik. Wiemy, jak potrafią grać, ale to my jedziemy w roli underdoga i chcemy sprawić niespodziankę i wygrać na wyjeździe.
12: To Jakub Garbacz z Arki.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.radio.rmf24

Już za chwilę sensacyjna seria historyczna. Misja specjalna w radiu RMF24. These mist colored

0: Misja specjalna w RMF FM. Piłsudski kontra Dmowski. Dyplomatyczne starcie w Japonii.
1: Jest 11 lipca 1904 roku. Na ulicach Tokio panuje duży ruch. Poza Japończykami w mieście przebywa sporo obcokrajowców, w tym wielu reporterów, którzy relacjonują przebieg wojny rosyjsko-japońskiej.
2: Jednym z cudzoziemców, który tego dnia spaceruje po mieście, jest Roman Dmowski, czołowy działacz narodowej demokracji.
1: Polityk chwilę wcześniej wyszedł z hotelu i jest w drodze na pocztę. Towarzyszy mu James Douglas, Polak pochodzenia szkockiego i korespondent lwowskiej gazety Słowo Polskie.
2: W pewnym momencie zauważają dwie riksze, które jadą w ich stronę. Siedzi w nich dwóch Europejczyków, a ich twarze wydają się Dmowskiemu znajome.
1: Gdy pojazdy są już blisko, rozpoznaje jednego z mężczyzn. Jest to Tytus Filipowicz, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej.
2: Filipowicz również rozpoznaje Dmowskiego i krzyczy do ciągnącego riksza:
3: zatrzymać się!
2: Pojazdy stają i dwaj pasażerowie wychodzą na spotkanie z Dmowskim. Ten zaskoczeniem orientuje się, że drugim z nich jest Józef Piłsudski, jeden z największych rywali politycznych Dmowskiego.
1: Choć politycy w wielu sprawach mają przeciwne poglądy i nie przepadają za sobą, to powitanie jest serdeczne. Dmowski pyta przybyłych:
3: dokąd jedziecie?
2: Filipowicz odpowiada:
3: do was. Zobaczyliśmy wasze imię w gazecie na liście gości hotelu Metropol.
1: Polacy przez chwilę rozmawiają, po czym Piłsudski zaprasza na obiad w hotelu, w którym się zatrzymał.
2: Później spotkają się jeszcze kilka razy i odbędą prawie 9-godzinną rozmowę o przyszłości Polski.
1: Dlaczego Piłsudski i Dmowski pojechali do Japonii i co wyniknęło z ich spotkania? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Na początku XX wieku Japonia i Rosja prowadzą gwałtowną politykę ekspansyjną na Bliskim Wschodzie. Rywalizacja o te same terytoria sprawia, że między dwoma krajami zaczynają narastać napięcia.
1: Wszystkie próby pokojowego podziału stref wpływów kończą się fiaskiem i oba mocarstwa rozpoczynają przygotowania do zbrojnego starcia.
2: 8 lutego 1904 roku wojska japońskie atakują bazę rosyjskiej marynarki w Port Arthur. Rozpoczęła się wojna rosyjsko-japońska.
1: W tej sytuacji część polskich organizacji niepodległościowych dostrzega w Japonii potencjalnego sojusznika.
2: Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej jeszcze przed wybuchem wojny zaczynają rozważać, czy nie udałoby się wykorzystać nadchodzącego konfliktu na korzyść Polski.
1: Jednym z pomysłów jest zorganizowanie zbrojnego powstania, które zmusiłoby Rosję do walki na dwa fronty.
2: Co więcej, w carskiej armii walczy wielu Polaków. Pojawia się zatem koncepcja, aby przekonać ich do dezercji i utworzyć w Japonii Legion Polski.
1: Jeżeli plan się powiedzie, być może pozwoli to Polsce nawet na odzyskanie niepodległości. Działacze PPS postanawiają przedstawić swoje propozycje japońskim dyplomatom, którzy przebywają w Europie.
2: Liczą, że Tokio będzie zainteresowane współpracą oraz pozyskaniem sojusznika na tyłach wroga i sfinansuje powstanie oraz dostarczy broń.
1: 8 lutego 1904 roku Witold J. Konarkiewicz wysyła list do Nobuakiego Makino, japońskiego posła w Wiedniu. Pisze w nim:
4: Polacy są urodzonymi wrogami Rosji. Japonia może spotkać się tylko z ich sympatią, gdyż interesy narodu polskiego na żadnym polu nie krzyżują się z interesami japońskimi.
2: W liście przedstawia projekt Sojuszu Polsko-Japońskiego, organizacji Polskiego Legionu w Mandżurii oraz możliwości wywołania powstania.
1: Początkowo japoński poseł sceptycznie podchodzi do pomysłu PPS i nawet nie odpowiada na list.
2: Jednak przywódcy partii ponawiają starania i ostatecznie udaje im się zainteresować swoimi planami rząd japoński.
1: Rozpoczynają się negocjacje i przedstawiciele PPS starają się przekonać Tokio, że zbrojne powstanie w Polsce będzie korzystne dla obu stron. Japończycy są zainteresowani i zapada decyzja, aby dwóch Polaków udało się do Azji, gdzie omówiliby szczegóły porozumienia. Na emisariuszy zostają wybrani Józef Piłsudski i Tytus Filipowicz.
2: Jednak o planach socjalistów dowiadują się przedstawiciele narodowej demokracji. Są oni mocno zaniepokojeni działaniami PPS, zwłaszcza planami wywołania zbrojnego powstania.
1: Roman Dmowski, jeden z czołowych działaczy endecji, uważa ten pomysł za niemożliwy do realizacji.
2: Obawia się, że Rosjanie z łatwością stłumią powstanie, co bardzo negatywnie wpłynie na morale narodu. Jak sam stwierdza:
3: po każdym stłumionym powstaniu Polacy opadają z sił na co najmniej 30 lat.
1: Dmowski i przywódcy endecji postanawiają sabotować działania PPS i także starają się nawiązać kontakt z Japończykami.
2: W Krakowie Dmowskiego odwiedza oficer armii japońskiej, Motojiro Akashi. Podczas rozmowy Polak stwierdza:
3: w obecnej sytuacji nie widzę możliwości zorganizowania zbrojnego powstania na ziemiach polskich, które skończyłoby się sukcesem.
1: Akashi wysłuchuje Dmowskiego i przekazuje jego stanowisko swoim przełożonym. Sugeruje też, że przywódca Endecji powinien udać się osobiście do Tokio, gdzie spotkałby się z japońskimi dygnitarzami.
2: Dmowski postanawia działać jak najszybciej i już na początku kwietnia 1904 roku wyrusza w podróż do Japonii.
1: 15 maja przybywa do Yokohamy, położonej nieopodal Tokio. Dwa dni później udaje się do stolicy Japonii i zatrzymuje się w hotelu Metropol.
2: W przeciągu następnych tygodni spotyka się z przedstawicielami sztabu japońskiego, podczas których próbuje ich przekonać do swoich racji.
1: Nakreśla on sytuację panującą w zaborze rosyjskim. Tłumaczy też, że zorganizowanie udanego powstania nie będzie możliwe, a klęska będzie miała negatywne konsekwencje dla Japonii.
3: Jeżeli Rosjanie szybko stłumią powstanie, będą mogli wysłać swoje oddziały na wschód. Z waszego punktu widzenia korzystniejsze jest stworzenie groźby, że w Polsce może dojść do niepokojów. To zmusi Rosjan do trzymania części swoich wojsk na zachodzie.
2: Dmowski przedstawia też PPS jako marginalne stronnictwo, nie posiadające żadnej większej siły czy poparcia. Odwiedza też obóz jeniecki, gdzie przebywają Polacy.
1: W Tokio spotyka Jamesa Douglasa, redaktora endeckiej gazety Słowo Polskie. Dmowski nie wie jednak, że Douglas potajemnie sympatyzuje z socjalistami i przekazuje PPS informacje o poczynaniach polityka endecji.
2: W czerwcu 1904 roku Filipowicz i Piłsudski wsiadają na statek i wyruszają w podróż do Japonii. Do portu w Yokohamie przybywają w nocy z 9 na 10 lipca.
1: 11 lipca Piłsudski przegląda gazetę Japan Times i ze zdumieniem mówi do Filipowicza.
5: Patrz, na liście gości hotelu Metropol jest Dmowski. Ale co on tu robi? Musimy się z nim zobaczyć.
2: Choć Piłsudski wie, że Endecja nie jest przychylnie nastawiona do jego pomysłów, to zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że Dmowski udał się w podróż do Japonii.
1: Dwaj działacze PPS wynajmują riksze i udają się do hotelu Metropol w Tokio. Gdy jeszcze są w drodze, niespodziewanie przejeżdżają obok Dmowskiego i Douglasa.
2: Dochodzi do spotkania, a przedstawiciel Endecji nie kryje zaskoczenia. Nie miał pojęcia, że Japończycy zaprosili członków PPS do Tokio.
1: Choć politycy reprezentują sprzeczne cele, to traktują się uprzejmie i wspólnie jedzą obiad w hotelu.
2: 12 lipca Piłsudski spotyka się z przedstawicielami Sztabu Generalnego Japonii, gdzie przedstawia propozycję porozumienia.
5: Zobowiązujemy się do szerzenia dywersji na tyłach wroga oraz będziemy dostarczać wam informacje wywiadowcze. W zamian oczekujemy utworzenia polskiego legionu u boku waszej armii oraz wsparcia finansowego dla PPS.
1: Generał Atsushi Murata odpowiada.
6: Rozważymy waszą propozycję i wkrótce otrzymacie odpowiedź.
2: W oczekiwaniu na oficjalne stanowisko Japonii Piłsudski i Filipowicz postanawiają zwiedzić Tokio. Towarzyszy im Roman Dmowski, który wcześniej przestudiował przewodnik i służy im za pilota.
1: 14 lipca Piłsudski i Dmowski spotykają się w hotelu i odbywają długą rozmowę, która trwa prawie 9 godzin.
2: Rozmawiają o przyszłości Polski, przedstawiają szczegółowo swoje poglądy i próbują nawzajem przekonać się do swoich racji.
1: Mimo licznych różnic, rozmowy przebiegają w życzliwej atmosferze. Dmowski wspominał później.
3: Wiedzieliśmy, że się nie przekonamy, ale ile mieliśmy wspólnych trosk i uczuć.
2: Po tym spotkaniu Dmowski przedstawia Japończykom jeszcze jeden dokument, w którym przekonuje ich, że propozycje PPS są niemożliwe do realizacji.
1: 22 lipca, uznając, że nie jest już w stanie nic więcej zrobić, Dmowski wsiada na statek i rusza w drogę powrotną do Polski.
2: Następnego dnia przedstawiciele PPS otrzymują odpowiedź, która jest dla nich ogromnym rozczarowaniem. Japończycy stwierdzają:
6: z przykrością zawiadamiamy, że nie możemy przyjąć waszej propozycji. Mogłoby ono doprowadzić do bardzo poważnych komplikacji na arenie międzynarodowej, co nie leży w naszym interesie.
1: Nie jest do końca jasne, na ile argumenty Dmowskiego wpłynęły na ostateczną decyzję Japończyków.
2: Władze w Tokio mogły też dojść do wniosku, że Polacy są zbyt mocno podzieleni i zbrojne powstanie nie może się w tej sytuacji zakończyć ich wygraną.
1: Piłsudski odnosi jednak połowiczny sukces. Choć idea stworzenia polskiego legionu w Japonii oraz wywołania powstania zostają odrzucone, to Japończycy są nadal zainteresowani współpracą z PPS.
2: Przekazują ugrupowaniu 30 tysięcy rubli na działalność dywersyjną i wywiadowczą.
1: Po tym częściowym sukcesie Piłsudski i Filipowicz decydują się na powrót do Europy. Przed wyjazdem mieli jeszcze wziąć udział w uroczystym przyjęciu, na którym byli obecni japońscy dyplomaci.
2: Podanych zostaje wiele potraw, wśród których jest specjalnie przyrządzona ryba. Gdy Piłsudski wsadza ją do ust, ta nagle zaczyna się ruszać.
1: Nie chcąc urazić gospodarzy, nie wypluwa jej, ale prosi o kieliszek alkoholu. Filipowicz wspominał.
7: Pierwszy i jedyny raz widziałem, że Józef potrafił wypić jednym duszkiem pół szklanki koniaku. Z koniakiem popłynęła jakoś i ta ryba. Jak się później okazało, była jedynie ogłuszona. Sztuka zaś polegała na tym, by zjeść ją zanim się obudzi.
2: Po tym przyjęciu przedstawiciele PPS ruszają w rejs powrotny do Europy. Ten jednak nie odbywa się bez incydentów.
1: 13 sierpnia statek dopływa do miasta Victoria w Kanadzie. Piłsudski ma ogromną ochotę zjeść lody i wraz z Filipowiczem schodzą na ląd.
2: Z tego powodu spóźniają się na statek i ten odpływa bez nich. Udaje im się jednak dotrzeć do Vancouver, gdzie odzyskują swoje bagaże i kontynuują podróż do domu.
1: Ostatecznie zarówno Dmowski i Piłsudski osiągnęli pewien sukces. Przyszły marszałek zdobył fundusze na działalność PPS, a przywódca endecji zapobiegł organizacji zbrojnego powstania na terenie Polski.
2: Wojna rosyjsko-japońska zakończyła się spektakularną klęską carskich wojsk, a pełen incydentów rejs floty bałtyckiej i jej przegrana w bitwie pod Tsushimą ośmieszyły kraj na arenie międzynarodowej.
1: Choć formalnie Polska nie zyskała na konflikcie, to słabość zaborcy stawała się coraz bardziej widoczna.
2: W 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa, której carska Rosja już nie przetrwa. Polakom da to szansę na odzyskanie niepodległości, a Piłsudski i Dmowski odegrają w tym procesie kluczową rolę.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł. Za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek. Do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Trump leci do Pekinu. Posłuchajcie, o czym amerykański prezydent będzie rozmawiał z przywódcą Chin. W faktach także Śląsk i kontrowersje wokół planów połączenia szpitali w Jaworznie i Myślenicach. Trwa referendum.
2: W tym przypadku my jesteśmy na przegranej pozycji.
1: Usłyszycie też, co o swojej przyszłości mówi RMF FM Kamil Stoch.
3: Nie będę miał więcej czasu dla rodziny.
1: Donald Trump wyruszył do Pekinu na spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Będzie to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Przed wylotem prezydent USA powiedział, że z chińskim liderem ma wiele do omówienia, ale nie będzie skupiał się na wojnie z Iranem. Ważnym tematem ma być kwestia Tajwanu i wstrzymanie przez niego sprzedaży broni do tego kraju. Amerykański prezydent nie zabrał ze sobą w podróż żony Melanii, lecz w skład delegacji włączył szefów największych amerykańskich koncernów. Po długim locie z międzylądowaniem na Alasce Trump wyląduje w Pekinie jutro około godziny 14 czasu polskiego. Dwudniowe referendum rozpoczęło się dziś w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Pracownicy wyrażają swoją opinię o planie połączenia placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Inicjatorami głosowania są związkowcy, którzy sprzeciwiają się konsolidacji. O tym, czego obawiają się związki, powie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Związkowcy uważają, że połączenie szpitali doprowadzi do likwidacji części oddziałów w Mysłowicach i przeniesienia niektórych usług medycznych do większego szpitala w Jaworznie.
2: Większy wchłonie mniejszy. W tym przypadku my jesteśmy na przegranej pozycji.
4: Mówi Anna Pokulska, wiceprzewodnicząca Solidarności w mysłowickim szpitalu. Według związkowców połączenie placówek doprowadzi do tego, że pacjenci z Mysłowic stracą możliwość leczenia w swoim mieście. Zagrożone mogą być też miejsca pracy. Wyniki referendum w mysłowickim szpitalu, w którym pracuje blisko 300 osób, będą znane jutro po południu.
1: W faktach teraz stolica Wielkopolski. Pierwsze 3 parkowania za darmo. To nowość w strefie płatnego parkowania w Poznaniu, ale tylko w rejonie osiedla Ogrody. Dziś radni zdecydowali, że od listopada płatne parkowanie będzie obowiązywało w tej części miasta.
5: Wynika to ze specyfiki problemu, z jakim mamy do czynienia na ogrodach. To jest parkowanie zwykle całodzienne dzisiaj. Tych, którzy przyjeżdżają z gmin ościennych, parkują samochód na ulicach ogrodów i przesiadają się do tramwaju. Stąd te 3 godziny, które spowodują, że ci kierowcy będą musieli szukać innej formuły podróżowania do miasta. Natomiast ci kierowcy, którzy będą chcieli załatwić jakieś sprawy na ogrodach, czy przyjadą odwiedzić swoich znajomych, nie będą musieli nawet rejestrować się w systemie, w parkomacie czy w aplikacji.
1: Wyjaśniał Piotr Libicki z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Później kierowcy zapłacą 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
6: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
1: Przewrót majowy, do którego doszło w Polsce w maju 1926 roku, pochłonął 379 ofiar śmiertelnych. Około 1000 osób odniosło w nim rany. 3-dniowe walki pozbawiły władzy legalnie stworzony rząd narodowej demokracji i ugrupowań centrowych, zastąpiony przez zwolenników Józefa Piłsudskiego. Historyk okresu międzywojennego określa przewrót sprzed dokładnie 100 lat zbrojnym zamachem zwolenników praworządności na wybrane demokratycznie władze.
7: Ten zamach był dramatyczną próbą obrony demokracji i wolności przed endeckim nacjonalizmem i populizmem, chociaż te lata po zamachu majowym pokazały, że lekarstwo okazało się równie groźne jak choroba, bo działanie, które miało zablokować endecki autorytaryzm i populizm, zamieniło się samo w bardzo brutalną dyktaturę.
1: Mówi historyk przewrotu majowego profesor Tomasz Nałęcz. I na koniec faktów posłuchajcie jeszcze o planach 3-krotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha. W marcu w Planice zakończył on przebogatą karierę i teraz w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada, jak wyglądały jego ostatnie tygodnie i co może zmienić się w jego życiu.
8: Za czym tęskniłeś może?
9: Jak już po zakończeniu kariery masz nagle więcej czasu?
8: Na tą chwilę jakby nie czuję, że coś się w moim życiu zmieniło, bo minęło raptem kilka tygodni i tych kilka
3: kilka tygodni upłynęło bardzo podobnie jak do tej pory, przez te wszystkie lata, czyli trochę odpoczynku, trochę też staram się być w pewnej rutynie takiej, jak chodzi o aktywność fizyczną. Wagę mam dalej startową. Pewnie będę miał więcej czasu dla rodziny, pewnie będę mógł przeżywać więcej takich imprez rodzinnych właśnie, na których do tej pory nie mogłem być. No i celebrować właśnie takie momenty.
1: Kamil Stoch podkreślił, że nie martwi się o przyszłość skoków narciarskich w Polsce. Całą rozmowę z naszym narciarskim mistrzem mamy na rmf24.pl. Polecamy. A z faktami wracamy o północy. Zajrzymy wtedy do Mediolanu. Stolica Lombardii wprowadza nowe ograniczenie i to przez cały rok. O co dokładnie chodzi? Usłyszycie za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.

0: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a w rozmowie o siódmej Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry.
1: Panie mecenasie, czy jest możliwy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, gdy nie mamy prawomocnego orzeczenia o aresztowaniu i nie mamy europejskiego nakazu aresztowania?
2: Umowa o ekstradycję, która jest zawarta pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, nie wymaga, aby postanowienie miało charakter prawomocny. Proszę też pamiętać, że zgodnie z polskimi przepisami postanowienie zostało wydane w pierwszej instancji, jest wykonalne, więc w świetle tych przepisów, ale także w świetle polskiego KPK nie ma formalnych przeszkód, aby wystąpić z wnioskiem o ekstradycję. Natomiast kwestia owej prawomocności może być oczywiście badana w ramach postępowania ekstradycyjnego, ale już bezpośrednio przez sąd amerykański. Czyli nie stanowi to przeszkody do wystąpienia z wnioskiem.
1: Panie mecenasie, czy amerykański sędzia będzie musiał przeczytać te 6 tysięcy tomów akt, przetłumaczonych jeszcze na angielski, rozumiem?
2: To wszystko zależy od decyzji sądu w Stanach Zjednoczonych, dlatego że proszę pamiętać, że umowa o ekstradycję wskazuje, jakie dokumenty powinny być załączone. To z jednej strony jest postanowienie, o które pan redaktor zapytał, z drugiej strony materiały, które mają uzasadniać zarzuty, które postawiono osobie objętej wnioskiem o ekstradycję. Natomiast zawsze może być tak, że sąd amerykański może zażądać dodatkowych materiałów i wtedy musi się liczyć również z tym, że będzie musiał zapoznać się z tym obszernym materiałem dowodowym, który jest zebrany w tej sprawie.
1: Panie mecenasie, Departament Stanu właśnie odmawia przyznania, w jakim trybie Zbigniew Ziobro wjechał do Polski. Na pytania naszych dziennikarzy między innymi, to pańskim zdaniem świadczy o tym, że to stanowisko Departamentu Stanu i w ogóle administracji amerykańskiej będzie dość sztywne?

0: Można tak wywnioskować z tego obecnego stanowiska, natomiast proszę też pamiętać o tym, że kwestie dotyczące wydawania wiz, wszelkie okoliczności z tym związane i przede wszystkim podstawy, zasady, tryb, a także sposób postępowania z informacjami objętymi tą procedurą wizową reguluje prawo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Nie można wykluczyć, że Departament Stanu, powołując się na te przepisy, podjął taką, a nie inną decyzję.
1: A czy uważa pan, że możliwe jest wyciąganie konsekwencji wobec osób, które pomogły załatwić Zbigniewowi Ziobrze wizę do Stanów Zjednoczonych?
0: Powiedział pan redaktor o tak zwanym przestępstwie poplecznictwa. Oczywiście tak, teoretycznie można sobie wyobrazić takie postępowanie, natomiast praktycznie proszę pamiętać o tym, że prokurator musiałby w sposób niebudzący żadnych wątpliwości ustalić, kto i co zrobił, a innymi słowy, czy to, co zrobił, wchodzi w zakres tak zwanych znamion przestępstwa poplecznictwa, o którym mowa w artykule 239 kodeksu karnego, czyli należałoby ustalić taką osobę i móc na podstawie zebranych dowodów przypisać jej świadomość, że podejmowała działania mające na celu pomóc innej osobie uniknięcia odpowiedzialności karnej. I jeszcze taki materiał na koniec musi być oceniony przez sąd, jeżeli prokurator zdecyduje się na skierowanie aktu oskarżenia. Instrumenty i oczywiście możliwość pociągnięcia, czy może przeprowadzenia takiego postępowania istnieje, jest to decyzja prokuratury, natomiast zawsze pozostaje otwarte pytanie, czy prokurator będzie w stanie zebrać materiał dowodowy, który uprawdopodobniłby na obecnym etapie przestępstwo poplecznictwa.
1: Mówi pan tak, panie mecenasie, jakby to było bardzo trudne i trudne do udowodnienia przed polskim sądem.
0: W pewnym zakresie troszkę tak, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na kwestie łączące się z tym, co może być nielegalnym pomaganiem uniknięcia odpowiedzialności karnej, a co może być legalną obroną, to ta linia jest w jakimś sensie w pewnym momencie dość cienka. Natomiast to wszystko zależy od prokuratora, to też wszystko zależy od tego, jakie i kto czynności podejmował, które właśnie składałyby się na umożliwienie osobie, która jest ścigana, uniknąć odpowiedzialności karnej lub podjęcie takich działań, które utrudniałyby prowadzenie postępowania karnego. Nie są to proste sprawy, ale z drugiej strony wszystko zależy od skuteczności prokuratury.
1: Panie mecenasie, jeżeli jest tak, ja opieram się tylko oczywiście tak jak większość z nas na doniesieniach medialnych, ale jeżeli jest tak, że Zbigniew Ziobro dostał wizę amerykańską na podstawie dokumentów potwierdzających, że jest pracownikiem, jest dziennikarzem telewizji TV Republika, czy to nie jest wprowadzanie w błąd amerykańskiego systemu konsularnego?
0: Panie redaktorze, z jednej strony można powiedzieć w ten sposób, że jest to działanie legalne, dlatego że pozwalają na to przepisy, każdy może być komentatorem, a każdy pracodawca, myślę tutaj o jakimś koncernie medialnym czy stacji telewizyjnej, liczy się tylko z pewnym ryzykiem reputacyjnym, jeżeli podejmuje decyzję o współpracy z osobą, która jest poszukiwana, ale nie ma przepisów, które zabraniają tego typu czynności. Z drugiej strony można powiedzieć, że rzeczywiście gdyby nie te przepisy, to prawdopodobnie nie doszłoby do tak skutecznego przeprowadzenia procedury wizowej i umożliwienia osobie, o której rozmawiamy, wjazdu i pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych. Te wszystkie okoliczności musi ocenić prokurator. Ja absolutnie rozumiem też emocję społeczną, bo w takich sytuacjach należy bezwzględnie podkreślić, że trudno wyjaśnić ludziom, którzy nas słuchają, że takie działanie polskich parlamentarzystów jest działaniem, które pokazuje równość wobec prawa. No jest to ekstraordynaryjny tryb. Wykorzystanie też możliwości, których nie posiada zwykły śmiertelnik. No a na końcu należy się zastanowić, czy mamy już do czynienia z poplecznictwem, czy też jeszcze jest to legalnie prowadzona obrona w ramach legalnie podejmowanych czynności. Te wszystkie okoliczności powinna zbadać prokuratura, ustalić, nazwać to i przesądzić, czy było to działanie legalne, czy też zostało instrumentalnie wykorzystane prawo po to, aby umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości uniknięcie odpowiedzialności karnej, a co najmniej, czy nie były to działania utrudniające prowadzone postępowanie karne.
1: Panie mecenasie, czy w ogóle ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych to jest bardziej decyzja prawna? Tutaj sędzia będzie decydował głównie, czy będą jednak decydowali politycy?
0: Panie redaktorze, proces ekstradycyjny jest procesem, który tak naprawdę składa się z takich trzech elementów. I te elementy się przenikają w różnych momentach tego procesu. Z jednej strony jest to proces prawny i w tym procesie bierze udział prokurator, minister sprawiedliwości, sąd, ale z drugiej strony jest to proces polityczny, bo mamy Departament Sprawiedliwości, mamy sekretarza stanu, mamy ministra sprawiedliwości, który w Polsce jest również prokuratorem generalnym, i z trzeciej strony jest to proces dyplomatyczny, dlatego że szereg czynności podejmowanych na podstawie umowy o ekstradycji, o której powiedziałem na początku naszej rozmowy, jest podejmowanych właśnie w drodze dyplomatycznej. Zaczyna się od wniosku prokuratora, który prowadzi postępowanie kierowanego na ręce polskiego ministra sprawiedliwości. Następnie minister sprawiedliwości drogą dyplomatyczną przekazuje taki wniosek do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i zgodnie z zawartą umową Departament Sprawiedliwości przekazuje ten wniosek do sądu. I tu się toczy właściwe postępowanie sądowe. I w tym postępowaniu sąd orzeka o dopuszczalności ekstradycji, czyli innymi słowy wyraża zgodę na wydanie lub odmawia zgody na wydanie osobie poszukiwanej. Jeżeli odmawia, to kończy to procedurę. Jeżeli wyraża zgodę, to sprawa wraca w tym wypadku do administracji, czyli myślę tutaj oczywiście o administracji federalnej, i sekretarz stanu lub inna wyznaczona przez niego osoba decyduje o wydaniu osoby objętej wnioskiem, czyli czynnik polityczny na koniec decyduje o tym, czy dochodzi, czy nie dochodzi do wydania osoby objętej wnioskiem. I proszę pamiętać, w umowie o ekstradycji jest bardzo czytelny zapis, który umożliwia odmowę wydania osoby objętej wnioskiem w sytuacji, kiedy sekretarz stanu lub inna wyznaczona osoba stwierdzi, że wniosek został złożony z przyczyn politycznych. Jest to przesłanka bardzo uznaniowa, nie podlega żadnemu trybowi odwoławczemu ewentualna decyzja o odmowie wydania, a polityk tak naprawdę decyduje na koniec, czy osoba objęta wnioskiem fizycznie zostanie przekazana, no w tym wypadku do Polski. Więc jak łatwo się zorientować, procedura skomplikowana, raczej długotrwała, naznaczona bardzo mocno czynnikiem politycznym.
1: Jak pan mówi, czy to jest decyzja polityczna, czy nie, będzie decydował Departament Stanu, ale rozumiem, że nie ma określonych żadnych ram, które definiują, co to znaczy decyzja polityczna.
0: Nie. W umowie o ekstradycji jest zapis, który mówi o tym, że niezależnie od okoliczności wskazanych w umowie, które stanowią podstawę do odmowy wydania, o czym decyduje sąd, dodatkowo zarezerwowano sekretarzowi stanu lub innej osobie przez niego wskazanej prawo odmowy wykonania wniosku, jeżeli... I wierny cytat. Wniosek został złożony z przyczyn politycznych i kropka. Nie wyjaśniono, jakie przesłanki należy brać pod uwagę, powołując się na wskazaną możliwość, która stanowi podstawę do odmowy wydania, a jednocześnie też tak naprawdę, jeżeli na spokojnie, tak na chłodno przeanalizujemy ten przepis, no to oczywistym jest, że jest to decyzja uznaniowa. Te przesłanki są nieostre, bo ich w zasadzie nie ma i decyduje polityk tak naprawdę, kierując się różnymi okolicznościami, które może brać pod uwagę przy podjęciu takiej decyzji.
1: I łatwo mi jest sobie wyobrazić, że Zbigniew Ziobro lub jego adwokaci, jego pełnomocnicy będą przedstawiali dokumenty, że to jest element walki politycznej, to co się dzieje wokół niego i te zarzuty, które postawiła mu prokuratura. Jak pan sądzi, jak to będzie odbierał amerykański wymiar sprawiedliwości? Sędzia czy Departament Stanu?
0: Panie redaktorze, na pewno trzeba się liczyć z tym, że pan minister i jego obrońcy będą realizowali przysługujące panu ministrowi prawo do obrony. Jeżeli chodzi o to, jak zostanie to ocenione, to trudno powiedzieć, ale zwróćcie państwo uwagę na toczący się od wielu miesięcy już przed sądem w Westminsterze proces, no nie ekstradycyjny, ale proces bardzo zbliżony, dlatego że zmierzający do wykonania tak zwanego nakazu aresztowania, nie mylić z europejskim nakazem aresztowania. Nakaz aresztowania jest instrumentem bardzo podobnym do europejskiego nakazu aresztowania, przewidzianym w umowie brexitowej. On dotyczy sprawy, jeżeli dobrze pamiętam, RARS-u, i zwróćcie państwo uwagę, jak długo proceduje sąd w Westminsterze. I proszę pamiętać, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania są w grupie państw, które stosują common law, co oznacza, że ten proces wyjaśniania wszelkich wątpliwości, sprawdzania przesłanek dopuszczalności ekstradycji i ostatecznej decyzji o dopuszczalności lub odmowie wykonania ekstradycji jest złożony, rozciągnięty w czasie i należy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość i liczyć się z tym, i tu myślę oczywiście o państwie polskim, że wszelkie okoliczności, które mogą być podniesione, zostaną podniesione, a sędzia w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych będzie musiał przede wszystkim zważyć i zwrócić uwagę na to, czy osoba, w stosunku do której ma podjąć decyzję o ekstradycji, w państwie, w którym ma być przeprowadzony proces, bo temu służy ekstradycja, czyli przekazaniu osoby poszukiwanej w tym wypadku do Polski, będzie miał zapewniony rzetelny proces karny, będzie miał zapewnione prawo do obrony, nie będzie to proces o charakterze politycznym. No i to, co jest oczywiście istotne, czy przestępstwa, które są zarzucone, czyli czy te 26 przestępstw jest również, czy są również przestępstwami na terenie Stanów Zjednoczonych. I proszę też pamiętać, że ekstradycja jako instrument procesowy jest osadzona na zasadzie pewnej wyłączności to warto to rozumieć w ten sposób, że jeżeli jest dopuszczalna ekstradycja i sąd, a następnie sekretarz stanu wyraża na to zgodę, to osobę objętą wnioskiem ekstradycyjnym można pociągnąć do odpowiedzialności karnej, czyli innymi słowy sądzić przed polskim sądem tylko za przestępstwa wymienione we wniosku ekstradycyjnym.

0: aresztowanie przed sądem w Stanach Zjednoczonych nie odbędzie się jutro. Ono prawdopodobnie nie odbędzie się do września. Natomiast do września, miejmy nadzieję, bo taki jest termin wyznaczony przez sąd okręgowy, zostanie rozstrzygnięta ta kwestia, której dziś boi się polska prokuratura, czyli kwestia prawomocności postanowienia o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Albo sąd uwzględni, albo nie uwzględni zażalenia i sprawa będzie przesądzona.
1: A swoją drogą, panie mecenasie, czy pan nie uważa, że to świadczy o pewnego rodzaju słabości naszego systemu wymiaru sprawiedliwości, skoro dopiero we wrześniu sąd będzie decydował o prawomocności ewentualnego orzeczenia o aresztowaniu?
0: Panie redaktorze, powiem panu szczerze, uważam, że w pewnym sensie tak, w pewnym sensie ma pan rację. Z takiego bardzo prostego powodu, że z jednej strony, oczywiście ja jestem w stanie zrozumieć, że jest tam bardzo dużo materiału dowodowego. Mówi się o ponad chyba milionie stron, które należy przeczytać. Być może tak jest. Natomiast z drugiej strony, no zwróćcie państwo uwagę, co chwila docierają do nas sygnały o tym, że dochodzi do zmiany składu orzekającego. No, trochę za dużo przypadków. Oczywiście ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której faktycznie zupełnie niespodziewanie, przez zupełny absolutny przypadek dochodzi do różnych perturbacji w ramach rozpoznawania określonego zawalenia. Natomiast z praktyki ja się nie spotkałem z tak długim czasem trwania postępowania, a proszę mi wierzyć, że są sprawy, które są równie skomplikowane i które mają również bogaty materiał dowodowy. Tu oczekiwałbym, żeby zdecydowanie szybciej procedował sąd przy rozpoznawaniu tego typu spraw, zwłaszcza, że jest to sprawa, która ma, jak się chyba okazuje, istotne znaczenie dla opinii publicznej, a sposób procedowania nad tą sprawą zasadnie w ocenach opinii publicznej no, stawia wiele znaków zapytania. No, z drugiej strony, ja powtórzę jeszcze raz, te sprawy najczęściej są rozstrzygane zdecydowanie szybciej niż ta sprawa.
1: No, rozumiem, panie mecenasie, z pańskich słów bardzo delikatnych i takich wypowiedzianych językiem prawniczym, ale rozumiem, że to są pozamerytoryczne czy pozaprawne przyczyny pańskim zdaniem tego, że ta procedura uprawomacniania tego orzeczenia o aresztowaniu trwa tak długo.
0: To znaczy, procedura uprawomacniania to jest być może taki pewien zbitek słów, natomiast chodzi o rozpoznanie zażalenia.
1: Rozpoznanie, to znaczy, że postępowanie sądu jest po prostu niemotywowane działaniami czysto prawnymi, tak? Pana rozumiem? Dobrze to pana rozumiem?
0: Nie, ja absolutnie nie stawiam takiej tezy, natomiast mówię tylko o tym, że tego typu sprawy są zdecydowanie sprawniej rozpoznawane. W związku z powyższym ten czas oczekiwania na rozpoznanie zażalenia, no, kilka miesięcy, jest takim czasem znaczącym, mówiąc od strony czysto praktycznej.
1: A czy pana zdaniem prokuratura mogłaby zrobić więcej w tej sprawie? Czy generalnie jest, czy problem polega tutaj na opieszałości działania polskich sądów, czy polskiej prokuratury?
0: Panie redaktorze, prokuratura nie ma tutaj tak naprawdę instrumentów, które mogłaby wdrożyć, to znaczy nie może sięgnąć po jakieś ekstra rozwiązania, które by przyspieszyły. Sprawność postępowań sądowych w Polsce zależy od sprawności działania sądów i sędziów orzekających w danych sądach. Natomiast no, prokurator jedynie co może, to może konsekwentnie zwracać się do sądu na piśmie o przyspieszenie rozpoznania sprawy. To jest jedyny instrument, no umówmy się, nie mający tak naprawdę większego znaczenia. To jest instrument, który może tylko zmierzać do sygnalizowania, że prokuratura stoi na stanowisku, że sąd powinien procedować szybciej nad daną sprawą. Ale to jest wszystko, co może prokuratura. Natomiast od sądu zależy, na ile sprawnie prowadzone jest dane postępowanie.
1: Panie mecenasie, jeszcze jedna sprawa, bo tak w sprawie Zbigniewa Ziobry nie mamy ani ENA, ani prawomocnego orzeczenia o aresztowaniu. Natomiast Marcin Romanowski ma wystawione ENA. Jeżeli jest w Stanach Zjednoczonych, nie mamy takiej pewności, ale jeżeli jest w Stanach Zjednoczonych, czy to ułatwi, czy to powoduje, że jego na przykład proces ekstradycyjny będzie inaczej przebiegał?
0: Nie, panie redaktorze. Jest dokładnie taka sama sytuacja procesowa, jak sytuacja pana Zbigniewa Ziobro. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych proszę pamiętać, że nie obowiązuje europejski nakaz aresztowania. Jedyną procedurą, która zmierza do tego, aby zatrzymać i doprowadzić przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości osobę, która jest podejrzana, czyli w stosunku do której postawiono zarzut i która jest poszukiwana i prokurator uznaje, że powinna być z wielu powodów aktywnym uczestnikiem, czy w ogóle może uczestnikiem postępowania na terenie Polski, czyli powinna być do dyspozycji polskich organów ścigania, to jest procedura ekstradycyjna. Nie ma innej procedury prawnej, która mogłaby być w tej sytuacji wdrożona, a fakt, czy wydano, czy nie wydano europejski nakaz aresztowania jest faktem wtórnym, nie mającym znaczenia z punktu widzenia jurysdykcji państwa amerykańskiego nad panem Zbigniewem Ziobro i panem Marcinem Romanowskim.
1: Panie mecenasie, czy to jest

0: Długa procedura, znaczy czy to jest drogi proces, taki proces ekstradycyjny? Amerykańscy adwokaci raczej są drugimi adwokatami.
1: To wszystko zależy zawsze od umowy zawieranej pomiędzy klientem a adwokatem. Natomiast wielokrotnie słyszymy o tym, że stawki prawników w Stanach Zjednoczonych są wysokie. Natomiast trudno mi powiedzieć, o jakich kosztach prowadzenia obrony w Stanach Zjednoczonych mówimy w tego typu sytuacjach. Ja myślę, że tak jak procedura ekstradycyjna naznaczona jest pewną indywidualnością ocen, tak samo określenie wysokości honorarium prawnika w Stanach Zjednoczonych zapewne jest również określone indywidualnością ocen danej sprawy.
0: Pana zdaniem to będzie długa procedura, co do tego nie ma wątpliwości, o tym też mówią wszyscy prawnicy, ale pan myśli o latach, czy pan myśli o miesiącach?
1: Ja myślę, że to będą miesiące, które w pewnym momencie przejdą w lata, bo proszę też pamiętać o tym, że realizacja prawa do obrony, jeżeli są to działania legalne, jest podstawowym prawem każdego podejrzanego. W konsekwencji, biorąc też pod uwagę zakres materiału w tej sprawie, biorąc pod uwagę ilość zarzutów, należy liczyć się z tym, że nie będzie to procedura, która będzie przebiegała w sposób szybki, co nie oznacza, że nie będzie przebiegała w sposób sprawny, ale często sprawne przeprowadzenie wymaga również czasu, z uwagi na obszerność na przykład materiału, czy obszerność analizy, która musi być przeprowadzona, po to, aby podjąć decyzję o dopuszczalności lub niedopuszczalności ekstradycji.
0: A panie mecenasie, już tak czysto po ludzku, pańskim zdaniem kto ma łatwiejsze zadanie? Pełnomocnik polskiej prokuratury przed sądem amerykańskim, czy pełnomocnik Zbigniewa Ziobry?
1: To trudno ocenić z jednego bardzo prostego powodu. Nie znamy materiału dowodowego, znamy tak naprawdę tylko szczątkowe informacje, które budują nam obraz tej sprawy, czyli że podejrzanym jest były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, 26 zarzutów w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, opuszczenie Polski, pobyt na Węgrzech, transfer do Stanów Zjednoczonych, czyli de facto niedostępność dla polskiego wymiaru sprawiedliwości podejrzanego. Natomiast nie znamy pełnego materiału dowodowego. Trudno tak naprawdę dzisiaj powiedzieć, na jak wysokim stopniu prawdopodobieństwa operuje prokuratura, jeżeli chodzi o podejrzenie popełnienia tych przestępstw. Myślę, że też z punktu widzenia polskiej prokuratury, wypowiedzi wielu polityków, które łączą się z tym konkretnym postępowaniem, a które padały zupełnie niepotrzebnie, nie będą pomagały polskiej prokuraturze. Natomiast dopóki piłka jest w grze, to umówmy się w ten sposób, że te szanse są równe, tak? Natomiast ta procedura ekstradycyjna, ona w swym przebiegu, w swych zasadach, przesłankach, również nie jest procedurą, która daje gwarancję i pewność sukcesu polskich władz, w tym wypadku polskiej prokuratury przed sądami amerykańskimi. I to, co już dziś padło, no proszę pamiętać, że na końcu i tak decyduje polityk, czyli tu można sparafrazować to powiedzenie sąd sądem, a na końcu decyzja zostanie podjęta przez polityka.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, razem z nami w rozmowie o 7:00. Pięknie dziękujemy, panie mecenasie.
1: Dziękuję bardzo. Tu Radio.

0: Na zegarach za chwilę zobaczymy północ. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Katarzyna Podraza, posłuchajcie.
1: Zapraszam. Odwoływane pociągi i wprowadzana zastępcza komunikacja autobusowa. Na początek awaria na kolei w Śląskiem. Powiemy też o decyzji sądu w sprawie kierowcy podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. W doniesieniach ze świata trudna sytuacja brytyjskiego premiera Keira Starmera i Mediolan z nowym ograniczeniem. Awaria na kolei w Śląskiem. Od Mąkołowca w Tychach do Katowic składy wszystkich przewoźników poruszają się jednotorowo. W przypadku kolei śląskich problemy dotyczą pasażerów podróżujących z południa i na południe województwa w kierunku Tychów, Zwardonia, Wisły i Rybnika. Przewoźnik informuje o odwoływaniu części pociągów, skróceniu niektórych relacji i uruchomieniu zastępczej komunikacji autobusowej. W trakcie prac na katowickim węźle kolejowym miało dojść do uszkodzenia kabli zasilających i kabli do sterowania rozjazdami. Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Utrudnienia dla pasażerów mogą być również jutro rano. Pozostajemy na Śląsku. 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Chciała tego prokuratura, ale sąd okręgowy w Sosnowcu uznał, że nie ma ku temu przesłanek. Uchylił też dozór policji i zakaz opuszczania kraju stosowany do tej pory wobec kierowcy.
2: Jest to postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Kierowcy, uważajcie na S60C1 na Podlasiu. Na odcinku Łomża-Szczuczyn w pobliżu Obrytek doszło do pożaru ciężarówki. Zablokowana jezdnia w kierunku Łomży.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Coraz więcej posłów z rządzącej partii wzywa Keira Starmera do ustąpienia ze stanowiska szefa rządu. To wynik dużej porażki laburzystów w wyborach samorządowych. Co na to premier? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Nie zamierza ustąpić z własnej woli. Jak twierdzi, nie chce pogrążyć kraju w chaosie, który zazwyczaj towarzyszy takim gestom. Keir Starmer przewodził dziś zebraniu swojego gabinetu na Downing Street. Sygnał, jaki biegnie od jego najbliższych współpracowników, jest na razie jednoznaczny.
5: The Prime Minister has my full support.
6: The Prime Minister has my full support.
4: Premier ma moje pełne poparcie, mówią, wskazując na obowiązującą procedurę. By rozpocząć wyścig o stanowisko lidera Partii Pracy, trzeba zebrać przynajmniej 81 podpisów od urzędujących posłów w Izbie Gmin. Według doniesień liczba buntowników powoli zbliża się do tego poziomu. Woleliby jednak, by Keir Starmer dobrowolnie ogłosił termin swojego odejścia. Ale jeśli to się nie stanie, mogą podjąć bardziej drastyczne kroki.
1: W faktach teraz smutna informacja ze świata sportu. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, koszykarz występującej w lidze NBA drużyny Memphis Grizzlies. O jego śmierci poinformował m.in. klub. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles w miniony poniedziałek. Według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News, przyczyną zgonu mogło być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa. W Mediolanie nie tylko w Sylwestra, ale przez cały rok będzie obowiązywać zakaz odpalania petard i rad w trosce o zwierzęta, środowisko i zdrowie mieszkańców. Przewiduje to rozporządzenie przyjęte przez Radę Miasta. Za złamanie nowych przepisów grozi grzywna od 50 do 200 euro. Przewidziano natomiast wyrażenie zgody na użycie materiałów pirotechnicznych z powodu specjalnych okazji. Co najmniej 2,5 godziny umiarkowanej aktywności fizycznej zaleca tygodniowo osobom dorosłym Światowa Organizacja Zdrowia. Według lekarzy taka dawka sportu działa korzystnie zarówno na ciało, jak i na umysł. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM odpowiemy dzisiaj, jak dobrać najlepszą aktywność fizyczną. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zacznijmy od pacjentów z chorobami układu pokarmowego.
7: Najlepsza propozycja dla nich to spacery, marszobiegi i jazda na rowerze, czyli lekki wysiłek. Warto za to unikać dużych ciężarów. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z chorobą wątroby, podkreśla hepatolog profesor Krzysztof Tomasiewicz.
8: Podnoszenie ciężarów nie będzie dobrym pomysłem z uwagi na zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. Natomiast wszelkiego rodzaju aktywności kardio, nawet zwykły spacer czy jakieś marszobiegi w zupełności wystarczy.
7: Jak dopasować aktywność fizyczną do naszej kondycji? Podpowiadać będą m.in. diabetolog, pulmonolog i internista, a przy naszym telefonie na wasze pytania przed południem odpowiadać będzie ortopeda, a po południu kardiolog.
1: A cykl Twoje zdrowie polecamy oczywiście od rana w Faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Moim gościem jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. Witam, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wynikami naszego sondażu w zasadzie porówno Polaków oskarża rząd i prezydenta.
2: No to tak jak w kluczowych sprawach. Albo winna koalicja 15 października, albo winny PiS i Karol Nawrocki.
1: Idealny świat polityków.
2: Wie pan, no tak jak widzimy to sondaże, gdzie pokazują partie demokratyczne na równi z partiami prawicy i skrajnej prawicy, tak pewnie będzie do samych wyborów w przyszłym roku. Ciężko jest przebijać tę bańkę prawicy i skrajnej prawicy. Trzeba to robić, trzeba docierać do ludzi, ale to nie jest wcale takie proste.
1: Ale nie ma pan nic do zarzucenia też rządowi czy służbom, no bo to jest dość mocny zarzut. Spora grupa Polaków zarzuca również instytucjom nadzoru finansowego, służbom, czy nawet rządowi.
2: Ja nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi, dlatego że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
1: A mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne, ale służby wiedziały, że to jest niebezpieczne.
2: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka i ten, kto inwestował w kryptoaktywa, podejmował ryzyko na własny rachunek, ale chcieliśmy to uregulować. Kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki.
1: Dobrze, ale to teraz jest propozycja posłów Prawa i Sprawiedliwości. 17 z nich złożyło projekt, żeby całkowicie zakazać działalności związanej z kryptowalutami na terenie Polski.
2: No i Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije, odklei.
1: A nie odbije się? No teraz wy musicie się tłumaczyć, dlaczego jesteście za tym, żeby handlować.
2: Ale to Jarosław Kaczyński musi się wytłumaczyć, dlaczego jego zastępca brał kasę i jego fundacja Zbigniew Ziobro, dlaczego Karol Nawrocki był z Dudą na imprezie, gdzie Zonda Krypto finansowała tę imprezę. To już przy nich zostanie, oni się z tego będą musiał tłumaczyć.
1: Kluby zachodnie brały te pieniądze, wszyscy brali to, dlaczego myśmy mieli?
2: A wie pan, Lewica nie brała. Ja nie brałem. Inne stowarzyszenia partii demokratycznej
1: raczej
2: nie brały.
1: Prawicy
2: nie, ale wie pan, no to są rzeczy, z którymi Jarosław Kaczyński musi się zmierzyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby każdy inwestował w co chce, ale jestem zwolennikiem, żeby państwo miało nad tym kontrolę i to weryfikowało. Więc rozumiem ten rozpaczliwy gest Jarosława Kaczyńskiego i jego druhów. Natomiast dzisiaj jest pierwsze czytanie w Sejmie, jutro jest Komisja Finansów w tej sprawie i nie spodziewam się, żeby projekt PiS-u był rozpatrywany, dlatego że on za późno wpłynął, on musi poddany być obróbce parlamentarnej.
1: Ale pan by zagłosował za takim projektem?
2: Nie, znaczy ja osobiście nie, dlatego że ja nie jestem zwolennikiem, żeby kryptoaktywów zakazać, bo niech każdy inwestuje w co chce, tylko niech będzie regulacja tego rynku. Poza tym jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy kryptoaktywami posługują się w formach płatności i nie możemy tego zakazywać, tylko musimy to regulować tak, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński...
1: To wierzy pan, że w ogóle jakaś ustawa przejdzie, być może Polski 2050 i prezydent ją podpisze?
2: Ja wierzę w to, że zdrowy rozsądek w końcu zagości w głowie Karola Nawrockiego i rozumiem politykę, ale rozumiem, że bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze. Nie wiem jak Karol Nawrocki wytłumaczy się teraz wobec swoich wyborców, że na przykład chce wspierać Jarosława Kaczyńskiego, żeby zakazać kryptoaktywów.
1: Ale z całą pewnością nie poprze, natomiast ja mówię o czym innym, to znaczy jeżeli przedstawicie trzeci raz te same zapisy, no to w imię czego Karol Nawrocki miałby zmienić zdanie?
2: W imię informacji, które docierają do niego, w imię tego, ile osób jest pokrzywdzonych, ile osób jest poszkodowanych, ile osób straciło swoje majątki, ile osób straciło swoje oszczędności. Przecież to nie jest ustawa, która ma kryć koalicję demokratyczną, tylko ma kryć i ma chronić obywateli. To jest dość oczywiste. My będziemy konsekwentnie robić swoją pracę w parlamencie, w rządzie i Karol Nawrocki będzie
1: czyli
2: miał...
1: konsekwentnie będzie się zgłaszać tą samą ustawę.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy ona jest dokładnie taka sama.
1: Tam są zaostrzone kary,
2: więc zobaczymy, co Karol Nawrocki na to.
1: Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski również w Stanach Zjednoczonych. To kompromitacja wymiaru sprawiedliwości?
2: To kompromitacja zastępcy Jarosława Kaczyńskiego, pana Ziobry i jego pomagiera Romanowskiego.
1: Dlaczego kompromitacja? Uciekł!
2: Najpierw chronił się przy garniturze Orbana, a teraz stwierdził, że skoro Orban przegrał wybory, ucieknie pod garnitur Donalda Trumpa i tam będzie się krył. Ten, kto ucieka, ten, kto uporczywie utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, wydaje na siebie publicznie publiczny wyrok swojej winy i tutaj co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.
1: A nie ma pan wątpliwości co do tego, że jednak prokuratura nie dowiozła, nie ma europejskiego nakazu aresztowania, nie ma pewnych decyzji.
2: I to jest, panie redaktorze, to jest ostateczny dowód na to, że państwo prawa działa, że koalicja 15 października przestrzega standardów. Działa dlatego, że prokurator składa wniosek, sąd podejmuje decyzję. To, że Zbigniew Ziobro ma dostęp do obrońcy, to, że obrońca utrudnia postępowanie sądowe, to znaczy, że państwo działa, państwo funkcjonuje. Czy ja jestem zadowolony, że Ziobro uciekł najpierw na Węgry i do Stanów Zjednoczonych? Nie jestem. Czy ja bym chciał, żeby Ziobro był tutaj w Polsce? Chciałbym, ale nie mogę działać niezgodnie z przepisami prawa i nie mogę nadwyrężać przepisów prawa.
1: Czym innym jest prawo do obrońcy, to jest oczywiste, i czym innym jest prawo do odwołania, to jest oczywiste. Człowiek ma się prawo bronić, a czym innym jest fakt, że on ucieka, a polskie państwo nic nie jest w stanie zrobić. Bo ucieka do naszych sojuszników, najpierw na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych.
2: Teraz ta sprawa jest wyjaśniana. Ambasador został poproszony i Departament Stanu o informację. Będzie wniosek ekstradycyjny. To oczywiście jest procedura długotrwała, ale będziemy postępować zgodnie z prawem.
1: Ale wierzy pan, że ona się skończy sukcesem?
2: Wie pan co? Wierzę w to, że Donald Trump nie będzie wiecznie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: A czyli zakłada pan, że jak on przestanie być prezydentem?
2: Nie, wierzę w to, że są w listopadzie wybory połówkowe i wszystko wskazuje na to, że Republikanie nie będą mieli większości. Wierzę w to, że na rozmowach strategicznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi też będzie wrzucany temat Zbigniewa Ziobry. I w końcu wierzę w to, że Donald Trump jest tak chwiejnym politykiem, że rano mówi jedno, wieczorem mówi co innego, więc rano mógł powiedzieć: Zbyszku, zapraszam, a wieczorem może powiedzieć: nie, Zbyszku, panie, ja już ciebie tutaj nie chcę.
1: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary, a ja tylko odpowiem w ten sposób.
2: Obserwuję to, jak zachowuje się Donald Trump.
1: Żeby go wypuścić.
2: Pamięta pan zachowanie Donalda Trumpa, jak już przejmował Grenlandię, jak nakładał wielkie cła na różne kraje i później się z tego wycofywał?
1: Został naciśnięty.
2: To dlatego różnie może być. Ja wiem jedno. Jarosław Kaczyński ma zastępcę, który jak szczur po kanałach ucieka na Węgry, do Budapesztu, do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych i kombinuje, żeby nie poddać się weryfikacji przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: A naszym gościem, przypominam, jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. Co się stało, że Donald Tusk milczy? To jest człowiek, który często tweetuje, wrzuca nagrania na TikToka i gdzie indziej. Tu milczenie,
2: tego nie
1: wielka
2: wiem.
1: Cisza.
2: Tego nie wiem.
1: Nie ma pan jakiegoś podejrzenia?
2: Nie, nie mam takiej wiedzy i nie wiem, kto steruje przekazem pana premiera Donalda Tuska.
1: Będzie jakaś wrzutka, jakiś nowy temat, żeby przysłonić tą porażkę.
2: Nie wiem, czy dzisiaj jest, zdaje się, posiedzenie rządu, więc myślę, że pan premier coś na ten temat powie.
1: Może natomiast Tomasz Lenz został pierwszą ofiarą Zbigniewa
2: Ziobry. Natomiast jeszcze będziemy o panu Ziobrze wielokrotnie pewnie rozmawiać, jeszcze będziemy wyjaśniać te sprawy, natomiast ja będę cały czas uporczywie podkreślał, że ucieka tylko ten, kto ma nieczyste sumienie i brudne ręce.
1: Panie pośle, Tomasz Lenz jest pierwszą ofiarą Zbigniewa Ziobry?
2: Nie, to są sytuacje w Koalicji Obywatelskiej u naszego partnera koalicyjnego.
1: Decyzja?
2: Wie pan, ja nie wiem, jakie są i panują standardy w Koalicji Obywatelskiej, skoro zarząd partii podjął taką decyzję, no to widocznie wiedzą być może więcej niż ja wiem, może mają dostęp do innych materiałów, może wyjaśnienia.
1: Te materiały są dość jednoznaczne, nawet pan, te, które znamy publicznie.
2: No dlatego właśnie o tym mówię. No może wyjaśnienia pana senatora nie do końca przekonały. Jest taka podjęta decyzja i w moim przekonaniu to sprawę zamyka. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mówimy o sytuacji związanej z placówką ochrony zdrowia. W moim przekonaniu złe zachowanie senatora, a z drugiej strony mamy gościa, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, ma mieć 26 zarzutów postawionych, jest zastępcą Kaczyńskiego i ma się bardzo dobrze. No są właśnie te standardy.
1: Dobrze, bo Donald Trump przyjął.
2: Ale, a Kaczyński go cały czas trzyma na zastępcy. On jest cały czas widnieje na stronie internetowej zastępca Jarosława Kaczyńskiego.
1: Ja
2: na uchodźstwie, ale jest.
1: On może wystartować w wyborach.
2: No jeżeli nie będzie prawomocnie skazany, może wystartować rzeczywiście w wyborach, może robić kampanię z Donaldem Trumpem. I powiem panu więcej. Życzę tego PiS-owi, życzę tego skrajnej prawicy, żeby Donald Trump wspierał ich w kampanii wyborczej, bo jak ostatnio wspierał Orbana, to przegrał z Kretesem.
1: A powinniśmy przemyśleć, jak sugeruje pana dla odmiany szef Włodzi Bieszczorzasty, politykę wobec Stanów Zjednoczonych i pewne gesty przyjaźni wobec nich?
2: Gesty tak, i ja się pod tym podpisuję, natomiast Zbigniew Ziobro to osoba...
1: Zbigniewa Ziobry ma zależeć nasza polityka zagraniczna?
2: Nie. Gesty. Bo sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, nasze wydatki na obronność, dodatkowe pieniądze z programu SAFE. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy bardzo dobrym, twardym, konsekwentnym i przewidywalnym partnerem Stanów w NATO. Natomiast tak jak powiedziałem w pierwszej części, kiedy będą rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską, temat Ziobry trzeba podnosić, bo to jest człowiek, który sprzeniewierzył publiczne pieniądze, ma mieć 26 zarzutów postawionych.
1: Pytania naszych słuchaczy, bardzo proszę wylosować dwie koperty od razu i żeby było pierwsza i druga, fantastycznie, zaczynamy od drugiej.
2: Od drugiej, tak.
1: Druga koperta, bo ostatni będą pierwszymi.
2: Dlaczego lewica tak mało zdecydowanie walczy o wprowadzenie małżeństw jednopłciowych? Pyta pan Krystian. Odpowiadam, panie Krystianie, lewica walczy, lewica podejmuje działania, natomiast koalicja 15 października to nie koalicja większościowa partii lewicowych.
1: Ja tylko zwrócę uwagę, że pan Adrian pyta o małżeństwa, Krystian. A nie pan Krystian pan pyta Krystian. O małżeństwa, a nie o związki.
2: Tak, dlatego mówię, że walczymy, ale wygląda koalicja jak wygląda. Pierwszy krok to związki partnerskie. Transkrypcja teraz, o którą walczy pan premier Gawkowski i prowadzi rozmowy z między innymi panem ministrem Kierwińskim. I te rozmowy się dzieją. Natomiast powiem panu Krystianowi więcej.
1: Pan minister Kierwiński hamuje?
2: Nie mówię, że hamuje, natomiast to są decyzje, które muszą zapaść. Trwają rozmowy, trwają ustalenia. Natomiast powiem panu Krystianowi więcej. Jak lewica w przyszłym parlamencie nie będzie miała ponad 20 parlamentarzystów, tylko ponad 70-80, na pewno nam będzie łatwiej o te sprawy walczyć.
1: Ale o małżeństwa będziecie walczyć?
2: No, przecież to jest dość naturalna sytuacja, że jeżeli pary tej samej płci zawierają małżeństwo w Niemczech, w innym kraju Unii Europejskiej, no to dlaczego mieliby nie zawierać tego w Polsce? Przecież to jest standard, gdzie my nie powinniśmy się wtrącać w to, jak ludzie żyją i kto z kim żyje.
1: Panie pośle, to jeszcze pytanie o adopcję, bo to zawsze pada. Adopcja
2: to jest
1: dzieci
2: kolejny,
1: przez pary.
2: To jest kolejny krok. Najpierw załatwmy tę sprawę.
1: Najpierw, a potem?
2: Najpierw załatwmy tę sprawę.
1: Ja, panie pośle, ucieka pada do odpowiedzi.
2: Nie, dlatego, że wie pan,
1: bo jeżeli pan mówi, to jest standard, to również adopcja jest standardem w wielu krajach
2: zachodnich. Ale najpierw chciałbym załatwić, żeby wszyscy byli szanowani, wszyscy byli równi, każdy żył tak jak chce, żeby prawica, skrajna prawica nie wchodziła ze swoimi buciorami do łóżka, do sypialni, do domów ludzi, którzy są szczęśliwi, zadowoleni, płacą tu podatki, pracują,
1: no, ale to
2: a później
1: mówi,
2: będziemy mówić
1: skrajna
2: dalej.
1: Prawica wygląda na to, że minister Kierwiński mówi, nie da się tak po prostu transkrypcji dokonać.
2: To są nasi partnerzy, więc ja o nich będę mówił tylko dobrze, natomiast z partnerami trzeba po partnersku rozmawiać, czasami twardo, ale to o kulisach rozmów nie będziemy mówić.
1: No ale to rozumiem, że jest twardo, jak pan tak mówi.
2: Jest pan premier Gawkowski jest twardy i dynamiczny, jeżeli chodzi o te sprawy, więc
1: jest. A minister Kierwiński jest twardy i dynamiczny?
2: Jest twardy i dynamiczny, to jest bardzo
1: i
2: dobry
1: i ma odmienne zdanie?
2: Ja nie ma odmiennego zdania, szukamy przestrzeni, żeby to jak najszybciej zrealizować.
1: To drugie pytanie od naszych słuchaczy, ja też będę twardy i dynamiczny, tak, w sprawie pytań od naszych słuchaczy i ich interesów. Bardzo proszę.
2: Kto bardziej zasłużył na dymisję? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek czy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda? Pyta pani Kamila. Pani Kamilo, ani pan minister Żurek, ani pani minister nie zasłużyli na dymisję. O tym, kto jest ministrem, decyduje premier po konsultacjach z liderami partii
1: koalicyjnej. Czyli są wystarczająco twardzi i dynamiczni.
2: To znaczy, ja jestem usatysfakcjonowany pracą pana ministra Żurka. Mi ten styl pracy się podoba.
1: Minister zdrowia?
2: Ja od pani minister zdrowia, jak i cała lewica, oczekujemy bardziej ofensywnych działań, jeżeli chodzi o zwiększone nakłady na ochronę zdrowia. I jako lewica, pani minister wprost na naszym klubie przedstawiliśmy nasze rozwiązanie. Pani minister analizuje nasz pomysł zastąpienia składki zdrowotnej podatku zdrowotnego i tego oczekuję od pani minister. Natomiast gdybym miał być obiektywny, no to za problemy w ochronie zdrowia nie ponosi odpowiedzialności tylko pani minister, tylko system jest
1: tylko
2: bardziej złożony.
1: Wszyscy kolejni ministrowie
2: tak,
1: i wszystkie kolejne rządy, w tym wasz.

0: Rzowy, który prowadzi pani minister Agnieszka, ale musimy to sprawdzić, jak to działa, jaka jest efektywność tego programu. Jak będą wyniki tego pilotażu, pani minister to przedstawi, zarekomenduje konkretne działania.
1: Że to jest możliwe?
0: Ale od lipca, powiem panu, co już nie tyle, co planujemy, co już zrobiliśmy. Od lipca zabieramy się na serio, bo wchodzi w życie ustawa, która walczy z umowami śmieciowymi. Od 89 roku każdy o tym mówił, nikt nie miał odwagi, żeby to zrobić. Myśmy to zrobili, ustawa przeszła, jest podpis i działamy od lipca.
1: Skoro jesteśmy przy rekonstrukcji, to jeszcze pytanie, co z klubem Centrum? Słyszał pan coś? Dostaną tych wiceministrów? Nie dostaną?
0: Słyszę, że koleżanki i koledzy z klubu Centrum zabiegają o to i myślę, że biorąc pod uwagę, że mają liczebnie tak samo duży klub jak Klub Polski 2050, to pewne stanowiska, jeżeli o tym będzie dyskusja, im się należą.
1: Będzie
0: zresztą
1: więcej wiceministrów. Ja myślę, że będzie jeszcze poszerzenie rządu.
0: Ale wcale, żeby ktoś został powołany, nie trzeba stwarzać dodatkowego miejsca.
1: Można kogoś odwołać.
0: Może jest w jakimś ministerstwie wakat. Tego dokładnie nie wiem.
1: Z jakiegoś ze swoich znakomitych ministrów byście zrezygnowali dla
0: wie pan,
1: klubu Centrum?
0: Jak ministrowie są znakomici, to z nikogo nie można rezygnować.
1: A Ryszard absolutnie. Petru? Słyszał pan, że ma zostać wiceministrem?
0: No, to mój dobry kolega Ryszard Petru.
1: Nie, ale pytam się, czy słyszał pan o tym?
0: Tego nazwiska dokładnie nie słyszałem. Natomiast gdyby Ryszard Petru wszedł do jakiegoś resortu z swojego obszaru działań, myślę, że to dla resortu mogłoby być tylko dobrze.
1: A do którego?
0: Finanse na przykład.
1: Może Ministerstwo Zdrowia by wspomógł panią minister.
0: Jeżeli podjąłby takie wyzwanie, to
1: cięcia
0: tak.
1: By zrobił.
0: Chociaż uważam, że resort zdrowia po decyzji pana premiera i jego sugestii jest wyłączony z parytetów koalicyjnych, więc raczej to się nie wydarzy. Natomiast przestrzegam każdego, kto myśli, że na ochronie zdrowia można zaoszczędzić. Nie. Na tym po prostu nie można oszczędzać i dajmy sobie spokój, że ktoś zaoszczędzi 100-200 milionów złotych, a odbije się na jakości świadczonych usług. Nie. Na ochronę zdrowia powinno perspektywicznie iść więcej pieniędzy. System powinien być szczelny, żeby te pieniądze właściwie pracowały.
1: A co z Lewicą? Co z Razem? Podaje pan rękę Adrianowi Zandbergowi?
0: Oczywiście.
1: A Marcelinie Zawiszy?
0: Oczywiście.
1: Czyli witacie się, jest super.
0: Ale, wie pan,
1: sympatycznie.
0: Partia Razem i ludzie Partii Razem to są moi przyjaciele. Ostatnio widzieliśmy się w Łodzi na manifestacji. Struktura łódzka do mnie
1: od przyjaciół przyszła, drogami sam sobie poradzę. Zna pan to przysłowie?
0: Tak, oczywiście. Przyszła, przywitała się ze mną. Ja się witam ze swoimi koleżankami, kolegami. Z Adrianem Zandbergiem rozmawiamy ze sobą i powtórzę tutaj za panem marszałkiem Czarzastym, że gdyby stworzyła się okoliczność, żeby można było pójść dużą listą Lewicy w przyszłym roku, byłoby to z korzyścią dla Lewicy i dla naszego kraju, bo poparcie wtedy byłoby zdecydowanie wyższe.
1: Ale stworzy
0: wyższe.
1: Się taka możliwość?
0: W polityce wszystko jest możliwe. W polityce...
1: To jest stała odpowiedź polityków. Zawsze to słyszę. Wszystko jest możliwe. Nic na to nie wskazuje. Jak się rozmawia z czterema posłami razem, to przynajmniej troje z nich mówi nigdy.
0: Dobrze, tylko wie pan co? Pan jako wytrawny obserwator sceny politycznej i dziennikarz pamięta rok 2019. Nie do pomyślenia, żeby Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Razem i Wiosna Roberta Biedronia stworzyły jeden blok. Stworzyliśmy jeden blok, wróciliśmy do parlamentu. W 2023 roku startowaliśmy wspólnie na jednej liście. Mamy odmienne podejście do realizacji swojego programu, natomiast programowo z Partią Razem prawie wszystko jest podobne.
1: Ale od Nowej Lewicy słyszę to cały czas, tylko od Partii Razem nie słyszę, a w tym też cały jest ambaras.
0: Ale oczywiście, dlatego wie pan, jak spotkamy się, a pewnie, mam nadzieję, spotkamy się w przyszłym roku, mniej więcej o tej porze, to będziemy więcej wiedzieć. Natomiast my się nie kłócimy, my się nie będziemy błotem obrzucać, my nie będziemy reagować na żadne zaczepki, my robimy swoje, oni robią swoje, natomiast...
1: A z badań wam wynika, że to rzeczywiście wzmocni listę, że one się sumują te
0: wie
1: wyniki?
0: Pan, nie ma sumowania nigdy poparć jednostkowych, natomiast myślę, że każdy obserwator i każdy socjolog, który analizuje wyniki sondażowe, wie, że wspólna lista Lewicy to jest poparcie grubo powyżej 10 punktów procentowych. Niektórzy twierdzą, że 15-17%.
1: A to w ogóle nie wynika z tych sondaży.
0: Bo sondaże się nie sumują. Doskonale wiemy.
1: No, ale to musiałby się mnożyć, nie tylko sumować.
0: No wie pan, ostatnio były sondaże dla Lewicy 7,5, 8,5, 8. Różne są sondaże dla Partii Razem 5, 4, 3. Różne są sondaże. Natomiast wie pan, gdyby pójść w dwóch blokach do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku, taki blok centrowy, gdzie jest na przykład Koalicja Obywatelska, PSL, Stowarzyszenie Centrum i Blok Lewicowy, to uważam,

0: Że te dwa bloki.
1: Żydów dalej mówi Netanyahu za to, że żyją w Judei i Samarii jest niedopuszczalne. Judea i Samaria to jest oczywiście określenie, którego prawica izraelska skrajna używa na określenie terenów
2: wszystko
1: okupowanych.
2: Na temat pana Netanyahu powiedziałem i to jest naprawdę to, co robi z Palestyną, to jak się zachowuje, to jak wykorzystuje instrumentalnie do pewnych swoich politycznych gier, zabójstw, też Stany Zjednoczone jest naprawdę porażające.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. 51. stan Stanów Zjednoczonych, Wenezuela. Donald Trump powiedział, że jest wszystko gotowe, bo kochają go tam.
2: Tak, no i znaczy, a gdzie nie kochają Donalda Trumpa? Na Nowogrodzkiej to wie pan, co robią, codziennie modlą się do wizerunku Donalda Trumpa. No to jest człowiek, który uważa, że gdzie nie pojedzie, to wszyscy go kochają, tylko gdzie ta miłość? Nikt tego nie widział.
1: Historycznie pytanie, zamach majowy, rocznicę mamy. Grozi nam powtórka z rozrywki?
2: Nie, z rozrywki?
1: No, tak nie. Się mówi czasem. Powtórka nie. Z historii.
2: Nie.
1: Nie, nie grozi nam.
2: Nie.
1: Nie będzie. A jak pan, no nie chcę zapytać, jak pan wspomina. Ale
2: Nie. Nie wchodźmy w takie dyskusje.
1: Nie chce pan wchodzić w historyczne dyskusje.
2: Nie pan, ja wolę...
1: Historia jest nauczycielką
2: życia. Ale oczywiście,
1: życia.
2: Że tak, tylko ja wolę myśleć o tym, co jest dzisiaj, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co będzie za dekadę, dwie dekady, bo to jest ważne. 200 miliardów ściągnęliśmy dodatkowo na obronność. To są bardzo ważne rzeczy. Wydajemy je ponad 90% dla polskich firm. To są ważne rzeczy. PiS był przeciw, Konfederacja przeciw, Nawrocki przeciw, a myśmy to zrobili.
1: Łubu dubu na koniec. Tomasz Trela, poseł
2: Nowej
1: Lewicy.
2: Prawda, sama prawda. Dziękuję bardzo.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Teren pogorzeliska został przekazany Lasom Państwowym i prywatnym właścicielom. Kierowcy, teraz fakty dla Was. Minister energii zatwierdził wczoraj nowe maksymalne ceny paliw. Dzisiaj benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 28 groszy, o 2 grosze mniej niż wczoraj. Większą obniżkę zobaczą kierowcy tankujący olej napędowy. Nowa górna stawka to 6 zł 84 grosze. Cena spadła o 9 groszy.
1: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
0: Sejm chce skończyć z trzymaniem psów na łańcuchach. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego poselskiego i drugiego prezydenckiego. O tym, jak przebiegała debata, powie reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Mimo że temat budzi wiele emocji, debata była spokojna i merytoryczna. Oba projekty są do siebie bardzo podobne. Ten prezydencki rozszerza zakaz trzymania psów na uwięzi także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest bardzo duża. Kością niezgody pozostają natomiast wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim. A te zapisy są niezbędne, mówiła mi posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
3: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
2: W Kancelarii Prezydenta chęć do rozmów jest.
4: Wszystkie głosy zostaną przeanalizowane także w Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent nie zmienił zdania. Zależy mu na tym, żeby ustawa była skuteczna.
2: Mówił doradca prezydenta Sławomir Mazurek. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrywać projekt w czwartek.
0: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa. Stawia jej ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany. Jakie produkty byłyby objęte tym zakazem, to wyjaśni korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodu czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
0: Pojawią się pytania o złożone procesy ewolucji człowieka, kosmosu oraz powstawania świadomości. Już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. To wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury, mówią organizatorzy.
6: Właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe, mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu, są bezpłatne.
0: Mówiła Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival. Impreza potrwa od 19 do 24 maja. A już o drugiej z nowymi faktami RMF FM przywita się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam w jego imieniu i życzę Wam spokojnej nocy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, a naszym gościem popołudniowej rozmowy w radiu RMF FM jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od informacji numer jeden, czyli Unia Europejska zdecydowała się zamknąć od września rynek dla mięsa z Brazylii. Pan wiedział, że tak będzie?
2: O tym już rozmawialiśmy w kuluarach, ale też rozmawiałem z ministrami rolnictwa w temacie bezpieczeństwa żywności. My wcześniej już działaliśmy w ten sposób, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęliśmy rozporządzenie, które nie daje zakaz wjazdu produktom, które może zawierać pozostałości pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej, a dozwolonych w krajach trzecich. Dzisiejsza decyzja to temat używania antybiotyków.
1: Hormonów wzrostu.
2: Głównie też. Antybiotyki. Tutaj
1: głównie
2: akurat,
1: antybiotyki, tak? A jak wyglądały rozmowy na ten temat? Bo jednak ten zakaz będzie dopiero od września. Nie lepiej tak, by było, żeby to zaczęło funkcjonować już teraz,
2: oczywiście,
1: natychmiast?
2: Działamy wielotorowo. Po pierwsze, do końca staraliśmy się budować tę mniejszość blokującą, kiedy widzieliśmy, że nie będzie już możliwości zbudowania takiej mniejszości. Zrobiliśmy wszystko, by wprowadzić klauzule ochronne, hamulec bezpieczeństwa, ale też te kontrole, które prowadzimy, wzmacniamy, żeby produkty, które nie spełniają tych europejskich norm, nie wjeżdżały do Polski.
1: A jak się uchronić przed produktami, które mają w swoim składzie substancje niedozwolone, ale jednak w małych ilościach, które nawet laboratoryjnie jest trudno wychwycić?
2: Oczywiście trzeba czytać etykiety, sprawdzać skład. Też taką gwarancją, że produkty są nasze, lokalne, jest wybór produktów z logiem Produkt Polski. Biało-czerwona flaga i do tego zachęcam, bo to konsument decyduje, jaki produkt znajdzie się w jego koszyku na jego stole.
1: Czy umowa z Mercosur właściwie namiesza w polskim handlu i namiesza, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, że nie będziemy w stanie sobie z tym napływem produktów niewiadomej jakości poradzić?
2: Pani redaktor, umowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur nie dotyczy tylko i wyłącznie rolnictwa. To tak naprawdę dotyka całej gospodarki, ale jako minister rolnictwa i rozwoju wsi, wcześniej wiceminister, wspólnie z kierownictwem, wspólnie z byłym ministrem Czesławem Siekierskim, zaczęliśmy zgłaszać te nasze obawy, bo jesteśmy jednym z czołowych eksporterów produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej, ale też na świecie. I też mamy obawy, że te produkty, które powstają w innych warunkach, mogą wypierać nasze. Oczywiście robimy wszystko, by tak się nie stało. Też otwieramy nowe rynki zbytu dla naszych produktów. To rynek azjatycki, to wiele krajów, które otwierają się na nasze produkty, to są uzgodnienia weterynaryjne, które też nie trwają dzień, tydzień czy miesiąc, tylko czasami kilka lat po to, żeby otworzyć te rynki, ale też kontrolować, bo z jednej strony to zabezpieczenie przyszłości polskich rolników, polskich przetwórców, ale też pewność konsumentów, że trafia do nich produkt właściwie zbadany i spełniający te wszystkie normy unijne.
1: Skoro robicie właściwie wszystko, co tylko możliwe, to skąd takie informacje i takie dramatyczne nagrania? Jeden z rolników powiedział, że zutylizuje 200 ton ziemniaka, którego nikt od niego nie chce kupić. Nie jest to dla niego rentowne, że rynek zalewają obce ziemniaki z Niemiec, a polskich nikt nie chce jeść. Natomiast pan zaproponował, żeby z tych ziemniaków robić prąd.
2: Tak, pani redaktor, to nie jest temat łatwy, bo W roku 2025 zebraliśmy ponad 18% więcej ziemniaków niż w roku 2024. Oczywiście nie możemy też zamknąć granic, bo tak jak powiedziałem, jeśli chcemy eksportować, to też nie możemy się zupełnie zamknąć na import. Ostatnio podczas posiedzenia, spotkania ministrów rolnictwa i rybołówstwa na Cyprze informacje stamtąd zbierają ziemniaki 3 razy w roku, więc też chcą o te ziemniaki gdzieś wysyłać. Konsumenci szukają już dzisiaj chociażby świeżych, nowych ziemniaków i oczywiście ja apeluję do tego, żeby wybierać nasze
1: świeże, dopiero
2: lokalne,
1: rośnie.
2: Ale tak, w sklepach pojawiają się i też nie mamy możliwości zupełnie zamknięcia, bo to konsument decyduje, co chce z tej półki, ale zrobiliśmy chociażby to, żeby warzywa były oznakowane flagą kraju pochodzenia.
1: Tak, produkt polski, na tym się koncentrujmy, idąc do sklepu, już słyszeliśmy.
2: Ale flaga kraju pochodzenia też ważna jest.
1: Kwestię prądu z ziemniaków.
2: Tak, to jest oczywiście wykorzystanie tych ziemniaków w naszych biogazowniach. Biogazowniach rolniczych, które używają różnych produktów, żeby taką energię elektryczną i przy okazji energię cieplną wyprodukować. I tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też, tak żeby można było, nie trzeba było tych ziemniaków niszczyć, wyrzucać, no bo też
1: ale
2: są...
1: Oni kupią czy przyjmą? Rolnik na tym zarobi, czy po prostu nie zniszczy?
2: Ograniczymy w ten sposób stratę, tak? Bo,
1: czyli rolnik nie zarobi?
2: No to jest trudno dzisiaj zarobić na tym, bo tak jak powiedziałem, dużym problemem i wyzwaniem jest brak kontraktacji. Rolnik dzisiaj powinien kontraktować czy ziemniaki, czy inne swoje płody rolne, swoje produkty i wiedzieć już na wstępie, jaką kwotę, jaką cenę otrzyma za tę partię towaru, którą dostarczy w ramach kontraktacji.
1: Ale chce pan powiedzieć, panie ministrze, że rolnik sam sobie winien?
2: Nie sam sobie winien, tylko tak jak powiedziałem, że to wymaga rozwiązań systemowych i nad tym będziemy pracować. Pamiętam mocno krytykowaną kwestię kwot mlecznych, tak? Po co to wprowadzała Unia Europejska? Po to, żeby wiedzieć, ile tego mleka będzie wyprodukowane i żeby nie było nadprodukcji, bo w momencie, jeżeli jest nadwyżka, to czasem jest nawet trudniejsza sytuacja dla producentów niż
1: na to słaby samo
2: zbiór.
1: Czekamy w sprawie ziemniaków. Wracamy do naszej rozmowy i interesująca historia i temat bardzo interesujący, jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie ziemniaków i tego, że rolnicy nie wiedzieli, nie kontraktowali, ile mają wyprodukować, w związku z tym mieli nadwyżkę, z którą teraz nie mają co zrobić. Więc
2: tak,
1: lekarstwem są właśnie biogazownie?
2: To są biogazownie.
1: Nic nie można więcej zrobić?
2: Ziemniak jadalny jest innym ziemniakiem niż ziemniak przemysłowy, ziemniak skrobiowy, ale też ceny na świecie chociażby skrobi spadły w ostatnim czasie. Tutaj trzeba oczywiście takich rozwiązań systemowych, kontraktacji, ale też właśnie zabezpieczeń, jak wspomóc rolników, kiedy przychodzi kryzys na rynku, bo to się w tej chwili dzieje. Te kryzysy widzimy. Jednym z nich to jest to, że inne ziemniaki trafiają też do Polski. Mamy duże sieci handlowe, które tak naprawdę narzucają reguły gry i tu oczywiście też rozwiązaniem jest, w zależności od ilości tego produktu, sprzedaż bezpośrednia.
1: Czyli import i markety to jest bolączka, tak?
2: Tak, i tutaj też wczoraj podczas spotkania z rolnikami w województwie łódzkim usłyszałem, że trzeba zamknąć największe sieci. Ja mówię, że ja takich narzędzi oczywiście nie mam, ale to klienci, konsumenci decydują, w jakich sklepach robią zakupy, czy robią w dużych sklepach sieciowych, czy pojadą bezpośrednio do rolnika, do przetwórcy i kupią tam na miejscu. Chociażby takim tematem, który w ostatnim czasie się pojawia, to ziemniakomaty, czyli ziemniaki pakowane w odpowiednie opakowania, worki, trafiają do automatu, z którego się, tak jak z paczkomatu, odbiera się. Tak, towar, płaci się kartą czy gotówką. Już te rozwiązania są oczywiście bardzo różne i to też jest przyzwyczajanie w ten sposób konsumentów do tego, żeby skracać łańcuchy dostaw i kupować bezpośrednio u rolnika, u producenta.
1: U siebie kupować swoje.
2: Dokładnie tak. I dzisiaj te w wielu miejscach ryneczki przeżywają renesans. Są producenci, którzy zbierają się w kilkanaście osób. Jest tego dobry przykład chociażby z województwa warmińsko-mazurskiego.
1: Pod Olsztynem. Słynny bazarek, gdzie jest spółdzielnia producentów rolnych i można zrobić zakupy. Ale
2: cieszy się to dużym powodzeniem wśród klientów. Te towary są bardzo szybko wykupowane i producenci już w południe wracają do domu.
1: Bo cieszą się te produkty i ci producenci bardzo wysokim zaufaniem.
2: I na to też stawiamy, żywność ekologiczna, żywność wysokiej jakości, o tym rozmawiamy.
1: Proszę powiedzieć, rolnicy mówią, że dla nich umowa z Mercosur to jest wyrok. I że skarga do TSUE na umowę została złożona za późno.
2: No, za późno by była złożona, gdybyśmy ją złożyli 27 maja, bo 26 maja mija czas na złożenie skargi. To oczywiście, kiedy skarga nie była...
1: W takim sensie, że za późno, że można by było przed 1 maja, kiedy już ta umowa na warunkach tymczasowości już zaczęła funkcjonować.
2: Pani redaktor, nic to nie zmienia. Oczywiście tutaj zastanawiający jest fakt, że do złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachęcali nas ci politycy, którzy przez 8 lat mówili, że wyroków TSUE nie będą respektować, bo to nie jest sąd. A dzisiaj mówią, że ta skarga wszystko załatwi. Oczywiście nie mamy pewności, czy jakie będzie rozstrzygnięcie, czy TSUE się przychyli do naszej skargi, po pierwsze.
1: No poza tym możemy na to czekać minimum 20 miesięcy.
2: Do naszego wniosku, bo złożyliśmy też wniosek o to, żeby zatrzymać te tymczasowe, częściowe stosowanie umowy. A w tej skardze podnosimy między innymi to, że komisja podzieliła na dwie części. Część taką decyzję polityczną i decyzję handlową, co zadziało się w ostatnim czasie. Wcześniej takiego podziału nie było. To, że nie ma tych zasad lustrzanych, o czym właśnie mówimy, że
1: ci
2: producenci, że producenci powinni spełniać z tych krajów, których dotyczy umowa, spełniać wymogi unijne, europejskie, tego.
1: Czyli takie jak polscy rolnicy.
2: Tak jest, dokładnie tak. To się nie znalazło w umowie. Kwestia oczywiście też konkurencyjności naszych rolników, no bo jeżeli inne są zasady, no to my już mamy trudniejszą kwestię konkurencyjności i utrzymania się na tym rynku. To zawsze wszystko zostało w tej skardze zawarte. Było to przedmiotem analiz, tak jak zapowiadałem od początku, że złożymy taką skargę. Później też w rozmowie mówiłem o tym, że Parlament Europejski złożył taką skargę. U nas trwają, nie wykluczamy złożenia i ta skarga została złożona. Także...
1: A czemu tylko my sami? No to my jest, jako Polska, to jest pytanie, a inni nie, a
2: do innych
1: przecież też mieli
2: krajów członkowskich,
1: i wątpliwości.
2: Więc tutaj też tak się zastanawiając, można zapytać, to dlaczego rolnicy z innych krajów członkowskich pozostałych nie uważają tak jak nasi rolnicy. Oczywiście widzimy zagrożenia, ale to nie jest tak, że my sobie z tym nie poradzimy, bo wchodząc do Unii Europejskiej też słyszeliśmy takie zdania eurosceptyków, że to będzie koniec polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa, koniec suwerenności Polski. My wykorzystaliśmy naprawdę
1: polski
2: dobrze obecność w Unii Unii Europejskiej, ale nie tylko polski rolnik. Pani redaktor, wartość eksportu produktów rolnych z Polski do Unii Europejskiej, do krajów trzecich, wzrosła od 2004 do 2025 roku 11-krotnie, z 5,4 miliarda euro do 58 miliardów euro.
1: Co pan powie, panie ministrze, tym, którym uprawy zniszczył albo upał, albo nawałnica, albo gradobicie, niskie temperatury, rolnicy się na to w tej chwili bardzo skarżą?
2: Że nie zostawimy rolników bez pomocy, bez wsparcia, tak jak w roku ubiegłym. Najpierw sadownicy, którzy ucierpieli na skutek przymrozków wiosennych, otrzymali pomoc w związku z tymi anomaliami pogodowymi, pomoc tak zwaną nadzwyczajną.
1: I to będzie 100%
2: z Komisji Europejskiej. I wystąpiłem już z pismem do komisarza Hansena, żeby taka pomoc była też udzielona w tym roku. Oczywiście po to jest szacowanie szkód, po to są komisje, żeby znać rozmiar szkód, znać wartość tych strat i na tej podstawie będziemy udzielać pomocy. Też nie zostawiliśmy bez pomocy rolników, którzy ucierpieli w województwie warmińsko-mazurskim, na Żuławach w związku z deszczami nawalnymi, z gradobiciami. Taka pomoc popłynęła do rolników. Staramy się zabezpieczać, ubezpieczać te uprawy. Mówimy też, i to coraz więcej rolników powtarza, że ubezpieczenia powinny mieć charakter obowiązkowy i powszechny, tak żeby wszystko było ubezpieczane, ale też powinniśmy te środki, to się dzieje, wykorzystywać do zabezpieczenia naszych pól, naszych plantacji przed takimi anomaliami. Chociażby wiatraki, które mieszają powietrze zimne z ciepłym i podwyższają tą temperaturę przy gruncie, tak żeby nie te kwitnące drzewa nie zmarzły i mogły owocować w tym roku. Po drugie, są takie specjalne systemy zraszania kwitnących drzew. Zabezpiecza się wodą, która zamarza i chroni te rośliny.
1: Więc to są rozwiązania, które pan proponuje i rolników,
2: i finansujemy,
1: którzy mają szkody,
2: to w ramach
1: nie
2: pozostawi
1: bez niczego. Panie ministrze, Zbigniew Ziobro, już teraz w Stanach Zjednoczonych jako dziennikarz, jako komentator polityczny telewizji Republika. Co pan na ten temat sądzi?
2: Miękiszon do kwadratu, tak powiedziałem i to podtrzymuję, bo to się nie mieści ludziom w głowie, że osoba, która odpowiadała za cały wymiar sprawiedliwości, poseł, minister, który mówił, że jeżeli ktoś jest niewinny, nie ma się czego obawiać, teraz próbuje taką narrację nadać, że boi się upolitycznionego wymiaru sprawiedliwości, który to właśnie dzięki staraniom pana posła Zbigniewa Ziobry był upolityczniany przez 8 lat. I dzisiaj brak odwagi, ucieczka najpierw na Węgry, teraz do Stanów Zjednoczonych, to pokazuje, że ma chyba sporo za uszami pan poseł, skoro boi się wrócić i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Proszę powiedzieć, minister sprawiedliwości dobrze sobie radzi w sprawie Zbigniewa Ziobry?
2: No nie jest to łatwe zadanie, bo tak jak powiedziałem, niektóre rzeczy, które trafiły w różne miejsca, są długo rozpatrywane, trwają procedury, a w tym czasie pan poseł Ziobro wykorzystał ten czas, podobnie poseł Romanowski, żeby z kraju uciec. No i to się wydarzyło.
1: Producenci maszyn rolniczych mogą skorzystać z unijnego programu SAFE. Jak pan to widzi, panie ministrze?
2: O tym rozmawiamy i z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rozmawiamy z ministrem aktywów państwowych. z ministrem rozwoju i technologii, żeby wykorzystać potencjał naszych producentów maszyn rolniczych. Mhm. Przecież tak jak mówimy, założenie jest takie, że ten sprzęt, który służy wzmacnianiu bezpieczeństwa, ochrony, obrony, też ma powstawać w polskich firmach. Te dzisiaj firmy, które produkują maszyny rolnicze, mają najnowsze technologie, mają ogromne osiągnięcia.
1: A mają certyfikaty, żeby rzeczywiście...
2: Tak, przygotowują takie certyfikaty. Część firm już ma takie certyfikaty i o tym z właścicielami rozmawiam. Głównie z województwa podlaskiego, tam gdzie mieszkam, ale to jest szansa dla wielu producentów, który może robić części zamienne, czy też dodatkowy jakiś osprzęt, rzeczy, ale też w ramach Dual Use możemy wyposażyć chociażby gospodarstwa w dodatkowy sprzęt, maszyny, urządzenia, które służą często właśnie nie tylko rolnikom, ale mam dobry przykład chociażby ogromnego pożaru w 2020-2025 roku na biebrzańskich bagnach, gdzie samochody straży pożarnej nie mogły dojechać. Wykorzystywano sprzęt rolniczy po to, żeby agregatami uprawowymi odcinać chociażby
1: mają
2: ogień.
1: Produkować podzespoły, jeśli chodzi o program Sejm.
2: Warto to
1: i
2: wykorzystać.
1: Polską obronność. Bardzo dziękuję. Stefan Krajewski, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był gościem popołudniowej rozmowy w radiu RMF FM. Dziękuję bardzo.
2: Serdecznie dziękuję i życzę wszystkim dobrego i spokojnego popołudnia.
0: Tu radio RMF 24.

0: Za chwilę w całej Polsce wybije godzina druga. W RMF FM to czas faktów. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Przynajmniej do rana potrwają utrudnienia na kolei w województwie śląskim. Część połączeń została odwołana lub skrócona. Śledztwa w sprawie pożaru toksycznych odpadów, do którego doszło 3 lata temu w zielonogórskim przylepie, umorzone przez prokuraturę. Zgodnie z nowym projektem ustawy, do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Fakty o drugiej rozpoczynamy od poważnych utrudnień na kolei w województwie śląskim. Jak informowaliśmy w faktach, z powodu awarii na odcinku między Tychami a Katowicami pociągi wszystkich przewoźników kursują tam tylko jednym torem. Problemy dotyczą m.in. pasażerów podróżujących w kierunku Tychów, Wisły, Zwardonia czy Rybnika. Część połączeń została odwołana lub skrócona. Uruchomiono także zastępczą komunikację autobusową. Według informacji kolejarzy, podczas prac na katowickim węźle kolejowym uszkodzono kable zasilające i sterujące rozjazdami. Nie wiadomo jeszcze, kiedy awaria zostanie usunięta. Utrudnienia także na drodze krajowej numer 61 między Serockiem a Pułtuskiem w miejscowości Karniewek. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Ranne zostały 3 osoby. Droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Mamy też ostrzeżenie dla kierowców od naszych słuchaczy. W Krakowie ciężarówka zablokowała przejazd Aleją Powstańców Śląskich w stronę Borku Fałęckiego. Zdarzenia doszło między ulicą Wielicką a Tischnera. Na miejscu są już służby, nie ma informacji o poszkodowanych.
2: To są fakty w RMF FM.
1: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze umorzyła śledztwa dotyczące pożaru toksycznych odpadów składowanych w hali w zielonogórskim przylepie. Pożar wybuchł, przypomnijmy, w lipcu.